0: Popiołek zyskała wsparcie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który odwiedził Kraków i wspólnie z nią lepił obwarzanki. W kampanii podkreślała potrzebę zmian w organizacji ruchu i bezpieczeństwie, proponując m.in. wyłączanie ulic przy szkołach z ruchu samochodowego w godzinach zajęć. Wybory odbywają się po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego, co wprowadza miasto w atmosferę zmian.
1: Jennifer Lopez zamieszkała w nowym, luksusowym domu w kalifornijskim Hidden Hills. Rezydencja o powierzchni 800 metrów kwadratowych kosztowała 25 milionów złotych i przeszła gruntowną renowację. Na terenie posiadłości znajdują się m.in. basen z jacuzzi, prywatne kino oraz stajnie dla koni. To nowy rozdział w życiu gwiazdy po rozstaniu z Benem Affleckiem.
0: Tragiczna katastrofa helikoptera w Los Angeles. We wtorek wieczorem w dzielnicy Chatsworth rozbił się śmigłowiec News Chopper 4, używany przez stacje NBC 4 i Telemundo 52. W wyniku wypadku zginęły 3 osoby, a jedna trafiła do szpitala. Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana, a śledczy zbierają informacje na miejscu zdarzenia.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Peorii, w Arizonie, doszło do tragicznego zdarzenia. 5-letni Teo Sabo zmarł po tym, jak został pozostawiony w nagrzanym samochodzie podczas przyjęcia po chrzcie. Rodzice chłopca, Anka i Michail Sabo, zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci oraz znęcania się nad dzieckiem. Ojciec twierdzi, że poprosił starszego syna o wyprowadzenie Teo z auta. Jednak nastolatek nie pamięta takiej prośby. Tragiczny wypadek w nowojorskim metrze. W niedzielę na stacji Spring Street zginęli 24-letni Navam Kaul i Malaika Chitre. Para siedziała na torach, gdy nadjechał pociąg. Śledczy podejrzewają, że mogli być pod wpływem substancji odurzających. Wyniki badań toksykologicznych mają to potwierdzić. Dziś do Polski dotarło 18 koreańskich czołgów K-2 Black Panther, które zasilą 16. Pomorską Dywizję Zmechanizowaną. To część umowy z sierpnia zeszłego roku, a kolejne dostawy będą zawierały polskie podzespoły. K-2 Black Panther to jeden z najbardziej zaawansowanych czołgów na świecie, wyróżniający się nowoczesną konstrukcją i systemami obrony. Polska wersja czołgu będzie dodatkowo wzmocniona i wyposażona w aktywny system obrony Trophy. Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w misjach poza granicami kraju odgrywa kluczową rolę w reprezentowaniu weteranów przed władzami wojskowymi i państwowymi. Organizacja, założona przez weteranów w 2008 roku, wspiera ponad 300 członków, z których większość to najciężej ranni. Dzięki ich działaniom udało się wprowadzić istotne zmiany w prawie dotyczącym weteranów. Stowarzyszenie organizuje także turnusy rehabilitacyjne, oferując wsparcie i integrację środowiskową.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Zarząd Centrum Kennedy'ego w Waszyngtonie zdecydował o zamknięciu instytucji na 2 lata. Decyzja zapadła po tym, jak sąd federalny zablokował próbę dodania nazwiska Donalda Trumpa do nazwy budynku. Prezydent Stanów Zjednoczonych, który przewodniczy Radzie Nadzorczej Centrum, ogłosił zamknięcie ze względów bezpieczeństwa i planowanej przebudowy. Remont nie może się jednak rozpocząć, dopóki sąd nie wyda ostatecznego orzeczenia w sprawie nazwy. Szare mydło wraca do łask jako ekologiczny środek do prania. Jest łagodne dla delikatnych tkanin, skutecznie usuwa zabrudzenia i nie pozostawia osadu. W połączeniu z sodą oczyszczoną i solą kuchenną może przywrócić miękkość i blask ręcznikom. Tego typu naturalne metody wpisują się w trend dbania o środowisko i zdrowie. Pepco wprowadza nową kolekcję Fiatowa Elegancja, która ma nadać wnętrzom romantyczny i elegancki styl. W ofercie znajdziemy dodatki do domu, takie jak tekstylia, naczynia i dekoracje z florystycznymi wzorami oraz złotymi detalami. Kolekcja obejmuje m.in. poduszki, firany, dywany oraz świece zapachowe, które mogą odmienić charakter każdego pomieszczenia. To propozycja dla miłośników wyrazistych akcentów i dekoracyjnych wnętrz. Zakamienione krany to problem, który można łatwo rozwiązać bez użycia narzędzi. Wystarczy użyć kwasku cytrynowego, ciepłej wody i płynu do mycia naczyń. Po 1 godzinie moczenia perlatora w takim roztworze kamień zniknie, a woda popłynie pełnym strumieniem. Aby zapobiec ponownemu osadzaniu się kamienia, warto nałożyć na kran cienką warstwę wosku.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Posłanka PiS Dominika Chorosińska wywołała kontrowersję, szczekając podczas obrad Sejmu na początku września. Jej zachowanie spotkało się z krytyką. Nawet w jej własnej partii. Do grona krytyków dołączył Kuba Wojewódzki, który w swoim felietonie w tygodniku Polityka skomentował incydent w charakterystyczny dla siebie sposób. Chorosińska tłumaczyła swoje zachowanie, twierdząc, że to jedyny język zrozumiały dla niektórych polityków.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 12 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielkie wydarzenie w świecie polskich influencerek. Już 18 września na Prime Video zadebiutuje serial dokumentalny Girls of Warsaw, w którym zobaczymy Andziaks, Olę Nowak, Klaudię Sadownik i Jessicę Mercedes. Na uroczystej premierze w Warszawie każda z gwiazd zaprezentowała się w unikalnej kreacji, od piór po klasyczną elegancję. Czy ten serial odkryje przed nami prawdziwe życie internetowych celebrytek? Czy może to tylko kolejna błyskotka w świecie fleszy? Czas pokaże.
2: Wielkie emocje w świecie filmu, bo oto nadchodzi Igrzyska Śmierci, wschód słońca w dniu dożynek. Premiera już 20 listopada, ale zwiastun, który miał podgrzać atmosferę, zdradził chyba zbyt wiele. Joseph Zada, młody talent, wciela się w rolę Haymitcha Abernathy'ego i już zdobywa uznanie. Choć Woody Harrelson błogosławił go dopiero po zakończeniu zdjęć. Fani nie mogą się doczekać, a my zastanawiamy się, czy tym razem Capitol nie przesadził z liczbą spoilerów. W piątek Warszawa pożegna Witolda Płóciennika, wybitnego operatora filmowego, którego nagłe odejście wstrząsnęło środowiskiem filmowym. Zamiast kwiatów rodzina prosi o wsparcie wskazanej fundacji, co jest pięknym gestem w obliczu tragedii. Płóciennik, znany z pracy przy takich produkcjach jak Kruk i Ikar, legenda Mietka Kosza, zaginął pod koniec sierpnia, a jego ciało odnaleziono po kilku dniach. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa.
1: Warszawski Teatr Kamienica rozpoczął nowy sezon z prawdziwym hukiem. Na premierze spektaklu Na boku pojawiła się cała plejada gwiazd, które błyszczały nie tylko talentem, ale i strojami. Justyna Sieńczyło, dyrektorka teatru, przyciągnęła uwagę krwisto-czerwonym garniturem, a Anna Popek i Beata Tadla postawiły na klasyczną elegancję. Nie zabrakło też modowych eksperymentów, jak choćby Oliwia Bieniuk w skórzanej kurtce. Cóż, teatr to nie tylko sztuka, ale i prawdziwy pokaz mody.
3: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Fryzjera, czyli święto tych, którzy potrafią wyczarować na naszych głowach prawdziwe dzieła sztuki. Bez ich magicznych nożyczek i cierpliwości nasze włosy byłyby jak dzikie pola. To idealna okazja, by podziękować im za każdą udaną metamorfozę i życzyć, by ich nożyczki zawsze były ostre, a klienci zadowoleni. Niech każdy dzień przynosi nowe inspiracje, a kawa w salonie zawsze będzie ciepła. Dave Mustaine, lider Megadeth, w swojej nowej autobiografii In My Darkest Hour zdradza kulisy wyrzucenia basisty Davida Ellefsona po skandalu obyczajowym. Ellefson, uwikłany w aferę z 19-letnią fanką, stracił miejsce w zespole, co Mustaine komentuje jako nieuniknione przyspieszenie końca ich współpracy. Tymczasem Megadeth ogłasza pożegnalną trasę koncertową, która zawita do Polski 2 kwietnia przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Na scenie towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament, co zapowiada prawdziwe święto metalu.
1: Dead Poets Society idzie na całość. Lider zespołu, Jack Underkoffler, obiecuje najbardziej emocjonujący materiał w historii grupy. Nowy singiel Miami for the Weekend to ostatnia zapowiedź przed premierą albumu Monarch, który trafi do fanów już 2 października. A dla tych, którzy lubią zagadki, zespół przygotował interaktywny świat, inspirowany okładką płyty. Na deser. Koncert w Polsce. Już 19 lutego przyszłego roku w warszawskiej Proximie. Bilety już w sprzedaży. Wolf Hoffmann, gitarzysta niemieckiej formacji Accept, ogłosił, że jego najlepszy riff to ten z Balls to the Wall. Twierdzi, że jest to ikoniczny motyw, który pojawia się tylko raz na początku utworu, ale zostaje w pamięci na zawsze. Accept świętuje swoje 50-lecie i z tej okazji zagrają w Polsce 9 grudnia 2026 roku w Gliwicach. Przy okazji wydali album Teutonic Titans 1976-2026, gdzie klasyki zyskały nowe, świeże aranżacje.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Miles Kennedy, wokalista Alter Bridge, z pełnym przekonaniem odrzuca pomysł wykorzystania sztucznej inteligencji w tworzeniu muzyki. W najnowszym wywiadzie stwierdził, że sztuczna inteligencja odbiera całą radość z procesu twórczego, a on sam woli staromodne podejście, które graniczy z obsesją. Tymczasem nowy album Slasha i Kennedy'ego jest już gotowy, ale na jego premierę poczekamy do lutego przyszłego roku. Po wydaniu płyty muzycy planują roczną światową trasę koncertową.
1: W XXI wieku, kiedy empatia powinna być oczywistością, wciąż spotykamy się z znieczulicą wobec ofiar przemocy seksualnej. W Polsce ruszyła kampania hashtag Możesz mi powiedzieć, która ma na celu przerwanie milczenia i wsparcie tych, którzy doświadczyli gwałtu czy molestowania. Przerzucanie winy na ofiarę to niestety nadal powszechne zjawisko, które prowadzi do tego, że ofiary boją się mówić. W ramach kampanii powstała specjalna infolinia, a także zestawienie mocnych piosenek, które poruszają ten trudny, ale niezwykle ważny temat. Tuja Szmaragd z zespołu Wii postanowiła wrócić do szkolnych murów, by zmierzyć się z demonami przeszłości. W nowym teledysku do singla Duch wokalistka powraca jako tytułowy Duch. To przedsmak trzeciego albumu grupy Protisty, który ukaże się 23 października. Zespół, teraz w czteroosobowym składzie, rusza w listopadzie w trasę koncertową po Polsce. A towarzyszyć im będzie bluesowo, rock'n'rollowe trio Fertile Hump. Ciekawe, czy duchy przeszłości pojawią się na scenie.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura podobnie 14 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrowie pod Celestynowem 75-letni kierowca Toyoty pędził aż 108 km na godzinę w pobliżu szkoły podstawowej. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy na 3 miesiące. Nałożyli mandat w wysokości 1500 zł i 13 punktów karnych. Otwocka drogówka zapowiada kolejne kontrole prędkości w rejonie szkół, aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci. W Przasnyszu odnaleziono ciało 56-letniego mężczyzny w kryzysie bezdomności, który został zamordowany. Ofiara była wcześniej pobita przez 13-latka, co miało miejsce w lutym tego roku. Policja i prokuratura badają, czy te dwa zdarzenia są ze sobą powiązane. Rozprawa dotycząca lutowego pobicia miała odbyć się dzisiaj. Na lotnisku Chopina we wtorek po południu doszło do ewakuacji części terminala z powodu pozostawionego bez opieki bagażu. Służby szybko przeprowadziły pełną procedurę bezpieczeństwa, a po sprawdzeniu okazało się, że pakunek nie stanowił zagrożenia. Terminal wrócił do normalnego funkcjonowania po godzinie 18, a loty odbywają się planowo. Lotnisko apeluje do pasażerów o niepozostawianie bagażu bez opieki, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. W Nowym Dworze Mazowieckim 64-letnia kobieta padła ofiarą oszusta podającego się za policjanta. Seniorka przekazała mu 60 tysięcy złotych, ale gdy zażądał więcej, zgłosiła sprawę prawdziwej policji. Wspólnie zastawili pułapkę i zatrzymali 29-latka. Wkrótce aresztowano także dwóch jego wspólników, w tym jednego powiązanego z pseudokibicami. Policja bada, czy grupa ma na koncie inne oszustwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od rana trwa poważna awaria na torach w województwie śląskim, powodując paraliż ruchu kolejowego. Problemy dotyczą odcinka od Chorzowa-Batorego po Katowice-Ligota, Mysłowice i Będzin. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów, co pozwala pasażerom korzystać z transportu miejskiego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Opóźnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
1: Podczas wtorkowego losowania Eurojackpot gracz z Zabrza wygrał niecałe 4 miliony złotych. Zakład zawarto w punkcie Lotto przy ulicy Szkubacza. Choć nikt nie zdobył głównej nagrody, pula na piątkowe losowanie wzrosła do 260 milionów euro. To największa kwota do wygrania w tym tygodniu.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie zakończył swój pierwszy letni sezon z imponującymi wynikami. W ciągu 2 miesięcy zrealizowano ponad 88 tysięcy osobonoclegów i zaserwowano blisko 210 tysięcy dań. Wśród zagranicznych gości dominowali turyści z Niemiec. Obiekt planuje dalszą rozbudowę, co podkreśla jego ogromny potencjał nad Bałtykiem.
1: Pod Stargardem doszło do drastycznego zdarzenia, gdzie mężczyzna zastrzelił psa, oddając do niego 5 strzałów. Sąd rejonowy w Stargardzie zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu z powodu obawy matactwa. Mężczyzna usłyszał zarzut z ustawy o ochronie zwierząt, za co grozi mu do 3 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Zachodniopomorskim mieszka emeryt, który otrzymuje rekordową emeryturę w regionie. Blisko 35 600 zł brutto miesięcznie. To efekt wyjątkowo długiej kariery zawodowej i wysokich składek. Dla porównania, najniższe emerytury w Polsce wynoszą zaledwie kilka groszy. ZUS podkreśla, że na tak wysokie świadczenia składają się dodatkowe składki, waloryzacja kapitału i późniejsze przejście na emeryturę. Jutro, 17 września, o godzinie 12 w Białymstoku i innych miejscowościach województwa podlaskiego zabrzmią syreny alarmowe. To upamiętnienie 84. rocznicy agresji Związku Sowieckiego na Polskę oraz Dnia Sybiraka. Główne uroczystości odbędą się przed Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, gdzie zgromadzą się Sybiracy, ich potomkowie oraz przedstawiciele władz i służb mundurowych. Wcześniej, o godzinie 11.30, złożone zostaną kwiaty przy pomniku grobie nieznanego Sybiraka.
2: 15-letni chłopak z Sokółki próbował uciec przed policją na hulajnodze elektrycznej. Nastolatek wyprzedzał samochody na przejściu dla pieszych i zignorował wezwania do zatrzymania. Po krótkim pościgu został zatrzymany, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Chłopak tłumaczył, że uciekał, bo się przestraszył.
1: Prokuratura w Białymstoku oskarżyła Stanisława K. o usiłowanie zabójstwa 2 osób i zniszczenie mienia. Mężczyzna miał podpalić samochód zaparkowany przy domu, wiedząc, że w środku są jego żona i inna osoba. Ogień zniszczył auto, elewację i dach budynku. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Białymstoku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś w zachodnich i południowo-zachodnich regionach Polski spodziewane są burze. Chłodny front atmosferyczny przyniesie opady deszczu, silny wiatr oraz miejscami grad. Największe szanse na wyładowania atmosferyczne wystąpią na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. Burze mogą pojawić się głównie po południu, a wieczorem ich intensywność zacznie maleć. W Złotoryi na Dolnym Śląsku doszło do groźnego pożaru w hali produkcyjnej zakładu wytwarzającego części samochodowe. Ewakuowano ponad 100 osób, zanim na miejsce dotarły służby. Obecnie z ogniem walczy 13 zastępów straży pożarnej. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a akcja gaśnicza wciąż trwa. Przyczyny pożaru nie są znane.

0: Radio Super Express.
1: Reklama.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Zmarł Ajazdin Nuhi, były piłkarz Legii Warszawa i Partizana Belgrad. Został znaleziony martwy w swoim domu w Borcy, na przedmieściach Belgradu. Miał 4

0: 46 lat. Informację o jego śmierci potwierdził klub Partizan Belgrad, który złożył kondolencje rodzinie i przyjaciołom. Olympiakos Pireus, wicemistrz Grecji, przechodzi kadrową rewolucję po nieudanym starcie sezonu. Klub zmienił trenera i przeprowadził liczne transfery, co wpłynęło na brak zgrania drużyny. Jagiellonia Białystok ma szansę na korzystny wynik w meczu Ligi Europy, jeśli przetrwa początkowy napór greckiego zespołu. Eksperci podkreślają, że chaos w Olympiakosie może być szansą dla polskiego klubu. Przed meczem Elche z Realem Madryt doszło do skandalu. Gwiazdy królewskich Kylian Mbappé i Vinicius Junior odmówiły pełnego udziału w akcji solidarnościowej z Ceutą, co wywołało oburzenie w Hiszpanii. Mimo kontrowersji Real Madryt wygrał dramatyczny mecz 3-2, zdobywając decydującego gola w doliczonym czasie gry. Klub stara się teraz załagodzić sytuację.
1: Oskar Pietuszewski, młody piłkarz z Białegostoku, może wkrótce wrócić na boisko. Po kontuzji uda zawodnik FC Porto uczestniczył już w treningu i czeka na wyniki badań, które zdecydują o jego występie w meczu z Benfiką 20 września. FC Porto, lider portugalskiej ekstraklasy, liczy na jego powrót do składu na to ważne spotkanie.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
0: Robert Lewandowski zbliża się do zakończenia kariery w reprezentacji Polski, a kibice zastanawiają się, kto go zastąpi. Niespodziewanie pojawiła się alternatywa w postaci Elisa Simsa, napastnika z Premier League, który ma polskie korzenie. Sims złożył już dokumenty o polski paszport i jest otwarty na grę dla Polski. Choć nie jest pewne, czy stanie się zbawcą kadry, jego potencjał daje nowe możliwości.
1: Bułgarska reprezentacja siatkarzy przygotowuje się do starcia z Polską podczas Mistrzostw Europy. Lider zespołu, Aleksandar Nikołow, zapowiada pełne zaangażowanie i walkę całym sercem. Bułgarzy, podbudowani zwycięstwem nad Izraelem, liczą na pokazanie swojej prawdziwej formy przeciwko Mistrzom Europy. Czy determinacja i energia wystarczą, by stawić czoła faworytowi? Przekonamy się już wkrótce.
0: Polscy siatkarze zmierzą się dziś z Bułgarią w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Mimo że wynik tego spotkania nie wpłynie na pozycję Polaków, którzy już zapewnili sobie awans z pierwszego miejsca, selekcjoner Nikola Grbić wyraża swoje niezadowolenie. Trener podkreśla, że taka sytuacja może być niebezpieczna, ponieważ obniża poziom koncentracji drużyny. Początek meczu o godzinie 18:00. Michał Cieślak został pełnoprawnym mistrzem świata w kategorii junior ciężkiej federacji WBC. Stało się to po tym, jak Noel Mikaelian stracił tytuł, decydując się na walkę bez zgody federacji. Cieślak, który w czerwcu pokonał Jeana Pascala, teraz przygotowuje się do obrony tytułu. Jego rywalem będzie David Benavides, a walka planowana jest na 12 grudnia.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Anastazja Kuś, 19-letnia polska biegaczka, została nominowana do prestiżowej nagrody Wschodząca Gwiazda przez European Athletics. To wyróżnienie jest efektem jej znakomitego sezonu, w którym zdobyła tytuł mistrzyni świata U20 w biegu na 400 metrów z czasem 51,06 sekundy. Wynik ten jest nowym rekordem Polski w tej kategorii wiekowej. Ostateczne wyniki plebiscytu poznamy 24 października podczas gali Golden Tracks w Lozannie. Anna Lewandowska wróciła do Barcelony po udziale w nowojorskim Tygodniu Mody. Trenerka fitness cieszy się z powrotu do Hiszpanii, gdzie spędza czas w swoim studio Edan i spotyka się z przyjaciółmi. Lewandowska podkreśla, że w Barcelonie czuje się jak w domu. Jakub Piotrowski, reprezentant Polski, przeszedł pomyślnie zabieg ablacji serca po zdiagnozowaniu arytmii. Problemy zdrowotne ujawniły się podczas meczu Udinese z Lazio, kiedy musiał opuścić boisko. Włoskie media przewidują, że Piotrowski wróci do gry w drugiej połowie listopada.
1: Dziś mija 21 lat od tragicznej śmierci Arkadiusza Gołasia, jednego z największych talentów polskiej siatkówki. W wieku 24 lat, podczas podróży do Włoch, gdzie miał podpisać wymarzony kontrakt, zginął w wypadku samochodowym na autostradzie w Austrii. Jego niezwykłe umiejętności i osiągnięcia wciąż inspirują kolejne pokolenia sportowców.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Reprezentacja Polski w siatkówce kontynuuje świetną passę na Mistrzostwach Europy, wygrywając 3 mecze bez straty seta. Przed nimi jednak najtrudniejsze wyzwanie fazy grupowej – starcie z Ukrainą. Ciekawostką jest, że w obu drużynach grają zawodnicy o nazwisku Semeniu. Polacy są gotowi na trudne spotkanie, a kluczowe będzie ograniczenie gry Jurija Semeniuka.
1: Polski Związek Piłki Nożnej podpisał nowy kontrakt z firmą STS, która zastąpi InPost jako strategiczny sponsor reprezentacji Polski. Umowa obowiązuje do 2030 roku, a STS od 12 lat wspiera polski futbol. To ważny krok po serii rozstań z dotychczasowymi partnerami biznesowymi. Podczas zawodów High Rocks w Pekinie australijska rekordzistka Joanna Wietrzyk zwyciężyła, mimo że zmagała się z biegunką. Jej wyczyn wywołał kontrowersje, łącząc podziw dla determinacji z krytyką dotyczącą higieny. Organizatorzy zapewnili, że sprzęt został zdezynfekowany, ale debata w świecie sportu trwa.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3404 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Dominika znajdzie się w centrum burzliwego konfliktu z Marcinem Kodurem. Marcin ostro zaatakuje Dominikę, oskarżając ją o to, że przyczyniła się do nawrotu uzależnienia Renaty. Twierdzi, że presja związana z Feel Good i spór o udziały doprowadziły Renatę do ponownego sięgnięcia po używki. Dominika usłyszy od Marcina gorzkie słowa, które niemal doprowadzą ją do łez. Konflikt między przyjaciółkami zaostrzy się, gdy Renata odrzuci propozycję Dominiki dotyczącą leczenia i zażąda gotówki za swoje udziały. Marcin nie odpuści i będzie przekonany, że Dominika powinna była postąpić inaczej, co tylko pogłębi napięcia. Ten emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany już wkrótce. W 1941 odcinku M jak miłość Artur wraca z Berlina, gdzie miał uczestniczyć w sympozjum. Jednak jego córka, Agnes, szybko odkrywa, że nie wszystko jest tak, jak powinno być. Artur obiecał zerwać kontakt z Joanną, ale dowody na zdradę są niepodważalne. Agnes pokazuje ojcu zdjęcie, na którym widać go z Joanną, co prowadzi do ostrej kłótni przed domem mostowiaków w Grabinie. Artur próbuje się bronić, twierdząc, że to tylko przypadkowe spotkanie na kongresie. Jednak Agnes nie daje się zwieść i naciska na ojca, by przyznał się do prawdy. Atmosfera gęstnieje, a pytanie, kiedy Marysia dowie się o romansie męża, pozostaje otwarte.
2: W 4252 odcinku serialu Pierwsza Miłość Seweryn odkryje, kto potrącił Kazanową, co wywoła w nim chęć zemsty. Tylko Róża dostrzeże, jak dramatyczna jest cała sytuacja i spróbuje go powstrzymać. Kacper będzie starał się zdobyć serce Marysi, przynosząc jej posiłek do pracy i proponując wspólny wieczór. Tymczasem Dominika zauważy, że jej siostra nadal coś czuje do Pawła. W klubie Iskra nadchodzi dzień decydującego meczu, a Borys zrobi wszystko, by kapitan drużyny dotarł na boisko. Niestety, były trener Piech będzie próbował namieszać w zespole. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 18 na antenie Polsatu.
1: W 963 odcinku serialu Akacjowa 38 emocje sięgną zenitu. Ursula pojawi się na ulicy, ale szybko stanie się ofiarą ataku mieszkanek Akacjowej, nie pamiętając swojej przeszłości. Z pomocą przyjdzie jej ksiądz Telmo, który zabierze ją do siebie. Trini w końcu wybuchnie i wyzna Ramonowi, że spodziewa się dziecka. Tymczasem Samuel zaciągnie pożyczkę u niebezpiecznego lichwiarza, by rozwijać nowy biznes. Doktor Higinio zastawi złote spinki, by zorganizować bankiet powitalny, ale Inigo i Liberto nie ufają jego planom. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 18.40 na TVP1. To będzie kolejna dawka emocji z życia mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 3416 odcinku serialu Barwy Szczęścia Błażej Modrzycki przywozi do Warszawy swoją matkę. Zamiast ciepłego powitania, seniorka natychmiast zaczyna krytykować życie syna. Jej surowa ocena dotyka również Weroniki, partnerki Błażeja. Konflikt między kobietami może mieć poważne konsekwencje dla związku dziennikarza. Błażej staje przed trudnym wyborem między lojalnością wobec matki, a miłością do Weroniki. Powrót do stolicy okazuje się dla niego pełen napięć i wyzwań. Czy uda mu się pogodzić te dwa światy? Odpowiedź poznamy już w najnowszym odcinku. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 484 odcinka. Już 24 września o 15.05 na antenie TVP 2 zobaczymy, jak uroczysta kolacja zamienia się w pole bitwy emocji. Katalina pojawi się z Adrianem, co nie umknie uwadze Cruz, która postanowi upokorzyć chłopaka na oczach wszystkich. Curro podejmie kluczową decyzję dotyczącą Martiny, a Simona wpadnie na pomysł wznowienia produkcji dżemów, by wesprzeć Virtudes. Serial pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów przenosi nas na początek XX wieku do posiadłości La Promesa. W tej hiszpańskiej telenoweli kostiumowej występują m.in. Ana Garces, Eva Martin i Manuel Regueiro. Nie przegapcie tego pełnego napięcia odcinka. W 206 odcinku serialu Panna Młoda czeka nas prawdziwa burza emocji. Nusret i Bejza dokonają szokującego odkrycia przy grobie Jący, co wywoła ogromne zamieszanie. Jąca, która miała zniknąć na zawsze, powraca do rezydencji i podejmuje desperacką decyzję dotyczącą swojego syna. Kancer, pełna determinacji, postanawia jej pomóc, a Cichan staje u jej boku. W poprzednich odcinkach Engin próbował przekonać Cichana, że Bejza może być zdolna do zbrodni, co tylko podsyca napięcie. Czy prawda w końcu wyjdzie na jaw? Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w czwartek, 24 września o godzinie 17.20 na TVP2. Lalka w nowej odsłonie zadebiutowała na Netflixie, przynosząc świeże spojrzenie na klasyczną powieść Bolesława Prusa. W rolach głównych zobaczymy Sandrę Drzymalską jako Izabelę Łęcką oraz Tomasza Szucharta jako Stanisława Wokulskiego. Reżyser Paweł Maślona odważnie zmienia fabułę, nadając jej współczesny charakter. Serial nie narzuca interpretacji, lecz zachęca do samodzielnego wyrobienia sobie opinii o bohaterach. Choć nie jest to najlepszy polski serial Netflixa, oferuje więcej niż tylko tanią sensację. Obsada pełna jest znanych nazwisk, takich jak Jacek Braciak czy Magdalena Cielecka. Lalka z pewnością wzbudzi emocje i nie pozostawi nikogo obojętnym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 12 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę podobnie wynoszącą 12 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Kończy się zbiórka podpisów w ramach inicjatywy referendalnej mającej na celu odwołanie prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Inicjatywa stołeczna Operacja Referendalna, inspirowana sukcesem w Krakowie, musi zebrać 130 tysięcy podpisów, a brakuje jeszcze około 30 tysięcy. Według sondażu Instytutu Badań Polster 49% respondentów uważa, że Trzaskowski utrzyma stanowisko.
0: Paweł Kukiz ostro skrytykował kancelarię premiera w programie Poranny Ring. Polityk zarzucił urzędnikom blokadę kont fundacji Potrafisz Polsko, co według niego uderza w osoby potrzebujące pomocy. Kukiz twierdzi, że działania wobec fundacji mają charakter politycznej zemsty, mimo że nie ma dowodów na zlecenie polityczne. Podkreślił, że fundacja nie pobiera pieniędzy za pełnione funkcje, a blokada kont szkodzi dzieciom i seniorom, którym fundacja pomaga.
2: Burmistrz Lizbony, Carlos Moedas, zaapelował do portugalskiego rządu o natychmiastowe wycofanie systemu kaucyjnego Volta. Moedas twierdzi, że zamiast poprawy porządku, system doprowadził do chaosu i problemów, takich jak kradzieże i grzebanie w śmieciach. Mieszkańcy również wyrażają niezadowolenie, a petycję o zakończenie systemu podpisało już blisko 38 tysięcy osób. Na razie rząd nie podjął decyzji o jego wycofaniu.
0: Na Sycylii, w okolicy Noto, znaleziono nagie zwłoki 35-letniego turysty z Wielkiej Brytanii. W pobliżu ciała odkryto głowę kozła, sznur i leki psychotropowe, co sugeruje możliwy związek z ezoterycznymi rytuałami. Mężczyzna przebywał w odizolowanej społeczności, a śledztwo w tej sprawie jest w toku. Na razie nie dokonano żadnych aresztowań.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ujawnił, że Rosja dwukrotnie próbowała zaatakować jego samolot dronami podczas lotów przez Mołdawię. Pierwszy incydent miał miejsce 9 września, gdy Zełenski leciał do Oslo. Drugi atak, o którym mówił po raz pierwszy, wydarzył się kilka dni później, gdy wracał na Ukrainę. Zełenski uważa, że to część rosyjskiej strategii zastraszania.
0: Boeing 737 linii Sepahan Airlines musiał awaryjnie lądować w Meszhedzie po utracie opony tuż po starcie. Podczas lądowania zawaliły się fragmenty sufitu kabiny, co wywołało panikę wśród pasażerów. Na szczęście wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani. To już drugi taki incydent z udziałem tych linii w krótkim czasie. Kilka egzemplarzy nowej książki Charlesa Spencera o księżnej Dianie zostało skradzionych z ciężarówki w Holandii. Do włamania doszło na kilka dni przed światową premierą. Książka zawiera nieznane wcześniej informacje o reakcji króla Karola III na śmierć Diany. Holenderska policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Numer telefonu Meghan Markle wyciekł do sieci, co wywołało nową aferę wokół książęcej pary. Zrzuty ekranu z grupy rodziców na WhatsAppie, do której dołączyła Meghan, zaczęły krążyć w internecie. Sprawa pojawiła się po zmianie szkoły Archiego i Lilibet, co miało być związane z obawami o bezpieczeństwo. Harry i Meghan nie skomentowali sytuacji, ale osoby z ich otoczenia wyraziły rozczarowanie zachowaniem rodziców.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rosyjski atak rakietowo-dronowy na zachodnią Ukrainę zmusił Polskę do poderwania myśliwców i czasowego wstrzymania lotów z lotnisk w Rzeszowie i Lublinie. Syreny alarmowe zawyły na Lubelszczyźnie, a polskie siły obrony powietrznej uruchomiły niezbędne procedury bezpieczeństwa. Po ustaniu zagrożenia lotniczego porty lotnicze wróciły do normalnej pracy. Działania miały charakter prewencyjny i nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zacieki z tłuszczu na szybie piekarnika można łatwo usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować mieszankę octu i płynu do naczyń, namoczyć w niej papierowy ręcznik i położyć na zabrudzonej powierzchni. Po jednej godzinie wystarczy przetrzeć szybę miękką gąbką. Warto też sprawdzić, czy piekarnik ma ukryty przycisk do demontażu szyby, co ułatwi jej dokładne umycie.
2: Z początkiem sezonu grzewczego warto wykorzystać ciepło kaloryferów do rozprowadzenia naturalnych aromatów w domu. Plastry pomarańczy z goździkami czy suszone zioła na grzejnikach mogą skutecznie odświeżyć wnętrza. To prosty sposób na stworzenie przytulnej atmosfery i ukrycie nieprzyjemnych zapachów. Jesień to idealny czas na takie domowe eksperymenty zapachowe. Policjanci z Niska uratowali kierowcę i pasażerów z płonącego samochodu w miejscowości Zdziary. Do zdarzenia doszło 11 września podczas rutynowej kontroli drogowej. Funkcjonariusze szybko ewakuowali osoby z pojazdu, w tym 7-letnie dziecko, i próbowali ugasić ogień. Dzięki ich szybkiej reakcji nikt nie ucierpiał.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jesienne porządki w ogrodzie nie zawsze oznaczają przycinanie wszystkich roślin. Niektóre, jak hortensje czy róże, lepiej zostawić w spokoju do wiosny. Suche pędy mogą chronić rośliny przed mrozem, a zbyt wczesne cięcie może je uszkodzić. Warto więc dobrze przemyśleć, które gatunki wymagają jesiennej pielęgnacji, a które lepiej zostawić na później. pierwsza dama Marta Nawrocka ujawniła szczegóły życia w Pałacu Prezydenckim. Podkreśliła, że w ich domu panuje spokój, a ona sama zajmuje się finansami i organizacją życia rodzinnego. Prezydent Karol Nawrocki po pracy nie rozmawia o polityce, a wspólne chwile z dziećmi są dla nich najważniejsze. Nawroccy mieszkają w prywatnej części pałacu, gdzie cenią sobie normalność i odpoczynek.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ed Sheeran znalazł się w samym środku burzy, która zmiotła jego trasę koncertową w Stanach Zjednoczonych. Po wyrzuceniu Macklemora z listy występów, Sheeran stracił nie tylko fanów, ale i cały zespół wspierający. Fani oskarżają go o hipokryzję, a liczba jego obserwujących na Instagramie topnieje w zastraszającym tempie. Tymczasem Macklemore, zyskując na popularności, nie czuje się ofiarą i otwarcie mówi o swoich przekonaniach. Grzegorz Dobek, znany z Pytania na śniadanie, dołączył do rolnikowej rodziny. Jako prowadzący nowego programu Rolnik szuka żony odwiedziny. Ale zanim wyruszył na plan, musiał zdobyć błogosławieństwo samej Marty Manowskiej. Tak, tak, nie pytajcie, dlaczego on, tylko co z Martą. Dobek i Manowska zawarli nawet zakład na małego palca, że nowy format zaskoczy Martę. Cóż, zobaczymy, czy ten odnaleziony kuzyn rzeczywiście wprowadzi coś nowego do rolnikowego świata. Ida Nowakowska w programie Twoja twarz brzmi znajomo postanowiła zmierzyć się z legendą i wcieliła się w Cher, wykonując Welcome to Burlesque. Jej występ był tak poruszający, że Piotr Gąsowski, juror programu, nie mógł powstrzymać wzruszenia i dosłownie rozłożyło go to na łopatki. Nowe zasady programu, takie jak opcja Masz wybór, dodały emocji, a Ida, choć marzyła o Shakirze, wybrała większe wyzwanie. Efekt piorunujący. TVN postanowił zaskoczyć fanów na wspólnej i zmienił kultową czołówkę serialu. Zamiast piosenki Krzysztofa Krawczyka, która była z nami od zawsze, teraz mamy delikatną melodię i nazwiska pisane małymi literami. Widzowie są wściekli, czują się oszukani, a TVN milczy jak zaklęty. Ciekawe, czy to postęp czasu, czy po prostu brak szacunku dla tradycji.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Michał Wiśniewski, lider Ich Troje, znów na rozwodowej karuzeli. Po 5 małżeństwach i 8 ślubach, jego związek z Polą Wiśniewską nie przetrwał nawet 6 lat. Sąd nie spieszy się z zakończeniem tej miłosnej sagi, a kolejne rozprawy zaplanowano dopiero na przyszły rok. Cóż, Michał musi uzbroić się w cierpliwość, zanim znów stanie na ślubnym kobiercu. Netflix zaskakuje nową wersją Lalki, Bolesława Prusa, która właśnie zadebiutowała na platformie. W rolach głównych Sandra Drzymalska jako Izabela Łęcka i Tomasz Szuchart jako Stanisław Wokulski, a towarzyszy im plejada gwiazd. Reżyser Paweł Maślona postawił na odważne uwspółcześnienie, które nie tylko odświeża klasykę, ale i wprowadza znaczące zmiany fabularne. Serial jest bezczelny, śmiały i na pewno nie pozostawi nikogo obojętnym, choć do najlepszych polskich produkcji Netflixa jeszcze mu daleko.
1: Marcelina, uczestniczka programu TVN. Zróbmy sobie dom. Zamiast cieszyć się ciążą, walczy z rakiem szyjki macicy. Jakby tego było mało, jej partner Jakub, próbując nagłośnić zbiórkę na leczenie, został pobity w Ostrawie za noszenie czapki w barwach Górnego Śląska. Zbiórka na leczenie Marceliny przyniosła już ponad 630 tysięcy złotych. Ale życie tej rodziny to nie reality show, gdzie wszystko kończy się happy endem. Czasem rzeczywistość pisze bardziej dramatyczne scenariusze niż telewizja.
2: Roxana Węgiel, nasza młoda gwiazda, nie przestaje zadziwiać. Po wyczerpującej trasie koncertowej, zamiast odpocząć, wyruszyła do Nowego Jorku, by błyszczeć na pokazie mody. Tam spotkała samą Karolinę Herrerę, co oczywiście musiało trafić na jej media społecznościowe. Cóż, nie każdy 21-letni może pochwalić się takimi znajomościami i sukcesami na międzynarodowej scenie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Magda Gessler znowu na językach. Tym razem jej restaurację U Fukiera odwiedziła sama Nicole Scherzinger z The Pussycat Dolls. Gwiazda, która przygotowuje się do koncertu w Warszawie, była zachwycona polską kuchnią, a szczególnie kaczką. Magda nie omieszkała pochwalić się tym w mediach społecznościowych, a zdjęcia z wizyty szybko stały się hitem w sieci. Kto by pomyślał, że kaczka może być taką gwiazdą wieczoru? Vanessa Alexander, która dziś obchodzi swoje 30. urodziny, przeszła niesamowitą metamorfozę od nieśmiałej nastolatki do ikony stylu i gwiazdy polskiego show biznesu. Zaczynała na deskach teatru Rampa, a prawdziwy przełom przyniosła jej rola w serialu Wojenne dziewczyny. Jej talent nie kończy się na aktorstwie. W 2024 roku podbiła parkiet Tańca z gwiazdami. A wszystko to dzięki decyzji o porzuceniu prestiżowych studiów w Londynie na rzecz Warszawskiej Akademii Teatralnej. Cóż, czasem warto zaryzykować.
2: Dave Grohl, perkusista Nirwany, zaskakuje chłodnym podejściem do kultowego Smells Like Teen Spirit. Choć utwór z 1991 roku stał się hymnem pokolenia i wywindował album Nevermind na szczyty, Grohl uważa, że to nie najlepszy singiel zespołu. W wywiadzie dla magazynu Mojo przyznał, że spodziewał się większego sukcesu In Bloom czy Lithium. Mimo że Smells Like Teen Spirit zyskało status legendy, Grohl twierdzi, że są lepsze piosenki w historii muzyki.
1: Ian Gillan i Richie Blackmore, dawni muzyczni rywale, zaskoczyli fanów wspólnym występem na koncercie Deep Purple w Nowym Jorku. Po raz pierwszy od 1993 roku Blackmore dołączył do zespołu, by zagrać kultowy Smoke on the Water. Gillan przyznał, że dawne niesnaski to już przeszłość, a po koncercie panowie kontynuowali spotkanie przy butelce whisky. Czy to początek nowego rozdziału w historii zespołu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Deep Purple wracają do Polski już 8 października w łódzkiej Atlas Arenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Władze Warszawy wydały ponad 7 milionów złotych na dokumentację i pozwolenia dla dwóch nowych stacji metra pod Placem Konstytucji i na Muranowie. Mimo to inwestycja szacowana na 800 milionów złotych stoi pod znakiem zapytania. Wysoka inflacja i potencjalne utrudnienia komunikacyjne zniechęcają do rozpoczęcia prac. Sytuacja może się zmienić tylko przy poprawie warunków gospodarczych. Mikołaj N., ostatni ze współoskarżonych w sprawie Łukasza Żaka, został zatrzymany w Izabelinie po kilku tygodniach ukrywania się. 24-latek, zaskoczony obecnością policji, nie stawiał oporu. Został przewieziony do aresztu w Białołęce. Mikołaj N. był poszukiwany za mataczenie w śledztwie dotyczącym tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w 2024 roku. W dzielnicy Włochy doszło do poważnego wypadku. Tramwaj linii numer 1 potrącił pieszą, która wpadła pod jego koła. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Ruch tramwajów w okolicy skrzyżowania Alei Krakowskiej z ulicą Instalatorów został wstrzymany, co spowodowało utrudnienia dla pasażerów. Policja bada okoliczności zdarzenia.
2: W Otwocku ponownie zatrzymano 46-letniego Przemysława G., który mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów znów wsiadł za kierownicę. To już kolejny raz, kiedy mężczyzna łamie sądowe zakazy, a mimo to sąd rejonowy w Otwocku odmówił jego aresztowania. Prokuratura ponownie złożyła wniosek o areszt, ale sąd zdecydował o zastosowaniu dozoru policyjnego. Mieszkańcy gminy już wcześniej informowali policję o nielegalnych działaniach kierowcy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja w Warszawie poszukuje 22-letniej Emilii Bartel, która zaginęła 11 września. Kobieta ma charakterystyczną bliznę nad ustami, co może pomóc w jej identyfikacji. Funkcjonariusze apelują o pomoc w ustaleniu jej miejsca pobytu. Każdy, kto posiada informacje, proszony jest o kontakt z policją.
2: Tragiczne wydarzenia na stacji benzynowej w Miednie. We wtorek znaleziono tam ciało 34-letniego strażnika więziennego z raną postrzałową. Prokuratura w Częstochowie wszczęła śledztwo, badając okoliczności jego śmierci. Na miejscu zabezpieczono monitoring i przesłuchano świadków. Szczeciński tramwaj wodny, dzięki projektowi Cross Oder, połączył miasto z niemieckimi miejscowościami Meszerin i Garz, stając się hitem lata. W ciągu dwóch dni sprzedano 1800 biletów, a rejsy odbywały się przy niemal pełnym obłożeniu. Inicjatywa przyciągnęła zarówno turystów, jak i mieszkańców terenów przygranicznych, co wpłynęło na rozwój lokalnej turystyki. Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej, a organizatorzy planują jego kontynuację w kolejnych sezonach.
1: W Bydgoszczy odbyła się pierwsza edycja Bydgoskiego Dnia Maszynisty. Wydarzenie przyciągnęło miłośników kolei, oferując m.in. możliwość skorzystania z mobilnego symulatora Cargo Master. Uczestnicy mogli również zwiedzić historyczny parowóz i podziwiać unikalne eksponaty kolejowe. Impreza łączyła edukację z rozrywką, pozwalając zgłębić tajniki pracy maszynisty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Tucholi doszło do groźnego incydentu na przejeździe kolejowym. Kierowca ciężarówki utknął na torach, gdy zaczęły opadać szlabany. Dzięki szybkiej reakcji dyżurnej ruchu udało się ostrzec maszynistę nadjeżdżającego pociągu, który zwolnił do 20 km na godzinę, unikając tragedii. Sprawę bada teraz policja.
1: Jagiellonia Białystok zadebiutuje w Lidze Europy, a z tej okazji powstał film promujący Białystok. Produkcja, stworzona wspólnie przez miasto i klub, pokazuje najciekawsze miejsca, takie jak Pałac Branickich czy Opera. W filmie występują piłkarze Jagiellonii z różnych krajów, którzy prezentują miasto jako atrakcyjne miejsce dla turystów. Film będzie promował Białystok podczas europejskich występów drużyny. Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa odkryła, że przedsiębiorca prowadzący kilka stacji kontroli pojazdów nie wykazał w rejestrach sprzedaży ponad 3 milionów złotych. W wyniku kontroli firma musiała skorygować deklarację i zapłacić ponad 700 tysięcy złotych zaległego podatku VAT. Urzędnicy ustalili, że nie ewidencjonowano około 30 tysięcy płatności za badania techniczne. Przedsiębiorca przyznał się do zaniedbań i uregulował zaległości. Jutro w województwie podlaskim o godzinie 12 zawyją syreny alarmowe, upamiętniając 84. rocznicę napaści ZSRR na Polskę. W Białymstoku odbędą się główne obchody Dnia Sybiraka, które rozpoczną się przy Muzeum Pamięci Sybiru. W uroczystościach wezmą udział zesłańcy, ich rodziny oraz przedstawiciele władz i służb mundurowych. Przewidziano także obecność zagranicznych delegacji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W czeskim sanatorium w Luchakowicach wykryto duże ognisko norowirusa. Zarażonych jest około 170 osób. W związku z tym placówka wstrzymała przyjmowanie nowych pacjentów, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Norowirus łatwo się przenosi, powodując ostre zakażenia przewodu pokarmowego. Na razie nie ma informacji o podobnych przypadkach w polskich sanatoriach. Dziś w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce spodziewane są

0: 16 hektopaskali. W Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ekspert Instytutu Sobieskiego, Bartosz Marczuk, podkreśla konieczność zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz późniejszego przechodzenia na emeryturę. Obecny system emerytalny, oparty na modelu z XIX wieku, nie odpowiada dzisiejszym wyzwaniom demograficznym. W Polsce na jednego seniora przypada coraz mniej pracujących, co zagraża stabilności systemu. Marczuk wraz z Pawłem Borysem proponuje w swojej książce konkretne rozwiązania, takie jak dłuższa aktywność zawodowa i dodatkowe oszczędzanie. Eksperci apelują także o rozpoczęcie dyskusji na temat zrównania wieku emerytalnego i wprowadzenia premii dla rodziców. Ceny ropy na światowych rynkach osiągnęły rekordowe poziomy, co może wpłynąć na ceny biletów lotniczych. Szef Ryanaira, Michael O'Leary, ostrzega przed możliwym wzrostem cen biletów, jeśli sytuacja się nie poprawi. Ryanair planuje także cięcia w siatce połączeń na jesień i zimę. Tymczasem Wizz Air, jeden z kluczowych przewoźników w Polsce, nie zamierza podnosić cen biletów, ani wprowadzać dopłat paliwowych. Przewoźnik zabezpieczył większość zapotrzebowania na paliwo, co pozwala mu uniknąć krótkoterminowych podwyżek. Wizz Air będzie zarządzać swoją siatką połączeń w zależności od popytu, a nie cen paliwa. Warszawa umacnia swoją pozycję jako finansowe centrum Europy Środkowej. Bank Gospodarstwa Krajowego dołączył do inicjatywy Future Finance Poland, by wspierać rozwój polskiego rynku finansowego. Polska gospodarka generuje ponad 40% PKB regionu, co czyni stolicę naturalnym liderem. Ważnym tematem jest także odbudowa Ukrainy, w której polskie firmy mogą odegrać kluczową rolę. W kontekście transformacji energetycznej i obronności Polska inwestuje w nowe technologie i innowacje. Banki i fundusze planują zainwestować miliardy złotych w rozwój sektora technologicznego i sztucznej inteligencji. Polskie magazyny gazu są niemal w pełni napełnione, osiągając poziom 98%. To oznacza, że mamy zapewnione bezpieczeństwo energetyczne na nadchodzącą zimę. Gas Storage Poland potwierdza, że rezerwy gazu wynoszą około 3,3 miliarda metrów sześciennych. Zapasy dzielą się na strategiczne, obowiązkowe oraz handlowe, co gwarantuje stabilność dostaw. Jednak rosnące zapotrzebowanie na gaz wymaga rozbudowy magazynów w przyszłości. Przygotowania do inwestycji już trwają, aby sprostać przyszłym wyzwaniom.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Francja rezygnuje z obowiązkowego systemu kaucyjnego, uznając go za nieskuteczny. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza że Polska wciąż boryka się z problemami w recyklingu plastiku. Francuzi postanowili wprowadzić dobrowolne kaucje, dostosowane do potrzeb poszczególnych regionów. W Polsce system kaucyjny działa, ale przetwarzamy tylko około 60% butelek, co jest dalekie od unijnych celów. Tymczasem koszty tzw. podatku od plastiku dla Polski mogą wynieść ponad 1 miliard i 2,2 miliarda złotych w 2026 roku. Oba kraje muszą znaleźć skuteczne rozwiązania, by poprawić wyniki recyklingu.
2: Polska wykorzystuje jedynie 55% swojego potencjału, jak wynika z indeksu racji stanu opracowanego przez Centrum Strategii Rozwojowych. Najlepiej oceniono obszar bezpieczeństwa, natomiast największe wyzwania stoją przed demografią. Kryzys demograficzny wpływa na rynek pracy i rozwój gospodarczy, a jego rozwiązanie nie jest proste. Wysoki deficyt finansów publicznych oraz niepewność geopolityczna również stanowią wyzwania dla inwestycji. Mimo to Polska utrzymuje wysoką ocenę w zakresie zdolności obronnych, co jest wynikiem konsekwentnych działań zbrojeniowych.
1: Na rynku najmu mieszkań w Polsce obserwujemy wzrost dostępności lokali, co jest dobrą wiadomością dla studentów szukających mieszkań na nowy rok akademicki. W sierpniu liczba ofert wzrosła o 12% w porównaniu z lipcem, a czynsze w wielu miastach nawet spadły. Największy wzrost liczby mieszkań na wynajem odnotowano w Gdańsku i Krakowie. W Warszawie, Łodzi i Katowicach ceny najmu są teraz niższe niż rok temu. Eksperci przewidują, że we wrześniu zainteresowanie wynajmem może wzrosnąć, więc warto już teraz rozglądać się za najlepszymi ofertami. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach Grupa WB podpisała 4 porozumienia z kanadyjskimi firmami. Współpraca obejmuje systemy bezzałogowe, szkolenia, systemy optoelektroniczne oraz rozwiązania morskie. Kanada, jako kraj wiodący tegorocznego salonu, wysłała do Kielc największą w historii misję biznesową. Umowy z firmami K, Westcam, Robotics Center i Rosborough Boats mają na celu wprowadzenie polskich rozwiązań na rynek kanadyjski oraz wspólne projekty dla sojuszników. To kolejny krok w zacieśnianiu współpracy obronnej między Polską a Kanadą.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ceny paliw w Polsce wciąż rosną, a kierowcy muszą sięgać głębiej do kieszeni. Na stacji benzynowej w Czeremsze, należącej do piosenkarza Konrada Skolima z Kolimowskiego, benzyna 95 kosztuje niecałe 8 zł za litr, co jest niższą ceną niż średnia krajowa. Tymczasem rząd Donalda Tuska rozważa przywrócenie programu ceny paliwa niżej, ale uzależnia to od podpisu prezydenta Karola Nawrockiego pod ustawą o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków. Prognozy wskazują, że ceny paliw mogą jeszcze wzrosnąć, co staje się poważnym problemem dla wielu Polaków. Diesel na stacjach kosztuje już od niecałych 9 zł do ponad 9 zł za litr.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1013 hektopaskali. W Bydgoszczy małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym odcinku M jak miłość, ślub Natalki i Adama Karskiego, jest już na wyciągnięcie ręki. Mostowiaczka pojawi się w pięknej sukni ślubnej, a Adam w eleganckim garniturze. Wśród gości niespodziewanie zjawi się Mikołaj Lipiński, który nie przybył tylko złożyć życzenia. Jego obecność w tym ważnym dniu nie jest przypadkowa, a rozmowa z Natalką może wstrząsnąć jej decyzją. Mikołaj zada jej pytanie, które może wywołać chwilę zawahania. Mimo to wszystko wskazuje na to, że ślub dojdzie do skutku. Czy Natalka faktycznie spędzi całe życie z Adamem? Pozostaje jednak pytaniem otwartym.
2: Serialowa saga Kasi i Mariusza nabiera dramatycznego tempa. W nadchodzących odcinkach ich małżeństwo zostanie wystawione na próbę po śmierci Sowińskiego, którego zabił Mariusz, widząc go z Kasią. Choć mogłoby się wydawać, że to koniec ich problemów, Mariusz staje się coraz bardziej brutalny i zazdrosny. Kasia, mimo strachu, nie odcina się od niego, a wręcz proponuje ucieczkę do Stanów Zjednoczonych. Tymczasem Jakub, nieświadomy, że jest biologicznym ojcem córki Kasi, zbliża się do Martyny. Ich relacja zaczyna się rozwijać, co może prowadzić do nowego romansu. Tajemnica ojcostwa Kasi wciąż wisi w powietrzu, grożąc wybuchem w najmniej spodziewanym momencie. Czy Kasia zdoła utrzymać swoje sekrety w tajemnicy?
1: W 1940 odcinku M jak miłość, który miał premierę we wtorek, 15 września 2026 roku, emocje sięgają zenitu. Majka i Tomek stają przed trudnym wyborem, który może zaważyć na ich przyszłości. Od kiedy Tomek został ojcem, jego priorytety uległy zmianie. Majka czuje się odsunięta na boczny tor, gdy Tomek coraz bardziej angażuje się w życie swojego syna i byłej kochanki Justyny. W tym odcinku Tomek odwołuje wizytę u rodziny Majki, by zająć się dzieckiem, co prowadzi do napiętej rozmowy między parą. Majka zaczyna tracić cierpliwość, a Tomek otwarcie przyznaje, że chce być obecny w życiu swojego syna. Czy Majka zaakceptuje nową rzeczywistość? Czy ich związek dobiegnie końca? Odpowiedzi na te pytania pozostają wciąż nieznane.
2: W 4283 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Marta Leśniewska ostro zetrze się z Fabianem Krawcem w pracy, gdy ten forsuje kontrowersyjne pomysły i przekracza granice. Igor Nowak stanie przed trudnym wyborem, gdy jego córka Julka błaga go o opuszczenie ośrodka odwykowego. Terapeuta wyjaśnia, że to objaw głodu narkotykowego, a pozostanie na terapii to jej jedyna szansa. Tymczasem Teresa Bednarczuk przeżywa kompromitującą wpadkę w szkole, gdy uczennice odkrywają fragmenty jej erotycznej powieści. W tle tych wydarzeń Mikołaj opiekuje się małym Tymkiem, nieświadomy planów Stefanka dotyczących publikacji filmików z braciszkiem. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 20.15 na antenie TVN.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4263 odcinku Pierwszej Miłości Julka stanie w obliczu niepokojącej sytuacji. Przed jej szkołą pojawi się podejrzany mężczyzna, który regularnie fotografuje uczennice. Marysia, zaniepokojona o bezpieczeństwo córki, nie zamierza czekać na reakcję szkoły. Wraz z Kingą opracują plan, by przyłapać mężczyznę na gorącym uczynku. Ich celem jest odkrycie, co naprawdę robi przed szkołą i dlaczego fotografuje dziewczynki. Sytuacja nabiera poważnego charakteru, a Marysia nie chce ryzykować, że tajemniczy mężczyzna nadal będzie kręcił się w pobliżu. Wspólnie z Kingą spróbują doprowadzić do jego zatrzymania na własną rękę. W 3401 odcinku Barw Szczęścia Hubert i Asia zmierzą się z prawdziwą lawiną problemów. Ich dom, niegdyś bezpieczny azyl, staje się finansową pułapką. Zalanie, pożar i awaria pieca sprawiają, że oszczędności Pyrków topnieją w zastraszającym tempie. Dodatkowo Hubert decyduje się pokryć koszty luksusowego pobytu Lucyny w hotelu, co jeszcze bardziej obciąża ich budżet. Na szczęście na ratunek przybywa Mariusz, który własnoręcznie naprawia piec, ratując rodzinę przed kolejnym wydatkiem. Czy Pyrkowie zdołają wyjść z tej opresji? Odpowiedź już w najnowszym odcinku.
1: W 3401 odcinku Barw Szczęścia Mariusz, grany przez Rafała Cieszyńskiego, niespodziewanie ratuje Pyrków z finansowych tarapatów. Gdy na Zacisznej dochodzi do awarii pieca, Mariusz oferuje kluczową część do naprawy, ratując rodzinę przed zimnem. Agata jest zaskoczona jego bezinteresowną pomocą i zastanawia się, jak się odwdzięczyć. Tymczasem Lucyna nie jest zadowolona z szybkiego rozwiązania problemu, ponieważ miała własne plany związane z awarią. Mariusz, jako człowiek praktyczny, nie zamierzał bezczynnie przyglądać się kłopotom Pyrków. Dzięki jego zaradności ciepło szybko wraca do domu na Zacisznej. Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji już wkrótce na ekranach.
2: 148 odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Kaja ponownie ulegnie Wiktorowi, ale ich spotkanie przerwie Natalia, robiąc im zdjęcia. Piotrowska będzie obawiać się utraty pracy i zwoła pilne spotkanie z przyjaciółkami. Na SOR trafi starszy bezdomny mężczyzna z urazem głowy, który okaże się byłym ratownikiem górskim z niezwykłą odpornością na ból. Tymczasem Kaja zajmie się 25-latkiem z objawami przypominającymi zawał, a chwilę później do szpitala trafi jego brat w podobnym stanie. Kasia podpisze umowę przedwstępną na dom i mimo oporów dzieci zabierze je do nowego miejsca. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 16:50 w TVN.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. Temperatura dla Poznania wyniesie 13 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Gdańska termometry ukażą 14 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Słuchacie Radia Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielkie wydarzenie w świecie polskich influencerek. Już 18 września na Prime Video zadebiutuje serial dokumentalny Girls of Warsaw, w którym zobaczymy Andziax, Olę Nowak, Klaudię Sadownik i Jessicę Mercedes. Na uroczystej premierze w Warszawie każda z gwiazd zaprezentowała się w unikalnej kreacji, od piór po klasyczną elegancję. Czy ten serial odkryje przed nami prawdziwe życie internetowych celebrytek? Czy może to tylko kolejna błyskotka w świecie fleszy? Czas pokaże.
2: Wielkie emocje w świecie filmu, bo oto nadchodzi Igrzyska Śmierci, wschód słońca w dniu dożynek. Premiera już 20 listopada, ale zwiastun, który miał podgrzać atmosferę, zdradził chyba zbyt wiele. Joseph Zada, młody talent, wciela się w rolę Haymitcha Abernathy'ego i już zdobywa uznanie. Choć Woody Harrelson błogosławił go dopiero po zakończeniu zdjęć. Fani nie mogą się doczekać, a my zastanawiamy się, czy tym razem Capitol nie przesadził z liczbą spoilerów. Karol, uczestnik 13 edycji Rolnik szuka żony, zaskoczył wszystkich swoją szczerością i otwartością, ale nie spodziewał się, że jego kandydatki staną się celem hejtu. Mimo że sam otrzymał tylko 4 listy, nie traci nadziei na znalezienie miłości, choć przyznaje, że przeszłość mogła odstraszyć niektóre panie. Karol, który gra na trąbce i działa w straży pożarnej, nie zamierza milczeć i broni swoich kandydatek przed internetowymi trollami. Jak sam mówi, hejterzy to ludzie, którzy nie mają co robić ze swoim życiem.
1: Michał Szpak, znany z jurorowania w The Voice of Poland, postanowił zaszaleć i odwiedził luksusowy sklep meblowy, gdzie ceny zaczynają się od skromnych 25 tysięcy złotych. Wygodnie ubrany w dres, z kapturem na głowie, przyglądał się włoskim kanapom, popijając kawę. Jednak nie tylko jego styl przyciągnął uwagę. Artysta zaparkował swoje BMW w bramie, co może być małym problemem z punktu widzenia przepisów drogowych. Cóż, luksusowe zakupy wymagają czasem niekonwencjonalnych rozwiązań.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Świat muzyki żeglarskiej znów w żałobie. Przemysław Lisek, wokalista i pasjonat szant, odszedł w wieku zaledwie 53 lat. Jeszcze niedawno jego zespół Zrefowani dzielił się nagraniami z castingu do Must Be The Music, a dziś przyjaciele proszą o ciszę i szacunek dla rodziny. To kolejna bolesna strata dla środowiska, które wciąż nie otrząsnęło się po śmierci Dominiki Żukowskiej i Wojciecha Dudzińskiego. W piątek Warszawa pożegna Witolda Płóciennika, wybitnego operatora filmowego, którego nagłe odejście wstrząsnęło środowiskiem filmowym. Zamiast kwiatów rodzina prosi o wsparcie wskazanej fundacji, co jest pięknym gestem w obliczu tragedii. Płóciennik, znany z pracy przy takich produkcjach jak Kruk i Ikar, legenda Mietka Kosza, zaginął pod koniec sierpnia, a jego ciało odnaleziono po kilku dniach. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa.
1: Warszawski Teatr Kamienica rozpoczął nowy sezon z prawdziwym hukiem. Na premierze spektaklu Na boku pojawiła się cała plejada gwiazd, które błyszczały nie tylko talentem, ale i strojami. Justyna Sieńczyło, dyrektorka teatru, przyciągnęła uwagę krwisto-czerwonym garniturem, a Anna Popek i Beata Tadla postawiły na klasyczną elegancję. Nie zabrakło też modowych eksperymentów, jak choćby Oliwia Bieniuk w skórzanej kurtce. Cóż, teatr to nie tylko sztuka, ale i prawdziwy pokaz mody.
2: Dave Mustaine, lider Megadeth, w swojej nowej autobiografii In My Darkest Hour zdradza kulisy wyrzucenia basisty Davida Ellefsona po skandalu obyczajowym. Ellefson, uwikłany w aferę z 19-letnią fanką, stracił miejsce w zespole, co Mustaine komentuje jako nieuniknione przyspieszenie końca ich współpracy. Tymczasem Megadeth ogłasza pożegnalną trasę koncertową, która zawita do Polski 2 kwietnia przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Na scenie towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament, co zapowiada prawdziwe święto metalu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wolf Hoffmann, gitarzysta niemieckiej formacji Accept, ogłosił, że jego najlepszy riff to ten z Balls to the Wall. Twierdzi, że jest to ikoniczny motyw, który pojawia się tylko raz na początku utworu, ale zostaje w pamięci na zawsze. Accept świętuje swoje 50-lecie i z tej okazji zagrają w Polsce 9 grudnia 2026 roku w Gliwicach. Przy okazji wydali album Teutonic Titans 1976 do 2026, gdzie klasyki zyskały nowe, świeże aranżacje.
2: Miles Kennedy, wokalista Alter Bridge, z pełnym przekonaniem odrzuca pomysł wykorzystania sztucznej inteligencji w tworzeniu muzyki. W najnowszym wywiadzie stwierdził, że sztuczna inteligencja odbiera całą radość z procesu twórczego, a on sam woli staromodne podejście, które graniczy z obsesją. Tymczasem nowy album Slasha i Kennedy'ego jest już gotowy, ale na jego premierę poczekamy do lutego przyszłego roku. Po wydaniu płyty muzycy planują roczną światową trasę koncertową.
1: Tuja Szmaragd z zespołu V postanowiła wrócić do szkolnych murów, by zmierzyć się z demonami przeszłości. W nowym teledysku do singla Duch wokalistka powraca jako tytułowy duch. To przedsmak trzeciego albumu grupy Protisty, który ukaże się 23 października. Zespół, teraz w czteroosobowym składzie, rusza w listopadzie w trasę koncertową po Polsce. A towarzyszyć im będzie bluesowo, rock'n'rollowe trio Fertile Hump. Ciekawe, czy duchy przeszłości pojawią się na scenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1016 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 14 stopni z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to podobnie 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Pan Darek, kierowca warszawskiego autobusu, który w sierpniu wyjechał na trasę w spódnicy, osiągnął swój cel. Władze stolicy zapowiedziały zmiany w regulaminie, które pozwolą kierowcom nosić krótkie spodenki w sezonie letnim. Nowe przepisy mają wejść w życie w przyszłym roku. To duży sukces dla pana Darka i jego kolegów po fachu. Warszawa przekazała Kijowowi 60 wagonów metra, jednak koszty transportu wywołały kontrowersje. Ukraińskie śledztwo ujawniło, że z 16 milionów złotych, które miały pokryć transport, aż 11,6 miliona mogło zostać zdefraudowane. 7 osób, w tym były dyrektor kijowskiego metra, usłyszało zarzuty korupcyjne. Mimo skandalu, wagony z Warszawy nadal kursują w Kijowie. W Przasnyszu odnaleziono ciało 56-letniego mężczyzny w kryzysie bezdomności, który został zamordowany. Ofiara była wcześniej pobita przez 13-latka, co miało miejsce w lutym tego roku. Policja i prokuratura badają, czy te dwa zdarzenia są ze sobą powiązane. Rozprawa dotycząca lutowego pobicia miała odbyć się dzisiaj. Mikołaj N., poszukiwany w związku z tragicznym wypadkiem na trasie Łazienkowskiej, został zatrzymany przez policję. 24-latek ukrywał się w Izabelinie, gdzie został namierzony przez kryminalnych z Targówka. Podczas zatrzymania nie stawiał oporu. Teraz trafił do aresztu w Białołęce, gdzie odbędzie wyrok 4 lat więzienia za utrudnianie postępowania i nieudzielenie pomocy poszkodowanym.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Nowym Dworze Mazowieckim 64-letnia kobieta padła ofiarą oszusta podającego się za policjanta. Seniorka przekazała mu 60 tysięcy złotych, ale gdy zażądał więcej, zgłosiła sprawę prawdziwej policji. Wspólnie zastawili pułapkę i zatrzymali 29-latka. Wkrótce aresztowano także dwóch jego wspólników, w tym jednego powiązanego z pseudokibicami. Policja bada, czy grupa ma na koncie inne oszustwa.
2: Od rana trwa poważna awaria na torach w województwie śląskim, powodując paraliż ruchu kolejowego. Problemy dotyczą odcinka od Chorzowa-Batorego po Katowice-Ligota, Mysłowice i Będzin. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów, co pozwala pasażerom korzystać z transportu miejskiego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Opóźnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
1: Podczas wtorkowego losowania Eurojackpot gracz z Zabrza wygrał niecałe 4 miliony złotych. Zakład podczas wtorkowego losowania

0: emeryt, który otrzymuje rekordową emeryturę w regionie. Blisko 35 600 zł brutto miesięcznie. To efekt wyjątkowo długiej kariery zawodowej i wysokich składek. Dla porównania, najniższe emerytury w Polsce wynoszą zaledwie kilka groszy. ZUS podkreśla, że na tak wysokie świadczenia składają się dodatkowe składki, waloryzacja kapitału i późniejsze przejście na emeryturę.
1: Szczeciński tramwaj wodny, projekt Cross Oder, okazał się hitem lata, łącząc Szczecin z niemieckimi miejscowościami Meszerin i Garz. W ciągu 2 dni sprzedano 1800 biletów, a na pokładzie Sediny przepłynęło 1782 pasażerów. Rejsy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, co skłoniło organizatorów do uruchomienia dodatkowych kursów. Dolina Dolnej Odry, nazywana Polską Amazonią, zachwyca pasażerów swoim naturalnym pięknem, a projekt Cross Oder stał się nową atrakcją turystyczną regionu.
0: Jutro, 17 września, o godzinie 12 w Białymstoku i innych miejscowościach województwa podlaskiego zabrzmią syreny alarmowe. To upamiętnienie 84. rocznicy agresji Związku Sowieckiego na Polskę oraz Dnia Sybiraka. Główne uroczystości odbędą się przed Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, gdzie zgromadzą się Sybiracy, ich potomkowie oraz przedstawiciele władz i służb mundurowych. Wcześniej, o godzinie 11.30, złożone zostaną kwiaty przy pomniku grobie nieznanego Sybiraka. Prokuratura w Białymstoku oskarżyła Stanisława K. o usiłowanie zabójstwa 2 osób i zniszczenie mienia. Mężczyzna miał podpalić samochód zaparkowany przy domu, wiedząc, że w środku są jego żona i inna osoba. Ogień zniszczył auto, elewację i dach budynku. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Białymstoku.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Dziś w zachodnich i południowo-zachodnich regionach Polski spodziewane są burze. Chłodny front atmosferyczny przyniesie opady deszczu, silny wiatr oraz miejscami grad. Największe szanse na wyładowania atmosferyczne wystąpią na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. Burze mogą pojawić się głównie po południu, a wieczorem ich intensywność zacznie maleć. W Złotorii, w zakładzie produkującym części samochodowe, wybuchł pożar. Ogień pojawił się w hali produkcyjnej, co wymusiło ewakuację ponad 100 pracowników. Na miejscu działa 13 zastępów straży pożarnej, a akcja gaśnicza wciąż trwa. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 15 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Zmarł Ajazdin Nuhi, były piłkarz Legii Warszawa i Partizana Belgrad. Został znaleziony martwy w swoim domu w Borcy, na przedmieściach Belgradu. Miał 46 lat. Informacje o jego śmierci potwierdził klub Partizan Belgrad, który złożył kondolencje rodzinie i przyjaciołom. Olympiakos Pireus, wicemistrz Grecji, przechodzi kadrową rewolucję po nieudanym starcie sezonu. Klub zmienił trenera i przeprowadził liczne transfery, co wpłynęło na brak zgrania drużyny. Jagiellonia Białystok ma szansę na korzystny wynik w meczu Ligi Europy, jeśli przetrwa początkowy napór greckiego zespołu. Eksperci podkreślają, że chaos w Olympiakosie może być szansą dla polskiego klubu. Przed meczem Elche z Realem Madryt doszło do skandalu. Gwiazdy królewskich Kylian Mbappé i Vinicius Junior odmówiły pełnego udziału w akcji solidarnościowej z Ceutą, co wywołało oburzenie w Hiszpanii. Mimo kontrowersji Real Madryt wygrał dramatyczny mecz 3-2, zdobywając decydującego gola w doliczonym czasie gry. Klub stara się teraz załagodzić sytuację.
2: Oskar Pietuszewski, młody piłkarz z Białegostoku, może wkrótce wrócić na boisko. Po kontuzji uda, zawodnik FC Porto uczestniczył już w treningu i czeka na wyniki badań, które zdecydują o jego występie w meczu z Benfiką 20 września. FC Porto, lider portugalskiej ekstraklasy, liczy na jego powrót do składu na to ważne spotkanie.
1: Robert Lewandowski zbliża się do zakończenia kariery w reprezentacji Polski, a kibice zastanawiają się, kto go zastąpi. Niespodziewanie pojawiła się alternatywa w postaci Elisa Simsa, napastnika z Premier League, który ma polskie korzenie. Sims złożył już dokumenty o polski paszport i jest otwarty na grę dla Polski. Choć nie jest pewne, czy stanie się zbawcą kadry, jego potencjał daje nowe możliwości.
2: Bułgarska reprezentacja siatkarzy przygotowuje się do starcia z Polską podczas Mistrzostw Europy. Lider zespołu, Aleksandar Nikołow, zapowiada pełne zaangażowanie i walkę całym sercem. Bułgarzy, podbudowani zwycięstwem nad Izraelem, liczą na pokazanie swojej prawdziwej formy przeciwko Mistrzom Europy. Czy determinacja i energia wystarczą, by stawić czoła faworytowi? Przekonamy się już wkrótce.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn kończy fazę grupową Mistrzostw Europy meczem z Bułgarią. Spotkanie odbędzie się dziś o godzinie 18 w Sofii, gdzie gospodarze będą mieli wsparcie pełnej hali kibiców. Polacy, mimo zapewnionego awansu do fazy pucharowej, nie zamierzają odpuszczać i są gotowi na ciężki bój. Dotychczasowe mecze zakończyli bez straty seta, pokonując m.in. Portugalię i Ukrainę. Michał Cieślak został pełnoprawnym mistrzem świata w kategorii junior ciężkiej federacji WBC. Stało się to po tym, jak Noel Mikaelian stracił tytuł, decydując się na walkę bez zgody federacji. Cieślak, który w czerwcu pokonał Jeana Pascala, teraz przygotowuje się do obrony tytułu. Jego rywalem będzie David Benavides, a walka planowana jest na 12 grudnia. Anastazja Kuś, 19-letnia polska biegaczka, została nominowana do prestiżowej nagrody Wschodząca Gwiazda przez European Athletics. To wyróżnienie jest efektem jej znakomitego sezonu, w którym zdobyła tytuł Mistrzyni Świata U20 w biegu na 400 metrów z czasem 51,06 sekundy. Wynik ten jest nowym rekordem Polski w tej kategorii wiekowej. Ostateczne wyniki plebiscytu poznamy 24 października podczas gali Golden Tracks w Lozannie. Anna Lewandowska wróciła do Barcelony po udziale w nowojorskim Tygodniu Mody. Trenerka fitness cieszy się z powrotu do Hiszpanii, gdzie spędza czas w swoim studio Edan i spotyka się z przyjaciółmi. Lewandowska podkreśla, że w Barcelonie czuje się jak w domu.
2: Dziś mija 21 lat od tragicznej śmierci Arkadiusza Gołasia, jednego z największych talentów polskiej siatkówki. W wieku 24 lat, podczas podróży do Włoch, gdzie miał podpisać wymarzony kontrakt, zginął w wypadku samochodowym na autostradzie w Austrii. Jego niezwykłe umiejętności i osiągnięcia wciąż inspirują kolejne pokolenia sportowców. Paweł Korpuliński zdobył tytuł mistrza Europy w driftingu podczas finału Drift Masters na PGE Narodowym w Warszawie. Polak wykorzystał błąd dotychczasowego lidera, Piotra Więcka, który zakończył sezon na trzecim miejscu. W zawodach triumfował Irlandczyk Conor Shanahan, ale to Korpuliński i Więcek zapewnili Polsce dwa miejsca na podium klasyfikacji generalnej.
1: Marian Kmita objął funkcję pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. W związku z tym Kmita zdecydował się na bezpłatny urlop w Polsacie, gdzie dotychczas kierował sportem. Jego obowiązki w stacji przejmie Piotr Pykel. Kmita będzie pełnił funkcję prezesa PKOL do kwietnia przyszłego roku.
2: Polski Związek Piłki Nożnej podpisał nowy kontrakt z firmą STS, która zastąpi InPost jako strategiczny sponsor reprezentacji Polski. Umowa obowiązuje do 2030 roku, a STS od 12 lat wspiera polski futbol. To ważny krok po serii rozstań z dotychczasowymi partnerami biznesowymi. Podczas zawodów High Rocks w Pekinie australijska rekordzistka Joanna Wietrzyk zwyciężyła, mimo że zmagała się z biegunką. Jej wyczyn wywołał kontrowersje, łącząc podziw dla determinacji z krytyką dotyczącą higieny. Organizatorzy zapewnili, że sprzęt został zdezynfekowany, ale debata w świecie sportu trwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3404 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Dominika znajdzie się w centrum burzliwego konfliktu z Marcinem Kodurem. Marcin ostro zaatakuje Dominikę, oskarżając ją o to, że przyczyniła się do nawrotu uzależnienia Renaty. Twierdzi, że presja związana z Feel Good i spór o udziały doprowadziły Renatę do ponownego sięgnięcia po używki. Dominika usłyszy od Marcina gorzkie słowa, które niemal doprowadzą ją do łez. Konflikt między przyjaciółkami zaostrzy się, gdy Renata odrzuci propozycję Dominiki dotyczącą leczenia i zażąda gotówki za swoje udziały. Marcin nie odpuści i będzie przekonany, że Dominika powinna była postąpić inaczej, co tylko pogłębi napięcia. Ten emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany już wkrótce. W 1941 odcinku M jak miłość Artur wraca z Berlina, gdzie miał uczestniczyć w sympozjum. Jednak jego córka, Agnes, szybko odkrywa, że nie wszystko jest tak, jak powinno być. Artur obiecał zerwać kontakt z Joanną, ale dowody na zdradę są niepodważalne. Agnes pokazuje ojcu zdjęcie, na którym widać go z Joanną, co prowadzi do ostrej kłótni przed domem Mostowiaków w Grabinie. Artur próbuje się bronić, twierdząc, że to tylko przypadkowe spotkanie na kongresie. Jednak Agnes nie daje się zwieść i naciska na ojca, by przyznał się do prawdy. Atmosfera gęstnieje, a pytanie, kiedy Marysia dowie się o romansie męża, pozostaje otwarte. W 963 odcinku serialu Akacjowa 38 emocje sięgną zenitu. Ursula pojawi się na ulicy, ale szybko stanie się ofiarą ataku mieszkanek Akacjowej, nie pamiętając swojej przeszłości. Z pomocą przyjdzie jej ksiądz Telmo, który zabierze ją do siebie. Trini w końcu wybuchnie i wyzna Ramonowi, że spodziewa się dziecka. Tymczasem Samuel zaciągnie pożyczkę u niebezpiecznego lichwiarza, by rozwijać nowy biznes. Doktor Higinio zastawi złote spinki, by zorganizować bankiet powitalny, ale Inigo i Liberto nie ufają jego planom. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 18:40 na TVP1. To będzie kolejna dawka emocji z życia mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38. W 3401 odcinku Barw Szczęścia Mariusz, grany przez Rafała Cieszyńskiego, niespodziewanie ratuje Pyrków z finansowych tarapatów. Gdy na Zacisznej dochodzi do awarii pieca, Mariusz oferuje kluczową część do naprawy, ratując rodzinę przed zimnem. Agata jest zaskoczona jego bezinteresowną pomocą i zastanawia się, jak się odwdzięczyć. Tymczasem Lucyna nie jest zadowolona z szybkiego rozwiązania problemu, ponieważ miała własne plany związane z awarią. Mariusz, jako człowiek praktyczny, nie zamierzał bezczynnie przyglądać się kłopotom Pyrków. Dzięki jego zaradności. Ciepło szybko wraca do domu na Zacisznej. Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Już wkrótce na ekranach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 3416 odcinku serialu Barwy Szczęścia Błażej Modrzycki przywozi do Warszawy swoją matkę. Zamiast ciepłego powitania, seniorka natychmiast zaczyna krytykować życie syna. Jej surowa ocena dotyka również Weroniki, partnerki Błażeja. Konflikt między kobietami może mieć poważne konsekwencje dla związku dziennikarza. Błażej staje przed trudnym wyborem między lojalnością wobec matki, a miłością do Weroniki. Powrót do stolicy okazuje się dla niego pełen napięć i wyzwań. Czy uda mu się pogodzić te dwa światy? Odpowiedź poznamy już w najnowszym odcinku. Duma i uprzedzenie powraca na ekrany dzięki Netflixowi. Sześciodcinkowy miniserial zadebiutuje 3 grudnia. W rolach głównych zobaczymy Emmę Corrin jako Elizabeth Bennet i Jacka Lowdena jako pana Darcy'ego. Reżyserią zajął się Euros Lynn, a scenariusz napisała Dolly Alderton. To wierna adaptacja klasycznej powieści Jane Austen, która od ponad 200 lat porusza serca czytelników na całym świecie. Historia opowiada o 5 siostrach Bennet, które muszą zmierzyć się z miłosnymi wyzwaniami i społecznymi oczekiwaniami. Serial obiecuje emocjonujące spotkania i rodzinne skandale, które zmuszą Elizabeth do przemyślenia swoich uczuć. To może być prawdziwa perełka w dorobku Netflixa. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 48 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 18 września o godzinie 14 na TVP1. Munever odkryje prawdę o stanie Pakize, co może wywołać burzę w jej relacjach z Halilem i Burakiem. Yasemin, oskarżona przez Sengul o kłamstwo, przeprosi i wyjaśni swoje intencje, próbując uniknąć plotek. Wieczorem odwiedzi Buraka, by go wesprzeć i poznać historię jego więzi z babcią. W tle pojawiają się rodzinne dramaty, zerwane więzi i konflikty pokoleniowe. Serial Splątane losy to opowieść o rodzinnych tajemnicach i decyzjach, które zmieniają życie kilku pokoleń. W obsadzie zobaczymy m.in. Nilgun Kasab-Basiolu jako Munever i Kajre Alejne Zabczy jako Yasemin. Lalka w nowej odsłonie zadebiutowała na Netflixie, przynosząc świeże spojrzenie na klasyczną powieść Bolesława Prusa. W rolach głównych zobaczymy Sandrę Drzymalską jako Izabelę Łęcką oraz Tomasza Szucharta jako Stanisława Wokulskiego. Reżyser Paweł Maślona odważnie zmienia fabułę, nadając jej współczesny charakter. Serial nie narzuca interpretacji, lecz zachęca do samodzielnego wyrobienia sobie opinii o bohaterach. Choć nie jest to najlepszy polski serial Netflixa, oferuje więcej niż tylko tanią sensację. Obsada pełna jest znanych nazwisk, takich jak Jacek Braciak czy Magdalena Cielecka. Lalka z pewnością wzbudzi emocje i nie pozostawi nikogo obojętnym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 14 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Paweł Kukiz ostro skrytykował kancelarię premiera w programie Poranny Ring. Polityk zarzucił urzędnikom blokadę kont fundacji Potrafisz Polsko, co według niego uderza w osoby potrzebujące pomocy. Kukiz twierdzi, że działania wobec fundacji mają charakter politycznej zemsty, mimo że nie ma dowodów na zlecenie polityczne. Podkreślił, że fundacja nie pobiera pieniędzy za pełnione funkcje, a blokada kont szkodzi dzieciom i seniorom, którym fundacja pomaga.
2: Ceny paliw w Polsce rosną. Benzyna kosztuje już ponad 8 zł, a olej napędowy 9 zł za litr. Premier Donald Tusk apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych, co miałoby pomóc w obniżeniu cen. Jednak szanse na podpis są niewielkie, ponieważ prezydent ma poważne zastrzeżenia do ustawy. Rząd potrzebuje 4 miliardów złotych na program CPN, ale bez zgody prezydenta realizacja tego planu stoi pod znakiem zapytania. Burmistrz Lizbony, Carlos Moedas, zaapelował do portugalskiego rządu o natychmiastowe wycofanie systemu kaucyjnego Volta. Moedas twierdzi, że zamiast poprawy porządku, system doprowadził do chaosu i problemów, takich jak kradzieże i grzebanie w śmieciach. Mieszkańcy również wyrażają niezadowolenie, a petycję o zakończenie systemu podpisało już blisko 38 tysięcy osób. Na razie rząd nie podjął decyzji o jego wycofaniu.
0: Na Sycylii, w okolicy Noto, znaleziono nagie zwłoki 35-letniego turysty z Wielkiej Brytanii. W pobliżu ciała odkryto głowę kozła, sznur i leki psychotropowe, co sugeruje możliwy związek z ezoterycznymi rytuałami. Mężczyzna przebywał w odizolowanej społeczności, a śledztwo w tej sprawie jest w toku. Na razie nie dokonano żadnych aresztowań.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ujawnił, że Rosja dwukrotnie próbowała zaatakować jego samolot dronami podczas lotów przez Mołdawię. Pierwszy incydent miał miejsce 9 września, gdy Zełenski leciał do Oslo. Drugi atak, o którym mówił po raz pierwszy, wydarzył się kilka dni później, gdy wracał na Ukrainę. Zełenski uważa, że to część rosyjskiej strategii zastraszania.
0: Boeing 737 linii Sepahan Airlines musiał awaryjnie lądować w Meszhedzie po utracie opony tuż po starcie. Podczas lądowania zawaliły się fragmenty sufitu kabiny, co wywołało panikę wśród pasażerów. Na szczęście wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani. To już drugi taki incydent z udziałem tych linii w krótkim czasie. Kilka egzemplarzy nowej książki Charlesa Spencera o księżnej Dianie zostało skradzionych z ciężarówki w Holandii. Do włamania doszło na kilka dni przed światową premierą. Książka zawiera nieznane wcześniej informacje o reakcji króla Karola III na śmierć Diany. Holenderska policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Numer telefonu Meghan Markle wyciekł do sieci, co wywołało nową aferę wokół książęcej pary. Zrzuty ekranu z grupy rodziców na WhatsAppie, do której dołączyła Meghan, zaczęły krążyć w internecie. Sprawa pojawiła się po zmianie szkoły Archiego i Lilibet, co miało być związane z obawami o bezpieczeństwo. Harry i Meghan nie skomentowali sytuacji, ale osoby z ich otoczenia wyraziły rozczarowanie zachowaniem rodziców.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rosyjski atak rakietowo-dronowy na zachodnią Ukrainę zmusił Polskę do poderwania myśliwców i czasowego wstrzymania lotów z lotnisk w Rzeszowie i Lublinie. Syreny alarmowe zawyły na Lubelszczyźnie, a polskie siły obrony powietrznej uruchomiły niezbędne procedury bezpieczeństwa. Po ustaniu zagrożenia lotniczego porty lotnicze wróciły do normalnej pracy. Działania miały charakter prewencyjny i nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Szare mydło wraca do łask jako ekologiczny środek do prania. Jest łagodne dla delikatnych tkanin, skutecznie usuwa zabrudzenia i nie pozostawia osadu. W połączeniu z sodą oczyszczoną i solą kuchenną może przywrócić miękkość i blask ręcznikom. Tego typu naturalne metody wpisują się w trend dbania o środowisko i zdrowie. Zacieki z tłuszczu na szybie piekarnika można łatwo usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować mieszankę octu i płynu do naczyń, namoczyć w niej papierowy ręcznik i położyć na zabrudzonej powierzchni. Po jednej godzinie wystarczy przetrzeć szybę miękką gąbką. Warto też sprawdzić, czy piekarnik ma ukryty przycisk do demontażu szyby, co ułatwi jej dokładne umycie.
2: Z początkiem sezonu grzewczego warto wykorzystać ciepło kaloryferów do rozprowadzenia naturalnych aromatów w domu. Plastry pomarańczy z goździkami czy suszone zioła na grzejnikach mogą skutecznie odświeżyć wnętrza. To prosty sposób na stworzenie przytulnej atmosfery i ukrycie nieprzyjemnych zapachów. Jesień to idealny czas na takie domowe eksperymenty zapachowe.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Niska uratowali kierowcę i pasażerów z płonącego samochodu w miejscowości Zdziary. Do zdarzenia doszło 11 września podczas rutynowej kontroli drogowej. Funkcjonariusze szybko ewakuowali osoby z pojazdu, w tym 7-letnie dziecko, i próbowali ugasić ogień. Dzięki ich szybkiej reakcji nikt nie ucierpiał.
0: Jesienne porządki w ogrodzie nie zawsze oznaczają przycinanie wszystkich roślin. Niektóre, jak hortensje czy róże, lepiej zostawić w spokoju do wiosny. Suche pędy mogą chronić rośliny przed mrozem, a zbyt wczesne cięcie może je uszkodzić. Warto więc dobrze przemyśleć, które gatunki wymagają jesiennej pielęgnacji, a które lepiej zostawić na później.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Ed Sheeran znalazł się w samym środku burzy, która zmiotła jego trasę koncertową w Stanach Zjednoczonych. Po wyrzuceniu McLemora z listy występów, Sheeran stracił nie tylko fanów, ale i cały zespół wspierający. Fani oskarżają go o hipokryzję, a liczba jego obserwujących na Instagramie topnieje w zastraszającym tempie. Tymczasem McLemore, zyskując na popularności, nie czuje się ofiarą i otwarcie mówi o swoich przekonaniach. Grzegorz Dobek, znany z Pytania na śniadanie, dołączył do rolnikowej rodziny. Jako prowadzący nowego programu Rolnik szuka żony odwiedziny. Ale zanim wyruszył na plan, musiał zdobyć błogosławieństwo samej Marty Manowskiej. Tak, tak, nie pytajcie, dlaczego on, tylko co z Martą. Dobek i Manowska zawarli nawet zakład na małego palca, że nowy format zaskoczy Martę. Cóż, zobaczymy, czy ten odnaleziony kuzyn rzeczywiście wprowadzi coś nowego do rolnikowego świata. Ida Nowakowska w programie Twoja twarz brzmi znajomo postanowiła zmierzyć się z legendą i wcieliła się w Cher, wykonując Welcome to Burlesque. Jej występ był tak poruszający, że Piotr Gąsowski, juror programu, nie mógł powstrzymać wzruszenia i dosłownie rozłożyło go to na łopatki. Nowe zasady programu, takie jak opcja Masz wybór, dodały emocji, a Ida, choć marzyła o Shakirze, wybrała większe wyzwanie. Efekt piorunujący. TVN postanowił zaskoczyć fanów na wspólnej i zmienił kultową czołówkę serialu. Zamiast piosenki Krzysztofa Krawczyka, która była z nami od zawsze, teraz mamy delikatną melodię i nazwiska pisane małymi literami. Widzowie są wściekli, czują się oszukani, a TVN milczy jak zaklęty. Ciekawe, czy to postęp czasu, czy po prostu brak szacunku dla tradycji.
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Netflix znowu zaskakuje. Po polskiej lalce przyszła pora na Dumę i uprzedzenie, Jane Austen. Nowy miniserial, który ma być wierny oryginałowi, zadebiutuje 3 grudnia. W rolach głównych zobaczymy Emmę Corrin jako Elizabeth Bennet i Jacka Lowdena jako pana Darcy'ego. Czy nowa wersja stanie się symbolem dla współczesnej widowni? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, emocji nie zabraknie.
3: Netflix zaskakuje nową wersją Lalki, Bolesława Prusa, która właśnie zadebiutowała na platformie. W rolach głównych Sandra Drzymalska jako Izabela Łęcka i Tomasz Szuchart jako Stanisław Wokulski, a towarzyszy im plejada gwiazd. Reżyser Paweł Maślona postawił na odważne uwspółcześnienie, które nie tylko odświeża klasykę, ale i wprowadza znaczące zmiany fabularne. Serial jest bezczelny, śmiały i na pewno nie pozostawi nikogo obojętnym, choć do najlepszych polskich produkcji Netflixa jeszcze mu daleko. Roxana Węgiel, nasza młoda gwiazda, nie przestaje zadziwiać. Po wyczerpującej trasie koncertowej zamiast odpocząć, wyruszyła do Nowego Jorku, by błyszczeć na pokazie mody. Tam spotkała samą Karolinę Herrerę, co oczywiście musiało trafić na jej media społecznościowe. Cóż, nie każdy 21-letni może pochwalić się takimi znajomościami i sukcesami na międzynarodowej scenie.
2: Magda Gessler znowu na językach. Tym razem jej restaurację u Fukiera odwiedziła sama Nicole Scherzinger z The Pussycat Dolls. Gwiazda, która przygotowuje się do koncertów w Warszawie, była zachwycona polską kuchnią, a szczególnie kaczką. Magda nie omieszkała pochwalić się tym w mediach społecznościowych, a zdjęcia z wizyty szybko stały się hitem w sieci. Kto by pomyślał, że kaczka może być taką gwiazdą wieczoru?
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Vanessa Alexander, która dziś obchodzi swoje 30. urodziny, przeszła niesamowitą metamorfozę od nieśmiałej nastolatki do ikony stylu i gwiazdy polskiego show biznesu. Zaczynała na deskach teatru Rampa, a prawdziwy przełom przyniosła jej rola w serialu Wojenne dziewczyny. Jej talent nie kończy się na aktorstwie. W 2024 roku podbiła parkiet Tańca z gwiazdami. A wszystko to dzięki decyzji o porzuceniu prestiżowych studiów w Londynie na rzecz Warszawskiej Akademii Teatralnej. Cóż, czasem warto zaryzykować.
3: Dead Poets Society idzie na całość. Lider zespołu, Jack Underkoffler, obiecuje najbardziej emocjonujący materiał w historii grupy. Nowy singiel Miami for the Weekend to ostatnia zapowiedź przed premierą albumu Monarch, który trafi do fanów już 2 października. A dla tych, którzy lubią zagadki, zespół przygotował interaktywny świat, inspirowany okładką płyty. Na deser, koncert w Polsce, już 19 lutego przyszłego roku w warszawskiej Proximie. Bilety już w sprzedaży.
2: Ian Gillan i Richie Blackmore, dawni muzyczni rywale, zaskoczyli fanów wspólnym występem na koncercie Deep Purple w Nowym Jorku. Po raz pierwszy od 1993 roku Blackmore dołączył do zespołu, by zagrać kultowy Smoke on the Water. Gillan przyznał, że dawne niesnaski to już przeszłość, a po koncercie panowie kontynuowali spotkanie przy butelce whisky. Czy to początek nowego rozdziału w historii zespołu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Deep Purple wracają do Polski już 8 października w łódzkiej Atlas Arenie. Kiss nie przestaje zaskakiwać. Z okazji 50-lecia albumu Rock and Roll Over zespół przygotował jubileuszowy box, który trafi do sprzedaży 6 listopada. W zestawie znajdzie się aż 130 utworów, w tym 100 nigdy wcześniej nie publikowanych. A dla tych, którzy myśleli, że Kiss już się pożegnał, niespodzianka, zespół planuje powrót na scenę jako awatary. Jednak na ten futurystyczny show w Las Vegas trzeba będzie poczekać do 2028 roku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1016 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić podobnie 14 stopni Celsjusza. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrowie pod Celestynowem 75-letni kierowca Toyoty pędził aż 108 km na godzinę w pobliżu szkoły podstawowej. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy na 3 miesiące. Nałożyli mandat w wysokości 1500 zł i 13 punktów karnych. Otwocka drogówka zapowiada kolejne kontrole prędkości w rejonie szkół, aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci. W dzielnicy Włochy doszło do poważnego wypadku. Tramwaj linii numer 1 potrącił pieszą, która wpadła pod jego koła. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Ruch tramwajów w okolicy skrzyżowania Alei Krakowskiej z ulicą Instalatorów został wstrzymany, co spowodowało utrudnienia dla pasażerów. Policja bada okoliczności zdarzenia.
2: W Otwocku ponownie zatrzymano 46-letniego Przemysława G., który mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów znów wsiadł za kierownicę. To już kolejny raz, kiedy mężczyzna łamie sądowe zakazy, a mimo to sąd rejonowy w Otwocku odmówił jego aresztowania. Prokuratura ponownie złożyła wniosek o areszt, ale sąd zdecydował o zastosowaniu dozoru policyjnego. Mieszkańcy gminy już wcześniej informowali policję o nielegalnych działaniach kierowcy.
1: Na lotnisku Chopina we wtorek po południu doszło do ewakuacji części terminala z powodu pozostawionego bez opieki bagażu. Służby szybko przeprowadziły pełną procedurę bezpieczeństwa, a po sprawdzeniu okazało się, że pakunek nie stanowił zagrożenia. Terminal wrócił do normalnego funkcjonowania po godzinie 18, a loty odbywają się planowo. Lotnisko apeluje do pasażerów o niepozostawianie bagażu bez opieki, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Warszawa przekazała Kijowowi 60 wagonów metra, które miały pomóc w trudnej sytuacji transportowej stolicy Ukrainy. Choć transport kosztował 16 milionów złotych, firma przewozowa otrzymała tylko 4,3 miliona. Reszta pieniędzy zniknęła, co wzbudziło zainteresowanie ukraińskich służb antykorupcyjnych. W związku z tym postawiono zarzuty 7 osobom, tym byłemu szefowi kijowskiego metra. Mimo to wagony z Warszawy nadal służą pasażerom w Kijowie. Policja w Warszawie poszukuje 22-letniej Emilii Bartel, która zaginęła 11 września. Kobieta ma charakterystyczną bliznę nad ustami, co może pomóc w jej identyfikacji. Funkcjonariusze apelują o pomoc w ustaleniu jej miejsca pobytu. Każdy, kto posiada informacje, proszony jest o kontakt z policją.
2: Pan Darek, kierowca warszawskiego autobusu, który w sierpniu wyjechał na trasę w spódnicy, osiągnął swój cel. Władze Warszawy zapowiedziały, że od przyszłego sezonu kierowcy będą mogli pracować w krótkich spodenkach. To efekt nietypowego protestu, który zwrócił uwagę na problem z dotychczasowymi zasadami ubioru. Kierowcy z niecierpliwością czekają na wprowadzenie nowych przepisów. Szczeciński tramwaj wodny, dzięki projektowi CrossOder, połączył miasto z niemieckimi miejscowościami Meszerin i Garz, stając się hitem lata. W ciągu 2 dni sprzedano 1800 biletów, a rejsy odbywały się przy niemal pełnym obłożeniu. Inicjatywa przyciągnęła zarówno turystów, jak i mieszkańców terenów przygranicznych, co wpłynęło na rozwój lokalnej turystyki. Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej, a organizatorzy planują jego kontynuację w kolejnych sezonach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Bydgoszczy odbyła się pierwsza edycja Bydgoskiego Dnia Maszynisty. Wydarzenie przyciągnęło miłośników kolei, oferując m.in. możliwość skorzystania z mobilnego symulatora Cargo Master. Uczestnicy mogli również zwiedzić historyczny parowóz i podziwiać unikalne eksponaty kolejowe. Impreza łączyła edukację z rozrywką, pozwalając zgłębić tajniki pracy maszynisty.
2: W Tucholi doszło do groźnego incydentu na przejeździe kolejowym. Kierowca ciężarówki utknął na torach, gdy zaczęły opadać szlabany. Dzięki szybkiej reakcji dyżurnej ruchu udało się ostrzec maszynistę nadjeżdżającego pociągu, który zwolnił do 20 km na godzinę, unikając tragedii. Sprawę bada teraz policja.
1: Jagiellonia Białystok zadebiutuje w Lidze Europy, a z tej okazji powstał film promujący Białystok. Produkcja, stworzona wspólnie przez miasto i klub, pokazuje najciekawsze miejsca, takie jak Pałac Branickich czy Opera. W filmie występują piłkarze Jagiellonii z różnych krajów, którzy prezentują miasto jako atrakcyjne miejsce dla turystów. Film będzie promował Białystok podczas europejskich występów drużyny.
2: 15-letni chłopak z Sokółki próbował uciec przed policją na hulajnodze elektrycznej. Nastolatek wyprzedzał samochody na przejściu dla pieszych i zignorował wezwania do zatrzymania. Po krótkim pościgu został zatrzymany, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Chłopak tłumaczył, że uciekał, bo się przestraszył.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dziś w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce spodziewane są burze. Chłodny front atmosferyczny przyniesie przelotne opady deszczu, a miejscami także drobny grad. Wiatr w porywach może osiągać do 70 km na godzinę. Największe nasilenie burz przewidywane jest po południu, a wieczorem ich intensywność zacznie maleć. W Złotoryi na Dolnym Śląsku doszło do groźnego pożaru w hali produkcyjnej zakładu wytwarzającego części samochodowe. Ewakuowano ponad 100 osób, zanim na miejsce dotarły służby. Obecnie z ogniem walczy 13 zastępów Straży Pożarnej. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a akcja gaśnicza wciąż trwa. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Najnowsze dane GUS wskazują na możliwe podwyżki emerytur i rent od marca przyszłego roku. Przy świadczeniu 3006 zł emerytura może wzrosnąć o 143 zł miesięcznie, a przy 4043 zł o 192 zł. Podwyżki obejmą także dodatki, takie jak pielęgnacyjny, który wzrośnie o około 17,5 zł. Inflacja w sierpniu wyniosła około 3,5%, a wynagrodzenia wzrosły o niecałe 7% w lipcu. Na tej podstawie wyliczono wskaźnik waloryzacji na poziomie niecałych 5%. Ostateczne kwoty poznamy na początku przyszłego roku.
2: Rząd planuje wprowadzić obowiązkowe normy jakości dla biopaliw stałych, takich jak pelet, brykiet czy drewno. Sprzedawcy będą musieli badać paliwo w akredytowanych laboratoriach i wystawiać specjalne świadectwa jakości. Za sprzedaż opału niespełniającego norm przewidziane są kary. Nowe przepisy mają na celu wyeliminowanie z rynku biopaliw zanieczyszczonych odpadami. Kontrole jakości będą prowadzone przez Inspekcję Handlową oraz Krajową Administrację Skarbową. Projekt ustawy trafił już do dalszych prac parlamentarnych. Zbliża się zima, a z nią rosnące koszty ogrzewania. W tym roku można ubiegać się o zasiłek na opał, który wynosi nawet 1600 zł. Kluczowe jest spełnienie kryterium dochodowego. 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie. Ostateczna kwota wsparcia zależy od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Istnieje też możliwość uzyskania specjalnego zasiłku celowego w wyjątkowych sytuacjach, takich jak nagła choroba czy pożar. Wnioski należy składać w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej. Ceny paliw w Polsce osiągnęły najwyższy poziom w tym roku. Benzyna zdrożała o ponad 270 zł za metr sześcienny, a olej napędowy o 110 zł. To efekt problemów z dostawami ropy z Arabii Saudyjskiej po atakach na infrastrukturę. Orlen intensywnie poszukuje alternatywnych źródeł surowca, w tym na Morzu Północnym i w Stanach Zjednoczonych. Ceny hurtowe rosną od lutego, kiedy to eskalował konflikt na Bliskim Wschodzie. Te podwyżki mogą wkrótce wpłynąć na ceny na stacjach benzynowych w całym kraju.
1: Od 15 września na stacjach Orlen dostępna jest nowa promocja paliwowa, umożliwiająca zaoszczędzenie do 45 zł. Rabaty przyznawane są za kolejne tankowania, a zniżki gromadzimy przez aplikację Witaj, tankując minimum 30 litrów paliwa. Promocja trwa do 15 października, a kupony wykorzystać można na paliwo oraz inne zakupy na stacji. Na początek otrzymujemy kupon na 10 zł, a po jego wykorzystaniu kolejne na 15 i 20 zł. Warto pamiętać, że zniżki obowiązują przez cały tydzień, a nie tylko w weekendy. W pierwszym półroczu 2026 roku Polska sprowadziła rekordowe ponad 3 miliony ton węgla energetycznego. To aż o 168% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Głównymi dostawcami są Kazachstan i Kolumbia. Wzrost importu wynika z obaw o podaż gazu i rosnące ceny energii, co skłoniło elektrownie do zwiększenia produkcji. Były minister gospodarki Janusz Steinhoff podkreśla, że polski węgiel jest nieopłacalny w porównaniu do importowanego. Jeśli obecne tempo się utrzyma, 2026 rok może być rekordowy pod względem importu węgla.
2: Żabka wprowadziła specjalną promocję dla seniorów, oferując rabaty na popularne produkty spożywcze. Osoby powyżej 60 roku życia mogą skorzystać z obniżek sięgających nawet 52%. Co ważne, nie trzeba korzystać z aplikacji ani smartfona. Wystarczy papierowy kupon. Kupony są dostępne w sklepach Żabka oraz rozdawane przez hostessy w wielu miastach, w tym w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Promocja trwa do 6 października, ale może zakończyć się wcześniej, jeśli wyczerpią się zapasy ulotek. To świetna okazja dla seniorów, by zaoszczędzić na codziennych zakupach.
1: Zmiany w zarządzie Link 4 stały się faktem. Robert Tomaszewski zrezygnował z funkcji prezesa, a jego obowiązki przejął tymczasowo Michał Gomowski. Spółka zapewnia, że proces połączenia z PZU przebiega bez zakłóceń. Michał Gomowski, dotychczasowy wiceprezes, pełni teraz obowiązki prezesa. Zarząd Link 4 działa obecnie w 3-osobowym składzie. Zmiany nie wpływają na harmonogram fuzji z PZU.
2: Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach zaprezentowano nowoczesny modułowy system minowania narzutowego. To efekt współpracy polskiej grupy zbrojeniowej i czeskiej CSG, który wzbudził duże zainteresowanie na świecie. System umożliwia szybkie rozmieszczenie do 600 min w mniej niż 20 minut, co jest kluczowe na współczesnym polu walki. Zintegrowany z podwoziem Tatra Force 6x6 oferuje wysoką mobilność i bezpieczeństwo załogi. Prezentacja w Kielcach to kolejny krok w kierunku międzynarodowej ekspansji tego innowacyjnego rozwiązania. Izraelska firma Rafael Advanced Defense Systems Ltd. integruje swoją amunicję Spice 1000 z myśliwcami F-35. To ważny krok, który umożliwi innym krajom korzystanie z tej zaawansowanej technologii. Spice 1000 zwiększa zasięg i precyzję uderzeń, rażąc cele z ponad 120 km. Integracja odbywa się we współpracy z Lockheed Martin w USA i ma zakończyć się w ciągu kilku miesięcy. Po zakończeniu prac amunicja będzie dostępna dla izraelskich F-35, a później dla operatorów na całym świecie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 14 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym odcinku M jak miłość, ślub Natalki i Adama Karskiego jest już na wyciągnięcie ręki. Mostowiaczka pojawi się w pięknej sukni ślubnej, a Adam w eleganckim garniturze. Wśród gości niespodziewanie zjawi się Mikołaj Lipiński, który nie przybył tylko złożyć życzenia. Jego obecność w tym ważnym dniu nie jest przypadkowa, a rozmowa z Natalką może wstrząsnąć jej decyzją. Mikołaj zada jej pytanie, które może wywołać chwilę zawahania. Mimo to wszystko wskazuje na to, że ślub dojdzie do skutku. Czy Natalka faktycznie spędzi całe życie z Adamem? Pozostaje jednak pytaniem otwartym. W 1940 odcinku M jak miłość, który miał premierę we wtorek, 15 września 2026 roku, emocje sięgają zenitu. Majka i Tomek stają przed trudnym wyborem, który może zaważyć na ich przyszłości. Od kiedy Tomek został ojcem, jego priorytety uległy zmianie. Majka czuje się odsunięta na boczny tor, gdy Tomek coraz bardziej angażuje się w życie swojego syna i byłej kochanki Justyny. W tym odcinku Tomek odwołuje wizytę urodziny Majki, by zająć się dzieckiem, co prowadzi do napiętej rozmowy między parą. Majka zaczyna tracić cierpliwość, a Tomek otwarcie przyznaje, że chce być obecny w życiu swojego syna. Czy Majka zaakceptuje nową rzeczywistość? Czy ich związek dobiegnie końca? Odpowiedzi na te pytania pozostają wciąż nieznane.
2: W 1941 odcinku M jak miłość czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Artur Rogowski spędza noc z Joanną w Berlinie, co dla niej staje się przełomowym momentem. Choć Artur próbuje wrócić do żony Marysi, Joanna nie zamierza odpuścić. Wręcza mu intymny prezent, płytę winylową z miłosnym cytatem, co pokazuje jej głębokie uczucia. Sytuacja staje się napięta, gdy Joanna decyduje się wrócić z Arturem do Polski, ignorując jego prośby o pozostanie. Ich relacja nabiera niebezpiecznego tempa, a Joanna zaczyna walczyć o miłość do Artura, mimo że wcześniej deklarowała, że nie zamierza rozbijać jego małżeństwa. To odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. W 4283 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Marta Leśniewska ostro zetrze się z Fabianem Krawcem w pracy, gdy ten forsuje kontrowersyjne pomysły i przekracza granice. Igor Nowak stanie przed trudnym wyborem, gdy jego córka Julka błaga go o opuszczenie ośrodka odwykowego. Terapeuta wyjaśnia, że to objaw głodu narkotykowego, a pozostanie na terapii to jej jedyna szansa. Tymczasem Teresa Bednarczuk przeżywa kompromitującą wpadkę w szkole, gdy uczennice odkrywają fragmenty jej erotycznej powieści. W tle tych wydarzeń Mikołaj opiekuje się małym Tymkiem, nieświadomy planów Stefanka dotyczących publikacji filmików z braciszkiem. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 20.15 na antenie TVN.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4263 odcinku Pierwszej Miłości Julka stanie w obliczu niepokojącej sytuacji. Przed jej szkołą pojawi się podejrzany mężczyzna, który regularnie fotografuje uczennice. Marysia, zaniepokojona o bezpieczeństwo córki, nie zamierza czekać na reakcję szkoły. Wraz z Kingą opracują plan, by przyłapać mężczyznę na gorącym uczynku. Ich celem jest odkrycie, co naprawdę robi przed szkołą i dlaczego fotografuje dziewczynki. Sytuacja nabiera poważnego charakteru, a Marysia nie chce ryzykować, że tajemniczy mężczyzna nadal będzie kręcił się w pobliżu. Wspólnie z Kingą spróbują doprowadzić do jego zatrzymania na własną rękę. W 4252 odcinku serialu Pierwsza Miłość Seweryn odkryje, kto potrącił Kazanową, co wywoła w nim chęć zemsty. Tylko Róża dostrzeże, jak dramatyczna jest cała sytuacja i spróbuje go powstrzymać. Kacper będzie starał się zdobyć serce Marysi, przynosząc jej posiłek do pracy i proponując wspólny wieczór. Tymczasem Dominika zauważy, że jej siostra nadal coś czuje do Pawła. W klubie Iskra nadchodzi dzień decydującego meczu, a Borys zrobi wszystko, by kapitan drużyny dotarł na boisko. Niestety, były trener Piech będzie próbował namieszać w zespole. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 18 na antenie Polsatu. W 3401 odcinku Barw Szczęścia Hubert i Asia zmierzą się z prawdziwą lawiną problemów. Ich dom, niegdyś bezpieczny azyl, staje się finansową pułapką. Zalanie, pożar i awaria pieca sprawiają, że oszczędności Pyrków topnieją w zastraszającym tempie. Dodatkowo Hubert decyduje się pokryć koszty luksusowego pobytu Lucyny w hotelu, co jeszcze bardziej obciąża ich budżet. Na szczęście na ratunek przybywa Mariusz, który własnoręcznie naprawia piec, ratując rodzinę przed kolejnym wydatkiem. Czy Pyrkowie zdołają wyjść z tej opresji? Odpowiedź już w najnowszym odcinku. W 148 odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Kaja ponownie ulegnie Wiktorowi, ale ich spotkanie przerwie Natalia, robiąc im zdjęcia. Piotrowska będzie obawiać się utraty pracy i zwoła pilne spotkanie z przyjaciółkami. Na SOR trafi starszy bezdomny mężczyzna z urazem głowy, który okaże się byłym ratownikiem górskim z niezwykłą odpornością na ból. Tymczasem Kaja zajmie się 25-latkiem z objawami przypominającymi zawał, a chwilę później do szpitala trafi jego brat w podobnym stanie. Kasia podpisze umowę przedwstępną na dom i mimo oporów dzieci zabierze je do nowego miejsca. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 16:50 w TVN.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą także 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jennifer Lopez zamieszkała w nowym, luksusowym domu w kalifornijskim Hidden Hills. Rezydencja o powierzchni 800 metrów kwadratowych kosztowała 25 milionów złotych i przeszła gruntowną renowację. Na terenie posiadłości znajdują się m.in. basen z jacuzzi, prywatne kino oraz stajnie dla koni. To nowy rozdział w życiu gwiazdy po rozstaniu z Benem Affleckiem. W Peorii, w Arizonie, doszło do tragicznego zdarzenia. 5-letni Theo Szabo zmarł po tym, jak został pozostawiony w nagrzanym samochodzie podczas przyjęcia po chrzcie. Rodzice chłopca, Anka i Michael Szabo, zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci oraz znęcania się nad dzieckiem. Ojciec twierdzi, że poprosił starszego syna o wyprowadzenie Theo z auta. Jednak nastolatek nie pamięta takiej prośby.
3: Natalia Król, 18-letnia królowa Związku Podhalan w Północnej Ameryce, kończy swoją kadencję 27 września. Przez rok reprezentowała Podhalan na wielu uroczystościach w Stanach Zjednoczonych i Polsce, angażując się w działania charytatywne. Część zebranych środków przekazała potrzebującym w Polsce i planuje dalszą pomoc w Stanach Zjednoczonych. Po zakończeniu kadencji zamierza skupić się na studiach, ale nadal chce działać na rzecz polonijnej społeczności. Zarząd Centrum Kennedy'ego w Waszyngtonie zdecydował o zamknięciu instytucji na 2 lata. Decyzja zapadła po tym, jak sąd federalny zablokował próbę dodania nazwiska Donalda Trumpa do nazwy budynku. Prezydent Stanów Zjednoczonych, który przewodniczy Radzie Nadzorczej Centrum, ogłosił zamknięcie ze względów bezpieczeństwa i planowanej przebudowy. Remont nie może się jednak rozpocząć, dopóki sąd nie wyda ostatecznego orzeczenia w sprawie nazwy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Karbowane włosy wracają do mody i stają się jednym z najgorętszych trendów tego roku. Popularne w latach 90. i 2000. teraz pojawiają się w nowej odsłonie, często w subtelniejszej formie. Styliści proponują karbowanie wybranych pasm, co dodaje fryzurze objętości i tekstury. Moda zatacza koło, a charakterystyczne zygzaki znów przyciągają uwagę.
2: Funkcjonariusze CBŚP i Krajowej Administracji Skarbowej prowadzą śledztwo w sprawie grupy przestępczej, która od 2017 roku wprowadziła do obrotu co najmniej 1,7 tony metali szlachetnych, omijając system podatkowy. W lipcu tego roku zabezpieczono 11 kg złota, 6,5 kg srebra oraz gotówkę o wartości ponad 80 tysięcy złotych. Zatrzymano 2 osoby, którym postawiono zarzuty prania pieniędzy i przestępstw skarbowych. Śledztwo jest w toku, a służby dążą do ustalenia kolejnych osób związanych z tą działalnością.
3: Pepco wprowadza nową kolekcję Fiatowa Elegancja, która ma nadać wnętrzom romantyczny i elegancki styl. W ofercie znajdziemy dodatki do domu, takie jak tekstylia, naczynia i dekoracje z florystycznymi wzorami oraz złotymi detalami. Kolekcja obejmuje m.in. poduszki, firany, dywany oraz świece zapachowe, które mogą odmienić charakter każdego pomieszczenia. To propozycja dla miłośników wyrazistych akcentów i dekoracyjnych wnętrz.
2: Policjanci z Kolbuszowej zatrzymali 37-latka podejrzanego o oszustwo na szkodę mieszkanki gminy Majdan Królewski. Kobieta przekazała mu blisko 200 tysięcy złotych, wierząc, że pomaga siostrze potrzebującej leków. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Policja apeluje o czujność i weryfikowanie informacji przed przekazaniem pieniędzy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Zakamienione krany to problem, który można łatwo rozwiązać bez użycia narzędzi. Wystarczy użyć kwasku cytrynowego, ciepłej wody i płynu do mycia naczyń. Po 1 godzinie moczenia perlatora w takim roztworze kamień zniknie, a woda popłynie pełnym strumieniem. Aby zapobiec ponownemu osadzaniu się kamienia, warto nałożyć na kran cienką warstwę wosku.
2: Anturium, znane jako roślinny strażnik domowego ogniska, według dawnych wierzeń chroni przed negatywnymi wibracjami. Ta popularna roślina, dzięki swoim sercowatym kwiatom, ma również sprzyjać romantycznym relacjom. W Polsce wciąż żywe są przekonania o magicznych właściwościach roślin, które mają wpływać na zdrowie, finanse i relacje. Do roślin przynoszących szczęście zalicza się także grubosza, skrzydłokwiat i laki bambu. Suche i łamliwe włosy mogą być wynikiem niewłaściwej pielęgnacji, a nawet sposobu mycia. Rozwiązaniem może być metoda odwróconego mycia włosów, która polega na zmianie kolejności stosowania odżywki i szamponu. Najpierw nakładamy odżywkę, a dopiero potem myjemy skórę głowy szamponem. Ta prosta zmiana może pomóc osobom z cienkimi i suchymi włosami, przywracając im lekkość i objętość.
3: W niedzielę, 13 września, policja przeprowadziła akcję Hulajnoga elektryczna nad Wisłokiem. 40-letni mężczyzna, który wjechał na przejazd dla rowerów na czerwonym świetle, zignorował polecenie zatrzymania się i próbował uciec. Po pościgu został ukarany mandatem w wysokości 5 000 zł. Policja przypomina, że ignorowanie poleceń funkcjonariuszy może prowadzić do surowych konsekwencji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Wieliczce zatrzymano 50-letniego mężczyznę, podejrzanego o kradzieże z włamaniem do 2 lokali gastronomicznych. Jeden z obiektów w Parku Mickiewicza spłonął w wyniku podpalenia. Mężczyzna usłyszał 10 zarzutów i został tymczasowo aresztowany. Działał w warunkach recydywy, co może zwiększyć wymiar kary. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą też 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielkie emocje w świecie filmu, bo oto nadchodzi Igrzyska Śmierci, wschód słońca w dniu dożynek. Premiera już 20 listopada, ale zwiastun, który miał podgrzać atmosferę, zdradził chyba zbyt wiele. Joseph Zada, młody talent, wciela się w rolę Haymitcha Abernathy'ego i już zdobywa uznanie, choć Woody Harrelson błogosławił go dopiero po zakończeniu zdjęć. Fani nie mogą się doczekać, a my zastanawiamy się, czy tym razem Capitol nie przesadził z liczbą spoilerów. Karol, uczestnik 13. edycji Rolnik szuka żony, zaskoczył wszystkich swoją szczerością i otwartością, ale nie spodziewał się, że jego kandydatki staną się celem hejtu. Mimo że sam otrzymał tylko 4 listy, nie traci nadziei na znalezienie miłości, choć przyznaje, że przeszłość mogła odstraszyć niektóre panie. Karol, który gra na trąbce i działa w straży pożarnej, nie zamierza milczeć i broni swoich kandydatek przed internetowymi trollami. Jak sam mówi, hejterzy to ludzie, którzy nie mają co robić ze swoim życiem.
0: Michał Szpak, znany z jurorowania w The Voice of Poland, postanowił zaszaleć i odwiedził luksusowy sklep meblowy, gdzie ceny zaczynają się od skromnych 25 tysięcy złotych. Wygodnie ubrany w dres, z kapturem na głowie, przyglądał się włoskim kanapom, popijając kawę. Jednak nie tylko jego styl przyciągnął uwagę. Artysta zaparkował swoje BMW w bramie, co może być małym problemem z punktu widzenia przepisów drogowych. Cóż, luksusowe zakupy wymagają czasem niekonwencjonalnych rozwiązań.
1: Marcelina, uczestniczka programu TVN. Zróbmy sobie dom. Zamiast cieszyć się ciążą, walczy z rakiem szyjki macicy. Jakby tego było mało, jej partner Jakub, próbując nagłośnić zbiórkę na leczenie, został pobity w Ostrawie za noszenie czapki w barwach Górnego Śląska. Zbiórka na leczenie Marceliny przyniosła już ponad 630 tysięcy złotych. Ale życie tej rodziny to nie reality show, gdzie wszystko kończy się happy endem. Czasem rzeczywistość pisze bardziej dramatyczne scenariusze niż telewizja.
2: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W piątek Warszawa pożegna Witolda Płóciennika, wybitnego operatora filmowego, którego nagłe odejście wstrząsnęło środowiskiem filmowym. Zamiast kwiatów, rodzina prosi o wsparcie wskazanej fundacji, co jest pięknym gestem w obliczu tragedii. Płóciennik, znany z pracy przy takich produkcjach jak Kruk i Ikar, legenda Mietka Kosza, zaginął pod koniec sierpnia, a jego ciało odnaleziono po kilku dniach. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa.
0: Warszawski Teatr Kamienica rozpoczął nowy sezon z prawdziwym hukiem. Na premierze spektaklu Na boku pojawiła się cała plejada gwiazd, które błyszczały nie tylko talentem, ale i strojami. Justyna Sieńczyło, dyrektorka teatru, przyciągnęła uwagę krwisto-czerwonym garniturem, a Anna Popek i Beata Tadla postawiły na klasyczną elegancję. Nie zabrakło też modowych eksperymentów, jak choćby Oliwia Bieniuk w skórzanej kurtce. Cóż, teatr to nie tylko sztuka, ale i prawdziwy pokaz mody. Dave Grohl, perkusista Nirwany, zaskakuje chłodnym podejściem do kultowego Smells Like Teen Spirit. Choć utwór z 1991 roku stał się hymnem pokolenia i wywindował album Nevermind na szczyty, Grohl uważa, że to nie najlepszy singiel zespołu. W wywiadzie dla magazynu Mojo przyznał, że spodziewał się większego sukcesu In Bloom czy Lithium. Mimo że Smells Like Teen Spirit zyskało status legendy, Grohl twierdzi, że są lepsze piosenki w historii muzyki.
1: Dave Mustaine, lider Megadeth, w swojej nowej autobiografii In My Darkest Hour zdradza kulisy wyrzucenia basisty Davida Ellefsona po skandalu obyczajowym. Ellefson, uwikłany w aferę z 19-letnią fanką, stracił miejsce w zespole, co Mustaine komentuje jako nieuniknione przyspieszenie końca ich współpracy. Tymczasem Megadeth ogłasza pożegnalną trasę koncertową, która zawita do Polski 2 kwietnia przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Na scenie towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament, co zapowiada prawdziwe święto metalu.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że życie rockowych legend to nie tylko muzyka, ale i prawdziwe telenowele? Bill Wyman, były basista The Rolling Stones, zaskoczył świat, gdy poślubił 18-letnią Mandy Smith, którą poznał, gdy miała zaledwie 13 lat. Ale to nie koniec tej rodzinnej układanki. Jego syn ożenił się z matką Mandy, co uczyniło Wymana przybranym dziadkiem swojej byłej żony. Cóż, rock and roll to nie tylko dźwięki, ale i rodzinne zawirowania. Miles Kennedy, wokalista Alter Bridge, z pełnym przekonaniem odrzuca pomysł wykorzystania sztucznej inteligencji w tworzeniu muzyki. W najnowszym wywiadzie stwierdził, że sztuczna inteligencja odbiera całą radość z procesu twórczego, a on sam woli staromodne podejście, które graniczy z obsesją. Tymczasem nowy album Slasha i Kennedy'ego jest już gotowy, ale na jego premierę poczekamy do lutego przyszłego roku. Po wydaniu płyty muzycy planują roczną światową trasę koncertową.
0: Tuja Szmaragd z zespołu Wii postanowiła wrócić do szkolnych murów, by zmierzyć się z demonami przeszłości. W nowym teledysku do singla Duch wokalistka powraca jako tytułowy duch. To przedsmak trzeciego albumu grupy Protisty, który ukaże się 23 października. Zespół, teraz w czteroosobowym składzie, rusza w listopadzie w trasę koncertową po Polsce. A towarzyszyć im będzie bluesowo, rock'n'rollowe trio Fertile Hump. Ciekawe, czy duchy przeszłości pojawią się na scenie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1016 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 15 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. To jeden z tych dni, które zatrzymują lato choćby na chwilę dłużej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Pan Darek, kierowca warszawskiego autobusu, który w sierpniu wyjechał na trasę w spódnicy, osiągnął swój cel. Władze stolicy zapowiedziały zmiany w regulaminie, które pozwolą kierowcom nosić krótkie spodenki w sezonie letnim. Nowe przepisy mają wejść w życie w przyszłym roku. To duży sukces dla pana Darka i jego kolegów po fachu.
2: Leszek Miller, były premier Polski, spotka się z czytelnikami 23 września w Konstancinie Jeziornie. Wydarzenie odbędzie się w Eva Park Life and Spa, a gospodarzem wieczoru będzie aktor Olgierd Łukaszewicz. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania i zdobyć autografy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18 i potrwa do 20. Wstęp jest bezpłatny.
1: Warszawa przekazała Kijowowi 60 wagonów metra, jednak koszty transportu wywołały kontrowersje. Ukraińskie śledztwo ujawniło, że z 16 milionów złotych, które miały pokryć transport, aż 11,6 miliona mogło zostać zdefraudowane. 7 osób, w tym były dyrektor kijowskiego metra, usłyszało zarzuty korupcyjne. Mimo skandalu, wagony z Warszawy nadal kursują w Kijowie. Mikołaj N., ostatni ze współoskarżonych w sprawie Łukasza Żaka, został zatrzymany w Izabelinie po kilku tygodniach ukrywania się. 24-latek, zaskoczony obecnością policji, nie stawiał oporu. Został przewieziony do aresztu w Białołęce. Mikołaj N. był poszukiwany za mataczenie w śledztwie dotyczącym tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w 2024 roku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Nowym Dworze Mazowieckim 64-letnia kobieta padła ofiarą oszusta podającego się za policjanta. Seniorka przekazała mu 60 tysięcy złotych, ale gdy zażądał więcej, zgłosiła sprawę prawdziwej policji. Wspólnie zastawili pułapkę i zatrzymali 29-latka. Wkrótce aresztowano także dwóch jego wspólników, w tym jednego powiązanego z pseudokibicami. Policja bada, czy grupa ma na koncie inne oszustwa. Na ulicy Solnej w Krakowie, mimo tragicznego wypadku, kierowcy wciąż łamią przepisy. Miasto zdecydowało się na montaż specjalnych słupków, które mają uniemożliwić omijanie progów zwalniających. To reakcja na ignorowanie przez kierowców podwójnej, ciągłej i niebezpieczną jazdy. W sierpniu zginęło tam młode małżeństwo, co wywołało protesty mieszkańców.
2: Od rana trwa poważna awaria na torach w województwie śląskim, powodując paraliż ruchu kolejowego. Problemy dotyczą odcinka od Chorzowa-Batorego po Katowice-Ligota, Mysłowice i Będzin. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów, co pozwala pasażerom korzystać z transportu miejskiego na terenie górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Opóźnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
1: Podczas wtorkowego losowania Eurojackpot gracz z Zabrza wygrał niecałe 4 miliony złotych. Zakład zawarto w punkcie Lotto przy ulicy Szkubacza. Choć nikt nie zdobył głównej nagrody, pula na piątkowe losowanie wzrosła do 260 milionów euro. To największa kwota do wygrania w tym tygodniu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragiczne wydarzenia na stacji benzynowej w Miednie. We wtorek znaleziono tam ciało 34-letniego strażnika więziennego z raną postrzałową. Prokuratura w Częstochowie wszczęła śledztwo, badając okoliczności jego śmierci. Na miejscu zabezpieczono monitoring i przesłuchano świadków. Hotel Gołębiewski w Pobierowie zakończył swój pierwszy letni sezon z imponującymi wynikami. W ciągu 2 miesięcy zrealizowano ponad 88 tysięcy osobonoclegów i zaserwowano blisko 210 tysięcy dań. Wśród zagranicznych gości dominowali turyści z Niemiec. Obiekt planuje dalszą rozbudowę, co podkreśla jego ogromny potencjał nad Bałtykiem.
1: W zachodniopomorskim mieszka emeryt, który otrzymuje rekordową emeryturę w regionie. Blisko 35 600 zł brutto miesięcznie. To efekt wyjątkowo długiej kariery zawodowej i wysokich składek. Dla porównania, najniższe emerytury w Polsce wynoszą zaledwie kilka groszy. ZUS podkreśla, że na tak wysokie świadczenia składają się dodatkowe składki, waloryzacja kapitału i późniejsze przejście na emeryturę.
2: Szczeciński tramwaj wodny, projekt Cross Oder, okazał się hitem lata, łącząc Szczecin z niemieckimi miejscowościami Meszerin i Garz. W ciągu 2 dni sprzedano 1800 biletów, a na pokładzie Sediny przepłynęło 1782 pasażerów. Rejsy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, co skłoniło organizatorów do uruchomienia dodatkowych kursów. Dolina Dolnej Odry, nazywana Polską Amazonią, zachwyca pasażerów swoim naturalnym pięknem, a projekt Cross Oder stał się nową atrakcją turystyczną regionu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa odkryła, że przedsiębiorca prowadzący kilka stacji kontroli pojazdów nie wykazał w rejestrach sprzedaży ponad 3 milionów złotych. W wyniku kontroli firma musiała skorygować deklarację i zapłacić ponad 700 tysięcy złotych zaległego podatku VAT. Urzędnicy ustalili, że nie ewidencjonowano około 30 tysięcy płatności za badania techniczne. Przedsiębiorca przyznał się do zaniedbań i uregulował zaległości. Prokuratura w Białymstoku oskarżyła Stanisława K. o usiłowanie zabójstwa dwóch osób i zniszczenie mienia. Mężczyzna miał podpalić samochód zaparkowany przy domu, wiedząc, że w środku są jego żona i inna osoba. Ogień zniszczył auto, elewację i dach budynku. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Białymstoku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ekspert Instytutu Sobieskiego, Bartosz Marczuk, podkreśla konieczność zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz późniejszego przechodzenia na emeryturę. Obecny system emerytalny, oparty na modelu z XIX wieku, nie odpowiada dzisiejszym wyzwaniom demograficznym. W Polsce na jednego seniora przypada coraz mniej pracujących, co zagraża stabilności systemu. Marczuk wraz z Pawłem Borysem proponuje w swojej książce konkretne rozwiązania, takie jak dłuższa aktywność zawodowa i dodatkowe oszczędzanie. Eksperci apelują także o rozpoczęcie dyskusji na temat zrównania wieku emerytalnego i wprowadzenia premii dla rodziców.
2: Nowe przepisy Unii Europejskiej mogą poważnie wpłynąć na polską gospodarkę. Zmiany w dyrektywie tytoniowej oraz systemie handlu emisjami mogą zmniejszyć polskie PKB o 43 miliardy złotych i zlikwidować blisko 140 tysięcy miejsc pracy do 2030 roku. Polska, z uwagi na większy udział przemysłu i emisyjną energetykę, jest szczególnie narażona na negatywne skutki tych regulacji. Badania wskazują, że restrykcyjne przepisy mogą paradoksalnie zwiększyć liczbę palaczy w Polsce. Naukowcy apelują o uwzględnienie krajowych realiów gospodarczych w unijnych przepisach.
1: Ceny ropy na światowych rynkach osiągnęły rekordowe poziomy, co może wpłynąć na ceny biletów lotniczych. Szef Ryanaira, Michael O'Leary, ostrzega przed możliwym wzrostem cen biletów, jeśli sytuacja się nie poprawi. Ryanair planuje także cięcia w siatce połączeń na jesień i zimę. Tymczasem Wizz Air, jeden z kluczowych przewoźników w Polsce, nie zamierza podnosić cen biletów, ani wprowadzać dopłat paliwowych. Przewoźnik zabezpieczył większość zapotrzebowania na paliwo, co pozwala mu uniknąć krótkoterminowych podwyżek. Wizz Air będzie zarządzać swoją siatką połączeń w zależności od popytu, a nie cen paliwa. Dostawy ropy z Arabii Saudyjskiej do Polski we wrześniu mogą spaść aż o 70% w porównaniu do sierpnia. Powodem są zakłócenia na kluczowym ropociągu East West. Orlen intensywnie poszukuje alternatywnych źródeł surowca, między innymi z Stanów Zjednoczonych i Norwegii. Choć spółka zapewnia o ciągłości pracy rafinerii, rośnie presja na ceny paliw. Wzmożona konkurencja na rynku może wpłynąć na wzrost cen na stacjach benzynowych. Sytuacja jest dynamiczna, a problem z dostawami ropy dotyka także inne europejskie firmy.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: W Lidlu powstały nowe związki zawodowe, które domagają się podwyżki o 1000 zł dla każdego pracownika oraz zwiększenia zatrudnienia. Sieć odpowiada, że w 2026 roku przeznaczy 240 milionów złotych na wzrost pensji i nowe etaty. Lidl podkreśla, że oferuje konkurencyjne wynagrodzenia, a pracownicy sklepów mogą liczyć na pensję od 5600 zł brutto. Związki zawodowe wskazują na trudności w dialogu z pracodawcą i porównują sytuację do sporów w innych sieciach, jak Dino czy Biedronka. W tle pojawia się pytanie o możliwy strajk w całej branży handlowej. Polska wykorzystuje jedynie 55% swojego potencjału, jak wynika z indeksu racji stanu opracowanego przez Centrum Strategii Rozwojowych. Najlepiej oceniono obszar bezpieczeństwa, natomiast największe wyzwania stoją przed demografią. Kryzys demograficzny wpływa na rynek pracy i rozwój gospodarczy, a jego rozwiązanie nie jest proste. Wysoki deficyt finansów publicznych oraz niepewność geopolityczna również stanowią wyzwania dla inwestycji. Mimo to Polska utrzymuje wysoką ocenę w zakresie zdolności obronnych, co jest wynikiem konsekwentnych działań zbrojeniowych.
1: Na rynku najmu mieszkań w Polsce obserwujemy wzrost dostępności lokali, co jest dobrą wiadomością dla studentów szukających mieszkań na nowy rok akademicki. W sierpniu liczba ofert wzrosła o 12% w porównaniu z lipcem, a czynsze w wielu miastach nawet spadły. Największy wzrost liczby mieszkań na wynajem odnotowano w Gdańsku i Krakowie. W Warszawie, Łodzi i Katowicach ceny najmu są teraz niższe niż rok temu. Eksperci przewidują, że we wrześniu zainteresowanie wynajmem może wzrosnąć, więc warto już teraz rozglądać się za najlepszymi ofertami. Polska Grupa Zbrojeniowa i amerykańska firma Viasat podpisały list intencyjny, otwierając nowe możliwości w dziedzinie bezpieczeństwa. Współpraca ma dotyczyć zaawansowanej łączności satelitarnej i technologii kosmicznych. Choć to jeszcze nie umowa, stanowi ważny krok w kierunku przyszłych projektów. Wiceminister Konrad Gołota podkreślił, że to szansa na wzmocnienie bezpieczeństwa Polski i Europy. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz zaznaczył, że rozwój w obszarze kosmicznym to priorytet dla spółki. Viasat jest znanym liderem w komunikacji satelitarnej, co może przynieść przynieść korzyści dla polskiego przemysłu obronnego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ceny paliw w Polsce wciąż rosną, a kierowcy muszą sięgać głębiej do kieszeni. Na stacji benzynowej w Czeremsze, należącej do piosenkarza Konrada Skolima z Kolimowskiego, benzyna 95 kosztuje niecałe 8 zł za litr, co jest niższą ceną niż średnia krajowa. Tymczasem rząd Donalda Tuska rozważa przywrócenie programu ceny paliwa niżej, ale uzależnia to od podpisu prezydenta Karola Nawrockiego pod ustawą o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków. Prognozy wskazują, że ceny paliw mogą jeszcze wzrosnąć, co staje się poważnym problemem dla wielu Polaków. Diesel na stacjach kosztuje już od niecałych 9 zł do ponad 9 zł za litr.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3404 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Dominika znajdzie się w centrum burzliwego konfliktu z Marcinem Kodurem. Marcin ostro zaatakuje Dominikę, oskarżając ją o to, że przyczyniła się do nawrotu uzależnienia Renaty. Twierdzi, że presja związana z Feel Good i spór o udziały doprowadziły Renatę do ponownego sięgnięcia po używki. Dominika usłyszy od Marcina gorzkie słowa, które niemal doprowadzą ją do łez. Konflikt między przyjaciółkami zaostrzy się, gdy Renata odrzuci propozycję Dominiki dotyczącą leczenia i zażąda gotówki za swoje udziały. Marcin nie odpuści i będzie przekonany, że Dominika powinna była postąpić inaczej, co tylko pogłębi napięcia. Ten emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany już wkrótce.
2: Serialowa saga Kasi i Mariusza nabiera dramatycznego tempa. W nadchodzących odcinkach ich małżeństwo zostanie wystawione na próbę po śmierci Sowińskiego, którego zabił Mariusz, widząc go z Kasią. Choć mogłoby się wydawać, że to koniec ich problemów, Mariusz staje się coraz bardziej brutalny i zazdrosny. Kasia, mimo strachu, nie odcina się od niego, a wręcz proponuje ucieczkę do Stanów Zjednoczonych. Tymczasem Jakub, nieświadomy, że jest biologicznym ojcem córki Kasi, zbliża się do Martyny. Ich relacja zaczyna się rozwijać, co może prowadzić do nowego romansu. Tajemnica ojcostwa Kasi wciąż wisi w powietrzu, grożąc wybuchem w najmniej spodziewanym momencie. Czy Kasia zdoła utrzymać swoje sekrety w tajemnicy?
1: W 1941 odcinku M jak miłość Artur wraca z Berlina, gdzie miał uczestniczyć w sympozjum. Jednak jego córka, Agnes, szybko odkrywa, że nie wszystko jest tak, jak powinno być. Artur obiecał zerwać kontakt z Joanną, ale dowody na zdradę są niepodważalne. Agnes pokazuje ojcu zdjęcie, na którym widać go z Joanną, co prowadzi do ostrej kłótni przed domem Mostowiaków w Grabinie. Artur próbuje się bronić, twierdząc, że to tylko przypadkowe spotkanie na kongresie. Jednak Agnes nie daje się zwieść i naciska na ojca, by przyznał się do prawdy. Atmosfera gęstnieje, a pytanie, kiedy Marysia dowie się o romansie męża, pozostaje otwarte.
2: W 1941 odcinku M jak miłość niewinna randka Matyldy z chłopakiem poznanym w internecie przerodzi się w dramatyczne wydarzenia. Mateusz i Janek staną w obronie przyjaciółki, co doprowadzi do bójki, po której Janek trafi do szpitala z poważnym urazem. W szpitalnym korytarzu Mateusz z niepokojem będzie czekał na diagnozę kolegi. Czy Janek straci wzrok na zawsze? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Premiera tego emocjonującego odcinka już w poniedziałek, 21 września o godzinie 20:50 TVP2.
1: W 963 odcinku serialu Akacjowa 38 emocje sięgną zenitu. Ursula pojawi się na ulicy, ale szybko stanie się ofiarą ataku mieszkanek Akacjowej, nie pamiętając swojej przeszłości. Z pomocą przyjdzie jej ksiądz Telmo, który zabierze ją do siebie. Trini w końcu wybuchnie i wyzna Ramonowi, że spodziewa się dziecka. Tymczasem Samuel zaciągnie pożyczkę u niebezpiecznego lichwiarza, by rozwijać nowy biznes. Doktor Higinio zastawi złote spinki, by zorganizować bankiet powitalny, ale Inigo i Liberto nie ufają jego planom. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września, o godzinie 18:40 na TVP1. To będzie kolejna dawka emocji z życia mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38. W 3401 odcinku Barw Szczęścia Mariusz, grany przez Rafała Cieszyńskiego, niespodziewanie ratuje Pyrków z finansowych tarapatów. Gdy na Zacisznej dochodzi do awarii pieca, Mariusz oferuje kluczową część do naprawy, ratując rodzinę przed zimnem. Agata jest zaskoczona jego bezinteresowną pomocą i zastanawia się, jak się odwdzięczyć. Tymczasem Lucyna nie jest zadowolona z szybkiego rozwiązania problemu, ponieważ miała własne plany związane z awarią. Mariusz, jako człowiek praktyczny, nie zamierzał bezczynnie przyglądać się kłopotom Pyrków. Dzięki jego zaradności. Ciepło szybko wraca do domu na Zacisznej. Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji już wkrótce na ekranach.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 484 odcinka. Już 24 września o 15:05 na antenie TVP2 zobaczymy, jak uroczysta kolacja zamienia się w pole bitwy emocji. Katalina pojawi się z Adrianem, co nie umknie uwadze Cruz, która postanowi upokorzyć chłopaka na oczach wszystkich. Curro podejmie kluczową decyzję dotyczącą Martiny, a Simona wpadnie na pomysł wznowienia produkcji dżemów, by wesprzeć Virtudes. Serial pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów przenosi nas na początek XX wieku do posiadłości La Promesa. W tej hiszpańskiej telenoweli kostiumowej występują m.in. Ana Garces, Eva Martin i Manuel Regueiro. Nie przegapcie tego pełnego napięcia odcinka. 206 odcinku serialu Panna Młoda czeka nas prawdziwa burza emocji. Nusret i Bejza dokonają szokującego odkrycia przy grobie Jący, co wywoła ogromne zamieszanie. Jąca, która miała zniknąć na zawsze, powraca do rezydencji i podejmuje desperacką decyzję dotyczącą swojego syna. Hancer, pełna determinacji, postanawia jej pomóc, a Cichan staje u jej boku. W poprzednich odcinkach Engin próbował przekonać Cichana, że Bejza może być zdolna do zbrodni, co tylko podsyca napięcie. Czy prawda w końcu wyjdzie na jaw? Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w czwartek, 24 września o godzinie 17:20 na TVP2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Ceny paliw w Polsce rosną. Benzyna kosztuje już ponad 8 zł, a olej napędowy 9 zł za litr. Premier Donald Tusk apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych, co miałoby pomóc w obniżeniu cen. Jednak szanse na podpis są niewielkie, ponieważ prezydent ma poważne zastrzeżenia do ustawy. Rząd potrzebuje 4 miliardów złotych na program CPN, ale bez zgody prezydenta realizacja tego planu stoi pod znakiem zapytania. Burmistrz Lizbony, Carlos Moedas, zaapelował do portugalskiego rządu o natychmiastowe wycofanie systemu kaucyjnego Volta. Moedas twierdzi, że zamiast poprawy porządku, system doprowadził do chaosu i problemów, takich jak kradzieże i grzebanie w śmieciach. Mieszkańcy również wyrażają niezadowolenie, a petycję o zakończenie systemu podpisało już blisko 38 tysięcy osób. Na razie rząd nie podjął decyzji o jego wycofaniu.
3: Na Sycylii, w okolicy Noto, znaleziono nagie zwłoki 35-letniego turysty z Wielkiej Brytanii. W pobliżu ciała odkryto głowę kozła, sznur i leki psychotropowe, co sugeruje możliwy związek z ezoterycznymi rytuałami. Mężczyzna przebywał w odizolowanej społeczności, a śledztwo w tej sprawie jest w toku. Na razie nie dokonano żadnych aresztowań. Kilka egzemplarzy nowej książki Charlesa Spencera o księżnej Dianie zostało skradzionych z ciężarówki w Holandii. Do włamania doszło na kilka dni przed światową premierą. Książka zawiera nieznane wcześniej informacje o reakcji króla Karola III na śmierć Diany. Holenderska policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Numer telefonu Meghan Markle wyciekł do sieci, co wywołało nową aferę wokół książęcej pary. Zrzuty ekranu z grupy rodziców na WhatsAppie, do której dołączyła Meghan, zaczęły krążyć w internecie. Sprawa pojawiła się po zmianie szkoły Archiego i Lilibet, co miało być związane z obawami o bezpieczeństwo. Harry i Meghan nie skomentowali sytuacji, ale osoby z ich otoczenia wyraziły rozczarowanie zachowaniem rodziców. Rosyjski atak rakietowo-dronowy na zachodnią Ukrainę zmusił Polskę do poderwania myśliwców i czasowego wstrzymania lotów z lotnisk w Rzeszowie i Lublinie. Syreny alarmowe zawyły na Lubelszczyźnie, a polskie siły obrony powietrznej uruchomiły niezbędne procedury bezpieczeństwa. Po ustaniu zagrożenia lotniczego porty lotnicze wróciły do normalnej pracy. Działania miały charakter prewencyjny i nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
2: Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w misjach poza granicami kraju odgrywa kluczową rolę w reprezentowaniu weteranów przed władzami wojskowymi i państwowymi. Organizacja, założona przez weteranów w 2008 roku, wspiera ponad 300 członków, z których większość to najciężej ranni. Dzięki ich działaniom udało się wprowadzić istotne zmiany w prawie dotyczącym weteranów. Stowarzyszenie organizuje także turnusy rehabilitacyjne, oferując wsparcie i integrację środowiskową.
3: Szare mydło wraca do łask jako ekologiczny środek do prania. Jest łagodne dla delikatnych tkanin, skutecznie usuwa zabrudzenia i nie pozostawia osadu. W połączeniu z sodą oczyszczoną i solą kuchenną może przywrócić miękkość i blask ręcznikom. Tego typu naturalne metody wpisują się w trend dbania o środowisko i zdrowie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Zacieki z tłuszczu na szybie piekarnika można łatwo usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować mieszankę octu i płynu do naczyń, namoczyć w niej papierowy ręcznik i położyć na zabrudzonej powierzchni. Po jednej godzinie wystarczy przetrzeć szybę miękką gąbką. Warto też sprawdzić, czy piekarnik ma ukryty przycisk do demontażu szyby, co ułatwi jej dokładne umycie.
2: Policjanci z Niska uratowali kierowcę i pasażerów z płonącego samochodu w miejscowości Zdziary. Do zdarzenia doszło 11 września podczas rutynowej kontroli drogowej. Funkcjonariusze szybko ewakuowali osoby z pojazdu, w tym 7-letnie dziecko, i próbowali ugasić ogień. Dzięki ich szybkiej reakcji nikt nie ucierpiał.
3: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o przemyt 3000 paczek papierosów przy użyciu balonu meteorologicznego. Do zdarzenia doszło na prywatnej posesji, gdzie balon wylądował w środku nocy. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec zatrzymanych 3-miesięcznego aresztu. Mężczyznom grozi do 5 lat więzienia. Przeprowadzka to nie tylko pakowanie kartonów, ale także wybór odpowiedniego dnia. Według dawnych wierzeń czwartek sprzyja rozwojowi i dostatkowi, a piątek miłości i harmonii. Sobota natomiast łączy się ze stabilizacją i porządkowaniem spraw. Warto też rozpocząć przeprowadzkę rano, by symbolicznie zacząć nowy rozdział.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Jesienne porządki w ogrodzie nie zawsze oznaczają przycinanie wszystkich roślin. Niektóre, jak hortensje czy róże, lepiej zostawić w spokoju do wiosny. Suche pędy mogą chronić rośliny przed mrozem, a zbyt wczesne cięcie może je uszkodzić. Warto więc dobrze przemyśleć, które gatunki wymagają jesiennej pielęgnacji, a które lepiej zostawić na później.
2: W zeszły wtorek, 8 września, starszy posterunkowy Karol Tim uratował 80-letnią kobietę z zadymionego mieszkania. Policjant, będąc po służbie, zauważył dym wydobywający się z parteru budynku. Wszedł przez okno i wyprowadził seniorkę w bezpieczne miejsce. Okazało się, że przyczyną zadymienia był przypalony garnek na kuchence gazowej. Kobieta została przewieziona do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą też 16 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Ciepły dzień z jesiennym światłem. Połączenie, które trudno przegapić.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ed Sheeran znalazł się w samym środku burzy, która zmiotła jego trasę koncertową w Stanach Zjednoczonych. Po wyrzuceniu Macklemora z listy występów, Sheeran stracił nie tylko fanów, ale i cały zespół wspierający. Fani oskarżają go o hipokryzję, a liczba jego obserwujących na Instagramie topnieje w zastraszającym tempie. Tymczasem Macklemore, zyskując na popularności, nie czuje się ofiarą i otwarcie mówi o swoich przekonaniach. Grzegorz Dobek, znany z Pytania na śniadanie, dołączył do rolnikowej rodziny. Jako prowadzący nowego programu Rolnik szuka żony odwiedziny. Ale zanim wyruszył na plan, musiał zdobyć błogosławieństwo samej Marty Manowskiej. Tak, tak, nie pytajcie, dlaczego on, tylko co z Martą. Dobek i Manowska zawarli nawet zakład na małego palca, że nowy format zaskoczy Martę. Cóż, zobaczymy, czy ten odnaleziony kuzyn rzeczywiście wprowadzi coś nowego do rolnikowego świata. Ida Nowakowska w programie Twoja twarz brzmi znajomo postanowiła zmierzyć się z legendą i wcieliła się w Cher, wykonując Welcome to Burlesque. Jej występ był tak poruszający, że Piotr Gąsowski, juror programu, nie mógł powstrzymać wzruszenia i dosłownie rozłożyło go to na łopatki. Nowe zasady programu, takie jak opcja Masz wybór, dodały emocji, a Ida, choć marzyła o Shakirze, wybrała większe wyzwanie. Efekt piorunujący. Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC, postanowiła zamienić Polskę na Las Vegas, by odciąć się od medialnego zgiełku. Teraz, zamiast nokautować przeciwników w oktagonie, tańczy na parkiecie tańca z gwiazdami, marząc o kryształowej kuli. Z pełnym przekonaniem twierdzi, że wygra, bo przecież kto, jak nie ona? Choć tęskni za rodziną, cieszy się nowym życiem, robiąc to, co naprawdę chce.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Michał Wiśniewski, lider ich troje, znów na rozwodowej karuzeli. Po 5 małżeństwach i 8 ślubach, jego związek z Polą Wiśniewską nie przetrwał nawet 6 lat. Sąd nie spieszy się z zakończeniem tej miłosnej sagi, a kolejne rozprawy zaplanowano dopiero na przyszły rok. Cóż, Michał musi uzbroić się w cierpliwość, zanim znów stanie na ślubnym kobiercu.
1: Netflix znowu zaskakuje. Po polskiej lalce przyszła pora na Dumę i uprzedzenie Jane Austen. Nowy miniserial, który ma być wierny oryginałowi, zadebiutuje 3 grudnia. W rolach głównych zobaczymy Emme Corrin jako Elizabeth Bennet i Jacka Lowdena jako pana Darcy'ego. Czy nowa wersja stanie się symbolem dla współczesnej widowni? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – emocji nie zabraknie.
0: Netflix zaskakuje nową wersją Lalki, Bolesława Prusa, która właśnie zadebiutowała na platformie. W rolach głównych Sandra Drzymalska jako Izabela Łęcka i Tomasz Szuchart jako Stanisław Wokulski, a towarzyszy im plejada gwiazd. Reżyser Paweł Maślona postawił na odważne uwspółcześnienie, które nie tylko odświeża klasykę, ale i wprowadza znaczące zmiany fabularne. Serial jest bezczelny, śmiały i na pewno nie pozostawi nikogo obojętnym, choć do najlepszych polskich produkcji Netflixa jeszcze mu daleko.
1: Magda Gessler znowu na językach. Tym razem jej restaurację U Fukiera odwiedziła sama Nicole Scherzinger z The Pussycat Dolls. Gwiazda, która przygotowuje się do koncertów w Warszawie, była zachwycona polską kuchnią, a szczególnie kaczką. Magda nie omieszkała pochwalić się tym w mediach społecznościowych, a zdjęcia z wizyty szybko stały się hitem w sieci. Kto by pomyślał, że kaczka może być taką gwiazdą wieczoru?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express. Dead Poets Society idzie na całość. Lider zespołu, Jack Underkoffler, obiecuje najbardziej emocjonujący materiał w historii grupy. Nowy singiel, Miami for the Weekend, to ostatnia zapowiedź przed premierą albumu Monarch, który trafi do fanów już 2 października. A dla tych, którzy lubią zagadki, zespół przygotował interaktywny świat, inspirowany okładką płyty. Na deser, koncert w Polsce, już 19 lutego przyszłego roku, w warszawskiej Proximie. Bilety już w sprzedaży. Wolf Hoffmann, gitarzysta niemieckiej formacji Accept, ogłosił, że jego najlepszy riff to ten z Balls to the Wall. Twierdzi, że jest to ikoniczny motyw, który pojawia się tylko raz na początku utworu, ale zostaje w pamięci na zawsze. Accept świętuje swoje 50-lecie i z tej okazji zagrają w Polsce 9 grudnia 2026 roku w Gliwicach. Przy okazji wydali album Teutonic Titans 1976 do 2026, gdzie klasyki zyskały nowe, świeże aranżacje.
1: Kiss nie przestaje zaskakiwać. Z okazji 50-lecia albumu Rock and Roll Over zespół przygotował jubileuszowy box, który trafi do sprzedaży 6 listopada. W zestawie znajdzie się aż 130 utworów, w tym 100 nigdy wcześniej nie publikowany. A dla tych, którzy myśleli, że Kiss już się pożegnał, niespodzianka, zespół planuje powrót na scenę jako awatary. Jednak na ten futurystyczny show w Las Vegas trzeba będzie poczekać do 2028 roku.
0: W XXI wieku, kiedy empatia powinna być oczywistością, wciąż spotykamy się z znieczulicą wobec ofiar przemocy seksualnej. W Polsce ruszyła kampania hashtag Możesz mi powiedzieć, która ma na celu przerwanie milczenia i wsparcie tych, którzy doświadczyli gwałtu czy molestowania. Przerzucanie winy na ofiarę to niestety nadal powszechne zjawisko, które prowadzi do tego, że ofiary boją się mówić. W ramach kampanii powstała specjalna infolinia, a także zestawienie mocnych piosenek, które poruszają ten trudny, ale niezwykle ważny temat.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Katowicach niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrowie pod Celestynowem 75-letni kierowca Toyoty pędził aż 108 km na godzinę w pobliżu szkoły podstawowej. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy na 3 miesiące. Nałożyli mandat w wysokości 1500 zł i 13 punktów karnych. Otwocka drogówka zapowiada kolejne kontrole prędkości w rejonie szkół, aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci. W dzielnicy Włochy doszło do poważnego wypadku. Tramwaj linii numer 1 potrącił pieszą, która wpadła pod jego koła. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Ruch tramwajów w okolicy skrzyżowania Alei Krakowskiej z ulicą Instalatorów został wstrzymany, co spowodowało utrudnienia dla pasażerów. Policja bada okoliczności zdarzenia.
2: W Otwocku ponownie zatrzymano 46-letniego Przemysława G., który mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów znów wsiadł za kierownicę. To już kolejny raz, kiedy mężczyzna łamie sądowe zakazy, a mimo to sąd rejonowy w Otwocku odmówił jego aresztowania. Prokuratura ponownie złożyła wniosek o areszt, ale sąd zdecydował o zastosowaniu dozoru policyjnego. Mieszkańcy gminy już wcześniej informowali policję o nielegalnych działaniach kierowcy.
1: Mikołaj N., poszukiwany w związku z tragicznym wypadkiem na trasie Łazienkowskiej, został zatrzymany przez policję. 24-latek ukrywał się w Izabelinie, gdzie został namierzony przez kryminalnych z Targówka. Podczas zatrzymania nie stawiał oporu. Teraz trafił do aresztu w Białołęce, gdzie odbędzie wyrok 4 lat więzienia za utrudnianie postępowania i nieudzielenie pomocy poszkodowanym.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Były premier Leszek Miller zaprasza na otwarte spotkanie 23 września w Konstancinie Jeziornie. Wydarzenie odbędzie się w Eva Park Life and Spa, a poprowadzi je znany aktor Olgierd Łukaszewicz. Uczestnicy będą mieli okazję do bezpośredniej rozmowy z Millerem oraz zadania mu pytań. Spotkanie to nie tylko dyskusja, ale także możliwość zdobycia wiedzy o kulisach władzy i osobistego kontaktu z wybitnymi postaciami.
1: Warszawa przekazała Kijowowi 60 wagonów metra, które miały pomóc w trudnej sytuacji transportowej stolicy Ukrainy. Choć transport kosztował 16 milionów złotych, firma przewozowa otrzymała tylko 4,3 miliona. Reszta pieniędzy zniknęła, co wzbudziło zainteresowanie ukraińskich służb antykorupcyjnych. W związku z tym postawiono zarzuty 7 osobom, w tym byłemu szefowi kijowskiego metra. Mimo to wagony z Warszawy nadal służą pasażerom w Kijowie. Policja w Warszawie poszukuje 22-letniej Emilii Bartel, która zaginęła 11 września. Kobieta ma charakterystyczną bliznę nad ustami, co może pomóc w jej identyfikacji. Funkcjonariusze apelują o pomoc w ustaleniu jej miejsca pobytu. Każdy, kto posiada informacje, proszony jest o kontakt z policją.
2: Pan Darek, kierowca warszawskiego autobusu, który w sierpniu wyjechał na trasę w spódnicy, osiągnął swój cel. Władze Warszawy zapowiedziały, że od przyszłego sezonu kierowcy będą mogli pracować w krótkich spodenkach. To efekt nietypowego protestu, który zwrócił uwagę na problem z dotychczasowymi zasadami ubioru. Kierowcy z niecierpliwością czekają na wprowadzenie nowych przepisów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Szczeciński tramwaj wodny, dzięki projektowi Cross Oder, połączył miasto z niemieckimi miejscowościami Meszerin i Garz, stając się hitem lata. W ciągu 2 dni sprzedano 1800 biletów, a rejsy odbywały się przy niemal pełnym obłożeniu. Inicjatywa przyciągnęła zarówno turystów, jak i mieszkańców terenów przygranicznych, co wpłynęło na rozwój lokalnej turystyki. Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej, a organizatorzy planują jego kontynuację w kolejnych sezonach.
1: W Bydgoszczy odbyła się pierwsza edycja Bydgoskiego Dnia Maszynisty. Wydarzenie przyciągnęło miłośników kolei, oferując m.in. możliwość skorzystania z mobilnego symulatora Cargo Master. Uczestnicy mogli również zwiedzić historyczny parowóz i podziwiać unikalne eksponaty kolejowe. Impreza łączyła edukację z rozrywką, pozwalając zgłębić tajniki pracy maszynisty.
2: W Tucholi doszło do groźnego incydentu na przejeździe kolejowym. Kierowca ciężarówki utknął na torach, gdy zaczęły opadać szlabany. Dzięki szybkiej reakcji dyżurnej ruchu udało się ostrzec maszynistę nadjeżdżającego pociągu, który zwolnił do 20 km na godzinę, unikając tragedii. Sprawę bada teraz policja.
1: Jagiellonia Białystok zadebiutuje w Lidze Europy, a z tej okazji powstał film promujący Białystok. Produkcja, stworzona wspólnie przez miasto i klub, pokazuje najciekawsze miejsca, takie jak Pałac Branickich czy Opera. W filmie występują piłkarze Jagiellonii z różnych krajów, którzy prezentują miasto jako atrakcyjne miejsce dla turystów. Film będzie promował Białystok podczas europejskich występów drużyny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 15-letni chłopak z Sokółki próbował uciec przed policją na hulajnodze elektrycznej. Nastolatek wyprzedzał samochody na przejściu dla pieszych i zignorował wezwania do zatrzymania. Po krótkim pościgu został zatrzymany, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Chłopak tłumaczył, że uciekał, bo się przestraszył.
1: W Złotorii, w zakładzie produkującym części samochodowe, wybuchł pożar. Ogień pojawił się w hali produkcyjnej, co wymusiło ewakuację ponad 100 pracowników. Na miejscu działa 13 zastępów straży pożarnej, a akcja gaśnicza wciąż trwa. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Z kolei we Wrocławiu temperatura będzie wynosić 20 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Taki nosić 20 stopni i

0: Myśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
3: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Zmarł Ajazdin Nuhi, były piłkarz Legii Warszawa i Partizana Belgrad. Został znaleziony martwy w swoim domu w Borcy, na przedmieściach Belgradu. Miał 46 lat. Informacje o jego śmierci potwierdził klub Partizan Belgrad, który złożył kondolencje rodzinie i przyjaciołom. Olympiakos Pireus, wicemistrz Grecji, przechodzi kadrową rewolucję po nieudanym starcie sezonu. Klub zmienił trenera i przeprowadził liczne transfery, co wpłynęło na brak zgrania drużyny. Jagiellonia Białystok ma szansę na korzystny wynik w meczu Ligi Europy, jeśli przetrwa początkowy napór greckiego zespołu. Eksperci podkreślają, że chaos w Olympiakosie może być szansą dla polskiego klubu. Przed meczem Elche z Realem Madryt doszło do skandalu. Gwiazdy królewskich Kylian Mbappé i Vinicius Junior odmówiły pełnego udziału w akcji solidarnościowej z Ceutą, co wywołało oburzenie w Hiszpanii. Mimo kontrowersji Real Madryt wygrał dramatyczny mecz 3-2, zdobywając decydującego gola w doliczonym czasie gry. Klub stara się teraz załagodzić sytuację.
2: Oskar Pietuszewski, młody piłkarz z Białegostoku, może wkrótce wrócić na boisko. Po kontuzji uda zawodnik FC Porto uczestniczył już w treningu i czeka na wyniki badań, które zdecydują o jego występie w meczu z Benfiką 20 września. FC Porto, lider portugalskiej ekstraklasy, liczy na jego powrót do składu na to ważne spotkanie.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Robert Lewandowski zbliża się do zakończenia kariery w reprezentacji Polski, a kibice zastanawiają się, kto go zastąpi. Niespodziewanie pojawiła się alternatywa w postaci Elisa Simsa, napastnika z Premier League, który ma polskie korzenie. Sims złożył już dokumenty o polski paszport i jest otwarty na grę dla Polski. Choć nie jest pewne, czy stanie się zbawcą kadry, jego potencjał daje nowe możliwości.
2: Bułgarska reprezentacja siatkarzy przygotowuje się do starcia z Polską podczas Mistrzostw Europy. Lider zespołu, Aleksandar Nikołow, zapowiada pełne zaangażowanie i walkę całym sercem. Bułgarzy, podbudowani zwycięstwem nad Izraelem, liczą na pokazanie swojej prawdziwej formy przeciwko Mistrzom Europy. Czy determinacja i energia wystarczą, by stawić czoła faworytowi? Przekonamy się już wkrótce.
1: Michał Cieślak został pełnoprawnym mistrzem świata w kategorii junior ciężkiej federacji WBC. Stało się to po tym, jak Noel Mikaelian stracił tytuł, decydując się na walkę bez zgody federacji. Cieślak, który w czerwcu pokonał Jeana Pascala, teraz przygotowuje się do obrony tytułu. Jego rywalem będzie David Benavides, a walka planowana jest na 12 grudnia. Anastazja Kuś, 19-letnia polska biegaczka, została nominowana do prestiżowej nagrody Wschodząca Gwiazda przez European Athletics. To wyróżnienie jest efektem jej znakomitego sezonu, w którym zdobyła tytuł Mistrzyni Świata U20 w biegu na 400 metrów z czasem 51,06 sekundy. Wynik ten jest nowym rekordem Polski w tej kategorii wiekowej. Ostateczne wyniki plebiscytu poznamy 24 października podczas gali Golden Tracks w Lozannie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Anna Lewandowska wróciła do Barcelony po udziale w nowojorskim Tygodniu Mody. Trenerka fitness cieszy się z powrotu do Hiszpanii, gdzie spędza czas w swoim studio Edan i spotyka się z przyjaciółmi. Lewandowska podkreśla, że w Barcelonie czuje się jak w domu. Iga Świątek przeżywa trudniejszy sezon, choć ostatnie sukcesy w Toronto dają nadzieję na poprawę formy. Współpraca z psychologiem Darią Abramowicz ponownie wzbudza kontrowersje, szczególnie po krytycznych uwagach dziennikarza Tomasza Smokowskiego. Smokowski twierdzi, że Świątek nie jest samodzielna na korcie, co wywołało dyskusję w środowisku sportowym. Mimo to kibice liczą na dalsze sukcesy polskiej tenisistki. Jakub Piotrowski, reprezentant Polski, przeszedł pomyślnie zabieg ablacji serca po zdiagnozowaniu arytmii. Problemy zdrowotne ujawniły się podczas meczu Udinese z Lazio, kiedy musiał opuścić boisko. Włoskie media przewidują, że Piotrowski wróci do gry w drugiej połowie listopada.
2: Paweł Korpuliński zdobył tytuł mistrza Europy w driftingu podczas finału Drift Masters na PGE Narodowym w Warszawie. Polak wykorzystał błąd dotychczasowego lidera, Piotra Więcka, który zakończył sezon na trzecim miejscu. W zawodach triumfował Irlandczyk Conor Shanahan, ale to Korpuliński i Więcek zapewnili Polsce dwa miejsca na podium klasyfikacji generalnej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Marian Kmita objął funkcję pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. W związku z tym Kmita zdecydował się na bezpłatny urlop w Polsacie, gdzie dotychczas kierował sportem. Jego obowiązki w stacji przejmie Piotr Pykel. Kmita będzie pełnił funkcję prezesa PKOL do kwietnia przyszłego roku.
2: Polski Związek Piłki Nożnej podpisał nowy kontrakt z firmą STS, która zastąpi InPost jako strategiczny sponsor reprezentacji Polski. Umowa obowiązuje do 2030 roku, a STS od 12 lat wspiera polski futbol. To ważny krok po serii rozstań z dotychczasowymi partnerami biznesowymi. Podczas zawodów High Rocks w Pekinie australijska rekordzistka Joanna Wietrzyk zwyciężyła, mimo że zmagała się z biegunką. Jej wyczyn wywołał kontrowersje, łącząc podziw dla determinacji z krytyką dotyczącą higieny. Organizatorzy zapewnili, że sprzęt został zdezynfekowany, ale debata w świecie sportu trwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Nie trzeba się jeszcze żegnać z latem. Pogoda nadal sprzyja lekkości.
3: Radio Super Express.

0: Słuchaj mnie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy. W 3404 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Dominika znajdzie się w centrum burzliwego konfliktu z Marcinem Kodurem. Marcin ostro zaatakuje Dominikę, oskarżając ją o to, że przyczyniła się do nawrotu uzależnienia Renaty. Twierdzi, że presja związana z Feel Good i spór o udziały doprowadziły Renatę do ponownego sięgnięcia po używki. Dominika usłyszy od Marcina gorzkie słowa, które niemal doprowadzą ją do łez. Konflikt między przyjaciółkami zaostrzy się, gdy Renata odrzuci propozycję Dominiki dotyczącą leczenia i zażąda gotówki za swoje udziały. Marcin nie odpuści i będzie przekonany, że Dominika powinna była postąpić inaczej, co tylko pogłębi napięcia. Ten emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany już wkrótce. W 1941 odcinku M jak miłość Artur wraca z Berlina, gdzie miał uczestniczyć w sympozjum. Jednak jego córka, Agnes, szybko odkrywa, że nie wszystko jest tak, jak powinno być. Artur obiecał zerwać kontakt z Joanną, ale dowody na zdradę są niepodważalne. Agnes pokazuje ojcu zdjęcie, na którym widać go z Joanną, co prowadzi do ostrej kłótni przed domem Mostowiaków w Grabinie. Artur próbuje się bronić, twierdząc, że to tylko przypadkowe spotkanie na kongresie. Jednak Agnes nie daje się zwieść i naciska na ojca, by przyznał się do prawdy. Atmosfera gęstnieje, a pytanie, kiedy Marysia dowie się o romansie męża, pozostaje otwarte.
2: W 4283 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Marta Leśniewska ostro zetrze się z Fabianem Krawcem w pracy, gdy ten forsuje kontrowersyjne pomysły i przekracza granice. Igor Nowak stanie przed trudnym wyborem, gdy jego córka Julka błaga go o opuszczenie ośrodka odwykowego. Terapeuta wyjaśnia, że to objaw głodu narkotykowego, a pozostanie na terapii to jej jedyna szansa. Tymczasem Teresa Bednarczuk przeżywa kompromitującą wpadkę w szkole, gdy uczennice odkrywają fragmenty jej erotycznej powieści. W tle tych wydarzeń Mikołaj opiekuje się małym Tymkiem, nieświadomy planów Stefanka dotyczących publikacji filmików z braciszkiem. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 20.15 na antenie TVN. W 3401 odcinku Barw Szczęścia Hubert i Asia zmierzą się z prawdziwą lawiną problemów. Ich dom, niegdyś bezpieczny azyl, staje się finansową pułapką. Zalanie, pożar i awaria pieca sprawiają, że oszczędności Pyrków topnieją w zastraszającym tempie. Dodatkowo Hubert decyduje się pokryć koszty luksusowego pobytu Lucyny w hotelu, co jeszcze bardziej obciąża ich budżet. Na szczęście na ratunek przybywa Mariusz, który własnoręcznie naprawia piec, ratując rodzinę przed kolejnym wydatkiem. Czy Pyrkowie zdołają wyjść z tej opresji? Odpowiedź już w najnowszym odcinku. W 206 odcinku serialu Panna Młoda czeka nas prawdziwa burza emocji. Nusret i Bejza dokonają szokującego odkrycia przy grobie Jący, co wywoła ogromne zamieszanie. Jąca, która miała zniknąć na zawsze, powraca do rezydencji i podejmuje desperacką decyzję dotyczącą swojego syna. Hancer, pełna determinacji, postanawia jej pomóc, a Cichan staje u jej boku. W poprzednich odcinkach Engin próbował przekonać Cichana, że Bejza może być zdolna do zbrodni, co tylko podsyca napięcie. Czy prawda w końcu wyjdzie na jaw? Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w czwartek, 24 września o godzinie 17.20 na TVP2. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 48 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 18 września o godzinie 14 na TVP1. Munewer odkryje prawdę o stanie Pakize, co może wywołać burzę w jej relacjach z Halilem i Burakiem. Yasemin, oskarżona przez Sengul o kłamstwo, przeprosi i wyjaśni swoje intencje, próbując uniknąć plotek. Wieczorem odwiedzi Buraka, by go wesprzeć i poznać historię jego więzi z babcią. W tle pojawiają się rodzinne dramaty, zerwane więzi i konflikty pokoleniowe. Serial Splątane losy to opowieść o rodzinnych tajemnicach i decyzjach, które zmieniają życie kilku pokoleń. W obsadzie zobaczymy m.in. Nilgun Kasab-Basiolu jako Munewer i Kajre Alejne Zabczy jako Yasemin. W 148 odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Kaja ponownie ulegnie Wiktorowi, ale ich spotkanie przerwie Natalia, robiąc im zdjęcia. Piotrowska będzie obawiać się utraty pracy i zwoła pilne spotkanie z przyjaciółkami. Na SOR trafi starszy bezdomny mężczyzna z urazem głowy, który okaże się byłym ratownikiem górskim z niezwykłą odpornością na ból. Tymczasem Kaja zajmie się 25-latkiem z objawami przypominającymi zawał, a chwilę później do szpitala trafi jego brat w podobnym stanie. Kasia podpisze umowę przedwstępną na dom i mimo oporów dzieci zabierze je do nowego miejsca. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 16.50 w TVN. Lalka w nowej odsłonie zadebiutowała na Netflixie, przynosząc świeże spojrzenie na klasyczną powieść Bolesława Prusa. W rolach głównych zobaczymy Sandrę Drzymalską jako Izabelę Łęcką oraz Tomasza Szucharta jako Stanisława Wokulskiego. Reżyser Paweł Maślona odważnie zmienia fabułę, nadając jej współczesny charakter. Serial nie narzuca interpretacji, lecz zachęca do samodzielnego wyrobienia sobie opinii o bohaterach. Choć nie jest to najlepszy polski serial Netflixa, oferuje więcej niż tylko tanią sensację. Obsada pełna jest znanych nazwisk, takich jak Jacek Braciak czy Magdalena Cielecka. Lalka z pewnością wzbudzi emocje i nie pozostawi nikogo obojętnym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą również 16 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Jennifer Lopez zamieszkała w nowym, luksusowym domu w kalifornijskim Hidden Hills. Rezydencja o powierzchni 800 metrów kwadratowych kosztowała 25 milionów złotych i przeszła gruntowną renowację. Na terenie posiadłości znajdują się m.in. basen z jacuzzi, prywatne kino oraz stajnie dla koni. To nowy rozdział w życiu gwiazdy po rozstaniu z Benem Affleckiem. W Peorii, w Arizonie, doszło do tragicznego zdarzenia. 5-letni Teo Sabo zmarł po tym, jak został pozostawiony w nagrzanym samochodzie podczas przyjęcia po chrzcie. Rodzice chłopca, Anka i Michail Sabo, zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci oraz znęcania się nad dzieckiem. Ojciec twierdzi, że poprosił starszego syna o wyprowadzenie Teo z auta, jednak nastolatek nie pamięta takiej prośby.
0: Natalia Król, 18-letnia królowa Związku Podhalan w Północnej Ameryce, kończy swoją kadencję 27 września. Przez rok reprezentowała Podhalan na wielu uroczystościach w Stanach Zjednoczonych i Polsce, angażując się w działania charytatywne. Część zebranych środków przekazała potrzebującym w Polsce i planuje dalszą pomoc w Stanach Zjednoczonych. Po zakończeniu kadencji zamierza skupić się na studiach, ale nadal chce działać na rzecz polonijnej społeczności. Zarząd Centrum Kennedy'ego w Waszyngtonie zdecydował o zamknięciu instytucji na 2 lata. Decyzja zapadła po tym, jak sąd federalny zablokował próbę dodania nazwiska Donalda Trumpa do nazwy budynku. Prezydent Stanów Zjednoczonych, który przewodniczy Radzie Nadzorczej Centrum, ogłosił zamknięcie ze względów bezpieczeństwa i planowanej przebudowy. Remont nie może się jednak rozpocząć, dopóki sąd nie wyda ostatecznego orzeczenia w sprawie nazwy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Karbowane włosy wracają do mody i stają się jednym z najgorętszych trendów tego roku. Popularne w latach 90. i 2000. teraz pojawiają się w nowej odsłonie, często w subtelniejszej formie. Styliści proponują karbowanie wybranych pasm, co dodaje fryzurze objętości i tekstury. Moda zatacza koło, a charakterystyczne zygzaki znów przyciągają uwagę.
1: Funkcjonariusze CBŚP i Krajowej Administracji Skarbowej prowadzą śledztwo w sprawie grupy przestępczej, która od 2017 roku wprowadziła do obrotu co najmniej 1,7 tony metali szlachetnych, omijając system podatkowy. W lipcu tego roku zabezpieczono 11 kg złota, 6,5 kg srebra oraz gotówkę o wartości ponad 80 tysięcy złotych. Zatrzymano 2 osoby, którym postawiono zarzuty prania pieniędzy i przestępstw skarbowych. Śledztwo jest w toku, a służby dążą do ustalenia kolejnych osób związanych z tą działalnością.
0: Pepco wprowadza nową kolekcję Fiatowa Elegancja, która ma nadać wnętrzom romantyczny i elegancki styl. W ofercie znajdziemy dodatki do domu, takie jak tekstylia, naczynia i dekoracje z florystycznymi wzorami oraz złotymi detalami. Kolekcja obejmuje m.in. poduszki, firany, dywany oraz świece zapachowe, które mogą odmienić charakter każdego pomieszczenia. To propozycja dla miłośników wyrazistych akcentów i dekoracyjnych wnętrz.
1: Policjanci z Kolbuszowej zatrzymali 37-latka podejrzanego o oszustwo na szkodę mieszkanki gminy Majdan Królewski. Kobieta przekazała mu blisko 200 tysięcy złotych, wierząc, że pomaga siostrze potrzebującej leków. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Policja apeluje o czujność i weryfikowanie informacji przed przekazaniem pieniędzy. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Zakamienione krany to problem, który można łatwo rozwiązać bez użycia narzędzi. Wystarczy użyć kwasku cytrynowego, ciepłej wody i płynu do mycia naczyń. Po 1 godzinie moczenia perlatora w takim roztworze kamień zniknie, a woda popłynie pełnym strumieniem. Aby zapobiec ponownemu osadzaniu się kamienia, warto nałożyć na kran cienką warstwę wosku.
1: Anturium, znane jako roślinny strażnik domowego ogniska, według dawnych wierzeń chroni przed negatywnymi wibracjami. Ta popularna roślina, dzięki swoim sercowatym kwiatom, ma również sprzyjać romantycznym relacjom. W Polsce wciąż żywe są przekonania o magicznych właściwościach roślin, które mają wpływać na zdrowie, finanse i relacje. Do roślin przynoszących szczęście zalicza się także grubosza, skrzydłokwiat i laki bambu. Suche i łamliwe włosy mogą być wynikiem niewłaściwej pielęgnacji, a nawet sposobu mycia. Rozwiązaniem może być metoda odwróconego mycia włosów, która polega na zmianie kolejności stosowania odżywki i szamponu. Najpierw nakładamy odżywkę, a dopiero potem myjemy skórę głowy szamponem. Ta prosta zmiana może pomóc osobom z cienkimi i suchymi włosami, przywracając im lekkość i objętość.
0: W niedzielę, 13 września, policja przeprowadziła akcję hulajnoga elektryczna nad Wisłokiem. 40-letni mężczyzna, który wjechał na przejazd dla rowerów na czerwonym świetle, zignorował polecenie zatrzymania się i próbował uciec. Po pościgu został ukarany mandatem w wysokości 5 000 zł. Policja przypomina, że ignorowanie poleceń funkcjonariuszy może prowadzić do surowych konsekwencji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Wieliczce zatrzymano 50-letniego mężczyznę, podejrzanego o kradzieże z włamaniem do dwóch lokali gastronomicznych. Jeden z obiektów w Parku Mickiewicza spłonął w wyniku podpalenia. Mężczyzna usłyszał 10 zarzutów i został tymczasowo aresztowany. Działał w warunkach recydywy, co może zwiększyć wymiar kary. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą podobnie 16 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielkie wydarzenie w świecie polskich influencerek. Już 18 września na Prime Video zadebiutuje serial dokumentalny Girls of Warsaw, w którym zobaczymy Andziax, Olę Nowak, Klaudię Sadownik i Jessicę Mercedes. Na uroczystej premierze w Warszawie każda z gwiazd zaprezentowała się w unikalnej kreacji, od piór po klasyczną elegancję. Czy ten serial odkryje przed nami prawdziwe życie internetowych celebrytek? Czy może to tylko kolejna błyskotka w świecie fleszy? Czas pokaże.
2: Karol, uczestnik 13. edycji Rolnik szuka żony, zaskoczył wszystkich swoją szczerością i otwartością, ale nie spodziewał się, że jego kandydatki staną się celem hejtu. Mimo że sam otrzymał tylko 4 listy, nie traci nadziei na znalezienie miłości, choć przyznaje, że przeszłość mogła odstraszyć niektóre panie. Karol, który gra na trąbce i działa w straży pożarnej, nie zamierza milczeć i broni swoich kandydatek przed internetowymi trollami. Jak sam mówi, hejterzy to ludzie, którzy nie mają co robić ze swoim życiem.
1: Michał Szpak, znany z jurorowania w The Voice of Poland, postanowił zaszaleć i odwiedził luksusowy sklep meblowy, gdzie ceny zaczynają się od skromnych 25 tysięcy złotych. Wygodnie ubrany w dres, z kapturem na głowie, przyglądał się włoskim kanapom, popijając kawę. Jednak nie tylko jego styl przyciągnął uwagę. Artysta zaparkował swoje BMW w bramie, co może być małym problemem z punktu widzenia przepisów drogowych. Cóż, luksusowe zakupy wymagają czasem niekonwencjonalnych rozwiązań.
2: Marcelina, uczestniczka programu TVN. Zróbmy sobie dom. Zamiast cieszyć się ciążą, walczy z rakiem szyjki macicy. Jakby tego było mało, jej partner Jakub, próbując nagłośnić zbiórkę na leczenie, został pobity w Ostrawie za noszenie czapki w barwach Górnego Śląska. Zbiórka na leczenie Marceliny przyniosła już ponad 630 tysięcy złotych. Ale życie tej rodziny to nie reality show, gdzie wszystko kończy się happy endem. Czasem rzeczywistość pisze bardziej dramatyczne scenariusze niż telewizja.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: W piątek Warszawa pożegna Witolda Płóciennika, wybitnego operatora filmowego, którego nagłe odejście wstrząsnęło środowiskiem filmowym. Zamiast kwiatów rodzina prosi o wsparcie wskazanej fundacji, co jest pięknym gestem w obliczu tragedii. Płóciennik, znany z pracy przy takich produkcjach jak Kruk i Ikar, legenda Mietka Kosza, zaginął pod koniec sierpnia, a jego ciało odnaleziono po kilku dniach. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa.
1: Rodzina Świeżyńskich to prawdziwa muzyczna dynastia disco polo. Sławomir, lider Bayer Full, od lat króluje na scenie, a jego dzieci nie pozostają w tyle. Największą uwagę przyciąga Nicola, która z braćmi założyła zespół Baby Full, łącząc klasykę z nowoczesnością. Plotki o romansie z lat 90. tylko dodają pikanterii tej muzycznej sielance. Cóż, życie jak z piosenki, pełne rytmu, miłości i tajemnic.
2: Dave Mustaine, lider Megadeth, w swojej nowej autobiografii In My Darkest Hour zdradza kulisy wyrzucenia basisty Davida Ellefsona po skandalu obyczajowym. Ellefson, uwikłany w aferę z 19-letnią fanką, stracił miejsce w zespole, co Mustaine komentuje jako nieuniknione przyspieszenie końca ich współpracy. Tymczasem Megadeth ogłasza pożegnalną trasę koncertową, która zawita do Polski 2 kwietnia przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Na scenie towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament, co zapowiada prawdziwe święto metalu. Ian Gillan i Richie Blackmore, dawni muzyczni rywale, zaskoczyli fanów wspólnym występem na koncercie Deep Purple w Nowym Jorku. Po raz pierwszy od 1993 roku Blackmore dołączył do zespołu, by zagrać kultowy Smoke on the Water. Gillan przyznał, że dawne niesnaski to już przeszłość, a po koncercie panowie kontynuowali spotkanie przy butelce whisky. Czy to początek nowego rozdziału w historii zespołu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Deep Purple wracają do Polski już 8 października w łódzkiej Atlas Arenie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Kto by pomyślał, że życie rockowych legend to nie tylko muzyka, ale i prawdziwe telenowele? Bill Wyman, były basista The Rolling Stones, zaskoczył świat, gdy poślubił 18-letnią Mandy Smith, którą poznał, gdy miała zaledwie 13 lat. Ale to nie koniec tej rodzinnej układanki. Jego syn ożenił się z matką Mandy, co uczyniło Wymana przybranym dziadkiem swojej byłej żony. Cóż, rock and roll to nie tylko dźwięki, ale i rodzinne zawirowania. Miles Kennedy, wokalista Alter Bridge, z pełnym przekonaniem odrzuca pomysł wykorzystania sztucznej inteligencji w tworzeniu muzyki. W najnowszym wywiadzie stwierdził, że sztuczna inteligencja odbiera całą radość z procesu twórczego, a on sam woli staromodne podejście, które graniczy z obsesją. Tymczasem nowy album Slasha i Kennedy'ego jest już gotowy, ale na jego premierę poczekamy do lutego przyszłego roku. Po wydaniu płyty muzycy planują roczną światową trasę koncertową.
1: Tuja Szmaragd z zespołu V postanowiła wrócić do szkolnych murów, by zmierzyć się z demonami przeszłości. W nowym teledysku do singla Duch wokalistka powraca jako tytułowy duch. To przedsmak trzeciego albumu grupy Protisty, który ukaże się 23 października. Zespół, teraz w czteroosobowym składzie, rusza w listopadzie w trasę koncertową po Polsce. A towarzyszyć im będzie bluesowo, rock'n'rollowe trio Fertile Hump. Ciekawe, czy duchy przeszłości pojawią się na scenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Katowicach niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Pan Darek, kierowca warszawskiego autobusu, który w sierpniu wyjechał na trasę w spódnicy, osiągnął swój cel. Władze stolicy zapowiedziały zmiany w regulaminie, które pozwolą kierowcom nosić krótkie spodenki w sezonie letnim. Nowe przepisy mają wejść w życie w przyszłym roku. To duży sukces dla pana Darka i jego kolegów po fachu.
2: Leszek Miller, były premier Polski, spotka się z czytelnikami 23 września w Konstancinie Jeziornie. Wydarzenie odbędzie się w Ewa Park Life and Spa, a gospodarzem wieczoru będzie aktor Olgierd Łukaszewicz. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania i zdobyć autografy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18 i potrwa do 20. Wstęp jest bezpłatny.
1: Warszawa przekazała Kijowowi 60 wagonów metra, jednak koszty transportu wywołały kontrowersje. Ukraińskie śledztwo ujawniło, że z 16 milionów złotych, które miały pokryć transport, aż 11,6 miliona mogło zostać zdefraudowane. 7 osób, w tym były dyrektor kijowskiego metra, usłyszało zarzuty korupcyjne. Mimo skandalu, wagony z Warszawy nadal kursują w Kijowie. Mikołaj N., ostatni ze współoskarżonych w sprawie Łukasza Żaka, został zatrzymany w Izabelinie po kilku tygodniach ukrywania się. 24-latek, zaskoczony obecnością policji, nie stawiał oporu. Został przewieziony do aresztu w Białołęce. Mikołaj N. był poszukiwany za mataczenie w śledztwie dotyczącym tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w 2024 roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Nowym Dworze Mazowieckim 64-letnia kobieta padła ofiarą oszusta, podającego się za policjanta. Seniorka przekazała mu 60 tysięcy złotych, ale gdy zażądał więcej, zgłosiła sprawę prawdziwej policji. Wspólnie zastawili pułapkę i zatrzymali 29-latka. Wkrótce aresztowano także dwóch jego wspólników, w tym jednego powiązanego z pseudokibicami. Policja bada, czy grupa ma na koncie inne oszustwa. Na ulicy Solnej w Krakowie, mimo tragicznego wypadku, kierowcy wciąż łamią przepisy. Miasto zdecydowało się na montaż specjalnych słupków, które mają uniemożliwić omijanie progów zwalniających. To reakcja na ignorowanie przez kierowców podwójnej, ciągłej i niebezpieczną jazdy. W sierpniu zginęło tam młode małżeństwo, co wywołało protesty mieszkańców.
2: Od rana trwa poważna awaria na torach w województwie śląskim, powodując paraliż ruchu kolejowego. Problemy dotyczą odcinka od Chorzowa-Batorego po Katowice-Ligota, Mysłowice i Będzin. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów, co pozwala pasażerom korzystać z transportu miejskiego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Opóźnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
1: Podczas wtorkowego losowania Eurojackpot gracz z Zabrza wygrał niecałe 4 miliony złotych. Zakład zawarto w punkcie Lotto przy ulicy Szkubacza. Choć nikt nie zdobył głównej nagrody, pula na piątkowe losowanie wzrosła do 260 milionów euro. To największa kwota do wygrania w tym tygodniu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragiczne wydarzenia na stacji benzynowej w Miedźnie. We wtorek znaleziono tam ciało 34-letniego strażnika więziennego z raną postrzałową. Prokuratura w Częstochowie wszczęła śledztwo, badając okoliczności jego śmierci. Na miejscu zabezpieczono monitoring i przesłuchano świadków. Hotel Gołębiewski w Pobierowie zakończył swój pierwszy letni sezon z imponującymi wynikami. W ciągu 2 miesięcy zrealizowano ponad 88 tysięcy osobonoclegów i zaserwowano blisko 210 tysięcy dań. Wśród zagranicznych gości dominowali turyści z Niemiec. Obiekt planuje dalszą rozbudowę, co podkreśla jego ogromny potencjał nad Bałtykiem.
1: W Zachodniopomorskiem mieszka emeryt, który otrzymuje rekordową emeryturę w regionie. Blisko 35 600 zł brutto miesięcznie. To efekt wyjątkowo długiej kariery zawodowej i wysokich składek. Dla porównania, najniższe emerytury w Polsce wynoszą zaledwie kilka groszy. ZUS podkreśla, że na tak wysokie świadczenia składają się dodatkowe składki, waloryzacja kapitału i późniejsze przejście na emeryturę.
2: Szczeciński tramwaj wodny, projekt Cross Oder, okazał się hitem lata, łącząc Szczecin z niemieckimi miejscowościami Meszerin i Garz. W ciągu 2 dni sprzedano 1800 biletów, a na pokładzie Sediny przepłynęło 1782 pasażerów. Rejsy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, co skłoniło organizatorów do uruchomienia dodatkowych kursów. Dolina Dolnej Odry, nazywana Polską Amazonią, zachwyca pasażerów swoim naturalnym pięknem, a projekt Cross Oder stał się nową atrakcją turystyczną regionu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura w Białymstoku oskarżyła Stanisława K. o usiłowanie zabójstwa 2 osób i zniszczenie mienia. Mężczyzna miał podpalić samochód zaparkowany przy domu, wiedząc, że w środku są jego żona i inna osoba. Ogień zniszczył auto, elewację i dach budynku. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Białymstoku. W Złotoryi na Dolnym Śląsku doszło do groźnego pożaru w hali produkcyjnej zakładu wytwarzającego części samochodowe. Ewakuowano ponad 100 osób, zanim na miejsce dotarły służby. Obecnie z ogniem walczy 13 zastępów straży pożarnej. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a akcja gaśnicza wciąż trwa. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Z kolei we Wrocławiu temperatura będzie wynosić 20 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Taki dzień dobrze smakuje z aromatem świeżo parzonej kawy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Większą przeszkodą na

0: już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Najnowsze dane GUS wskazują na możliwe podwyżki emerytur i rent od marca przyszłego roku. Przy świadczeniu 3006 zł emerytura może wzrosnąć o 143 zł miesięcznie, a przy 4043 zł o 192 zł. Podwyżki obejmą także dodatki, takie jak pielęgnacyjny, który wzrośnie o około 17,5 zł. Inflacja w sierpniu wyniosła około 3,5%, a wynagrodzenia wzrosły o niecałe 7% w lipcu. Na tej podstawie wyliczono wskaźnik waloryzacji na poziomie niecałych 5%. Ostateczne kwoty poznamy na początku przyszłego roku. Kolorowe zabawki typu Squishy Dumplings zostały wycofane ze sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii z powodu ryzyka poparzeń i wypadków. Teraz problem dotarł do Polski. Allegro usunęło oferty tych produktów, a Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów monitoruje sytuację. Zabawki te mogą pękać lub wybuchać pod wpływem temperatury, co stanowi zagrożenie dla dzieci. Empik również sprawdza swoją ofertę, by wyeliminować potencjalnie niebezpieczne produkty. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podkreśla, że na razie nie odnotowano takich przypadków w Polsce.
2: Rząd planuje wprowadzić obowiązkowe normy jakości dla biopaliw stałych, takich jak pelet, brykiet czy drewno. Sprzedawcy będą musieli badać paliwo w akredytowanych laboratoriach i wystawiać specjalne świadectwa jakości. Za sprzedaż opału niespełniającego norm przewidziane są kary. Nowe przepisy mają na celu wyeliminowanie z rynku biopaliw zanieczyszczonych odpadami. Kontrole jakości będą prowadzone przez Inspekcję Handlową oraz Krajową Administrację Skarbową. Projekt ustawy trafił już do dalszych prac parlamentarnych. Zbliża się zima, a z nią rosnące koszty ogrzewania. W tym roku można ubiegać się o zasiłek na opał, który wynosi nawet 1600 zł. Kluczowe jest spełnienie kryterium dochodowego. 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie. Ostateczna kwota wsparcia zależy od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Istnieje też możliwość uzyskania specjalnego zasiłku celowego w wyjątkowych sytuacjach, takich jak nagła choroba czy pożar. Wnioski należy składać w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Ceny paliw w Polsce osiągnęły najwyższy poziom w tym roku. Benzyna zdrożała o ponad 270 zł za metr sześcienny, a olej napędowy o 110 zł. To efekt problemów z dostawami ropy z Arabii Saudyjskiej po atakach na infrastrukturę. Orlen intensywnie poszukuje alternatywnych źródeł surowca, w tym na Morzu Północnym i w Stanach Zjednoczonych. Ceny hurtowe rosną od lutego, kiedy to eskalował konflikt na Bliskim Wschodzie. Te podwyżki mogą wkrótce wpłynąć na ceny na stacjach benzynowych w całym kraju.
1: Od 15 września na stacjach Orlen dostępna jest nowa promocja paliwowa, umożliwiająca zaoszczędzenie do 45 zł. Rabaty przyznawane są za kolejne tankowania, a zniżki gromadzimy przez aplikację Witaj, tankując minimum 30 litrów paliwa. Promocja trwa do 15 października, a kupony wykorzystać można na paliwo oraz inne zakupy na stacji. Na początek otrzymujemy kupon na 10 zł, a po jego wykorzystaniu kolejne na 15 i 20 zł. Warto pamiętać, że zniżki obowiązują przez cały tydzień, a nie tylko w weekendy.
2: Polskie magazyny gazu są niemal w pełni napełnione, osiągając poziom 98%. To oznacza, że mamy zapewnione bezpieczeństwo energetyczne na nadchodzącą zimę. Gas Storage Poland potwierdza, że rezerwy gazu wynoszą około 3,3 miliarda metrów sześciennych. Zapasy dzielą się na strategiczne, obowiązkowe oraz handlowe, co gwarantuje stabilność dostaw. Jednak rosnące zapotrzebowanie na gaz wymaga rozbudowy magazynów w przyszłości. Przygotowania do inwestycji już trwają, aby sprostać przyszłym wyzwaniom.
1: Zmiany w zarządzie Link 4 stały się faktem. Robert Tomaszewski zrezygnował z funkcji prezesa, a jego obowiązki przejął tymczasowo Michał Gomowski. Spółka zapewnia, że proces połączenia z PZU przebiega bez zakłóceń. Michał Gomowski, dotychczasowy wiceprezes, pełni teraz obowiązki prezesa. Zarząd Link 4 działa obecnie w trzyosobowym składzie. Zmiany nie wpływają na harmonogram fuzji z PZU.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Izraelska firma Rafael Advanced Defense Systems Letatede integruje swoją amunicję Spice 1000 z myśliwcami F-35. To ważny krok, który umożliwi innym krajom korzystanie z tej zaawansowanej technologii. Spice 1000 zwiększa zasięg i precyzję uderzeń, rażąc cele z ponad 120 km. Integracja odbywa się we współpracy z Lockheed Martin w USA i ma zakończyć się w ciągu kilku miesięcy. Po zakończeniu prac amunicja będzie dostępna dla izraelskich F-35, a później dla operatorów na całym świecie. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach Grupa WB podpisała 4 porozumienia z kanadyjskimi firmami. Współpraca obejmuje systemy bezzałogowe, szkolenia, systemy optoelektroniczne oraz rozwiązania morskie. Kanada, jako kraj wiodący tegorocznego salonu, wysłała do Kielc największą w historii misję biznesową. Umowy z firmami K, Westcam, Robotics Center i Rosborough Boats mają na celu wprowadzenie polskich rozwiązań na rynek kanadyjski oraz wspólne projekty dla sojuszników. To kolejny krok w zacieśnianiu współpracy obronnej między Polską a Kanadą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Nie trzeba się jeszcze żegnać z latem. Pogoda nadal sprzyja lekkości.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3404 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Dominika znajdzie się w centrum burzliwego konfliktu z Marcinem Kodurem. Marcin ostro zaatakuje Dominikę, oskarżając ją o to, że przyczyniła się do nawrotu uzależnienia Renaty. Twierdzi, że presja związana z Feel Good i spór o udziały doprowadziły Renatę do ponownego sięgnięcia po używki. Dominika usłyszy od Marcina gorzkie słowa, które niemal doprowadzą ją do łez. Konflikt między przyjaciółkami zaostrzy się, gdy Renata odrzuci propozycję Dominiki dotyczącą leczenia i zażąda gotówki za swoje udziały. Marcin nie odpuści i będzie przekonany, że Dominika powinna była postąpić inaczej, co tylko pogłębi napięcia. Ten emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany już wkrótce. W 1940 odcinku M jak miłość, który miał premierę we wtorek, 15 września 2026 roku, emocje sięgają zenitu. Majka i Tomek stają przed trudnym wyborem, który może zaważyć na ich przyszłości. Od kiedy Tomek został ojcem, jego priorytety uległy zmianie. Majka czuje się odsunięta na boczny tor, gdy Tomek coraz bardziej angażuje się w życie swojego syna i byłej kochanki Justyny. W tym odcinku Tomek odwołuje wizytę urodziny Majki, by zająć się dzieckiem, co prowadzi do napiętej rozmowy między parą. Majka zaczyna tracić cierpliwość, a Tomek otwarcie przyznaje, że chce być obecny w życiu swojego syna. Czy Majka zaakceptuje nową rzeczywistość? Czy ich związek dobiegnie końca? Odpowiedzi na te pytania pozostają wciąż nieznane. W 1941 odcinku M jak miłość Artur wraca z Berlina, gdzie miał uczestniczyć w sympozjum. Jednak jego córka, Agnes, szybko odkrywa, że nie wszystko jest tak, jak powinno być. Artur obiecał zerwać kontakt z Joanną, ale dowody na zdradę są niepodważalne. Agnes pokazuje ojcu zdjęcie, na którym widać go z Joanną, co prowadzi do ostrej kłótni przed domem Mostowiaków w Grabinie. Artur próbuje się bronić, twierdząc, że to tylko przypadkowe spotkanie na kongresie. Jednak Agnes nie daje się zwieść i naciska na ojca, by przyznał się do prawdy. Atmosfera gęstnieje, a pytanie, kiedy Marysia dowie się o romansie męża, pozostaje otwarte.
2: W 1941 odcinku M jak miłość niewinna randka Matyldy z chłopakiem poznanym w internecie przerodzi się w dramatyczne wydarzenia. Mateusz i Janek staną w obronie przyjaciółki, co doprowadzi do bójki, po której Janek trafi do szpitala z poważnym urazem. W szpitalnym korytarzu Mateusz z niepokojem będzie czekał na diagnozę kolegi. Czy Janek straci wzrok na zawsze? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Premiera tego emocjonującego odcinka już w poniedziałek, 21 września o godzinie 20.50 w TVP 2.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4263 odcinku Pierwszej Miłości Julka stanie w obliczu niepokojącej sytuacji. Przed jej szkołą pojawi się podejrzany mężczyzna, który regularnie fotografuje uczennice. Marysia, zaniepokojona o bezpieczeństwo córki, nie zamierza czekać na reakcję szkoły. Wraz z Kingą opracują plan, by przyłapać mężczyznę na gorącym uczynku. Ich celem jest odkrycie, co naprawdę robi przed szkołą i dlaczego fotografuje dziewczynki. Sytuacja nabiera poważnego charakteru, a Marysia nie chce ryzykować, że tajemniczy mężczyzna nadal będzie kręcił się w pobliżu. Wspólnie z Kingą spróbują doprowadzić do jego zatrzymania na własną rękę.
1: W 963 odcinku serialu Akacjowa 38 emocje sięgną zenitu. Ursula pojawi się na ulicy, ale szybko stanie się ofiarą ataku mieszkanek Akacjowej, nie pamiętając swojej przeszłości. Z pomocą przyjdzie jej ksiądz Telmo, który zabierze ją do siebie. Trini w końcu wybuchnie i wyzna Ramonowi, że spodziewa się dziecka. Tymczasem Samuel zaciągnie pożyczkę u niebezpiecznego lichwiarza, by rozwijać nowy biznes. Doktor Higinio zastawi złote spinki, by zorganizować bankiet powitalny, ale Inigo i Liberto nie ufają jego planom. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 18.40 na TVP 1. To będzie kolejna dawka emocji z życia mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38.
2: W 3416 odcinku serialu Barwy Szczęścia Błażej Modrzycki przywozi do Warszawy swoją matkę. Zamiast ciepłego powitania, seniorka natychmiast zaczyna krytykować życie syna. Jej surowa ocena dotyka również Weroniki, partnerki Błażeja. Konflikt między kobietami może mieć poważne konsekwencje dla związku dziennikarza. Błażej staje przed trudnym wyborem między lojalnością wobec matki, a miłością do Weroniki. Powrót do stolicy okazuje się dla niego pełen napięć i wyzwań. Czy uda mu się pogodzić te dwa światy? Odpowiedź poznamy już w najnowszym odcinku. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 484 odcinka. Już 24 września o 15:05 na antenie TVP 2 zobaczymy, jak uroczysta kolacja zamienia się w pole bitwy emocji. Katalina pojawi się z Adrianem, co nie umknie uwadze Cruz, która postanowi upokorzyć chłopaka na oczach wszystkich. Curro podejmie kluczową decyzję dotyczącą Martiny, a Simona wpadnie na pomysł wznowienia produkcji dżemów, by wesprzeć Virtudes. Serial pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów przenosi nas na początek XX wieku do posiadłości La Promesa. W tej hiszpańskiej telenoweli kostiumowej występują m.in. Ana Garcés, Eva Martín i Manuel Regueiro. Nie przegapcie tego pełnego napięcia odcinka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą tak samo 16 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Burmistrz Lizbony, Carlos Moedas, zaapelował do portugalskiego rządu o natychmiastowe wycofanie systemu kaucyjnego Volta. Moedas twierdzi, że zamiast poprawy porządku, system doprowadził do chaosu i problemów, takich jak kradzieże i grzebanie w śmieciach. Mieszkańcy również wyrażają niezadowolenie, a petycję o zakończenie systemu podpisało już blisko 38 tysięcy osób. Na razie rząd nie podjął decyzji o jego wycofaniu.
3: Na Sycylii, w okolicy Noto, znaleziono nagie zwłoki 35-letniego turysty z Wielkiej Brytanii. W pobliżu ciała odkryto głowę kozła, sznur i leki psychotropowe, co sugeruje możliwy związek z ezoterycznymi rytuałami. Mężczyzna przebywał w odizolowanej społeczności, a śledztwo w tej sprawie jest w toku. Na razie nie dokonano żadnych aresztowań. Kilka egzemplarzy nowej książki Charlesa Spencera o księżnej Dianie zostało skradzionych z ciężarówki w Holandii. Do włamania doszło na kilka dni przed światową premierą. Książka zawiera nieznane wcześniej informacje o reakcji króla Karola III na śmierć Diany. Holenderska policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Numer telefonu Meghan Markle wyciekł do sieci, co wywołało nową aferę wokół książęcej pary. Zrzuty ekranu z grupy rodziców na WhatsAppie, do której dołączyła Meghan, zaczęły krążyć w internecie. Sprawa pojawiła się po zmianie szkoły Archiego i Lilibet, co miało być związane z obawami o bezpieczeństwo. Harry i Meghan nie skomentowali sytuacji, ale osoby z ich otoczenia wyraziły rozczarowanie zachowaniem rodziców.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Rosyjski atak rakietowo-dronowy na zachodnią Ukrainę zmusił Polskę do poderwania myśliwców i czasowego wstrzymania lotów z lotnisk w Rzeszowie i Lublinie. Syreny alarmowe zawyły na Lubelszczyźnie, a polskie siły obrony powietrznej uruchomiły niezbędne procedury bezpieczeństwa. Po ustaniu zagrożenia lotniczego porty lotnicze wróciły do normalnej pracy. Działania miały charakter prewencyjny i nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
2: Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w misjach poza granicami kraju odgrywa kluczową rolę w reprezentowaniu weteranów przed władzami wojskowymi i państwowymi. Organizacja, założona przez weteranów w 2008 roku, wspiera ponad 300 członków, z których większość to najciężej ranni. Dzięki ich działaniom udało się wprowadzić istotne zmiany w prawie dotyczącym weteranów. Stowarzyszenie organizuje także turnusy rehabilitacyjne, oferując wsparcie i integrację środowiskową.
3: Szare mydło wraca do łask jako ekologiczny środek do prania. Jest łagodne dla delikatnych tkanin, skutecznie usuwa zabrudzenia i nie pozostawia osadu. W połączeniu z sodą oczyszczoną i solą kuchenną może przywrócić miękkość i blask ręcznikom. Tego typu naturalne metody wpisują się w trend dbania o środowisko i zdrowie. Zacieki z tłuszczu na szybie piekarnika można łatwo usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować mieszankę octu i płynu do naczyń, namoczyć w niej papierowy ręcznik i położyć na zabrudzonej powierzchni. Po jednej godzinie wystarczy przetrzeć szybę miękką gąbką. Warto też sprawdzić, czy piekarnik ma ukryty przycisk do demontażu szyby, co ułatwi jej dokładne umycie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Niska uratowali kierowcę i pasażerów z płonącego samochodu w miejscowości Zdziary. Do zdarzenia doszło 11 września podczas rutynowej kontroli drogowej. Funkcjonariusze szybko ewakuowali osoby z pojazdu, w tym 7-letnie dziecko, i próbowali ugasić ogień. Dzięki ich szybkiej reakcji nikt nie ucierpiał.
3: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o przemyt 3000 paczek papierosów przy użyciu balonu meteorologicznego. Do zdarzenia doszło na prywatnej posesji, gdzie balon wylądował w środku nocy. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec zatrzymanych 3-miesięcznego aresztu. Mężczyznom grozi do 5 lat więzienia. Regularne rozmrażanie zamrażarki to klucz do niższych rachunków za prąd i lepszej wydajności urządzenia. Wystarczy prosty trik z użyciem gliceryny, by zapobiec osadzaniu się lodu. Gliceryna tworzy powłokę, która hamuje narastanie szronu. Pamiętajmy, że starsze modele wymagają rozmrażania 2 razy w roku, a nowoczesne z funkcją No Frost przynajmniej raz na 12 miesięcy. Przeprowadzka to nie tylko pakowanie kartonów, ale także wybór odpowiedniego dnia. Według dawnych wierzeń czwartek sprzyja rozwojowi i dostatkowi, a piątek miłości i harmonii. Sobota natomiast łączy się ze stabilizacją i porządkowaniem spraw. Warto też rozpocząć przeprowadzkę rano, by symbolicznie zacząć nowy rozdział.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Jesienne porządki w ogrodzie nie zawsze oznaczają przycinanie wszystkich roślin. Niektóre, jak hortensje czy róże, lepiej zostawić w spokoju do wiosny. Suche pędy mogą chronić rośliny przed mrozem, a zbyt wczesne cięcie może je uszkodzić. Warto więc dobrze przemyśleć, które gatunki wymagają jesiennej pielęgnacji, a które lepiej zostawić na później.
2: W zeszły wtorek, 8 września, starszy posterunkowy Karol Tim uratował 80-letnią kobietę z zadymionego mieszkania. Policjant, będąc po służbie, zauważył dym wydobywający się z parteru budynku. Wszedł przez okno i wyprowadził seniorkę w bezpieczne miejsce. Okazało się, że przyczyną zadymienia był przypalony garnek na kuchence gazowej. Kobieta została przewieziona do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą również 17 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ed Sheeran znalazł się w samym środku burzy, która zmiotła jego trasę koncertową w Stanach Zjednoczonych. Po wyrzuceniu Macklemora z listy występów, Sheeran stracił nie tylko fanów, ale i cały zespół wspierający. Fani oskarżają go o hipokryzję, a liczba jego obserwujących na Instagramie topnieje w zastraszającym tempie. Tymczasem Macklemore, zyskując na popularności, nie czuje się ofiarą i otwarcie mówi o swoich przekonaniach.
2: Ewa Kasprzyk, była jurorka Tańca z Gwiazdami, nie zamierza oceniać nowej edycji programu. Dlaczego? Bo jej telewizor postanowił się zbuntować. Aktorka z uśmiechem przyznaje, że nawet z działającym sprzętem nie znalazłaby czasu na oglądanie. Teraz skupia się na kampanii społecznej dla dzieci z niepełnosprawnościami i przygotowaniach do premiery filmu. Cóż, życie po tańcu toczy się dalej.
1: Grzegorz Dobek, znany z Pytania na śniadanie, dołączył do rolnikowej rodziny jako prowadzący nowego programu Rolnik szuka żony odwiedziny. Ale zanim wyruszył na plan, musiał zdobyć błogosławieństwo samej Marty Manowskiej. Tak, tak, nie pytajcie, dlaczego on, tylko co z Martą. Dobek i Manowska zawarli nawet zakład na małego palca, że nowy format zaskoczy Martę. Cóż, zobaczymy, czy ten odnaleziony kuzyn rzeczywiście wprowadzi coś nowego do rolnikowego świata. Ida Nowakowska w programie Twoja twarz brzmi znajomo postanowiła zmierzyć się z legendą i wcieliła się w Cher, wykonując Welcome to Burlesque. Jej występ był tak poruszający, że Piotr Gąsowski, juror programu, nie mógł powstrzymać wzruszenia. I dosłownie rozłożyło go to na łopatki. Nowe zasady programu, takie jak opcja Masz wybór, dodały emocji, a Ida, choć marzyła o Shakirze, wybrała większe wyzwanie. Efekt piorunujący.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Wielkie emocje w świecie filmu, bo oto nadchodzi Igrzyska Śmierci, Wschód Słońca w Dniu Dożynek. Premiera już 20 listopada, ale zwiastun, który miał podgrzać atmosferę, zdradził chyba zbyt wiele. Joseph Zada, młody talent, wciela się w rolę Haymitcha Abernathy'ego i już zdobywa uznanie. Choć Woody Harrelson błogosławił go dopiero po zakończeniu zdjęć. Fani nie mogą się doczekać, a my zastanawiamy się, czy tym razem Capitol nie przesadził z liczbą spoilerów. Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC, postanowiła zamienić Polskę na Las Vegas, by odciąć się od medialnego zgiełku. Teraz, zamiast nokautować przeciwników w oktagonie, tańczy na parkiecie Tańca z Gwiazdami, marząc o kryształowej kuli. Z pełnym przekonaniem twierdzi, że wygra, bo przecież kto, jak nie ona? Choć tęskni za rodziną, cieszy się nowym życiem, robiąc to, co naprawdę chce.
2: Netflix zaskakuje nową wersją Lalki Bolesława Prusa, która właśnie zadebiutowała na platformie. W rolach głównych Sandra Drzymalska jako Izabela Łęcka i Tomasz Szuchart jako Stanisław Wokulski, a towarzyszy im plejada gwiazd. Reżyser Paweł Maślona postawił na odważne uwspółcześnienie, które nie tylko odświeża klasykę, ale i wprowadza znaczące zmiany fabularne. Serial jest bezczelny, śmiały i na pewno nie pozostawi nikogo obojętnym, choć do najlepszych polskich produkcji Netflixa jeszcze mu daleko.
1: Piotr Stramowski, niegdyś znany z serialowych ról, dziś obchodzi swoje 39. urodziny jako jedno z najgorętszych nazwisk polskiego kina. Od nieśmiałego aktora teatralnego do twardziela z Irokezem w Pitbullu. Jego metamorfozy są jak roller coaster w świecie show biznesu. Choć zdobył antynagrody za Botox, nie przeszkodziło mu to w zdobywaniu kolejnych sukcesów, jak rola w dramacie Agnieszki Holland. A w życiu prywatnym? Rozwód z Katarzyną Warnkę tylko podgrzał atmosferę wokół jego osoby.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Piotr Gąsowski, znany z programu Twoja twarz brzmi znajomo, postanowił przetestować swoje umiejętności rajdowe na ulicach Warszawy. Aktor, pędząc na swojej eleganckiej wespie, zapomniał, że droga dla rowerzystów to nie tor wyścigowy. Wszystko po to, by odebrać dwie pary okularów. Może teraz lepiej dostrzeże znaki drogowe. Na szczęście dla niego policja nie była w pobliżu, więc uniknął mandatu i punktów karnych. Ciekawe, czy nowe okulary pomogą mu w przyszłości unikać takich przygód. Agnieszka Fitkał-Perepeczko, nasza niezmordowana gwiazda, wciąż zaskakuje. W wieku 84 lat, zamiast spokojnie popijać herbatkę, publikuje archiwalne zdjęcia w panterkowym kostiumie, który więcej odkrywa niż zakrywa. Ta ikona polskiego show biznesu, znana z wyrazistego charakteru i niezapomnianej urody, nie przestaje zadziwiać swoją energią. Czyżby czas dla niej stanął w miejscu? Dead Poets Society idzie na całość. Lider zespołu, Jack Underkoffler, obiecuje najbardziej emocjonujący materiał w historii grupy. Nowy singiel, Miami for the Weekend, to ostatnia zapowiedź przed premierą albumu Monarch, który trafi do fanów już 2 października. A dla tych, którzy lubią zagadki, zespół przygotował interaktywny świat, inspirowany okładką płyty. Na deser, koncert w Polsce, już 19 lutego przyszłego roku, w warszawskiej Proximie. Bilety już w sprzedaży.
1: Muzyka country, ten nieodłączny element amerykańskiej kultury, zaskakuje swoją historią. Choć zaczynała jako prostolinijne brzmienie z południa Stanów Zjednoczonych, szybko zyskała rockowy pazur, a elektryczna gitara hawajska stała się jej znakiem rozpoznawczym. W latach 70. country rock przeżywał swoje złote czasy, a teraz jak Feniks z popiołów powraca na listy przebojów. Kto by pomyślał, że nawet Pantera i Kid Rock będą flirtować z metal country?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1016 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to również 17 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrowie pod Celestynowem 75-letni kierowca Toyoty pędził aż 108 km na godzinę w pobliżu szkoły podstawowej. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy na 3 miesiące. Nałożyli mandat w wysokości 1500 zł i 13 punktów karnych. Otwocka drogówka zapowiada kolejne kontrole prędkości w rejonie szkół, aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci. W dzielnicy Włochy doszło do poważnego wypadku. Tramwaj linii numer 1 potrącił pieszą, która wpadła pod jego koła. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Ruch tramwajów w okolicy skrzyżowania Alei Krakowskiej z ulicą Instalatorów został wstrzymany, co spowodowało utrudnienia dla pasażerów. Policja bada okoliczności zdarzenia.
2: W Otwocku ponownie zatrzymano 46-letniego Przemysława G., który mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów znów wsiadł za kierownicę. To już kolejny raz, kiedy mężczyzna łamie sądowe zakazy, a mimo to sąd rejonowy w Otwocku odmówił jego aresztowania. Prokuratura ponownie złożyła wniosek o areszt, ale sąd zdecydował o zastosowaniu dozoru policyjnego. Mieszkańcy gminy już wcześniej informowali policję o nielegalnych działaniach kierowcy.
1: Mikołaj N., poszukiwany w związku z tragicznym wypadkiem na trasie Łazienkowskiej, został zatrzymany przez policję. 24-latek ukrywał się w Izabelinie, gdzie został namierzony przez kryminalnych z Targówka. Podczas zatrzymania nie stawiał oporu. Teraz trafił do aresztu w Białołęce, gdzie odbędzie wyrok 4 lat więzienia za utrudnianie postępowania i nieudzielenie pomocy poszkodowanym.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Były premier Leszek Miller zaprasza na otwarte spotkanie 23 września w Konstancinie Jeziornie. Wydarzenie odbędzie się w Eva Park Life and Spa, a poprowadzi je znany aktor Olgierd Łukaszewicz. Uczestnicy będą mieli okazję do bezpośredniej rozmowy z Millerem oraz zadania mu pytań. Spotkanie to nie tylko dyskusja, ale także możliwość zdobycia wiedzy o kulisach władzy i osobistego kontaktu z wybitnymi postaciami.
1: Warszawa przekazała Kijowowi 60 wagonów metra, które miały pomóc w trudnej sytuacji transportowej stolicy Ukrainy. Choć transport kosztował 16 milionów złotych, firma przewozowa otrzymała tylko 4,3 miliona. Reszta pieniędzy zniknęła, co wzbudziło zainteresowanie ukraińskich służb antykorupcyjnych. W związku z tym postawiono zarzuty 7 osobom, w tym byłemu szefowi kijowskiego metra. Mimo to wagony z Warszawy nadal służą pasażerom w Kijowie. Policja w Warszawie poszukuje 22-letniej Emilii Bartel, która zaginęła 11 września. Kobieta ma charakterystyczną bliznę nad ustami, co może pomóc w jej identyfikacji. Funkcjonariusze apelują o pomoc w ustaleniu jej miejsca pobytu. Każdy, kto posiada informacje, proszony jest o kontakt z policją.
2: Pan Darek, kierowca warszawskiego autobusu, który w sierpniu wyjechał na trasę w spódnicy, osiągnął swój cel. Władze Warszawy zapowiedziały, że od przyszłego sezonu kierowcy będą mogli pracować w krótkich spodenkach. To efekt nietypowego protestu, który zwrócił uwagę na problem z dotychczasowymi zasadami ubioru. Kierowcy z niecierpliwością czekają na wprowadzenie nowych przepisów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Szczeciński tramwaj wodny, dzięki projektowi Cross Oder, połączył miasto z niemieckimi miejscowościami Meszerin i Garz, stając się hitem lata. W ciągu 2 dni sprzedano 1800 biletów, a rejsy odbywały się przy niemal pełnym obłożeniu. Inicjatywa przyciągnęła zarówno turystów, jak i mieszkańców terenów przygranicznych, co wpłynęło na rozwój lokalnej turystyki. Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej, a organizatorzy planują jego kontynuację w kolejnych sezonach.
1: W Bydgoszczy odbyła się pierwsza edycja Bydgoskiego Dnia Maszynisty. Wydarzenie przyciągnęło miłośników kolei, oferując m.in. możliwość skorzystania z mobilnego symulatora Cargo Master. Uczestnicy mogli również zwiedzić historyczny parowóz i podziwiać unikalne eksponaty kolejowe. Impreza łączyła edukację z rozrywką, pozwalając zgłębić tajniki pracy maszynisty.
2: W Tucholi doszło do groźnego incydentu na przejeździe kolejowym. Kierowca ciężarówki utknął na torach, gdy zaczęły opadać szlabany. Dzięki szybkiej reakcji dyżurnej ruchu udało się ostrzec maszynistę nadjeżdżającego pociągu, który zwolnił do 20 km na godzinę, unikając tragedii. Sprawę bada teraz policja.
1: Jagiellonia Białystok zadebiutuje w Lidze Europy, a z tej okazji powstał film promujący Białystok. Produkcja, stworzona wspólnie przez miasto i klub, pokazuje najciekawsze miejsca, takie jak Pałac Branickich czy Opera. W filmie występują piłkarze Jagiellonii z różnych krajów, którzy prezentują miasto jako atrakcyjne miejsce dla turystów. Film będzie promował Białystok podczas europejskich występów drużyny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 15-letni chłopak z Sokółki próbował uciec przed policją na hulajnodze elektrycznej. Nastolatek wyprzedzał samochody na przejściu dla pieszych i zignorował wezwania do zatrzymania. Po krótkim pościgu został zatrzymany, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Chłopak tłumaczył, że uciekał, bo się przestraszył. zaskoczył.
1: W Złotorii, w zakładzie produkującym części samochodowe, wybuchł pożar. Ogień pojawił się w hali produkcyjnej, co wymusiło ewakuację ponad 100 pracowników. Na miejscu działa 13 zastępów straży pożarnej, a akcja gaśnicza wciąż trwa. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Zmarł Ajazdin Nuhi, były piłkarz Legii Warszawa i Partizana Belgrad. Został znaleziony martwy w swoim domu w Borcy, na przedmieściach Belgradu. Miał 46 lat. Informacje o jego śmierci potwierdził klub Partizan Belgrad, który złożył kondolencje rodzinie i przyjaciołom. Olympiakos Pireus, wicemistrz Grecji, przechodzi kadrową rewolucję po nieudanym starcie sezonu. Klub zmienił trenera i przeprowadził liczne transfery, co wpłynęło na brak zgrania drużyny. Jagiellonia Białystok ma szansę na korzystny wynik w meczu Ligi Europy, jeśli przetrwa początkowy napór greckiego zespołu. Eksperci podkreślają, że chaos w Olympiakosie może być szansą dla polskiego klubu. Przed meczem Elche z Realem Madryt doszło do skandalu. Gwiazdy królewskich Kylian Mbappé i Vinicius Junior odmówiły pełnego udziału w akcji solidarnościowej z Ceutą, co wywołało oburzenie w Hiszpanii. Mimo kontrowersji Real Madryt wygrał dramatyczny mecz 3-2, zdobywając decydującego gola w doliczonym czasie gry. Klub stara się teraz załagodzić sytuację.
2: Oskar Pietuszewski, młody piłkarz z Białegostoku, może wkrótce wrócić na boisko. Po kontuzji uda zawodnik FC Porto uczestniczył już w treningu i czeka na wyniki badań, które zdecydują o jego występie w meczu z Benfiką 20 września. FC Porto, lider portugalskiej ekstraklasy, liczy na jego powrót do składu na to ważne spotkanie.
1: Robert Lewandowski zbliża się do zakończenia kariery w reprezentacji Polski, a kibice zastanawiają się, kto go zastąpi. Niespodziewanie pojawiła się alternatywa w postaci Elisa Simsa, napastnika z Premier League, który ma polskie korzenie. Sims złożył już dokumenty o polski paszport i jest otwarty na grę dla Polski. Choć nie jest pewne, czy stanie się zbawcą kadry, jego potencjał daje nowe możliwości.
2: Bułgarska reprezentacja siatkarzy przygotowuje się do starcia z Polską podczas Mistrzostw Europy. Lider zespołu, Aleksandar Nikołow, zapowiada pełne zaangażowanie i walkę całym sercem. Bułgarzy, podbudowani zwycięstwem nad Izraelem, liczą na pokazanie swojej prawdziwej formy przeciwko Mistrzom Europy. Czy determinacja i energia wystarczą, by stawić czoła faworytowi? Przekonamy się już wkrótce.
1: Michał Cieślak został pełnoprawnym mistrzem świata w kategorii junior ciężkiej federacji WBC. Stało się to po tym, jak Noel Mikaelian stracił tytuł, decydując się na walkę bez zgody federacji. Cieślak, który w czerwcu pokonał Jeana Pascala, teraz przygotowuje się do obrony tytułu. Jego rywalem będzie David Benavides, a walka planowana jest na 12 grudnia. Anastazja Kuś, 19-letnia polska biegaczka, została nominowana do prestiżowej nagrody Wschodząca Gwiazda przez European Athletics. To wyróżnienie jest efektem jej znakomitego sezonu, w którym zdobyła tytuł mistrzyni świata U20 w biegu na 400 metrów z czasem 51,06 sekundy. Wynik ten jest nowym rekordem Polski w tej kategorii wiekowej. Ostateczne wyniki plebiscytu poznamy 24 października podczas gali Golden Tracks w Lozannie. Anna Lewandowska wróciła do Barcelony po udziale w nowojorskim Tygodniu Mody. Trenerka fitness cieszy się z powrotu do Hiszpanii, gdzie spędza czas w swoim studio Edan i spotyka się z przyjaciółmi. Lewandowska podkreśla, że w Barcelonie czuje się jak w domu. Jakub Piotrowski, reprezentant Polski, przeszedł pomyślnie zabieg ablacji serca po zdiagnozowaniu arytmii. Problemy zdrowotne ujawniły się podczas meczu Udinese z Lazio, kiedy musiał opuścić boisko. Włoskie media przewidują, że Piotrowski wróci do gry w drugiej połowie listopada. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn przegrała z Bułgarią 3-2 w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Mimo porażki, Polacy już wcześniej zapewnili sobie awans do 1/8 finału, gdzie zmierzą się z Łotwą. Spotkanie z Bułgarią było pełne emocji, ale niestety przyćmiło je skandaliczne zachowanie Aleksandra Nikołowa, który wykonał gest przypominający poderżnięcie gardła. Polska drużyna koncentruje się teraz na nadchodzącym meczu z Łotwą.
2: Paweł Korpuliński zdobył tytuł mistrza Europy w driftingu podczas finału Drift Masters na PGE Narodowym w Warszawie. Polak wykorzystał błąd dotychczasowego lidera, Piotra Więcka, który zakończył sezon na 3. miejscu. W zawodach triumfował Irlandczyk Conor Shanahan. Ale to Korpuliński i Więcek zapewnili Polsce 2 miejsca na podium klasyfikacji generalnej.
1: Marian Kmita objął funkcję pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. W związku z tym Kmita zdecydował się na bezpłatny urlop w Polsacie, gdzie dotychczas kierował sportem. Jego obowiązki w stacji przejmie Piotr Pykel. Kmita będzie pełnił funkcję prezesa PKOL do kwietnia przyszłego roku.
2: Polski Związek Piłki Nożnej podpisał nowy kontrakt z firmą STS, która zastąpi InPost jako strategiczny sponsor reprezentacji Polski. Umowa obowiązuje do 2030 roku, a STS od 12 lat wspiera polski futbol. To ważny krok po serii rozstań z dotychczasowymi partnerami biznesowymi. Podczas zawodów High Rocks w Pekinie australijska rekordzistka Joanna Wietrzyk zwyciężyła, mimo że zmagała się z biegunką. Jej wyczyn wywołał kontrowersje, łącząc podziw dla determinacji z krytyką dotyczącą higieny. Organizatorzy zapewnili, że sprzęt został zdezynfekowany, ale debata w świecie sportu trwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1014 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym odcinku M jak miłość, ślub Natalki i Adama Karskiego jest już na wyciągnięcie ręki. Mostowiaczka pojawi się w pięknej sukni ślubnej, a Adam w eleganckim garniturze. Wśród gości niespodziewanie zjawi się Mikołaj Lipiński, który nie przybył tylko złożyć życzenia. Jego obecność w tym ważnym dniu nie jest przypadkowa, a rozmowa z Natalką może wstrząsnąć jej decyzją. Mikołaj zada jej pytanie, które może wywołać chwilę zawahania. Mimo to wszystko wskazuje na to, że ślub dojdzie do skutku. Czy Natalka faktycznie spędzi całe życie z Adamem? Pozostaje jednak pytaniem otwartym.
2: Serialowa saga Kasi i Mariusza nabiera dramatycznego tempa. W nadchodzących odcinkach ich małżeństwo zostanie wystawione na próbę po śmierci Sowińskiego, którego zabił Mariusz, widząc go z Kasią. Choć mogłoby się wydawać, że to koniec ich problemów, Mariusz staje się coraz bardziej brutalny i zazdrosny. Kasia, mimo strachu, nie odcina się od niego, a wręcz proponuje ucieczkę do Stanów Zjednoczonych. Tymczasem Jakub, nieświadomy, że jest biologicznym ojcem córki Kasi, zbliża się do Martyny. Ich relacja zaczyna się rozwijać, co może prowadzić do nowego romansu. Tajemnica ojcostwa Kasi wciąż wisi w powietrzu, grożąc wybuchem w najmniej spodziewanym momencie. Czy Kasia zdoła utrzymać swoje sekrety w tajemnicy?
1: W 1941 odcinku M jak miłość Artur wraca z Berlina, gdzie miał uczestniczyć w sympozjum. Jednak jego córka, Agnes, szybko odkrywa, że nie wszystko jest tak, jak powinno być. Artur obiecał zerwać kontakt z Joanną, ale dowody na zdradę są niepodważalne. Agnes pokazuje ojcu zdjęcie, na którym widać go z Joanną, co prowadzi do ostrej kłótni przed domem mostowiaków w Grabinie. Artur próbuje się bronić, twierdząc, że to tylko przypadkowe spotkanie na kongresie. Jednak Agnes nie daje się zwieść i naciska na ojca, by przyznał się do prawdy. Atmosfera gęstnieje, a pytanie, kiedy Marysia dowie się o romansie męża, pozostaje otwarte.
2: Na dobre i na złe wkracza w emocjonujący 998 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę 23 września o godzinie 20.50 w TVP2. Wciąż nie wiadomo, kto porwał małą Ninę, córkę Blanki i Maria. Policja nie ustaje w poszukiwaniach, a podejrzenia kierują się ku dawnym wrogom Maria. Blanka i Mario odwiedzają w więzieniu Sergia, mafioza, którego Mario posłał za kratki. Sergio z drwiącym uśmiechem zaprzecza, że stoi za porwaniem, co tylko podsyca napięcie. Blanka, zrozpaczona i zdeterminowana, grozi Sergiowi, nie wierząc w jego zapewnienia. Czy to zemsta mafii? Tajemnica wciąż pozostaje nierozwiązana.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4283 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Marta Leśniewska ostro zetrze się z Fabianem Krawcem w pracy, gdy ten forsuje kontrowersyjne pomysły i przekracza granice. Igor Nowak stanie przed trudnym wyborem, gdy jego córka Julka błaga go o opuszczenie ośrodka odwykowego. Terapeuta wyjaśnia, że to objaw głodu narkotykowego, a pozostanie na terapii to jej jedyna szansa. Tymczasem Teresa Bednarczuk przeżywa kompromitującą wpadkę w szkole, gdy uczennice odkrywają fragmenty jej erotycznej powieści. W tle tych wydarzeń Mikołaj opiekuje się małym Tymkiem, nieświadomy planów Stefanka dotyczących publikacji filmików z braciszkiem. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 20.15 na antenie TVN. W 4263 odcinku Pierwszej Miłości Julka stanie w obliczu niepokojącej sytuacji. Przed jej szkołą pojawi się podejrzany mężczyzna, który regularnie fotografuje uczennice. Marysia, zaniepokojona o bezpieczeństwo córki, nie zamierza czekać na reakcję szkoły. Wraz z Kingą opracują plan, by przyłapać mężczyznę na gorącym uczynku. Ich celem jest odkrycie, co naprawdę robi przed szkołą i dlaczego fotografuje dziewczynki. Sytuacja nabiera poważnego charakteru, a Marysia nie chce ryzykować, że tajemniczy mężczyzna nadal będzie kręcił się w pobliżu. Wspólnie z Kingą spróbują doprowadzić do jego zatrzymania na własną rękę. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 48 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 18 września o godzinie 14 na TVP1. Munewer odkryje prawdę o stanie Pakize, co może wywołać burzę w jej relacjach z Halilem i Burakiem. Yasemin, oskarżona przez Sengul o kłamstwo, przeprosi i wyjaśni swoje intencje, próbując uniknąć plotek. Wieczorem odwiedzi Buraka, by go wesprzeć i poznać historię jego więzi z babcią. W tle pojawiają się rodzinne dramaty, zerwane więzi i konflikty pokoleniowe. Serial Splątane losy to opowieść o rodzinnych tajemnicach i decyzjach, które zmieniają życie kilku pokoleń. W obsadzie zobaczymy m.in. Nilgun Kasab-Basiolu jako Munewer i Kajre Alejne Zabczy jako Yasemin. W 148 odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Kaja ponownie ulegnie Wiktorowi, ale ich spotkanie przerwie Natalia, robiąc im zdjęcia. Piotrowska będzie obawiać się utraty pracy i zwoła pilne spotkanie z przyjaciółkami. Na SOR trafi starszy bezdomny mężczyzna z urazem głowy, który okaże się byłym ratownikiem górskim z niezwykłą odpornością na ból. Tymczasem Kaja zajmie się 25-latkiem z objawami przypominającymi zawał, a chwilę później do szpitala trafi jego brat w podobnym stanie. Kasia podpisze umowę przedwstępną na dom i mimo oporów dzieci zabierze je do nowego miejsca. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 16:50 w TVN.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 5 metrów na sekundę. Z kolei w Poznaniu temperatura będzie wynosić 18 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej. Uważniej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rosyjskie drony zaatakowały okolice polsko-ukraińskiej granicy, uszkadzając lokomotywę i stację paliw. W odpowiedzi rząd wzmocnił ochronę na przejściu granicznym w Dorohusku, wykorzystując system HESCO. Tymczasem aż 63% Polaków uważa, że kraj nie jest gotowy na zagrożenia z powietrza. Wzmożone działania na granicy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa w obliczu rosnącego zagrożenia. Kancelaria Sejmu w pierwszym półroczu 2026 roku wypłaciła na nagrody już prawie 5 milionów złotych. W sumie w ciągu ostatnich 2,5 roku przeznaczono na ten cel prawie 25 milionów złotych. Co ciekawe, pracownicy niższego szczebla otrzymują średnio 5 razy wyższe premie niż kierownictwo. Na ten rok zaplanowano na nagrody około 7,5 miliona złotych, co stanowi 3% budżetu wynagrodzeń.
1: Postępowanie prawne przeciwko byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze nabiera tempa. Kluczowy zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą został usunięty z wniosku o odpowiedzialność konstytucyjną i będzie rozpatrywany jako przestępstwo pospolite przez prokuraturę. Ziobrze zarzuca się łącznie 26 przestępstw, w tym wykorzystywanie stanowiska i łamanie prawa w związku z Funduszem Sprawiedliwości. Sejm już wcześniej wyraził zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.
2: Zarząd Centrum Kennedy'ego w Waszyngtonie zdecydował o zamknięciu instytucji na 2 lata. Decyzja zapadła po tym, jak sąd federalny zablokował próbę dodania nazwiska Donalda Trumpa do nazwy budynku. Prezydent Stanów Zjednoczonych, który przewodniczy Radzie Nadzorczej Centrum, ogłosił zamknięcie ze względów bezpieczeństwa i planowanej przebudowy. Remont nie może się jednak rozpocząć, dopóki sąd nie wyda ostatecznego orzeczenia w sprawie nazwy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Karbowane włosy wracają do mody i stają się jednym z najgorętszych trendów tego roku. Popularne w latach 90. i 2000. teraz pojawiają się w nowej odsłonie, często w subtelniejszej formie. Styliści proponują karbowanie wybranych pasm, co dodaje fryzurze objętości i tekstury. Moda zatacza koło, a charakterystyczne zygzaki znów przyciągają uwagę.
1: Funkcjonariusze CBŚP i Krajowej Administracji Skarbowej prowadzą śledztwo w sprawie grupy przestępczej, która od 2017 roku wprowadziła do obrotu co najmniej 1,7 tony metali szlachetnych, omijając system podatkowy. W lipcu tego roku zabezpieczono 11 kg złota, 6,5 kg srebra oraz gotówkę o wartości ponad 80 tysięcy złotych. Zatrzymano 2 osoby, którym postawiono zarzuty prania pieniędzy i przestępstw skarbowych. Śledztwo jest w toku, a służby dążą do ustalenia kolejnych osób związanych z tą działalnością.
2: Pepco wprowadza nową kolekcję Fiatowa Elegancja, która ma nadać wnętrzom romantyczny i elegancki styl. W ofercie znajdziemy dodatki do domu, takie jak tekstylia, naczynia i dekoracje z florystycznymi wzorami oraz złotymi detalami. Kolekcja obejmuje m.in. poduszki, firany, dywany oraz świece zapachowe, które mogą odmienić charakter każdego pomieszczenia. To propozycja dla miłośników wyrazistych akcentów i dekoracyjnych wnętrz. Policja w Łodzi zatrzymała 2 mężczyzn podejrzanych o wyłudzanie funduszy unijnych. Działali oni w firmie szkoleniowej z Pabianic, wprowadzając w błąd instytucje finansujące. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia za oszustwa i próby wyłudzenia ponad 1 000 000 zł. Zatrzymania przeprowadzono na polecenie Prokuratury Europejskiej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Zielonej Górze na ulicy Staszica doszło do potrącenia 15-letniej pieszej przez kierowcę Toyoty, który ominął autobus zatrzymany przed przejściem. Na szczęście dziewczyna nie odniosła poważnych obrażeń. Policja ukarała kierowcę mandatem w wysokości 2500 zł i 15 punktami karnymi. Funkcjonariusze przypominają o konieczności zatrzymywania się przed pasami, gdy inny pojazd już to zrobił. Zakamienione krany to problem, który można łatwo rozwiązać bez użycia narzędzi. Wystarczy użyć kwasku cytrynowego, ciepłej wody i płynu do mycia naczyń. Po 1 godzinie moczenia perlatora w takim roztworze kamień zniknie, a woda popłynie pełnym strumieniem. Aby zapobiec ponownemu osadzaniu się kamienia, warto nałożyć na kran cienką warstwę wosku. Drewniane meble mogą odzyskać swój blask dzięki prostemu trikowi z użyciem orzecha włoskiego. Naturalne oleje zawarte w orzechu skutecznie maskują drobne rysy i zadrapania na drewnie. Wystarczy delikatnie pocierać uszkodzone miejsce wnętrzem orzecha, aby zatuszować niedoskonałości. To ekologiczna i tania alternatywa dla drogich środków chemicznych. Policjanci z Opola zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który przez blisko 3 lata ukrywał się w Holandii, unikając kary za kradzieże. Zatrzymanie miało miejsce dzień przed jego planowanym weselem na Podlasiu. Mężczyzna próbował uciec, ale został szybko schwytany. W efekcie uroczystość na 160 osób została odwołana, a poszukiwany trafił do więzienia na ponad 3 lata.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Wieliczce zatrzymano 50-letniego mężczyznę, podejrzanego o kradzieże z włamaniem do dwóch lokali gastronomicznych. Jeden z obiektów w Parku Mickiewicza spłonął w wyniku podpalenia. Mężczyzna usłyszał 10 zarzutów i został tymczasowo aresztowany. Działał w warunkach recydywy, co może zwiększyć wymiar kary.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Lekki wrześniowy deszcz przypomina, że czas na złotą polską jesień zbliża się wielkimi krokami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielkie wydarzenie w świecie polskich influencerek. Już 18 września na Prime Video zadebiutuje serial dokumentalny Girls of Warsaw, w którym zobaczymy Andziax, Olę Nowak, Klaudię Sadownik i Jessicę Mercedes. Na uroczystej premierze w Warszawie każda z gwiazd zaprezentowała się w unikalnej kreacji, od piór po klasyczną elegancję. Czy ten serial odkryje przed nami prawdziwe życie internetowych celebrytek? Czy może to tylko kolejna błyskotka w świecie fleszy? Czas pokaże.
2: Izabella Krzan, nasza ulubiona gwiazda TVN-u, postanowiła uciec z polskiej jesieni w poszukiwaniu ciepła. W sieci chwali się swoją idealną figurą, wskakując do wody w skąpym bikini, które nie pozostawia wiele dla wyobraźni. Ta była Miss Polonia, która z powodzeniem przeszła z wybiegu na ekran, teraz błyszczy, jako prowadząca Asia Express i śniadaniówki. Wygląda na to, że Izabella nie tylko ucieka przed chłodem, ale i przed konkurencją, bo jej wysportowana sylwetka wciąż robi wrażenie. Karol, uczestnik 13. edycji Rolnik szuka żony, zaskoczył wszystkich swoją szczerością i otwartością, ale nie spodziewał się, że jego kandydatki staną się celem hejtu. Mimo że sam otrzymał tylko 4 listy, nie traci nadziei na znalezienie miłości, choć przyznaje, że przeszłość mogła odstraszyć niektóre panie. Karol, który gra na trąbce i działa w straży pożarnej, nie zamierza milczeć i broni swoich kandydatek przed internetowymi trollami. Jak sam mówi, hejterzy to ludzie, którzy nie mają co robić ze swoim życiem. W piątek Warszawa pożegna Witolda Płóciennika, wybitnego operatora filmowego, którego nagłe odejście wstrząsnęło środowiskiem filmowym. Zamiast kwiatów rodzina prosi o wsparcie wskazanej fundacji, co jest pięknym gestem w obliczu tragedii. Płóciennik, znany z pracy przy takich produkcjach jak Kruk i Ikar, legenda Mietka Kosza, zaginął pod koniec sierpnia, a jego ciało odnaleziono po kilku dniach. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Magda Gessler znowu na językach. Tym razem jej restaurację U Fukiera odwiedziła sama Nicole Scherzinger z The Pussycat Dolls. Gwiazda, która przygotowuje się do koncertu w Warszawie, była zachwycona polską kuchnią, a szczególnie kaczką. Magda nie omieszkała pochwalić się tym w mediach społecznościowych, a zdjęcia z wizyty szybko stały się hitem w sieci. Kto by pomyślał, że kaczka może być taką gwiazdą wieczoru?
1: Warszawski Teatr Kamienica rozpoczął nowy sezon z prawdziwym hukiem. Na premierze spektaklu Na boku pojawiła się cała plejada gwiazd, które błyszczały nie tylko talentem, ale i strojami. Justyna Sieńczyło, dyrektorka teatru, przyciągnęła uwagę krwisto-czerwonym garniturem, a Anna Popek i Beata Tadla postawiły na klasyczną elegancję. Nie zabrakło też modowych eksperymentów, jak choćby Oliwia Bieniuk w skórzanej kurtce. Cóż, teatr to nie tylko sztuka, ale i prawdziwy pokaz mody. Dave Grohl, perkusista Nirwany, zaskakuje chłodnym podejściem do kultowego Smells Like Teen Spirit. Choć utwór z 1991 roku stał się hymnem pokolenia i wywindował album Nevermind na szczyty, Grohl uważa, że to nie najlepszy singiel zespołu. W wywiadzie dla magazynu Mojo przyznał, że spodziewał się większego sukcesu In Bloom czy Lithium. Mimo że Smells Like Teen Spirit zyskało status legendy, Grohl twierdzi, że są lepsze piosenki w historii muzyki.
2: Ian Gillan i Richie Blackmore, dawni muzyczni rywale, zaskoczyli fanów wspólnym występem na koncercie Deep Purple w Nowym Jorku. Po raz pierwszy od 1993 roku Blackmore dołączył do zespołu, by zagrać kultowy Smoke on the Water. Gillan przyznał, że dawne niesnaski to już przeszłość, a po koncercie panowie kontynuowali spotkanie przy butelce whisky. Czy to początek nowego rozdziału w historii zespołu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Deep Purple wracają do Polski już 8 października w łódzkiej Atlas Arenie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wolf Hoffmann, gitarzysta niemieckiej formacji Accept, ogłosił, że jego najlepszy riff to ten z Balls to the Wall. Twierdzi, że jest to ikoniczny motyw, który pojawia się tylko raz na początku utworu, ale zostaje w pamięci na zawsze. Accept świętuje swoje 50-lecie i z tej okazji zagrają w Polsce 9 grudnia 2026 roku w Gliwicach. Przy okazji wydali album Teutonic Titans 1976 do 2026, gdzie klasyki zyskały nowe, świeże aranżacje.
2: Miles Kennedy, wokalista Alter Bridge, z pełnym przekonaniem odrzuca pomysł wykorzystania sztucznej inteligencji w tworzeniu muzyki. W najnowszym wywiadzie stwierdził, że sztuczna inteligencja odbiera całą radość z procesu twórczego, a on sam woli staromodne podejście, które graniczy z obsesją. Tymczasem nowy album Slasha i Kennedy'ego jest już gotowy, ale na jego premierę poczekamy do lutego przyszłego roku. Po wydaniu płyty muzycy planują roczną światową trasę koncertową.
1: Tuja Szmaragd z zespołu Wii postanowiła wrócić do szkolnych murów, by zmierzyć się z demonami przeszłości. W nowym teledysku do singla Duch wokalistka powraca jako tytułowy duch. To przedsmak trzeciego albumu grupy Protisty, który ukaże się 23 października. Zespół, teraz w czteroosobowym składzie, rusza w listopadzie w trasę koncertową po Polsce. A towarzyszyć im będzie bluesowo, rock'n'rollowe trio Fertile Hump. Ciekawe, czy duchy przeszłości pojawią się na scenie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą tak samo 18 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Nie trzeba się jeszcze żegnać z latem. Pogoda nadal sprzyja lekkości.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Sokolnikach Suchych doszło do tragicznej katastrofy kolejowej, w której zginęła 39-letnia Agata. Jej syn, 15-letni Wiktor, w poruszającym reportażu TVN Uwaga, opowiada o stracie i żalu, że nie zdążył wyrazić swojej miłości do mamy. Wypadek miał miejsce 9 września, gdy pociąg PKP Intercity zderzył się z ciężarówką, co doprowadziło do wykolejenia. Prokuratura wszczęła śledztwo, a władze zapowiadają zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Pan Darek, kierowca warszawskiego autobusu, który w sierpniu wyjechał na trasę w spódnicy, osiągnął swój cel. Władze stolicy zapowiedziały zmiany w regulaminie, które pozwolą kierowcom nosić krótkie spodenki w sezonie letnim. Nowe przepisy mają wejść w życie w przyszłym roku. To duży sukces dla pana Darka i jego kolegów po fachu. Na warszawskich Włochach doszło do poważnego wypadku. Kobieta została potrącona przez tramwaj linii 1 i w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu Alei Krakowskiej z ulicą Instalatorów. Ruch tramwajowy został wstrzymany, a policja bada okoliczności wypadku.
2: Na warszawskiej Białołęce doszło do tragedii, śmierci noworodka. Główną podejrzaną jest 26-letnia matka, Paulina Rze, której postawiono zarzut zabójstwa. Sąd nie zgodził się na jej aresztowanie. Zastosowano jedynie dozór policyjny. Śledztwo trwa, a pełne wyniki sekcji zwłok będą znane za około miesiąc.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dawne koszary twierdzy Modlin zostaną przekształcone w trzygwiazdkowy hotel. Inwestycja obejmie 123 pokoje, restaurację i strefę konferencyjną. Prace budowlane jeszcze się nie rozpoczęły, a otwarcie planowane jest na koniec 2027 roku. Projekt realizuje grupa Konkret, a nadzór nad nim sprawuje konserwator zabytków. Warszawa przekazała Kijowowi 60 wagonów metra, jednak koszty transportu wywołały kontrowersje. Ukraińskie śledztwo ujawniło, że z 16 milionów złotych, które miały pokryć transport, aż 11,6 miliona mogło zostać zdefraudowane. 7 osób, w tym były dyrektor kijowskiego metra, usłyszało zarzuty korupcyjne. Mimo skandalu, wagony z Warszawy nadal kursują w Kijowie.
2: Warszawski ratusz zainwestował ponad 7 milionów złotych w projekty i pozwolenia na budowę dwóch stacji metra w centrum miasta. Mimo to przyszłość tych inwestycji jest niepewna, a koszty wzrosły do 800 milionów złotych. Stacje pod Placem Konstytucji i na Muranowie pozostają w sferze planów, a urzędnicy unikają jasnych deklaracji co do ich realizacji. Wiele wskazuje, że mogą one nigdy nie powstać, chyba że sytuacja zewnętrzna ulegnie poprawie.
1: W Nowym Dworze Mazowieckim 64-letnia kobieta padła ofiarą oszusta podającego się za policjanta. Seniorka przekazała mu 60 tysięcy złotych, ale gdy zażądał więcej, zgłosiła sprawę prawdziwej policji. Wspólnie zastawili pułapkę i zatrzymali 29-latka. Wkrótce aresztowano także dwóch jego wspólników, w tym jednego powiązanego z pseudokibicami. Policja bada, czy grupa ma na koncie inne oszustwa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Od rana trwa poważna awaria na torach w województwie śląskim, powodując paraliż ruchu kolejowego. Problemy dotyczą odcinka od Chorzowa-Batorego po Katowice-Ligota, Mysłowice i Będzin. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów, co pozwala pasażerom korzystać z transportu miejskiego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Opóźnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
1: Podczas wtorkowego losowania Eurojackpot gracz z Zabrza wygrał niecałe 4 miliony złotych. Zakład zawarto w punkcie Lotto przy ulicy Szkubacza. Choć nikt nie zdobył głównej nagrody, pula na piątkowe losowanie wzrosła do 260 milionów euro. To największa kwota do wygrania w tym tygodniu.
2: Tragiczne wydarzenia na stacji benzynowej w Miedźnie. We wtorek znaleziono tam ciało 34-letniego strażnika więziennego z raną postrzałową. Prokuratura w Częstochowie wszczęła śledztwo, badając okoliczności jego śmierci. Na miejscu zabezpieczono monitoring i przesłuchano świadków.
1: W zachodniopomorskim mieszka emeryt, który otrzymuje rekordową emeryturę w regionie. Blisko 35 600 zł brutto miesięcznie. To efekt wyjątkowo długiej kariery zawodowej i wysokich składek. Dla porównania, najniższe emerytury w Polsce wynoszą zaledwie kilka groszy. ZUS podkreśla, że na tak wysokie świadczenia składają się dodatkowe składki, waloryzacja kapitału i późniejsze przejście na emeryturę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Szczeciński tramwaj wodny, projekt Cross Oder, okazał się hitem lata, łącząc Szczecin z niemieckimi miejscowościami Meszerin i Garz. W ciągu dwóch dni sprzedano 1800 biletów, a na pokładzie Sediny przepłynęło 1782 pasażerów. Rejsy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, co skłoniło organizatorów do uruchomienia dodatkowych kursów. Dolina Dolnej Odry, nazywana Polską Amazonią, zachwyca pasażerów swoim naturalnym pięknem, a projekt Cross Oder stał się nową atrakcją turystyczną regionu.
1: Jagiellonia Białystok zadebiutowała w Lidze Europy, mierząc się z Olympiakosem Pireus. Mecz odbył się na stadionie w Pireusie, gdzie od pierwszych minut słychać było żywiołowy doping. Choć grecka drużyna częściej była przy piłce, nie stworzyła sobie klarownych sytuacji bramkowych. Jagiellonia dobrze spisywała się w defensywie, skutecznie odpierając ataki gospodarzy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ekspert Instytutu Sobieskiego, Bartosz Marczuk, podkreśla konieczność zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz późniejszego przechodzenia na emeryturę. Obecny system emerytalny, oparty na modelu z XIX wieku, nie odpowiada dzisiejszym wyzwaniom demograficznym. W Polsce na jednego seniora przypada coraz mniej pracujących, co zagraża stabilności systemu. Marczuk wraz z Pawłem Borysem proponuje w swojej książce konkretne rozwiązania, takie jak dłuższa aktywność zawodowa i dodatkowe oszczędzanie. Eksperci apelują także o rozpoczęcie dyskusji na temat zrównania wieku emerytalnego i wprowadzenia premii dla rodziców.
2: W Polsce ruszyły testy Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. Nowa funkcja będzie dostępna w aplikacji EM Obywatel, umożliwiając potwierdzenie tożsamości bez fizycznych dokumentów. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło środowisko testowe, gdzie firmy mogą sprawdzać integrację swoich usług z tym systemem. To kluczowy krok dla branż takich jak finanse, telekomunikacja czy transport. Dzięki temu rozwiązaniu, zamiast pokazywać całe dokumenty, udostępnimy tylko niezbędne informacje. To ważny moment dla cyfryzacji w Polsce i całej Unii Europejskiej. Nowe przepisy Unii Europejskiej mogą poważnie wpłynąć na polską gospodarkę. Zmiany w dyrektywie tytoniowej oraz systemie handlu emisjami mogą zmniejszyć polskie PKB o 43 miliardy złotych i zlikwidować blisko 140 tysięcy miejsc pracy do 2030 roku. Polska, z uwagi na większy udział przemysłu i emisyjną energetykę, jest szczególnie narażona na negatywne skutki tych regulacji. Badania wskazują, że restrykcyjne przepisy mogą paradoksalnie zwiększyć liczbę palaczy w Polsce. Naukowcy apelują o uwzględnienie krajowych realiów gospodarczych w unijnych przepisach.
1: Ceny ropy na światowych rynkach osiągnęły rekordowe poziomy, co może wpłynąć na ceny biletów lotniczych. Szef Ryanaira, Michael O'Leary, ostrzega przed możliwym wzrostem cen biletów, jeśli sytuacja się nie poprawi. Ryanair planuje także cięcia w siatce połączeń na jesień i zimę. Tymczasem Wizz Air, jeden z kluczowych przewoźników w Polsce, nie zamierza podnosić cen biletów, ani wprowadzać dopłat paliwowych. Przewoźnik zabezpieczył większość zapotrzebowania na paliwo, co pozwala mu uniknąć krótkoterminowych podwyżek. Wizz Air będzie zarządzać swoją siatką połączeń w zależności od popytu, a nie cen paliwa.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Dostawy ropy z Arabii Saudyjskiej do Polski we wrześniu mogą spaść aż o 70% w porównaniu do sierpnia. Powodem są zakłócenia na kluczowym ropociągu East-West. Orlen intensywnie poszukuje alternatywnych źródeł surowca, między innymi z Stanów Zjednoczonych i Norwegii. Choć spółka zapewnia o ciągłości pracy rafinerii, rośnie presja na ceny paliw. Wzmożona konkurencja na rynku może wpłynąć na wzrost cen na stacjach benzynowych. Sytuacja jest dynamiczna, a problem z dostawami ropy dotyka także inne europejskie firmy.
2: W pierwszym półroczu 2026 roku Polska sprowadziła rekordowe ponad 3 miliony ton węgla energetycznego. To aż o 168% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Głównymi dostawcami są Kazachstan i Kolumbia. Wzrost importu wynika z obaw o podaż gazu i rosnące ceny energii, co skłoniło elektrownie do zwiększenia produkcji. Były minister gospodarki Janusz Steinhoff podkreśla, że polski węgiel jest nieopłacalny w porównaniu do importowanego. Jeśli obecne tempo się utrzyma, 2026 rok może być rekordowy pod względem importu węgla. W Lidlu powstały nowe związki zawodowe, które domagają się podwyżki o 1000 zł dla każdego pracownika oraz zwiększenia zatrudnienia. Sieć odpowiada, że w 2026 roku przeznaczy 240 milionów złotych na wzrost pensji i nowe etaty. Lidl podkreśla, że oferuje konkurencyjne wynagrodzenia, a pracownicy sklepów mogą liczyć na pensje od 5600 zł brutto. Związki zawodowe

0: Zawodowe wskazują na trudności w dialogu z pracodawcą i porównują sytuację do sporów w innych sieciach, jak Dino czy Biedronka. W tle pojawia się pytanie o możliwy strajk w całej branży handlowej. Na targach MSPO 2026 roku w Kielcach doszło do ważnego wydarzenia dla polskiego przemysłu obronnego. Huta Stalowa, Wola Spółka Akcyjna i Northrop Grumman Corporation podpisały wstępną umowę o transferze technologii. Porozumienie dotyczy montażu i testów armat Bushmaster MK-44S, które będą używane w pojazdach Rosomak i Borsuk. Finalizacja umowy planowana jest jeszcze w tym roku, co ma zwiększyć zdolności produkcyjne Polski. Dzięki temu Polska zyska większą niezależność w produkcji uzbrojenia. To krok w stronę uniezależnienia się od zagranicznych dostaw.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ceny paliw w Polsce wciąż rosną, a kierowcy muszą sięgać głębiej do kieszeni. Na stacji benzynowej w Czeremsze, należącej do piosenkarza Konrada Skolima z Kolimowskiego, benzyna 95 kosztuje niecałe 8 zł za litr, co jest niższą ceną niż średnia krajowa. Tymczasem rząd Donalda Tuska rozważa przywrócenie programu ceny paliwa niżej, ale uzależnia to od podpisu prezydenta Karola Nawrockiego pod ustawą o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków. Prognozy wskazują, że ceny paliw mogą jeszcze wzrosnąć, co staje się poważnym problemem dla wielu Polaków. Diesel na stacjach kosztuje już od niecałych 9 zł do ponad 9 zł za litr.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1014 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 18 stopni z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Na dobre i na złe wkracza w emocjonujący 998 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę 23 września o godzinie 20.50 w TVP2. Wciąż nie wiadomo, kto porwał małą Ninę, córkę Blanki i Maria. Policja nie ustaje w poszukiwaniach, a podejrzenia kierują się ku dawnym wrogom Maria. Blanka i Mario odwiedzają w więzieniu Sergia, mafioza, którego Mario posłał za kratki. Sergio z drwiącym uśmiechem zaprzecza, że stoi za porwaniem, co tylko podsyca napięcie. Blanka, zrozpaczona i zdeterminowana, grozi Sergiowi, nie wierząc w jego zapewnienia. Czy to zemsta mafii? Tajemnica wciąż pozostaje nierozwiązana.
0: W 963 odcinku serialu Akacjowa 38 emocje sięgną zenitu. Ursula pojawi się na ulicy, ale szybko stanie się ofiarą ataku mieszkanek Akacjowej, nie pamiętając swojej przeszłości. Z pomocą przyjdzie jej ksiądz Telmo, który zabierze ją do siebie. Trini w końcu wybuchnie i wyzna Ramonowi, że spodziewa się dziecka. Tymczasem Samuel zaciągnie pożyczkę u niebezpiecznego lichwiarza, by rozwijać nowy biznes. Doktor Higinio zastawi złote spinki, by zorganizować bankiet powitalny, ale Inigo i Liberto nie ufają jego planom. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 18.40 na TVP1. To będzie kolejna dawka emocji z życia mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38.
1: W 3401 odcinku Barw Szczęścia Hubert i Asia zmierzą się z prawdziwą lawiną problemów. Ich dom, niegdyś bezpieczny azyl, staje się finansową pułapką. Zalanie, pożar i awaria pieca sprawiają, że oszczędności Pyrków topnieją w zastraszającym tempie. Dodatkowo Hubert decyduje się pokryć koszty luksusowego pobytu Lucyny w hotelu, co jeszcze bardziej obciąża ich budżet. Na szczęście na ratunek przybywa Mariusz, który własnoręcznie naprawia piec, ratując rodzinę przed kolejnym wydatkiem. Czy Pyrkowie zdołają wyjść z tej opresji? Odpowiedź już w najnowszym odcinku.
0: W 3401 odcinku Barw Szczęścia Mariusz, grany przez Rafała Cieszyńskiego, niespodziewanie ratuje Pyrków z finansowych tarapatów. Gdy na Zacisznej dochodzi do awarii pieca, Mariusz oferuje kluczową część do naprawy, ratując rodzinę przed zimnem. Agata jest zaskoczona jego bezinteresowną pomocą i zastanawia się, jak się odwdzięczyć. Tymczasem Lucyna nie jest zadowolona z szybkiego rozwiązania problemu, ponieważ miała własne plany związane z awarią. Mariusz, jako człowiek praktyczny, nie zamierzał bezczynnie przyglądać się kłopotom Pyrków. Dzięki jego zaradności. Ciepło szybko wraca do domu na Zacisznej. Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Już wkrótce na ekranach.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 484 odcinka. Już 24 września o 15.05 na antenie TVP2 zobaczymy, jak uroczysta kolacja zamienia się w pole bitwy emocji. Katalina pojawi się z Adrianem, co nie umknie uwadze Cruz, która postanowi upokorzyć chłopaka na oczach wszystkich. Curro podejmie kluczową decyzję dotyczącą Martiny, a Simona wpadnie na pomysł wznowienia produkcji dżemów, by wesprzeć Virtudes. Serial pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów przenosi nas na początek XX wieku do posiadłości La Promesa. W tej hiszpańskiej telenoweli kostiumowej występują m.in. Ana Garces, Eva Martin i Manuel Regueiro. Nie przegapcie tego pełnego napięcia odcinka. W 206 odcinku serialu Panna Młoda czeka nas prawdziwa burza emocji. Nusret i Bejza dokonają szokującego odkrycia przy grobie Jący, co wywoła ogromne zamieszanie. Jąca, która miała zniknąć na zawsze, powraca do rezydencji i podejmuje desperacką decyzję dotyczącą swojego syna. Hancer, pełna determinacji, postanawia jej pomóc, a Cichan staje u jej boku. W poprzednich odcinkach Engin próbował przekonać Cichana, że Bejza może być zdolna do zbrodni, co tylko podsyca napięcie. Czy prawda w końcu wyjdzie na jaw? Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w czwartek, 24 września o godzinie 17.20 na TVP2. Splątane losy zapraszają na emocjonujący 47 odcinek, który zostanie wyemitowany 17 września o godzinie 14 w TVP1. Jasemin przypadkowo wyjawi Munewer prawdę o Pakize, co może wywołać poważne konsekwencje. Tymczasem Pinar zaskoczy wszystkich swoją wizytą w rezydencji z bukietem kwiatów. W tle rozwija się uczucie między Jasemin a młodym lekarzem Burakiem, które komplikuje sytuacja ich rodzin. Munewer stara się zapisać Minę do szkoły, ale brak dokumentów tożsamości dziewczynki staje się przeszkodą. Serial Splątane losy to opowieść o rodzinnych tajemnicach i decyzjach wpływających na losy kilku pokoleń. W rolach głównych występują m.in. Nilgun Kazab-Basiolu jako Munewer i Kajra Alejna Zabczy jako Jasemin. Lalka w nowej odsłonie zadebiutowała na Netflixie, przynosząc świeże spojrzenie na klasyczną powieść Bolesława Prusa. W rolach głównych zobaczymy Sandrę Drzymalską jako Izabelę Łęcką oraz Tomasza Szucharta jako Stanisława Wokulskiego. Reżyser Paweł Maślona odważnie zmienia fabułę, nadając jej współczesny charakter. Serial nie narzuca interpretacji, lecz zachęca do samodzielnego wyrobienia sobie opinii o bohaterach. Choć nie jest to najlepszy polski serial Netflixa, oferuje więcej niż tylko tanią sensację. Obsada pełna jest znanych nazwisk, takich jak Jacek Braciak czy Magdalena Cielecka. Lalka z pewnością wzbudzi emocje i nie pozostawi nikogo obojętnym.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Donald Trump wyraził niezadowolenie z planów zbliżenia Kanady z Unią Europejską. Amerykański prezydent zagroził nałożeniem wysokich ceł na unijne towary, jeśli uzna, że działania Brukseli mają złe intencje. Z kolei szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, zadeklarowała chęć współpracy z Kanadą nad przyznaniem jej statusu członka stowarzyszonego z Unią Europejską. Negocjacje w tej sprawie mają być kontynuowane przed szczytem liderów Kanady i Unii Europejskiej pod koniec października.
3: Jennifer Lopez zamieszkała w nowym, luksusowym domu w kalifornijskim Hidden Hills. Rezydencja o powierzchni 800 metrów kwadratowych kosztowała 25 milionów złotych i przeszła gruntowną renowację. Na terenie posiadłości znajdują się m.in. basen z jacuzzi, prywatne kino oraz stajnie dla koni. To nowy rozdział w życiu gwiazdy po rozstaniu z Benem Affleckiem.
2: Na Sycylii, w okolicy Noto, znaleziono nagie zwłoki 35-letniego turysty z Wielkiej Brytanii. W pobliżu ciała odkryto głowę kozła, sznur i leki psychotropowe, co sugeruje możliwy związek z ezoterycznymi rytuałami. Mężczyzna przebywał w odizolowanej społeczności, a śledztwo w tej sprawie jest w toku. Na razie nie dokonano żadnych aresztowań.
3: W Peorii, w Arizonie, doszło do tragicznego zdarzenia. 5-letni Theo Szabo zmarł po tym, jak został pozostawiony w nagrzanym samochodzie podczas przyjęcia po chrzcie. Rodzice chłopca, Anka i Michail Szabo, zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci oraz znęcania się nad dzieckiem. Ojciec twierdzi, że poprosił starszego syna o wyprowadzenie Theo z auta. Jednak nastolatek nie pamięta takiej prośby.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Prezydent Karol Nawrocki nie planuje zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego przed wylotem do Stanów Zjednoczonych. Zamiast tego odbędą się spotkania w węższym gronie z przedstawicielami rządu. Już dziś szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Bartosz Grodecki, spotka się z ministrem Tomaszem Siemoniakiem, a jutro prezydent rozmawiać będzie z ministrem obrony i szefem sztabu generalnego. Tematem rozmów są m.in. eskalacja działań hybrydowych Rosji i najnowsze doniesienia z Centralnej Agencji Wywiadowczej. Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w misjach poza granicami kraju odgrywa kluczową rolę w reprezentowaniu weteranów przed władzami wojskowymi i państwowymi. Organizacja, założona przez weteranów w 2008 roku, wspiera ponad 300 członków, z których większość to najciężej ranni. Dzięki ich działaniom udało się wprowadzić istotne zmiany w prawie dotyczącym weteranów. Stowarzyszenie organizuje także turnusy rehabilitacyjne, oferując wsparcie i integrację środowiskową.
2: Natalia Król, 18-letnia królowa Związku Podhalan w Północnej Ameryce, kończy swoją kadencję 27 września. Przez rok reprezentowała Podhalan na wielu uroczystościach w Stanach Zjednoczonych i Polsce, angażując się w działania charytatywne. Część zebranych środków przekazała potrzebującym w Polsce i planuje dalszą pomoc w Stanach Zjednoczonych. Po zakończeniu kadencji zamierza skupić się na studiach, ale nadal chce działać na rzecz polonijnej społeczności. Szare mydło wraca do łask jako ekologiczny środek do prania. Jest łagodne dla delikatnych tkanin, skutecznie usuwa zabrudzenia i nie pozostawia osadu. W połączeniu z sodą oczyszczoną i solą kuchenną może przywrócić miękkość i blask ręcznikom. Tego typu naturalne metody wpisują się w trend dbania o środowisko i zdrowie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zacieki z tłuszczu na szybie piekarnika można łatwo usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować mieszankę octu i płynu do naczyń, namoczyć w niej papierowy ręcznik i położyć na zabrudzonej powierzchni. Po jednej godzinie wystarczy przetrzeć szybę miękką gąbką. Warto też sprawdzić, czy piekarnik ma ukryty przycisk do demontażu szyby, co ułatwi jej dokładne umycie.
3: Policjanci z Kolbuszowej zatrzymali 37-latka podejrzanego o oszustwo na szkodę mieszkanki gminy Majdan Królewski. Kobieta przekazała mu blisko 200 tysięcy złotych, wierząc, że pomaga siostrze potrzebującej leków. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Policja apeluje o czujność i weryfikowanie informacji przed przekazaniem pieniędzy. Anturium, znane jako roślinny strażnik domowego ogniska, według dawnych wierzeń chroni przed negatywnymi wibracjami. Ta popularna roślina, dzięki swoim sercowatym kwiatom, ma również sprzyjać romantycznym relacjom. W Polsce wciąż żywe są przekonania o magicznych właściwościach roślin, które mają wpływać na zdrowie, finanse i relacje. Do roślin przynoszących szczęście zalicza się także grubosza, skrzydłokwiat i laki bambu. Suche i łamliwe włosy mogą być wynikiem niewłaściwej pielęgnacji, a nawet sposobu mycia. Rozwiązaniem może być metoda odwróconego mycia włosów, która polega na zmianie kolejności stosowania odżywki i szamponu. Najpierw nakładamy odżywkę, a dopiero potem myjemy skórę głowy szamponem. Ta prosta zmiana może pomóc osobom z cienkimi i suchymi włosami, przywracając im lekkość i objętość.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W zeszły wtorek, 8 września, starszy posterunkowy Karol Tim uratował 80-letnią kobietę z zadymionego mieszkania. Policjant, będąc po służbie, zauważył dym wydobywający się z parteru budynku. Wszedł przez okno i wyprowadził seniorkę w bezpieczne miejsce. Okazało się, że przyczyną zadymienia był przypalony garnek na kuchence gazowej. Kobieta została przewieziona do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Express.
1: Jeżeli chodzi o nową konstytucję, to chciałbym uprzedzić, że zmiana konstytucji obowiązującej jest celowo trudna.
2: Julia Przyłębska.
1: No co tu dużo powiedzieć. Przyznam się panu, z pewnym zdziwieniem słyszę takie opinie, że no udało się wtedy wygasić polityczne spory, udało się doprowadzić do porozumienia. To wszystko jest nieprawda.
2: Czy to prawda, że Lech Wałęsa, rozmawiając na temat konstytucji, mówił: ten artykuł damy tu, ten artykuł damy tu, a preambułę wrzucimy na koniec?

0: Witam Państwa i zapraszam na kolejną emisję z cyklu Alfabetu Millera. Dzisiaj zajmiemy się literą K jak Konstytucja. Razem z panem Biskupskim zapraszamy serdecznie.
1: Dzień dobry panie premierze, dzień dobry państwu. K jak Konstytucja, nie mylić z czymkolwiek innym. Mówię Konstytucja, myślę...
0: Rok 1997, który był ukoronowaniem prac nad nową konstytucją.
1: Pięcioletnich, a nawet, no formalnie pięcioletnich, a w rzeczywistości nawet dłuższych. Wrócimy do tego momentu konstytucyjnego, bo ta konstytucja cały czas obowiązuje. Temat wywołany przez prezydenta i kancelarię prezydenta. Zacznę od takiego pytania fundamentalnego. Czy Polsce potrzebna jest nowa konstytucja?
0: Najpierw radziłbym, żeby zrobić dokładny przegląd konstytucji, która obowiązuje, co zresztą dzieje się w wielu państwach na świecie. Konstytucja marcowa, ta pierwsza po odzyskaniu niepodległości, przewidywała taki cykl, że raz na 10 lat odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, które oceni przydatność różnych rozwiązań konstytucyjnych i dokona ewentualnych zmian. Więc gdyby zacząć od tego, to byłby krok bardzo konstruktywny, idący w dobrym kierunku. Ale jeżeli chodzi o nową konstytucję, to chciałem uprzedzić, że zmiana konstytucji obowiązującej jest celowo trudna, bo wtedy, kiedy ją uchwalano, przyjęto pewne blokady, które chronią państwo przed sytuacją, w której każda chwilowa większość parlamentarna będzie pisała nową konstytucję. Więc ci, którzy się biorą za zmianę konstytucji, muszą o tym pamiętać, że trafiają na pewien mur, którego kruszenie jest bardzo trudne. Gdyby pan mnie zapytał o szansę takiej operacji, to bym powiedział, że to przypomina mniej więcej taką sytuację, gdzie ja pana zapraszam na wycieczkę na Marsa. No i mogę złożyć takie zaproszenie, ale wiadomo, jaka jest realność realizacji.
1: Ja bym przyjął to zaproszenie. Aczkolwiek nie wiem, czy udałoby się nam dolecieć na tego Marsa. Rzeczywiście nic nie wskazuje na to, żeby obecnie była szansa na zmianę konstytucji. Niewiele również wskazuje na to, żeby po wyborach przyszłorocznych była szansa na zmianę konstytucji. Już abstrahując od tego, tej silnej polaryzacji, ale jak się wsłuchuje człowiek w głosy płynące z PiSu, to tam nie ma entuzjazmu, jeżeli chodzi o te propozycje na razie bardzo ogólne, bo tam żadnych konkretów nie ma pana prezydenta. Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji. Złośliwcy wyliczyli, że średnia wieku to jest 74 lata i przypominają, że konstytucję amerykańską pisał 36-latek. Jak panu się podoba skład tej Rady Nowej Konstytucji?
0: No ja się tutaj muszę oburzyć, jeżeli chodzi o eksponowanie wieku.
1: Tak myślałem.
0: Bo to nie ma nic do rzeczy. Natomiast to, że Konstytucja Stanów Zjednoczonych czy inne konstytucje w fazie rewolucyjnej były pisane przez młodych ludzi, to jest oczywiste. Zwykle jest tak, że przemiany rewolucyjne dokonywane są właśnie przez pokolenie 20 i 30-latków. I oni przychodzą do historii. Na przykład znany radykał z rewolucji francuskiej, Saint-Just, który powiedział, nie ma wolności dla wrogów wolności. I on decydował, kto jest wrogiem wolności osobiście, wysyłając na gilotynę. Był bardzo młodym człowiekiem, jego też zresztą zgilotynowano. Więc zostawmy wiek, ale jest wiele dylematów. Gdyby przez moment poważnie potraktować pomysł pana prezydenta, jest wiele dylematów, które musiały być rozstrzygnięte, a które dzielą głęboko od strony politycznej nasze społeczeństwo.
1: Jak pan ocenia panią sędzię Piwnik i jaką rolę ona mogłaby odegrać w tej Radzie? Ona próbowała reformować wymiar sprawiedliwości. Może to było 24 lata temu, to inne czasy,
0: ja akurat
1: ale niezbyt efektywnie.
0: Ja akurat o pani Piwnik mam dobrą opinię i jeżeli ona nie przymuszona przez nikogo, w co nie wątpię, zjawiła się w tym gronie, to jest, będzie z niej jakiś pożytek, jeżeli w ogóle ta grupa zacznie działać, bo być może wręczenie nominacji się skończy. Tym bardziej, że już dwa ugrupowania parlamentarne, które mają przekazać do tego szanownego grona swoich przedstawicieli, powiedziały, że nie mają takiego zamiaru, czyli Platforma Obywatelska i Lewica. A zresztą PSL się odciął,
1: też.
0: Tak,
1: PSL
0: odciął
1: też.
0: Się od pana Zycha, twierdzą, że to jest jego osobista inicjatywa. Więc jeżeli chodzi o Barbarę Piwnik, to też mogę to samo powiedzieć, to jest jej osobista inicjatywa, ale przynajmniej będzie z niej jakiś pożytek.
1: A jaki pożytek miał pan z Barbary Piwnik w rządzie? No poza tym, nie że pan... udało się, bo wtedy złośliwcy mówili, że ta nominacja oznaczała powrót całego procesu FOZ-u.
0: Pani Piwnik odeszła nie z powodów braku kwalifikacji do pełnienia swojego urzędu, tylko z powodów politycznych. Po prostu mój pomysł, aby ministrem sprawiedliwości nie został działacz żadnej partii, osoba nieuwikłana w żadne roszady polityczne, nie sprawdził się. Nie sprawdził się w tym sensie, że napotkał taki opór, że po prostu ten opór uniemożliwiał pani Piwnik efektywne rządzenie.
1: Julia Przyłębska.
0: No co tu dużo powiedzieć, prawda? Odkrycie towarzyskie pana Kaczyńskiego i to wszystko.
1: Patrząc na skład tej Rady, można powiedzieć, czy to jest poważna inicjatywa?
0: To jest całkowicie niepoważna inicjatywa. Bo wie pan, trzeba byłoby zacząć tak, jak zaczęto pracę nad konstytucją z 1997 roku.
1: Wtedy się wszyscy zgadzali, że konstytucja musi być zmieniona, że potrzebujemy nowej konstytucji, prawda? Znaczy różnie ten model docelowy widziano.
0: Zgadzali się, ale podziały co do zawartości konstytucji, które potem się zresztą ujawniły bardzo wyraźnie, które eksplodowały wręcz na posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego, były wcale nie mniejsze niż dzisiaj. Ja przyznam się panu, z pewnym zdziwieniem słyszę takie opinie, że no udało się wtedy wygasić polityczne spory, udało się doprowadzić do porozumienia. To wszystko jest nieprawda. Temperatura była ogromna i jakby ktoś miał ochotę przeczytać stenogram z posiedzenia Zgromadzenia Narodowego, to zobaczy, co tam mówiono i jak się obrzucano rozmaitymi inwektywami.
1: To prawda, 5 lat to trwało. Spory, szczególnie te dotyczące podziału czy rozdziału państwa od Kościoła i aborcji, były niezwykle emocjonalne, ale rozumiem, że...
0: W przeszłości, historii.
1: Że wynik głosowania rzutował, czy rzutuje na to, jak patrzymy na to z pewnej perspektywy, bo 451 posłów i posłanek głosowało za zmianą konstytucji, 40 było przeciw, 6 wstrzymujących się. Jakby trudno znaleźć, dzisiaj to byłoby niemożliwe, żeby taki konsensus znaleźć.
0: Wie pan, przepraszam panu, ale głosowanie w Sejmie na korzyść konstytucji było bardziej pozytywne niż wyniki referendum ogólnonarodowego.
1: 53,5% przy szalonej frekwencji 43% niespełna no procent. Trochę ludzie mieli wywalone na tę konstytucję.
0: No właśnie, więc niech pan zwróci uwagę. Frekwencja nie przekroczyła 50%. Nawiasem mówiąc, gdyby obowiązywała zasada, która potem już miała miejsce przy referendum akcesyjnym, że aby ono było stanowiące, musiało udać się do urn wyborczych więcej niż 50%. Gdyby ta zasada obowiązywała, to referendum byłoby niestanowiące.
1: Dlaczego nie udało się uchwalić tej konstytucji, jak niektórzy chcieli, na 200. rocznicę konstytucji 3 maja, czyli na 1991 rok. Bo były takie plany, były takie ambitne bardzo plany.
0: No tak, ale to było absolutnie nie do wykonania. Wtedy to, co zrobiono, to zrobiono tak zwaną małą konstytucję i w części obowiązywała.
1: Ale to
0: też
1: był potworek, prawda?
0: Bardzo potworek. Pamiętam, że ten przywilej prezydenta, który miał
1: resorty
0: prezydenckie, mógł wyznaczać ministrów i tak dalej. No ale wtedy była taka sytuacja, że inaczej być nie mogło. Zresztą część konstytucji z 1952 roku obowiązywała przez dłuższy czas jeszcze. Fragmenty jakieś. No w każdym razie 2 kwietnia 1997 roku odbyło się referendum. Przepraszam, odbyło się Zgromadzenie Narodowe.
1: Referendum 25.
0: A referendum trochę później. No i konstytucja z 1997 roku weszła w życie, ale wie pan...
1: Największe osie sporu. Zacznijmy, bo to były oczywiście uprawnienia prezydenta. W tak zwanym międzyczasie prezydent się zmienił, prawda? Na początku konstytucja była szykowana trochę pod Lecha Wałęsę, stąd też państwo między innymi ścinaliście te uprawnienia. Później w 1995 roku Aleksander Kwaśniewski wygrał wybory i była próba jakby odwrócenia tego.
0: Proszę pana, największy problem był w odpowiedzi na pytanie, kto rządzi. Czy Sejm... Czy prezydent, czy Rada Ministrów, i to prowadziło do bardzo poważnych dyskusji i przewlekłych dyskusji. Czyli kto rządzi, czyli spór o model władzy. Potem, jak pan wspomniał, był problem dotyczący światopoglądu, a konkretnie preambuły wartości i konkordatu.
1: Czy to prawda, że Lech Wałęsa, rozmawiając na temat konstytucji, mówił, ten artykuł damy tu, ten artykuł damy tu, a preambułę wrzucimy na koniec?
0: Ja akurat przy tej rozmowie nie byłem, ale to możliwe, że tak było. Oczywiście, że tak. Więc to. Potem własność i gospodarka. Lewica chciała silniejszych akcentów dotyczących kwestii socjalnych. Ci bardziej tacy liberalni posłowie chcieli, żeby było wyraźnie zapisane o uprawnienia gospodarki rynkowej i tak dalej, i tak dalej. Potem było rozliczenie PRL. Była silna grupa po prawicy, która chciała, żeby w konstytucji zapisać, wydać wyrok po prostu, coś w rodzaju wyroku sądowego, który był napisany w konstytucji. No i był Trybunał Konstytucyjny. Do dzisiaj pamiętam spory, czym ma być Trybunał Konstytucyjny. Czy on ma być ciałem, które osądza zgodność z konstytucją, ale potem jeszcze musi zatwierdzić Sejm?
1: Tak jak było wcześniej.
0: Tak jak było wcześniej. Czy tak jak w tej chwili jest, czyli orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne.
1: No pod warunkiem, że zostaną opublikowane.
0: No tak.
1: Czego na przykład nie przewidzieliście, że może być ktoś, kto nie opublikuje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
0: Wiele rzeczy nie przewidzieliśmy. To znaczy nasza wyobraźnia okazała się stanowczo zbyt wąska i nie wyobraziliśmy sobie, że się może zdarzyć to, co się zdarza, co się zdarzyło na przykład. Więc ci, którzy będą uchwalali nową konstytucję albo poprawiali tą obowiązującą, będą mieli o wiele więcej doświadczeń niż my mieliśmy.
1: Czy cofając się pamięcią wstecz, gdyby miał pan taką sprawczość, to zmieniłby pan niektóre zapisy ustawy zasadniczej?
0: Owszem. Bym był bardziej jednoznaczny w odpowiedzi na pytanie, kto rządzi. To znaczy system polityczny.
1: To jest tak, że rządzi rząd, a prezydent...
0: No ale jak pan widzi, czasami powstają bardzo gwałtowne napięcia na tym.
1: Czy to nie jest kwestia osobowościowa, czy inaczej, personaliów? No przecież koabitacja to nie jest coś, co nam się zdarzyło pierwszy raz w 30-40-letniej historii.
0: To prawda, ale właśnie ponieważ... ta rywalizacja między prezydentem a premierem często przybiera jakieś niebotyczne formy, to właśnie napisałbym bardziej wyraźnie, że rząd sprawuje w Polsce Radę Ministrów, a prezydent służy do celów reprezentacyjnych i oczywiście prezydent jest wybierany przez Zgromadzenie Narodowe, a nie w głosowaniu powszechnym. No tak, dlatego że jeżeli ma mieć mniejsze uprawnienia, to po co ma być wybierany przez ogół obywateli? Więc to bym zrobił. Dalej, jeżeli chodzi o kwestie ideologiczne, no trzeba ostatecznie przesądzić o świeckości naszego państwa. To jest druga sprawa, ekonomiczna.
1: Jest zapisany rozdział taki przyjazny, jak to się zwykło mówić, przyjazny rozdział państwa.
0: No tak, no wie pan, jak to jest realizowane, prawda?
1: Ale znowuż mamy do czynienia z pewną praktyką. Zapisy wydają się dość klarowne, oczywiste i zdroworozsądkowe.
0: Praktyka idzie dalej niż rozwiązania w konkordacie. To znaczy, jak moi koledzy czasami mówili, trzeba wypowiedzieć konkordat albo, nie wiem, zmienić konkordat, to ja mówiłem, trzeba doprowadzić do sytuacji, że konkordat będzie ściśle przestrzegany. Bo dzisiaj przywileje Kościoła wychodzą poza ustalenia w konkordacie. Dalej te kwestie instytucjonalne, rola sądów, sposób wyboru sędziów, sposób kompetencje Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej. Te sprawy w moim głębokim przekonaniu wymagają o wiele większego doprecyzowania. Właśnie po to, żeby uniknąć tej szamotaniny, która ma miejsce.
1: A wracając jeszcze do tych kwestii obyczajowych, w Konstytucji jest zapisane na przykład, czym jest rodzina, czym jest małżeństwo, tak? Że to jest związek mężczyzny i kobiety. Coś, co no, te 30 lat temu wydawało się, mówiąc kolokwialnie, oczywistą oczywistością, dzisiaj już taką oczywistą oczywistością, przynajmniej dla niektórych, nie jest. I ten artykuł służy jako podstawa do tego, żeby nie legalizować związków jednopłciowych.
0: Pewnie pan się zdziwi, ale ja bym go zostawił. Dlatego, bo ja uważam, że są dwie płcie i że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny.
1: Czyli nie małżeństwo, czyli związek, ale...
0: Może być związek partnerski, może być cokolwiek, ale nie małżeństwo.
1: A zapis o tym, że życie ludzkie podlega ochronie od...
0: To jest do zmiany, dlatego że żadna...
1: Poczęcia aż do śmierci,
0: żadna,
1: naturalnej śmierci.
0: Żadna teoria naukowa tego nie potwierdza. A trzeba się oprzeć na nauce, a nie wierze.
1: To jak taki
0: wiara,
1: zapis powinien
0: wiara i nauka
1: brzmieć,
0: to są dwie różne rzeczy.
1: Brzmieć według pana.
0: No, że aborcja jest dopuszczalna i tu możemy się pospierać trochę, jeżeli chodzi o miesiąc, o określenie tego miesiąca, ale to powinno być wyraźnie napisane, że to nie jest tak, że człowiek zaczyna się wtedy, kiedy plemnik spotka się z jajem.
1: A chciałby pan w Konstytucji wpisywać, że aborcja jest dopuszczalna, nie wiem, od do 12 tygodnia na przykład, albo nie wiem, do 14 i tak dalej.
0: Tak,
1: i tak dalej.
0: Chciałbym to napisać i chciałbym jednocześnie napisać zobowiązania systemu edukacji dotyczące edukacji seksualnej.
1: W Konstytucji?
0: W Konstytucji.
1: A zapis o naturalnej śmierci? Ochronie do natury. Co zdaniem prawników uniemożliwia wprowadzenie legalnej eutanazji. Znaczy, dzisiaj to nie jest jakiś poważny
0: nie
1: temat do dyskusji, w przeciwieństwie na przykład do aborcji, która jest tematem no, cały czas znajdującym się na agendzie.
0: Eutanazja. Jestem zwolennikiem, żeby żadnymi prawnymi regulacjami nie uniemożliwiać eutanazji, jak ktoś chce.
1: Które z zapisów by pan jeszcze zmienił?
0: No myślę, że wystarczy.
1: Wystarczy?
0: Może jeżeli chodzi o gospodarkę, to jakieś przepisy, które dawałyby znacznie większą wolność gospodarczą, przenosiłyby znacznie większą wolność gospodarczą.
1: To wróćmy w takim razie jeszcze do prezydenta powołanej przez niego Rady Nowej Konstytucji i pojawiającej się w przestrzeni, pojawiającego się w przestrzeni pomysłu, żeby rozpisać referendum, w którym to Polacy odpowiedzieliby, czy chcieliby modelu prezydenckiego, czy modelu kanclerskiego, abstrahując od tego, co miałoby się za tymi modelami kryć. Podoba się panu taki pomysł?
0: Nie podoba się mnie ten pomysł, dlatego...
1: Dlatego, że wiadomo, kto by to referendum wygrał?
0: Nie, dlatego, że duża część społeczeństwa mogłaby się pogubić w tych wszystkich szczegółach dotyczących określenia jednego modelu i drugiego.
1: A to było proste pytanie. Kto ma rządzić? Prezydent czy premier?
0: No dobrze, to możemy spróbować.
1: A wie pan, jakie byłyby wyniki tego referendum?
0: Nie wiem.
1: No, myślę, że wygrałby prezydent, który ma ponad 50% poparcia w przeciwieństwie do premiera i to nie tylko tego, ale również poprzednich, gdzie ten próg poparcia to było 30 w porywach do 40 kilku procent. No, jakby zawsze rola premiera była trudniejsza do realizacji niż rola prezydenta.
0: Jest kwestia pytania, bo możemy napisać, kto ma rządzić, prezydent, przepraszam, premier czy prezydent wyłoniony przez Zgromadzenia Narodowe.
1: Po co taki pomysł referendum? Po to, żeby Karol Nawrocki, chociaż to nie od niego akurat wyszedł ten pomysł, żeby Karol Nawrocki grał na siebie i zyskiwał dodatkowe punkty?
0: Proszę pana, referenda w Polsce marnie się udają. Jak pan wie, pan prezydent Komorowski próbował organizować referendum.
1: To było...
0: Z całkowitą klęską.
1: Ale unijne referendum,
0: to
1: dwudniowe, to
0: jedno,
1: był wyjątek.
0: To jest jedyne, które było w pełni udane. Co więcej, frekwencja przekroczyła zaczarowaną granicę 50%.
1: Niewiele tam
0: procent,
1: było ponad
0: 58. 8 punktów procentowych więcej. Już nie mówiąc o przytłaczającym poparciu dla wejścia do Unii Europejskiej. Więc ono się całkowicie udało, ale wie pan, to było okupione ogromnym wysiłkiem. Ja pamiętam także mój osobisty wysiłek wszystkich moich kolegów. My przez wiele miesięcy jeździliśmy po kraju, spotykaliśmy się, tłumaczyliśmy i tak dalej. I odetchnęliśmy z ulgą, jak się pokazały wyniki głosowania.
1: To było dwudniowe, przypomnę.
0: Tak, dwudniowe.
1: Gdyby było jednodniowe, to ta frekwencja mogłaby nie przekroczyć 10%.
0: Jak dobrze pamiętam, to nawoływania do bojkotu tego referendum były takie wątłe. Więc...
1: No, Roman Giertych tam działał. Aczkolwiek rzeczywiście był w...
0: Największa obawa z naszej strony dotyczyła Kościoła, że proboszczowie powiedzą wiernym, no po co macie chodzić na jakieś referendum? No, jest niedziela.
1: Wtedy to... chyba Jan Paweł II, mówiąc kolokwialnie, temat załatwił, mówiąc podczas tej audiencji, na której był obecny prezydent Kwaśniewski, że miejsce Polski jest w Unii Europejskiej.
0: No tak, mówił też, że od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. No ale wie pan, w taką niedzielę wyborczą to rządzi proboszcz, a nie papież.
1: Dlaczego Polacy nie lubią referendów? Dlatego, że nie rozumieją tego mechanizmu? Dlatego, że nie interesują się polityką? A może to jest tak, że kiedyś niespecjalnie się interesowali, a teraz ostatnie wyniki wyborów, mówię o frekwencji, no wskazują na rekordowe wyniki.
0: No tak, ale to jest głosowanie personalne, a referendum to nie jest głosowanie.
1: No tu de facto też by było.
0: No nie.
1: Tusk czy Nawrocki. No to było, tak by to było sprzedane. Kto rządzi? Tusk, kto ma rządzić? Kto czy Nawrocki?
0: No ale wszyscy wiedzą, że za chwilę oni mogą już przestać rządzić, więc jak się głosuje na nazwisko, to jest inna sytuacja, jak się głosuje bez nazwiska, też jest inna sytuacja.
1: Czyli to jest kwestia tylko personaliów, tak?
0: Rozwiązań personalnych, tak. Personalizacji procesu wyborczego czy głosowania.
1: Pan rządził między innymi w koabitacji.
0: Tak.
1: No wiadomo, że to nie jest optymalny model rządzenia, ale nie było takich problemów, jakie są teraz.
0: Nie, no były większe, dlatego że ja wyprosiłem mojego partnera.

0: były systemowe, tylko one dotyczyły jakichś konkretnych spraw. Dzisiaj rzeczywiście ta przepaść między jednym pałacem a drugim jest ogromna.
1: 2001-2005 to jest czas prezydentury Lecha Kaczyńskiego.
0: 2001-2005 to jest Kwaśniewski.
1: O, jeszcze Kwaśniewski, przepraszam. To wtedy było, ale wcześniej...
0: Wcześniej był Kwaśniewski wcześniej, z Buzkiem.
1: Tak, wcześniej mieliście... Kto najbardziej odpowiada za psucie konstytucji? Czy wskazałby pan formację, osobę? Bo ten proces chyba następował z czasem.
0: Proszę pana, zwykle odpowiada prezydent, urzędujący prezydent, dlatego że...
1: Dlaczego prezydent?
0: Dlatego, że on po objęciu urzędu zaczyna się orientować, że z jednej strony ma ogromną siłę pochodzącą z wyborów, 10 milionów głosów, a z drugiej strony ciasny gorset, który go krępuje. I on zaczyna ten gorset rozpychać, czyli wychodzić poza ramy konstytucyjne. To dotyczyło wszystkich prezydentów.
1: Kwaśniewskiego również?
0: Oczywiście, od Wałęsy poczynając.
1: No Wałęsa to była jeszcze inny model konstytucji, no tak. Prawda? Więc to wszystko.
0: Ale Kwaśniewskiego
1: się
0: również
1: ucierało. To zostańmy przy tym Kwaśniewskim. Gdzie on zdaniem pana wychodził poza te ramy konstytucyjne?
0: Proszę pana, mój szorstki przyjaciel był i jak sądzę jest dalej wrażliwy na wszystkie wydarzenia, gdzie słychać łopot skrzydeł historii. A wtedy tych dużo zdarzeń nie brakowało. Więc na przykład, kiedy lecieliśmy na podpisanie traktatu akcesyjnego w Atenach, ja się nagle, przyznam się panu, z dużym zdumieniem dowiedziałem, że prezydent chce podpisywać ten traktat, co jest niezgodne z polską konstytucją i żadną ustawą. No i odbyliśmy dosyć gwałtowną rozmowę w cztery oczy. Ja powiedziałem, że nigdy się na to nie zgodzę, że to jest łamanie konstytucji, że żeby się pan prezydent opamiętał. I opamiętał się.
1: Czyli nie trzeba było mu zabierać samolotu?
0: Nie. Zrobiliśmy to tylko w ten sposób, że były dwie delegacje. Jedna delegacja to był rząd, a druga delegacja to był prezydent z ciałami społecznymi. I to bardzo tam ładnie w tych Atenach zagrało. No a druga sprawa, no to już tak na końcu mojej kadencji, to z kolei lot do Dublina, gdzie oficjalnie wciągnięto na maszt flagi nowych krajów unijnych. No i nie przewidywano tam obecności prezydenta, ale
1: pojawił się.
0: Dla świętego spokoju machnąłem na to ręką. I poprosiłem premiera Irlandii, żeby jakoś to załatwił. No nie chciał, ale w końcu załatwił.
1: Przy dzisiejszych problemach to się te się wydają łachostkami, prawda?
0: Tak. No już nie mówiąc o tym, że pan prezydent od pewnego czasu zaczął tak dawać do zrozumienia, że właściwie to należałoby zmienić prezesa Rady Ministrów.
1: No tak, a to prawda, ta szorstka przyjaźń wchodziła wtedy w tę fazę największej szorstkości. Czy pan widzi dzisiaj albo w jakiejś przewidywalnej przyszłości szansę, możliwość na zmianę konstytucji albo zmianę przepisów, które umożliwiałyby na przykład reset dotyczący wymiaru sprawiedliwości? Bo to jest obszar, gdzie zabrnęliśmy, mówię specjalnie my, bo to dotyczy wszystkich stron sporu politycznego, do takiego miejsca, że stoimy pod ścianą.
0: Nie, niestety nie widzę. Mówię to z żalem, ale wie pan, każda zmiana konstytucji wymaga 2/3 głosów w Sejmie. Ja nie widzę takiej większości złożonej z 2/3. Łatwiej sobie wyobrażam wspólne rodzinne zdjęcie wszystkich liderów partii w Sejmie, ale nie ułożenie z nich 2/3, którzy poprą jakiś wariant. No. Już nie mówiąc o Senacie, no Senat to tam akurat jest tylko połowa głosów wystarczy.

0: ale jest taka atmosfera dzisiaj w Polsce wśród polityków, że tych 2/3 po prostu się nie uzbiera.
1: To na koniec zapytam o to, czy wpisywać do konstytucji członkostwo w Unii Europejskiej.
0: Proszę pana, jak usłyszałem, że jest taki zamiar, to nawet się ucieszyłem, pomyślałem sobie, no dlaczego nie, prawda, no jesteśmy w Unii i tak dalej.
1: Złośliwi mówią, że przyjaźń polsko-radziecka była wpisana do konstytucji.
0: Była.
1: I przewodnia rola PZPR-u
0: też
1: również była wpisana.
0: Też była. Ale pomyślałem sobie, a kto nam powie, jaka będzie Unia Europejska za 10 lat? To może lepiej nie wpisywać. Może lepiej skonstruować rozdział, który zakotwicza naszą obecność i jak gdyby odnosi się do naszej obecności w Unii Europejskiej, bo przecież, jak pan wie, konstytucja była zatwierdzana, kiedy my nie byliśmy członkiem Unii Europejskiej, więc to wymaga zmian. Ale tak expressis verbis, że jesteśmy w Unii Europejskiej, nie robiłbym tego.
1: I tu stawiamy kropkę. Dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję bardzo.

0: Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.
1: Ja się stałem.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Ed Sheeran znalazł się w samym środku burzy, która zmiotła jego trasę koncertową w Stanach Zjednoczonych. Po wyrzuceniu Macklemora z listy występów, Sheeran stracił nie tylko fanów, ale i cały zespół wspierający. Fani oskarżają go o hipokryzję, a liczba jego obserwujących na Instagramie topnieje w zastraszającym tempie. Tymczasem Macklemore, zyskując na popularności, nie czuje się ofiarą i otwarcie mówi o swoich przekonaniach.
3: Ewa Kasprzyk, była jurorka Tańca z Gwiazdami, nie zamierza oceniać nowej edycji programu. Dlaczego? Bo jej telewizor postanowił się zbuntować. Aktorka z uśmiechem przyznaje, że nawet z działającym sprzętem nie znalazłaby czasu na oglądanie. Teraz skupia się na kampanii społecznej dla dzieci z niepełnosprawnościami i przygotowaniach do premiery filmu. Cóż, życie po tańcu toczy się dalej.
2: Ida Nowakowska w programie Twoja twarz brzmi znajomo postanowiła zmierzyć się z legendą i wcieliła się w Cher, wykonując Welcome to Burlesque. Jej występ był tak poruszający, że Piotr Gąsowski, juror programu, nie mógł powstrzymać wzruszenia i dosłownie rozłożyło go to na łopatki. Nowe zasady programu, takie jak opcja Masz wybór, dodały emocji, a Ida, choć marzyła o Shakirze, wybrała większe wyzwanie. Efekt piorunujący. Wielkie emocje w świecie filmu, bo oto nadchodzi Igrzyska Śmierci, Wschód Słońca w Dniu Dożynek. Premiera już 20 listopada, ale zwiastun, który miał podgrzać atmosferę, zdradził chyba zbyt wiele. Joseph Zada, młody talent, wciela się w rolę Haymitcha Abernathy'ego i już zdobywa uznanie. Choć Woody Harrelson błogosławił go dopiero po zakończeniu zdjęć. Fani nie mogą się doczekać, a my zastanawiamy się, czy tym razem Capitol nie przesadził z liczbą spoilerów.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC, postanowiła zamienić Polskę na Las Vegas, by odciąć się od medialnego zgiełku. Teraz, zamiast nokautować przeciwników w oktagonie, tańczy na parkiecie Tańca z Gwiazdami, marząc o kryształowej kuli. Z pełnym przekonaniem twierdzi, że wygra, bo przecież kto, jak nie ona? Choć tęskni za rodziną, cieszy się nowym życiem, robiąc to, co naprawdę chce.
3: Netflix zaskakuje nową wersją Lalki, Bolesława Prusa, która właśnie zadebiutowała na platformie. W rolach głównych Sandra Drzymalska jako Izabela Łęcka i Tomasz Szuchart jako Stanisław Wokulski, a towarzyszy im plejada gwiazd. Reżyser Paweł Maślona postawił na odważne uwspółcześnienie, które nie tylko odświeża klasykę, ale i wprowadza znaczące zmiany fabularne. Serial jest bezczelny, śmiały i na pewno nie pozostawi nikogo obojętnym, choć do najlepszych polskich produkcji Netflixa jeszcze mu daleko. Piotr Gąsowski, znany z programu Twoja twarz brzmi znajomo, postanowił przetestować swoje umiejętności rajdowe na ulicach Warszawy. Aktor, pędząc na swojej eleganckiej Wespie, zapomniał, że droga dla rowerzystów to nie tor wyścigowy. Wszystko po to, by odebrać dwie pary okularów. Może teraz lepiej dostrzeże znaki drogowe. Na szczęście dla niego policja nie była w pobliżu, więc uniknął mandatu i punktów karnych. Ciekawe, czy nowe okulary pomogą mu w przyszłości unikać takich przygód.
2: Świat japońskiego kina pogrążony w smutku. Yuri Nakamura, znana z produkcji Netflixa, zmarła w wieku 44 lat. Przez 13 lat walczyła z rakiem, ale dopiero po jej śmierci dowiedzieliśmy się o tej heroicznej walce. Mimo choroby, do końca była aktywna zawodowo, a jej determinacja i uśmiech pozostaną w pamięci fanów na zawsze.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Agnieszka Fitkał-Perepeczko, nasza niezmordowana gwiazda, wciąż zaskakuje. W wieku 84 lat, zamiast spokojnie popijać herbatkę, publikuje archiwalne zdjęcia w panterkowym kostiumie, który więcej odkrywa niż zakrywa. Ta ikona polskiego show biznesu, znana z wyrazistego charakteru i niezapomnianej urody, nie przestaje zadziwiać swoją energią. Czyżby czas dla niej stanął w miejscu? Dead Poets Society idzie na całość. Lider zespołu, Jack Underkoffler, obiecuje najbardziej emocjonujący materiał w historii grupy. Nowy singiel Miami for the Weekend to ostatnia zapowiedź przed premierą albumu Monarch, który trafi do fanów już 2 października. A dla tych, którzy lubią zagadki, zespół przygotował interaktywny świat, inspirowany okładką płyty. Na deser, koncert w Polsce, już 19 lutego przyszłego roku w warszawskiej Proximie. Bilety już w sprzedaży.
2: Kiss nie przestaje zaskakiwać. Z okazji 50-lecia albumu Rock and Roll Over zespół przygotował jubileuszowy box, który trafi do sprzedaży 6 listopada. W zestawie znajdzie się aż 130 utworów, w tym 100 nigdy wcześniej nie publikowanych. A dla tych, którzy myśleli, że Kiss już się pożegnał, niespodzianka, zespół planuje powrót na scenę jako awatary. Jednak na ten futurystyczny show w Las Vegas trzeba będzie poczekać do 2028 roku.
3: Ozzy Osbourne, znany jako Książę Ciemności, po rozstaniu z Black Sabbath w 1980 roku rozpoczął solową karierę, która przyniosła mu ogromną sławę. Jego szósty album, No More Tears, wydany 17 września 1991 roku, okazał się hitem zarówno wśród krytyków, jak i fanów. Co ciekawe, w tamtym czasie wielu myślało, że to jego ostatnie dzieło, ale Ozzy wrócił już w 1995 roku z nowym krążkiem. Jak widać, nawet zmęczenie materiałem nie powstrzymało go przed dalszym podbojem sceny muzycznej.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą tak samo 18 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
4: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rosyjskie drony zaatakowały okolice polsko-ukraińskiej granicy, uszkadzając lokomotywę i stację paliw. W odpowiedzi rząd wzmocnił ochronę na przejściu granicznym w Dorohusku, wykorzystując system HESCO. Tymczasem aż 63% Polaków uważa, że kraj nie jest gotowy na zagrożenia z powietrza. Wzmożone działania na granicy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa w obliczu rosnącego zagrożenia. Kancelaria Sejmu w pierwszym półroczu 2026 roku wypłaciła na nagrody już prawie 5 milionów złotych. W sumie w ciągu ostatnich 2,5 roku przeznaczono na ten cel prawie 25 milionów złotych. Co ciekawe, pracownicy niższego szczebla otrzymują średnio 5 razy wyższe premie niż kierownictwo. Na ten rok zaplanowano na nagrody około 7,5 miliona złotych, co stanowi 3% budżetu wynagrodzeń.
1: Postępowanie prawne przeciwko byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze nabiera tempa. Kluczowy zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą został usunięty z wniosku o odpowiedzialność konstytucyjną i będzie rozpatrywany jako przestępstwo pospolite przez prokuraturę. Ziobrze zarzuca się łącznie 26 przestępstw, w tym wykorzystywanie stanowiska i łamanie prawa w związku z Funduszem Sprawiedliwości. Sejm już wcześniej wyraził zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.
2: Zarząd Centrum Kennedy'ego w Waszyngtonie zdecydował o zamknięciu instytucji na 2 lata. Decyzja zapadła po tym, jak sąd federalny zablokował próbę dodania nazwiska Donalda Trumpa do nazwy budynku. Prezydent Stanów Zjednoczonych, który przewodniczy Radzie Nadzorczej Centrum, ogłosił zamknięcie ze względów bezpieczeństwa i planowanej przebudowy. Remont nie może się jednak rozpocząć, dopóki sąd nie wyda ostatecznego orzeczenia w sprawie nazwy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Karbowane włosy wracają do mody i stają się jednym z najgorętszych trendów tego roku. Popularne w latach 90. i 2000. teraz pojawiają się w nowej odsłonie, często w subtelniejszej formie. Styliści proponują karbowanie wybranych pasm, co dodaje fryzurze objętości i tekstury. Moda zatacza koło, a charakterystyczne zygzaki znów przyciągają uwagę.
1: Funkcjonariusze CBŚP i Krajowej Administracji Skarbowej prowadzą śledztwo w sprawie grupy przestępczej, która od 2017 roku wprowadziła do obrotu co najmniej 1,7 tony metali szlachetnych, omijając system podatkowy. W lipcu tego roku zabezpieczono 11 kg złota, 6,5 kg srebra oraz gotówkę o wartości ponad 80 tysięcy złotych. Zatrzymano 2 osoby, którym postawiono zarzuty prania pieniędzy i przestępstw skarbowych. Śledztwo jest w toku, a służby dążą do ustalenia kolejnych osób związanych z tą działalnością.
2: Pepco wprowadza nową kolekcję Fiatowa Elegancja, która ma nadać wnętrzom romantyczny i elegancki styl. W ofercie znajdziemy dodatki do domu, takie jak tekstylia, naczynia i dekoracje z florystycznymi wzorami oraz złotymi detalami. Kolekcja obejmuje m.in. poduszki, firany, dywany oraz świece zapachowe, które mogą odmienić charakter każdego pomieszczenia. To propozycja dla miłośników wyrazistych akcentów i dekoracyjnych wnętrz. W Zielonej Górze na ulicy Staszica doszło do potrącenia 15-letniej pieszej przez kierowcę Toyoty, który ominął autobus zatrzymany przed przejściem. Na szczęście dziewczyna nie odniosła poważnych obrażeń. Policja ukarała kierowcę mandatem w wysokości 2500 zł i 15 punktami karnymi. Funkcjonariusze przypominają o konieczności zatrzymywania się przed pasami, gdy inny pojazd już to zrobił.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o przemyt 3000 paczek papierosów przy użyciu balonu meteorologicznego. Do zdarzenia doszło na prywatnej posesji, gdzie balon wylądował w środku nocy. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec zatrzymanych 3-miesięcznego aresztu. Mężczyznom grozi do 5 lat więzienia. Zakamienione krany to problem, który można łatwo rozwiązać bez użycia narzędzi. Wystarczy użyć kwasku cytrynowego, ciepłej wody i płynu do mycia naczyń. Po 1 godzinie moczenia perlatora w takim roztworze kamień zniknie, a woda popłynie pełnym strumieniem. Aby zapobiec ponownemu osadzaniu się kamienia, warto nałożyć na kran cienką warstwę wosku. Początek jesieni to idealny czas na kwitnienie storczyków, ale nie zawsze rośliny te wypuszczają pąki. Warto wtedy wypróbować skandynawski sposób hartowania, który polega na zmianach temperatury. W ciągu dnia storczyk powinien być w cieplejszym miejscu, a nocą w chłodniejszym. Po kilku tygodniach takiej pielęgnacji roślina powinna zacząć kwitnąć. Drewniane meble mogą odzyskać swój blask dzięki prostemu trikowi z użyciem orzecha włoskiego. Naturalne oleje zawarte w orzechu skutecznie maskują drobne rysy i zadrapania na drewnie. Wystarczy delikatnie pocierać uszkodzone miejsce wnętrzem orzecha, aby zatuszować niedoskonałości. To ekologiczna i tania alternatywa dla drogich środków chemicznych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Opola zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który przez blisko 3 lata ukrywał się w Holandii, unikając kary za kradzieże. Zatrzymanie miało miejsce dzień przed jego planowanym weselem na Podlasiu. Mężczyzna próbował uciec, ale został szybko schwytany. W efekcie uroczystość na 160 osób została odwołana, a poszukiwany trafił do więzienia na ponad 3 lata.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielkie wydarzenie w świecie polskich influencerek. Już 18 września na Prime Video zadebiutuje serial dokumentalny Girls of Warsaw, w którym zobaczymy Andziax, Olę Nowak, Klaudię Sadownik i Jessicę Mercedes. Na uroczystej premierze w Warszawie każda z gwiazd zaprezentowała się w unikalnej kreacji, od piór po klasyczną elegancję. Czy ten serial odkryje przed nami prawdziwe życie internetowych celebrytek? Czy może to tylko kolejna błyskotka w świecie fleszy? Czas pokaże.
2: Izabella Krzan, nasza ulubiona gwiazda TVN-u, postanowiła uciec z polskiej jesieni w poszukiwaniu ciepła. W sieci chwali się swoją idealną figurą, wskakując do wody w skąpym bikini, które nie pozostawia wiele dla wyobraźni. Ta była Miss Polonia, która z powodzeniem przeszła z wybiegu na ekran, teraz błyszczy, jako prowadząca Azja Express i śniadaniówki. Wygląda na to, że Izabella nie tylko ucieka przed chłodem, ale i przed konkurencją, bo jej wysportowana sylwetka wciąż robi wrażenie. Karol, uczestnik 13. edycji Rolnik szuka żony, zaskoczył wszystkich swoją szczerością i otwartością, ale nie spodziewał się, że jego kandydatki staną się celem hejtu. Mimo że sam otrzymał tylko 4 listy, nie traci nadziei na znalezienie miłości, choć przyznaje, że przeszłość mogła odstraszyć niektóre panie. Karol, który gra na trąbce i działa w straży pożarnej, nie zamierza milczeć i broni swoich kandydatek przed internetowymi trollami. Jak sam mówi, hejterzy to ludzie, którzy nie mają co robić ze swoim życiem. Piotr Stramowski, niegdyś znany z serialowych ról, dziś obchodzi swoje 39. urodziny jako jedno z najgorętszych nazwisk polskiego kina. Od nieśmiałego aktora teatralnego do twardziela z Irokezem w Pitbullu. Jego metamorfozy są jak roller coaster w świecie show biznesu. Choć zdobył antynagrody za Botox, nie przeszkodziło mu to w zdobywaniu kolejnych sukcesów, jak rola w dramacie Agnieszki Holland. A w życiu prywatnym? Rozwód z Katarzyną Warnkę tylko podgrzał atmosferę wokół jego osoby.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Roxana Węgiel, nasza młoda gwiazda, nie przestaje zadziwiać. Po wyczerpującej trasie koncertowej, zamiast odpocząć, wyruszyła do Nowego Jorku, by błyszczeć na pokazie mody. Tam spotkała samą Karolinę Herrerę, co oczywiście musiało trafić na jej media społecznościowe. Cóż, nie każdy 21-letni może pochwalić się takimi znajomościami i sukcesami na międzynarodowej scenie. Warszawski Teatr Kamienica rozpoczął nowy sezon z prawdziwym hukiem. Na premierze spektaklu Na boku pojawiła się cała plejada gwiazd, które błyszczały nie tylko talentem, ale i strojami. Justyna Sieńczyło, dyrektorka teatru, przyciągnęła uwagę krwisto-czerwonym garniturem, a Anna Popek i Beata Tadla postawiły na klasyczną elegancję. Nie zabrakło też modowych eksperymentów, jak choćby Oliwia Bieniuk w skórzanej kurtce. Cóż, teatr to nie tylko sztuka, ale i prawdziwy pokaz mody. Dave Grohl, perkusista Nirwany, zaskakuje chłodnym podejściem do kultowego Smells Like Teen Spirit. Choć utwór z 1991 roku stał się hymnem pokolenia i wywindował album Nevermind na szczyty, Grohl uważa, że to nie najlepszy singiel zespołu. W wywiadzie dla magazynu Mojo przyznał, że spodziewał się większego sukcesu In Bloom czy Lithium. Mimo że Smells Like Teen Spirit zyskało status legendy, Grohl twierdzi, że są lepsze piosenki w historii muzyki.
2: Dave Mustaine, lider Megadeth, w swojej nowej autobiografii In My Darkest Hour zdradza kulisy wyrzucenia basisty Davida Ellefsona po skandalu obyczajowym. Ellefson, uwikłany w aferę z 19-letnią fanką, stracił miejsce w zespole, co Mustaine komentuje jako nieuniknione przyspieszenie końca ich współpracy. Tymczasem Megadeth ogłasza pożegnalną trasę koncertową, która zawita do Polski 2 kwietnia przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Na scenie towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament, co zapowiada prawdziwe święto metalu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Frank Zappa, mistrz ironii i nieufności, nie tylko gardził rockowymi bogami, ale i dziennikarzami, których uważał za niekompetentnych. W świecie, gdzie rockmani płynęli z prądem, on wolał być dyrygentem, a nie częścią chóru. Zappa kontrolował wszystko, od produkcji płyt po projektowanie okładek, by nie pozostawić miejsca dla tych, którzy nie potrafią pisać. Jego muzyka była jak elektryczna muzyka kameralna, a publiczność często nie potrafiła jej odczytać, co prowadziło do tragicznych nieporozumień.
1: Wolf Hoffmann, gitarzysta niemieckiej formacji Accept, ogłosił, że jego najlepszy riff to ten z Balls to the Wall. Twierdzi, że jest to ikoniczny motyw, który pojawia się tylko raz na początku utworu, ale zostaje w pamięci na zawsze. Accept świętuje swoje 50-lecie i z tej okazji zagrają w Polsce 9 grudnia 2026 roku w Gliwicach. Przy okazji wydali album Teutonic Titans 1976 do 2026, gdzie klasyki zyskały nowe, świeże aranżacje. Tuja Szmaragd z zespołu Wii postanowiła wrócić do szkolnych murów, by zmierzyć się z demonami przeszłości. W nowym teledysku do singla Duch wokalistka powraca jako tytułowy duch. To przedsmak trzeciego albumu grupy Protisty, który ukaże się 23 października. Zespół, teraz w czteroosobowym składzie, rusza w listopadzie w trasę koncertową po Polsce, a towarzyszyć im będzie bluesowo, rock'n'rollowe trio Fertile Hump. Ciekawe, czy duchy przeszłości pojawią się na scenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie też 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Sokolnikach Suchych doszło do tragicznej katastrofy kolejowej, w której zginęła 39-letnia Agata. Jej syn, 15-letni Wiktor, w poruszającym reportażu TVN Uwaga, opowiada o stracie i żalu, że nie zdążył wyrazić swojej miłości do mamy. Wypadek miał miejsce 9 września, gdy pociąg PKP Intercity zderzył się z ciężarówką, co doprowadziło do wykolejenia. Prokuratura wszczęła śledztwo, a władze zapowiadają zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Na warszawskich Włochach doszło do poważnego wypadku. Kobieta została potrącona przez tramwaj linii 1 i w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu Alei Krakowskiej z ulicą Instalatorów. Ruch tramwajowy został wstrzymany, a policja bada okoliczności wypadku.
2: Na warszawskiej Białołęce doszło do tragedii. Śmierci noworodka. Główną podejrzaną jest 26-letnia matka, Paulina Rze, której postawiono zarzut zabójstwa. Sąd nie zgodził się na jej aresztowanie. Zastosowano jedynie dozór policyjny. Śledztwo trwa, a pełne wyniki sekcji zwłok będą znane za około miesiąc.
1: Dawne koszary twierdzy Modlin zostaną przekształcone w trzygwiazdkowy hotel. Inwestycja obejmie 123 pokoje, restaurację i strefę konferencyjną. Prace budowlane jeszcze się nie rozpoczęły, a otwarcie planowane jest na koniec 2027 roku. Projekt realizuje grupa Konkret, a nadzór nad nim sprawuje konserwator zabytków.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Warszawski ratusz zainwestował ponad 7 milionów złotych w projekty i pozwolenia na budowę dwóch stacji metra w centrum miasta. Mimo to przyszłość tych inwestycji jest niepewna, a koszty wzrosły do 800 milionów złotych. Stacje pod Placem Konstytucji i na Muranowie pozostają w sferze planów, a urzędnicy unikają jasnych deklaracji co do ich realizacji. Wiele wskazuje, że mogą one nigdy nie powstać, chyba że sytuacja zewnętrzna ulegnie poprawie.
1: W Nowym Dworze Mazowieckim 64-letnia kobieta padła ofiarą oszusta podającego się za policjanta. Seniorka przekazała mu 60 tysięcy złotych, ale gdy zażądał więcej, zgłosiła sprawę prawdziwej policji. Wspólnie zastawili pułapkę i zatrzymali 29-latka. Wkrótce aresztowano także dwóch jego wspólników, w tym jednego powiązanego z pseudokibicami. Policja bada, czy grupa ma na koncie inne oszustwa.
2: Na autostradzie A4 w okolicach Kokotowa doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i busa. W wyniku wypadku cztery osoby zostały ranne. Dwa pasy ruchu w kierunku Krakowa są zablokowane, a kierowcy korzystają z pasa awaryjnego. Usuwanie skutków zdarzenia może potrwać około 2 godzin.
1: Na ulicy Solnej w Krakowie, mimo tragicznego wypadku, kierowcy wciąż łamią przepisy. Miasto zdecydowało się na montaż specjalnych słupków, które mają uniemożliwić omijanie progów zwalniających. To reakcja na ignorowanie przez kierowców podwójnej, ciągłej i niebezpieczną jazdę. W sierpniu zginęło tam młode małżeństwo, co wywołało protesty mieszkańców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Przed nami spokojny weekend w Krakowie. Od piątku do niedzieli nie przewiduje się opadów deszczu, a temperatura będzie stopniowo rosła. Sobota zapowiada się jako najpogodniejszy dzień, z niemal bezchmurnym niebem i temperaturą do 22 stopni. W niedzielę, mimo większego zachmurzenia, termometry pokażą nawet 24 stopnie. Idealna pogoda na spacery i aktywności na świeżym powietrzu. Sąd zdecydował o umieszczeniu Cezarego B. w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. To efekt brutalnego ataku nożem, do którego doszło w październiku ubiegłego roku na parkingu sklepu w Rędzinach. 44-letni mężczyzna został wtedy poważnie ranny, ale szybka reakcja świadków uratowała mu życie. Biegli uznali, że napastnik był niepoczytalny w chwili zdarzenia, co wyklucza odpowiedzialność karną. Tragiczne wydarzenia na stacji benzynowej w Miedźnie. We wtorek znaleziono tam ciało 34-letniego strażnika więziennego z raną postrzałową. Prokuratura w Częstochowie wszczęła śledztwo, badając okoliczności jego śmierci. Na miejscu zabezpieczono monitoring i przesłuchano świadków. Szczeciński tramwaj wodny, projekt Cross Oder, okazał się hitem lata, łącząc Szczecin z niemieckimi miejscowościami Meszerin i Garz. W ciągu 2 dni sprzedano 1800 biletów, a na pokładzie Sediny przepłynęło 1782 pasażerów. Rejsy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, co skłoniło organizatorów do uruchomienia dodatkowych kursów. Dolina Dolnej Odry, nazywana Polską Amazonią, zachwyca pasażerów swoim naturalnym pięknem, a projekt Cross Oder stał się nową atrakcją turystyczną regionu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Trwają poszukiwania 15-letniej Marty Kuś z Bydgoszczy. Dziewczyna zaginęła po wyjściu z domu w środę rano i od tego czasu nie ma z nią kontaktu. Policja apeluje do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu Marty, której telefon jest wyłączony. W momencie zaginięcia miała na sobie czarną bluzę, szare spodnie i czarne buty sportowe. Jagiellonia Białystok zadebiutowała w Lidze Europy, mierząc się z Olympiakosem Pireus. Mecz odbył się na stadionie w Pireusie, gdzie od pierwszych minut słychać było żywiołowy doping. Choć grecka drużyna częściej była przy piłce, nie stworzyła sobie klarownych sytuacji bramkowych. Jagiellonia dobrze spisywała się w defensywie, skutecznie odpierając ataki gospodarzy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Najnowsze dane GUS wskazują na możliwe podwyżki emerytur i rent od marca przyszłego roku. Przy świadczeniu 3006 zł emerytura może wzrosnąć o 143 zł miesięcznie, a przy 4043 zł o 192 zł. Podwyżki obejmą także dodatki, takie jak pielęgnacyjny, który wzrośnie o około 17,5 zł. Inflacja w sierpniu wyniosła około 3,5%, a wynagrodzenia wzrosły o niecałe 7% w lipcu. Na tej podstawie wyliczono wskaźnik waloryzacji na poziomie niecałych 5%. Ostateczne kwoty poznamy na początku przyszłego roku. Kolorowe zabawki typu Squishy Dumplings zostały wycofane ze sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii z powodu ryzyka poparzeń i wypadków. Teraz problem dotarł do Polski. Allegro usunęło oferty tych produktów, a Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów monitoruje sytuację. Zabawki te mogą pękać lub wybuchać pod wpływem temperatury, co stanowi zagrożenie dla dzieci. Empik również sprawdza swoją ofertę, by wyeliminować potencjalnie niebezpieczne produkty. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

0: Można ubiegać się o zasiłek na opał, który wynosi nawet 1600 zł. Kluczowe jest spełnienie kryterium dochodowego 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie. Ostateczna kwota wsparcia zależy od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Istnieje też możliwość uzyskania specjalnego zasiłku celowego w wyjątkowych sytuacjach, takich jak nagła choroba czy pożar. Wnioski należy składać w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej.
1: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
0: Ceny paliw w Polsce osiągnęły najwyższy poziom w tym roku. Benzyna zdrożała o ponad 270 zł za metr sześcienny, a olej napędowy o 110 zł. To efekt problemów z dostawami ropy z Arabii Saudyjskiej po atakach na infrastrukturę. Orlen intensywnie poszukuje alternatywnych źródeł surowca, w tym na Morzu Północnym i w Stanach Zjednoczonych. Ceny hurtowe rosną od lutego, kiedy to eskalował konflikt na Bliskim Wschodzie. Te podwyżki mogą wkrótce wpłynąć na ceny na stacjach benzynowych w całym kraju.
2: Od 15 września na stacjach Orlen dostępna jest nowa promocja paliwowa, umożliwiająca zaoszczędzenie do 45 zł. Rabaty przyznawane są za kolejne tankowania, a zniżki gromadzimy przez aplikację Witaj, tankując minimum 30 litrów paliwa. Promocja trwa do 15 października, a kupony wykorzystać można na paliwo oraz inne zakupy na stacji. Na początek otrzymujemy kupon na 10 zł, a po jego wykorzystaniu kolejne na 15 i 20 zł. Warto pamiętać, że zniżki obowiązują przez cały tydzień, a nie tylko w weekendy.
0: Polskie magazyny gazu są niemal w pełni napełnione, osiągając poziom 98%. To oznacza, że mamy zapewnione bezpieczeństwo energetyczne na nadchodzącą zimę. Gas Storage Poland potwierdza, że rezerwy gazu wynoszą około 3,3 miliarda metrów sześciennych. Zapasy dzielą się na strategiczne, obowiązkowe oraz handlowe, co gwarantuje stabilność dostaw. Jednak rosnące zapotrzebowanie na gaz wymaga rozbudowy magazynów w przyszłości. Przygotowania do inwestycji już trwają, aby sprostać przyszłym wyzwaniom.
2: Zmiany w zarządzie Link 4 stały się faktem. Robert Tomaszewski zrezygnował z funkcji prezesa, a jego obowiązki przejął tymczasowo Michał Gomowski. Spółka zapewnia, że proces połączenia z PZU przebiega bez zakłóceń. Michał Gomowski, dotychczasowy wiceprezes, pełni teraz obowiązki prezesa. Zarząd Link 4 działa obecnie w trzyosobowym składzie. Zmiany nie wpływają na harmonogram fuzji z PZU.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Izraelska firma Rafael Advanced Defense Systems Ltd. integruje swoją amunicję Spice 1000 z myśliwcami F-35. To ważny krok, który umożliwi innym krajom korzystanie z tej zaawansowanej technologii. Spice 1000 zwiększa zasięg i precyzję uderzeń, rażąc cele z ponad 120 km. Integracja odbywa się we współpracy z Lockheed Martin w USA i ma zakończyć się w ciągu kilku miesięcy. Po zakończeniu prac amunicja będzie dostępna dla izraelskich F-35, a później dla operatorów na całym świecie. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach Grupa WB podpisała 4 porozumienia z kanadyjskimi firmami. Współpraca obejmuje systemy bezzałogowe, szkolenia, systemy optoelektroniczne oraz rozwiązania morskie. Kanada, jako kraj wiodący tegorocznego salonu, wysłała do Kielc największą w historii misję biznesową. Umowy z firmami K, Westcam, Robotics Center i Rosborough Boats mają na celu wprowadzenie polskich rozwiązań na rynek kanadyjski oraz wspólne projekty dla sojuszników. To kolejny krok w zacieśnianiu współpracy obronnej między Polską a Kanadą.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym odcinku M jak miłość, ślub Natalki i Adama Karskiego jest już na wyciągnięcie ręki. Mostowiaczka pojawi się w pięknej sukni ślubnej, a Adam w eleganckim garniturze. Wśród gości niespodziewanie zjawi się Mikołaj Lipiński, który nie przybył tylko złożyć życzenia. Jego obecność w tym ważnym dniu nie jest przypadkowa, a rozmowa z Natalką może wstrząsnąć jej decyzją. Mikołaj zada jej pytanie, które może wywołać chwilę zawahania. Mimo to wszystko wskazuje na to, że ślub dojdzie do skutku. Czy Natalka faktycznie spędzi całe życie z Adamem? Pozostaje jednak pytaniem otwartym.
2: Na dobre i na złe wkracza w emocjonujący 998 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę 23 września o godzinie 20.50 w TVP2. Wciąż nie wiadomo, kto porwał małą Ninę, córkę Blanki i Maria. Policja nie ustaje w poszukiwaniach, a podejrzenia kierują się ku dawnym wrogom Maria. Blanka i Mario odwiedzają w więzieniu Sergia, mafioza, którego Mario posłał za kratki. Sergio z drwiącym uśmiechem zaprzecza, że stoi za porwaniem, co tylko podsyca napięcie. Blanka, zrozpaczona i zdeterminowana, grozi Sergiowi, nie wierząc w jego zapewnienia. Czy to zemsta mafii? Tajemnica wciąż pozostaje nierozwiązana. W 3401 odcinku Barw Szczęścia Hubert i Asia zmierzą się z prawdziwą lawiną problemów. Ich dom, niegdyś bezpieczny azyl, staje się finansową pułapką. Zalanie, pożar i awaria pieca sprawiają, że oszczędności Pyrków topnieją w zastraszającym tempie. Dodatkowo Hubert decyduje się pokryć koszty luksusowego pobytu Lucyny w hotelu, co jeszcze bardziej obciąża ich budżet. Na szczęście na ratunek przybywa Mariusz, który własnoręcznie naprawia piec, ratując rodzinę przed kolejnym wydatkiem. Czy Pyrkowie zdołają wyjść z tej opresji? Odpowiedź już w najnowszym odcinku. W 3406 odcinku Barw Szczęścia Hubert odkryje coś, co sprawi, że przestanie ufać Lucynie. Kasia będzie desperacko szukać pomocy dla zbuntowanego Xawerego, ale napotka trudności w systemie ochrony zdrowia. Oliwka, choć cieszy się z unijnej dotacji, szybko zmierzy się z problemami finansowymi z Kępski. Zwierzchowska zaskoczy Agatę i Ignacego, sugerując sprzedaż mieszkania i emigrację. Tymczasem Bruno i Karolina nieświadomie wplątani są w śledztwo dotyczące handlu narkotykami w ich hotelu. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek 25 września o godzinie 20.05 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi zawiłymi wątkami i życiowymi dylematami.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do 485 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 25 września, o godzinie 15.05 na TVP2. Manuel stanie przed trudnym zadaniem ukrycia nieobecności Kura, co może wywołać podejrzenia. Alonso pragnie zakończyć napiętą sytuację z Marią Antonią, a Vera zdecyduje się na szczere wyznanie przed Santosem. W pałacu atmosfera gęstnieje, a tajemnicze zaproszenie wciąż pozostaje zagadką. Serial przenosi nas do początku XX wieku w Hiszpanii, gdzie losy arystokracji i służby splatają się w miłosnych intrygach i rodzinnych tajemnicach. W obsadzie między innymi Ana Garcés, Eva Martín i Manuel Regueiro. Czy Manuelowi uda się utrzymać wszystko w tajemnicy?
2: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 207 odcinek. Jonca i jej dziecko znikają bez śladu, co wywołuje burzę w rezydencji. Cichan podejrzewa Bejzę, ale Mukader oskarża Nusreta. Hanser jako pierwsza zaczyna rozumieć, kto stoi za porwaniem. Policja rozpoczyna dochodzenie, a napięcie rośnie. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 25 września, o godzinie 17.20 na TVP2. Serial opowiada o Hanser, która zmaga się z trudnościami życia, opiekując się chorym bratem i wchodząc w aranżowane małżeństwo z Cichanem. W obsadzie między innymi Talia Celebi i Turkseve Cihan. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 49 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o godzinie 14 na TVP1. Ramsey zasieje wątpliwości w sercu Minever, sugerując, że Halil może ukrywać przed nią więcej niż się wydaje. Spotkanie Ramsey'ego z Halilem przyniesie napięcie, gdyż Ramsey zażąda pieniędzy, grożąc ujawnieniem sekretów związanych z Tahsinem. W tle tych dramatycznych wydarzeń Ayfer wyzna Pinar swoje obawy dotyczące związku Buraka i Yasemin oraz możliwej utraty domu. Serial wciąga widzów w sieć rodzinnych tajemnic, które mogą zmienić życie bohaterów na zawsze. W obsadzie zobaczymy m.in. Nilgün Kasabbasiolu jako Minever i Emir Gülsever jako Burak. To opowieść o miłości, sekretach i odpowiedzialności za bliskich, która nie przestaje zaskakiwać.
1: 149. odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Zespół Wojtka zostanie wezwany do Squatu, gdzie dziewczyna po zażyciu opioidów zaatakuje ratowników, a Artur będzie potrzebował szycia. Natalia spróbuje wykorzystać kompromitujące zdjęcia Kai i Wiktora, ale jej plan nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Tymczasem na SOR trafi nieprzytomny nastolatek z poważnymi urazami, co zmusi lekarzy do natychmiastowej operacji. Kaja będzie zaskoczona decyzją Wiktora o zmianie szpitala. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 25 września, o godzinie 16:50 na TVN. Serial Szpital Świętej Anny to pełna emocji opowieść o życiu lekarzy i ratowników w krakowskim szpitalu, gdzie codziennie muszą stawiać czoła trudnym decyzjom i zawodowym wyzwaniom.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1014 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rosyjska agentura jest obecna w Polsce, a prób działań sabotażowo-dywersyjnych jest sporo, jak potwierdził Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego. W rozmowie w porannym ringu wskazał na incydenty w okolicach Dorohuska oraz rosyjskiego drona znalezionego na plaży w Jarosławcu. Prezydent Karol Nawrocki planuje spotkanie z kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, aby omówić te zagrożenia. Tragiczny finał poszukiwań 3-letniego Noaha z Brantham w hrabstwie Suffolk. Chłopiec zniknął we wtorek z placu zabaw, co zapoczątkowało masowe poszukiwania z udziałem 1300 osób. Po 2 dniach nurkowie znaleźli ciało dziecka w stawie, 300 metrów od miejsca zaginięcia. Policja nie traktuje śmierci jako podejrzanej, a rodzina została już powiadomiona o tragedii.
3: Donald Trump wyraził niezadowolenie z planów zbliżenia Kanady z Unią Europejską. Amerykański prezydent zagroził nałożeniem wysokich ceł na unijne towary, jeśli uzna, że działania Brukseli mają złe intencje. Z kolei szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, zadeklarowała chęć współpracy z Kanadą nad przyznaniem jej statusu członka stowarzyszonego z Unią Europejską. Negocjacje w tej sprawie mają być kontynuowane przed szczytem liderów Kanady i Unii Europejskiej pod koniec października.
2: Jennifer Lopez zamieszkała w nowym, luksusowym domu w kalifornijskim Hidden Hills. Rezydencja o powierzchni 800 metrów kwadratowych kosztowała 25 milionów złotych i przeszła gruntowną renowację. Na terenie posiadłości znajdują się m.in. basen z jacuzzi, prywatne kino oraz stajnie dla koni. To nowy rozdział w życiu gwiazdy po rozstaniu z Benem Affleckiem. Brat księżnej Diany, Earl Spencer, w swojej nowej książce twierdzi, że król Karol po śmierci Diany miał powiedzieć, że zostanie ona szybko zapomniana. Pałac Buckingham, co rzadkie, zareagował na te oskarżenia, podważając wiarygodność wspomnień Spencera. Pałac wskazał, że emocje związane z tragedią mogły wpłynąć na jego ocenę sytuacji. Książka jeszcze nie została oficjalnie wydana, a już wywołuje kontrowersje.
3: Na Sycylii, w okolicy Noto, znaleziono nagie zwłoki 35-letniego turysty z Wielkiej Brytanii. W pobliżu ciała odkryto głowę kozła, sznur i leki psychotropowe, co sugeruje możliwy związek z ezoterycznymi rytuałami. Mężczyzna przebywał w odizolowanej społeczności, a śledztwo w tej sprawie jest w toku. Na razie nie dokonano żadnych aresztowań.
2: W Peorii, w Arizonie, doszło do tragicznego zdarzenia. 5-letni Teo Sabo zmarł po tym, jak został pozostawiony w nagrzanym samochodzie podczas przyjęcia po chrzcie. Rodzice chłopca, Anka i Michail Sabo, zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci oraz znęcania się nad dzieckiem. Ojciec twierdzi, że poprosił starszego syna o wyprowadzenie Teo z auta. Jednak nastolatek nie pamięta takiej prośby. Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w misjach poza granicami kraju odgrywa kluczową rolę w reprezentowaniu weteranów przed władzami wojskowymi i państwowymi. Organizacja, założona przez weteranów w 2008 roku, wspiera ponad 300 członków, z których większość to najciężej ranni. Dzięki ich działaniom udało się wprowadzić istotne zmiany w prawie dotyczącym weteranów. Stowarzyszenie organizuje także turnusy rehabilitacyjne, oferując wsparcie i integrację środowiskową.
3: Szare mydło wraca do łask jako ekologiczny środek do prania. Jest łagodne dla delikatnych tkanin, skutecznie usuwa zabrudzenia i nie pozostawia osadu. W połączeniu z sodą oczyszczoną i solą kuchenną może przywrócić miękkość i blask ręcznikom. Tego typu naturalne metody wpisują się w trend dbania o środowisko i zdrowie. Zacieki z tłuszczu na szybie piekarnika można łatwo usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować mieszankę octu i płynu do naczyń, namoczyć w niej papierowy ręcznik i położyć na zabrudzonej powierzchni. Po 1 godzinie wystarczy przetrzeć szybę miękką gąbką. Warto też sprawdzić, czy piekarnik ma ukryty przycisk do demontażu szyby, co ułatwi jej dokładne umycie. Policja w Łodzi zatrzymała 2 mężczyzn podejrzanych o wyłudzanie funduszy unijnych. Działali oni w firmie szkoleniowej z Pabianic, wprowadzając w błąd instytucje finansujące. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia za oszustwa i próby wyłudzenia ponad 1 000 000 zł. Zatrzymania przeprowadzono na polecenie Prokuratury Europejskiej.
2: Anturium, znane jako roślinny strażnik domowego ogniska, według dawnych wierzeń chroni przed negatywnymi wibracjami. Ta popularna roślina, dzięki swoim sercowatym kwiatom, ma również sprzyjać romantycznym relacjom. W Polsce wciąż żywe są przekonania o magicznych właściwościach roślin, które mają wpływać na zdrowie, finanse i relacje. Do roślin przynoszących szczęście zalicza się także grubosza, skrzydłokwiat i laki bambu. Suche i łamliwe włosy mogą być wynikiem niewłaściwej pielęgnacji, a nawet sposobu mycia. Rozwiązaniem może być metoda odwróconego mycia włosów, która polega na zmianie kolejności stosowania odżywki i szamponu. Najpierw nakładamy odżywkę, a dopiero potem myjemy skórę głowy szamponem. Ta prosta zmiana może pomóc osobom z cienkimi i suchymi włosami, przywracając im lekkość i objętość. W Wieliczce zatrzymano 50-letniego mężczyznę, podejrzanego o kradzieże z włamaniem do dwóch lokali gastronomicznych. Jeden z obiektów w Parku Mickiewicza spłonął w wyniku podpalenia. Mężczyzna usłyszał 10 zarzutów i został tymczasowo aresztowany. Działał w warunkach recydywy, co może zwiększyć wymiar kary.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielkie emocje w świecie filmu, bo oto nadchodzi Igrzyska Śmierci, Wschód Słońca w Dniu Dożynek. Premiera już 20 listopada, ale zwiastun, który miał podgrzać atmosferę, zdradził chyba zbyt wiele. Joseph Zada, młody talent, wciela się w rolę Haymitcha Abernathy'ego i już zdobywa uznanie. Choć Woody Harrelson błogosławił go dopiero po zakończeniu zdjęć. Fani nie mogą się doczekać, a my zastanawiamy się, czy tym razem Capitol nie przesadził z liczbą spoilerów.
2: Andziax i Luka, królowie polskiego internetu. Znów na ustach wszystkich. Luka zdradził, że jego żona w 2024 roku zarobiła niemal 2 miliony złotych tylko na wyświetleniach na YouTubie. A to tylko czubek góry lodowej, bo jej firma świeczkowa przyniosła kolejne 3 miliony zysku. Cóż, niektórzy zarabiają na ciężkiej pracy, a inni na pokazywaniu codzienności bez filtrów. Netflix zaskakuje nową wersją Lalki Bolesława Prusa, która właśnie zadebiutowała na platformie. W rolach głównych Sandra Drzymalska jako Izabela Łęcka i Tomasz Szuchart jako Stanisław Wokulski, a towarzyszy im plejada gwiazd. Reżyser Paweł Maślona postawił na odważne uwspółcześnienie, które nie tylko odświeża klasykę, ale i wprowadza znaczące zmiany fabularne. Serial jest bezczelny, śmiały i na pewno nie pozostawi nikogo obojętnym, choć do najlepszych polskich produkcji Netflixa jeszcze mu daleko. Piotr Gąsowski, znany z programu Twoja twarz brzmi znajomo, postanowił przetestować swoje umiejętności rajdowe na ulicach Warszawy. Aktor, pędząc na swojej eleganckiej Wespie, zapomniał, że droga dla rowerzystów to nie tor wyścigowy. Wszystko po to, by odebrać dwie pary okularów. Może teraz lepiej dostrzeże znaki drogowe. Na szczęście dla niego policja nie była w pobliżu, więc uniknął mandatu i punktów karnych. Ciekawe, czy nowe okulary pomogą mu w przyszłości unikać takich przygód.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Sandra Drzymalska, gwiazda polskiego kina, nie przestaje zaskakiwać. Wkrótce zobaczymy ją jako Izabelę Łęcką w nowej wersji Lalki od Netflixa, a na horyzoncie już majaczy rola Violetty Villas. W życiu prywatnym aktorka również nie narzeka na nudę, choć o swoim tajemniczym partnerze, Piotrze, mówi niewiele. W świecie, gdzie celebryci dzielą się każdą chwilą na Instagramie, Drzymalska wybiera dyskrecję, co w dzisiejszych czasach jest niemalże aktem buntu. Świat japońskiego kina pogrążony w smutku. Yuri Nakamura, znana z produkcji Netflixa, zmarła w wieku 44 lat. Przez 13 lat walczyła z rakiem, ale dopiero po jej śmierci dowiedzieliśmy się o tej heroicznej walce. Mimo choroby, do końca była aktywna zawodowo, a jej determinacja i uśmiech pozostaną w pamięci fanów na zawsze.
2: Agnieszka Fitkał-Perepeczko, nasza niezmordowana gwiazda, wciąż zaskakuje. W wieku 84 lat, zamiast spokojnie popijać herbatkę, publikuje archiwalne zdjęcia w panterkowym kostiumie, który więcej odkrywa niż zakrywa. Ta ikona polskiego show biznesu, znana z wyrazistego charakteru i niezapomnianej urody, nie przestaje zadziwiać swoją energią. Czyżby czas dla niej stanął w miejscu? Dead Poets Society idzie na całość. Lider zespołu, Jack Underkoffler, obiecuje najbardziej emocjonujący materiał w historii grupy. Nowy singiel, Miami for the Weekend, to ostatnia zapowiedź przed premierą albumu Monarch, który trafi do fanów już 2 października. A dla tych, którzy lubią zagadki, zespół przygotował interaktywny świat, inspirowany okładką płyty. Na deser, koncert w Polsce, już 19 lutego przyszłego roku, w warszawskiej Proximie. Bilety już w sprzedaży.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zespół Frontside z Sosnowca znów zaskakuje. Ich utwór Chaosu nastał czas, napisany ponad rok temu. Brzmi dziś jak przepowiednia naszych czasów. Wojna, kryzys migracyjny i informacyjny chaos. Wszystko to w rytmie trash i death metalu, który nie daje chwili wytchnienia. Bez moralizowania, ale z brutalną szczerością. Frontside stawia nas twarzą w twarz z rzeczywistością, której nie sposób zignorować. Miles Kennedy, wokalista Alter Bridge, z pełnym przekonaniem odrzuca pomysł wykorzystania sztucznej inteligencji w tworzeniu muzyki. W najnowszym wywiadzie stwierdził, że sztuczna inteligencja odbiera całą radość z procesu twórczego, a on sam woli staromodne podejście, które graniczy z obsesją. Tymczasem nowy album Slasha i Kennedy'ego jest już gotowy, ale na jego premierę poczekamy do lutego przyszłego roku. Po wydaniu płyty muzycy planują roczną światową trasę koncertową. Muzyka country, ten nieodłączny element amerykańskiej kultury, zaskakuje swoją historią. Choć zaczynała jako prostolinijne brzmienie z południa Stanów Zjednoczonych, szybko zyskała rockowy pazur, a elektryczna gitara hawajska stała się jej znakiem rozpoznawczym. W latach 70. country rock przeżywał swoje złote czasy, a teraz jak Feniks z popiołów powraca na listy przebojów. Kto by pomyślał, że nawet Pantera i Kid Rock będą flirtować z metal country? Ozzy Osbourne i Black Sabbath po raz ostatni na scenie, a teraz na dużym ekranie. Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginning to film, który przeniesie nas do lipca zeszłego roku, kiedy to na stadionie Villa Park w Birmingham odbył się ich pożegnalny koncert. Wydarzenie, które przeszło do historii, teraz trafi do kin na całym świecie 28 października. To nie tylko muzyka, to zamknięcie pewnego rozdziału, a w tle legendarne zespoły, takie jak Metallica czy Guns N' Roses. Czas na ostatnie dziękuję od Księcia Ciemności.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 16 stopni. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa przekazała Kijowowi 60 wagonów metra, jednak koszty transportu wywołały kontrowersje. Ukraińskie śledztwo ujawniło, że z 16 milionów złotych, które miały pokryć transport, aż 11,6 miliona mogło zostać zdefraudowane. 7 osób, w tym były dyrektor kijowskiego metra, usłyszało zarzuty korupcyjne. Mimo skandalu, wagony z Warszawy nadal kursują w Kijowie. W Ostrowie pod Celestynowem 75-letni kierowca Toyoty pędził aż 108 km na godzinę w pobliżu szkoły podstawowej. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy na 3 miesiące. Nałożyli mandat w wysokości 1500 zł i 13 punktów karnych. Otwocka drogówka zapowiada kolejne kontrole prędkości w rejonie szkół, aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci. W Sokolnikach Suchych doszło do tragicznej katastrofy kolejowej, w której zginęła 39-letnia pani Agata. Jej syn, 15-letni Wiktor, opowiedział o swoim bólu w programie Uwaga TVN. Wypadek miał miejsce 9 września, gdy pociąg PKP Intercity zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym. Prokuratura prowadzi śledztwo, a rząd zapowiada surowsze kary dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. W dzielnicy Włochy doszło do poważnego wypadku. Tramwaj linii numer 1 potrącił pieszą, która wpadła pod jego koła. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Ruch tramwajów w okolicy skrzyżowania Alei Krakowskiej z ulicą Instalatorów został wstrzymany, co spowodowało utrudnienia dla pasażerów. Policja bada okoliczności zdarzenia.
0: Na warszawskiej Białołęce trwa śledztwo w sprawie śmierci noworodka. Główną podejrzaną jest 26-letnia matka dziecka, Paulina Rze, której zarzuca się zabójstwo. Sąd nie zgodził się na jej aresztowanie, ale nałożono na nią dozór policyjny. Prokuratura planuje zaskarżenie tej decyzji. Wyniki wstępnej sekcji zwłok będą znane w ciągu miesiąca. W Szpitalu Południowym w Warszawie doszło do dramatycznej sytuacji. Kobieta w 22 tygodniu ciąży przez ponad 3 godziny czekała na badanie ginekologiczne, mimo że jej stan gwałtownie się pogarszał. Lekarze stwierdzili pęknięcie macicy i krwotok wewnętrzny, co wymagało natychmiastowej operacji. Niestety nie udało się uratować dziecka. Pacjentka zamierza zgłosić sprawę Rzecznikowi Praw Pacjenta.
1: Monumentalne koszary twierdzy Modlin, uznawane za najdłuższy budynek Europy, zostaną przekształcone w trzygwiazdkowy hotel. W pierwszym etapie inwestycji przewidziano 123 pokoje, restauracje, bar oraz sale konferencyjne. Otwarcie planowane jest na 2027 rok. Jednak prace są na etapie uzgodnień z konserwatorami zabytków. Za projekt odpowiada poznańska grupa Konkret, która chce zachować historyczny charakter budynku. Na drodze wojewódzkiej między Wieliczką a Dobczycami doszło do czołowego zderzenia Opla i Renault. Wypadek spowodował 33-letni kierowca Renault, który nagle zjechał na przeciwny pas. Obaj kierowcy, mimo że byli trzeźwi, trafili do szpitala z obrażeniami. Policja przypomina o konieczności odpoczynku podczas długich podróży, zwłaszcza w nocy. Policja z Myszkowa intensywnie poszukuje 34-letniego Przemysława Szymochy z Kotowic. Mężczyzna zaginął po tym, jak opuścił swój dom w niedzielę, 13 września. Funkcjonariusze apelują o pomoc i proszą o wszelkie informacje, które mogą pomóc w jego odnalezieniu. Każdy sygnał może być kluczowy dla ustalenia jego losów. W Bydgoszczy odbyła się pierwsza edycja Bydgoskiego Dnia Maszynisty. Wydarzenie przyciągnęło miłośników kolei, oferując m.in. możliwość skorzystania z mobilnego symulatora Cargo Master. Uczestnicy mogli również zwiedzić historyczny parowóz i podziwiać unikalne eksponaty kolejowe. Impreza łączyła edukację z rozrywką, pozwalając zgłębić tajniki pracy maszynisty. Jagiellonia Białystok zadebiutuje w Lidze Europy, a z tej okazji powstał film promujący Białystok. Produkcja, stworzona wspólnie przez miasto i klub, pokazuje najciekawsze miejsca, takie jak Pałac Branickich czy Opera. W filmie występują piłkarze Jagiellonii z różnych krajów, którzy prezentują miasto jako atrakcyjne miejsce dla turystów. Film będzie promował Białystok podczas europejskich występów drużyny. Prokuratura w Białymstoku oskarżyła Stanisława K. o usiłowanie zabójstwa dwóch osób i zniszczenie mienia. Mężczyzna miał podpalić samochód zaparkowany przy domu, wiedząc, że w środku są jego żona i inna osoba. Ogień zniszczył auto, elewację i dach budynku. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Białymstoku. W Złotorii, w zakładzie produkującym części samochodowe, wybuchł pożar. Ogień pojawił się w hali produkcyjnej, co wymusiło ewakuację ponad 100 pracowników. Na miejscu działa 13 zastępów straży pożarnej, a akcja gaśnicza wciąż trwa. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. We Wrocławiu na wzgórzu Andersa doszło do brutalnego napadu na młodzież, świętującą rozpoczęcie roku szkolnego. Pięcioosobowa grupa zaatakowała uczniów, grożąc im i zabierając buty oraz zegarki. Dwaj najstarsi napastnicy w wieku 17 i 18 lat trafili do aresztu na 2 miesiące. Młodszymi sprawcami zajmie się sąd rodzinny. Nadchodzący weekend we Wrocławiu przyniesie zmienną pogodę. Piątek i sobota będą ciepłe i słoneczne, idealne na aktywności na świeżym powietrzu. W niedzielę nastąpi ochłodzenie i pojawią się opady deszczu, co może wpłynąć na plany mieszkańców. To dobry dzień na spędzenie czasu pod dachem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Białymstoku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciepły dzień bez upału, w sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Zmarł Ajazdin Nuhi, były piłkarz Legii Warszawa i Partizana Belgrad. Został znaleziony martwy w swoim domu w Borcy, na przedmieściach Belgradu. Miał 46 lat. Informacje o jego śmierci potwierdził klub Partizan Belgrad, który złożył kondolencje rodzinie i przyjaciołom. Olympiakos Pireus, wicemistrz Grecji, przechodzi kadrową rewolucję po nieudanym starcie sezonu. Klub zmienił trenera i przeprowadził liczne transfery, co wpłynęło na brak zgrania drużyny. Jagiellonia Białystok ma szansę na korzystny wynik w meczu Ligi Europy, jeśli przetrwa początkowy napór.

0: wyniki badań, które zdecydują o jego występie w meczu z Benfiką 20 września. FC Porto, lider portugalskiej ekstraklasy, liczy na jego powrót do składu na to ważne spotkanie.
1: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Robert Lewandowski zbliża się do zakończenia kariery w reprezentacji Polski, a kibice zastanawiają się, kto go zastąpi. Niespodziewanie pojawiła się alternatywa w postaci Elisa Simsa, napastnika z Premier League, który ma polskie korzenie. Sims złożył już dokumenty o polski paszport i jest otwarty na grę dla Polski. Choć nie jest pewne, czy stanie się zbawcą kadry, jego potencjał daje nowe możliwości.
0: Tymoteusz Puchacz wraca do reprezentacji Polski po prawie 2 latach przerwy. Selekcjoner Jan Urban powołał go na nadchodzące mecze kadry. Puchacz, który w tym sezonie błyszczy w Lidze Mistrzów z Sabah FK, ma za sobą udany czas w Azerbejdżanie, gdzie zdobył mistrzostwo i krajowy puchar. Przed Polakami 4 mecze, w tym najbliższy z Bośnią w Warszawie. Bułgarska reprezentacja siatkarzy przygotowuje się do starcia z Polską podczas Mistrzostw Europy. Lider zespołu, Aleksandar Nikołow, zapowiada pełne zaangażowanie i walkę całym sercem. Bułgarzy, odbudowani zwycięstwem nad Izraelem, liczą na pokazanie swojej prawdziwej formy przeciwko Mistrzom Europy. Czy determinacja i energia wystarczą, by stawić czoła faworytowi? Przekonamy się już wkrótce.
2: Polscy siatkarze awansowali do 1/8 finału Mistrzostw Europy z 1. miejsca w grupie. W sobotę, 19 września, zmierzą się z Łotwą o godzinie 15. Faza pucharowa turnieju odbędzie się w Bułgarii i we Włoszech. Polacy są jednym z faworytów do złota.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Michał Cieślak został pełnoprawnym mistrzem świata w kategorii junior ciężkiej federacji WBC. Stało się to po tym, jak Noel Mikaelian stracił tytuł, decydując się na walkę bez zgody federacji. Cieślak, który w czerwcu pokonał Jeana Pascala, teraz przygotowuje się do obrony tytułu. Jego rywalem będzie David Benavides, a walka planowana jest na 12 grudnia. Anastazja Kuś, 19-letnia polska biegaczka, została nominowana do prestiżowej nagrody Wschodząca Gwiazda przez European Athletics. To wyróżnienie jest efektem jej znakomitego sezonu, w którym zdobyła tytuł Mistrzyni Świata U20 w biegu na 400 metrów z czasem 51,06 sekundy. Wynik ten jest nowym rekordem Polski w tej kategorii wiekowej. Ostateczne wyniki plebiscytu poznamy 24 października podczas gali Golden Tracks w Lozannie. Anna Lewandowska wróciła do Barcelony po udziale w nowojorskim Tygodniu Mody. Trenerka fitness cieszy się z powrotu do Hiszpanii, gdzie spędza czas w swoim studio Edan i spotyka się z przyjaciółmi. Lewandowska podkreśla, że w Barcelonie czuje się jak w domu.
0: Paweł Korpuliński zdobył tytuł mistrza Europy w driftingu podczas finału Drift Masters na PGE Narodowym w Warszawie. Polak wykorzystał błąd dotychczasowego lidera, Piotra Więcka, który zakończył sezon na 3. miejscu. W zawodach triumfował Irlandczyk Conor Shanahan, ale to Korpuliński i Więcek zapewnili Polsce 2 miejsca na podium klasyfikacji generalnej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marian Kmita objął funkcję pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. W związku z tym Kmita zdecydował się na bezpłatny urlop w Polsacie, gdzie dotychczas kierował sportem. Jego obowiązki w stacji przejmie Piotr Pykel. Kmita będzie pełnił funkcję prezesa PKOL do kwietnia przyszłego roku.
0: Polski Związek Piłki Nożnej podpisał nowy kontrakt z firmą STS, która zastąpi InPost jako strategiczny sponsor reprezentacji Polski. Umowa obowiązuje do 2030 roku, a STS od 12 lat wspiera polski futbol. To ważny krok po serii rozstań z dotychczasowymi partnerami biznesowymi. Podczas zawodów High Rocks w Pekinie australijska rekordzistka Joanna Wietrzyk zwyciężyła, mimo że zmagała się z biegunką. Jej wyczyn wywołał kontrowersje, łącząc podziw dla determinacji z krytyką dotyczącą higieny. Organizatorzy zapewnili, że sprzęt został zdezynfekowany, ale debata w świecie sportu trwa.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3404 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Dominika znajdzie się w centrum burzliwego konfliktu z Marcinem Kodurem. Marcin ostro zaatakuje Dominikę, oskarżając ją o to, że przyczyniła się do nawrotu uzależnienia Renaty. Twierdzi, że presja związana z Feel Good i spór o udziały doprowadziły Renatę do ponownego sięgnięcia po używki. Dominika usłyszy od Marcina gorzkie słowa, które niemal doprowadzą ją do łez. Konflikt między przyjaciółkami zaostrzy się, gdy Renata odrzuci propozycję Dominiki dotyczącą leczenia i zażąda gotówki za swoje udziały. Marcin nie odpuści i będzie przekonany, że Dominika powinna była postąpić inaczej, co tylko pogłębi napięcia. Ten emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany już wkrótce.
2: M jak miłość wstrząśnie widzami w 1945 odcinku, gdy małżeństwo Rogowskich stanie na krawędzi. Romans Artura z Joanną wyjdzie na jaw w przychodni, a Marysia niespodziewanie stanie pod drzwiami gabinetu męża. To właśnie wtedy odkryje zdradę, która zburzy jej dotychczasowe życie. Artur, zamiast zakończyć relację z Joanną, ponownie ulegnie emocjom. Joanna nie zamierza odpuścić i błaga Artura o kolejne spotkania, twierdząc, że nie może bez niego żyć. Marysia, nieświadoma tego, co dzieje się za drzwiami, wejdzie do gabinetu i stanie twarzą w twarz z prawdą. Ten moment będzie punktem zwrotnym w życiu Rogowskich, kończąc ich małżeństwo.
1: W 999 odcinku Na dobre i na złe, który zostanie wyemitowany 30 września o godzinie 20.50 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Blanka i Mario, zrozpaczeni po porwaniu córki Niny, postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce. Mimo braku postępów w śledztwie, para decyduje się nagłośnić sprawę w mediach, rozwieszając plakaty z wizerunkiem dziecka. Wkrótce Mario odbiera telefon od rzekomego porywacza, który żąda okupu. Jednak okazuje się, że to tylko oszust, a prawdziwa porywaczka wciąż jest na wolności. Blanka i Mario muszą połączyć siły, by odnaleźć córkę, a czas nieubłaganie ucieka. Czy uda im się odzyskać Ninę? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek serialu.
2: W 4263 odcinku Pierwszej Miłości Julka stanie w obliczu niepokojącej sytuacji. Przed jej szkołą pojawi się podejrzany mężczyzna, który regularnie fotografuje uczennice. Marysia, zaniepokojona o bezpieczeństwo córki, nie zamierza czekać na reakcję szkoły. Wraz z Kingą opracują plan, by przyłapać mężczyznę na gorącym uczynku. Ich celem jest odkrycie, co naprawdę robi przed szkołą i dlaczego fotografuje dziewczynki. Sytuacja nabiera poważnego charakteru, a Marysia nie chce ryzykować, że tajemniczy mężczyzna nadal będzie kręcił się w pobliżu. Wspólnie z Kingą spróbują doprowadzić do jego zatrzymania na własną rękę. W 3406 odcinku Barw Szczęścia Hubert odkryje coś, co sprawi, że przestanie ufać Lucynie. Kasia będzie desperacko szukać pomocy dla zbuntowanego Xawerego, ale napotka trudności w systemie ochrony zdrowia. Oliwka, choć cieszy się z unijnej dotacji, szybko zmierzy się z problemami finansowymi z Kępskim. Zwierzchowska zaskoczy Agatę i Ignacego, sugerując sprzedaż mieszkania i emigrację. Tymczasem Bruno i Karolina nieświadomie wplątani są w śledztwo dotyczące handlu narkotykami w ich hotelu. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek 25 września o godzinie 20.05 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi zawiłymi wątkami i życiowymi dylematami. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 207 odcinek. Jonca i jej dziecko znikają bez śladu, co wywołuje burzę w rezydencji. Cichan podejrzewa Bejzę, ale Mukader oskarża Nusreta. Hanser jako pierwsza zaczyna rozumieć, kto stoi za porwaniem. Policja rozpoczyna dochodzenie, a napięcie rośnie. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 25 września, o godzinie 17.20 na TVP2. Serial opowiada o Hanser, która zmaga się z trudnościami życia, opiekując się chorym bratem i wchodząc w aranżowane małżeństwo z Cichanem. W obsadzie m.in. Talia Celebi i Turkseve Cichan. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 49 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o godzinie 14 na TVP1. Remzi zasieje wątpliwości w sercu Minewer, sugerując, że Halil może ukrywać przed nią więcej niż się wydaje. Spotkanie Remziego z Halilem przyniesie napięcie, gdyż Remzi zażąda pieniędzy, grożąc ujawnieniem sekretów związanych z Tahsinem. W tle tych dramatycznych wydarzeń Ajfer wyzna Pinar swoje obawy dotyczące związku Buraka i Yasemin oraz możliwej utraty domu. Serial wciąga widzów w sieć rodzinnych tajemnic, które mogą zmienić życie bohaterów na zawsze. W obsadzie zobaczymy m.in. Nilgün Kasabbasiolu jako Minever i Emir Gülsever jako Burak. To opowieść o miłości, sekretach i odpowiedzialności za bliskich, która nie przestaje zaskakiwać. Lalka w nowej odsłonie zadebiutowała na Netflixie, przynosząc świeże spojrzenie na klasyczną powieść Bolesława Prusa. W rolach głównych zobaczymy Sandrę Drzymalską jako Izabelę Łęcką oraz Tomasza Szucharta jako Stanisława Wokulskiego. Reżyser Paweł Maślona odważnie zmienia fabułę, nadając jej współczesny charakter. Serial nie narzuca interpretacji, lecz zachęca do samodzielnego wyrobienia sobie opinii o bohaterach. Choć nie jest to najlepszy polski serial Netflixa, oferuje więcej niż tylko tanią sensację. Obsada pełna jest znanych nazwisk, takich jak Jacek Braciak czy Magdalena Cielecka. Lalka z pewnością wzbudzi emocje i nie pozostawi nikogo obojętnym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rafał Leśkiewicz w programie Poranny Ring ostro skrytykował marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, używając określenia WC. Leśkiewicz stwierdził, że wybór Czarzastego na tę funkcję to obraza dla polskiej demokracji. Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego również nie szczędził krytyki, nazywając sytuację kompromitującą dla Polski. Rosyjskie drony zaatakowały okolice polsko-ukraińskiej granicy, uszkadzając lokomotywę i stację paliw. W odpowiedzi rząd wzmocnił ochronę na przejściu granicznym w Dorohusku, wykorzystując system HESCO. Tymczasem aż 63% Polaków uważa, że kraj nie jest gotowy na zagrożenia z powietrza. Wzmożone działania na granicy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa w obliczu rosnącego zagrożenia. Kancelaria Sejmu w pierwszym półroczu 2026 roku wypłaciła na nagrody już prawie 5 milionów złotych. W sumie w ciągu ostatnich 2,5 roku przeznaczono na ten cel prawie 25 milionów złotych. Co ciekawe, pracownicy niższego szczebla otrzymują średnio 5 razy wyższe premie niż kierownictwo. Na ten rok zaplanowano na nagrody około 7,5 miliona złotych, co stanowi 3% budżetu wynagrodzeń. 3 osoby zginęły w katastrofie śmigłowca telewizyjnego w Los Angeles. Maszyna stacji NBC 4 i Telemundo 52 rozbiła się podczas relacjonowania wypadku autobusu. Na pokładzie znajdowali się reporterka Eliana Moreno i pilot George Marciniw, którzy zginęli na miejscu. Trzecią ofiarą był 29-letni Eddie Gutierrez Mejia z Gwatemali, który znajdował się na ziemi. Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana, a sprawę badają amerykańskie służby.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Niemcy rozpoczęły największą od zakończenia zimnej wojny modernizację Bundeswehry. Celem jest stworzenie do roku 2035 technologicznie najsilniejszej konwencjonalnej armii w Europie. Kluczowe decyzje dotyczące finansowania i zwiększenia liczebności armii przesunięto na okres po wyborach parlamentarnych w roku 2029. Niemcy mają pełnić rolę głównego zaplecza logistycznego dla wschodniej flanki NATO, co wiąże się z wyzwaniami kadrowymi i przemysłowymi. Prezydent Karol Nawrocki nie planuje zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego przed wylotem do Stanów Zjednoczonych. Zamiast tego odbędą się spotkania w węższym gronie z przedstawicielami rządu. Już dziś szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Bartosz Grodecki, spotka się z ministrem Tomaszem Siemoniakiem, a jutro prezydent rozmawiać będzie z ministrem obrony i szefem sztabu generalnego. Tematem rozmów są m.in. eskalacja działań hybrydowych Rosji i najnowsze doniesienia z Centralnej Agencji Wywiadowczej.
2: Karbowane włosy wracają do mody i stają się jednym z najgorętszych trendów tego roku. Popularne w latach 90. i 2000. teraz pojawiają się w nowej odsłonie, często w subtelniejszej formie. Styliści proponują karbowanie wybranych pasm, co dodaje fryzurze objętości i tekstury. Moda zatacza koło, a charakterystyczne zygzaki znów przyciągają uwagę. Pomidory najlepiej przechowywać w temperaturze pokojowej, zwłaszcza jeśli są dojrzałe i planujemy je zjeść wkrótce. Lodówka może wpłynąć na ich smak i strukturę, sprawiając, że staną się mniej aromatyczne i bardziej mączyste. Ważne jest również, by nie ściskać ich zbyt mocno, aby uniknąć przyspieszonego psucia. Jeśli pomidory są bardzo dojrzałe, lodówka może pomóc na krótko spowolnić ich psucie, choć kosztem walorów smakowych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pepco wprowadza nową kolekcję Kwiatowa Elegancja, która ma nadać wnętrzom romantyczny i elegancki styl. W ofercie znajdziemy dodatki do domu, takie jak tekstylia, naczynia i dekoracje z florystycznymi wzorami oraz złotymi detalami. Kolekcja obejmuje m.in. poduszki, firany, dywany oraz świece zapachowe, które mogą odmienić charakter każdego pomieszczenia. To propozycja dla miłośników wyrazistych akcentów i dekoracyjnych wnętrz. W Zielonej Górze na ulicy Staszica doszło do potrącenia 15-letniej pieszej przez kierowcę Toyoty, który ominął autobus zatrzymany przed przejściem. Na szczęście dziewczyna nie odniosła poważnych obrażeń. Policja ukarała kierowcę mandatem w wysokości 2500 zł i 15 punktami karnymi. Funkcjonariusze przypominają o konieczności zatrzymywania się przed pasami, gdy inny pojazd już to zrobił. Jesienne spacery to nie tylko kolorowe liście, ale i kasztany, które dawniej uważano za talizmany przynoszące szczęście i chroniące przed złem. Wierzono, że noszenie kasztana w portfelu mogło przyciągnąć pieniądze i zapewnić pomyślność. Choć dziś traktujemy to z przymrużeniem oka, warto pamiętać o tych dawnych wierzeniach, które dodają magii jesiennym dniom. Zakamienione krany to problem, który można łatwo rozwiązać bez użycia narzędzi. Wystarczy użyć kwasku cytrynowego, ciepłej wody i płynu do mycia naczyń. Po jednej godzinie moczenia perlatora w takim roztworze kamień zniknie, a woda popłynie pełnym strumieniem. Aby zapobiec ponownemu osadzaniu się kamienia, warto nałożyć na kran cienką warstwę wosku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Początek jesieni to idealny czas na kwitnienie storczyków, ale nie zawsze rośliny te wypuszczają pąki. Warto wtedy wypróbować skandynawski sposób hartowania, który polega na zmianach temperatury. W ciągu dnia storczyk powinien być w cieplejszym miejscu, a nocą w chłodniejszym. Po kilku tygodniach takiej pielęgnacji roślina powinna zacząć kwitnąć.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Grzegorz Dobek, znany z Pytania na śniadanie, dołączył do rolnikowej rodziny. Jako prowadzący nowego programu Rolnik szuka żony, odwiedziny. Ale zanim wyruszył na plan, musiał zdobyć błogosławieństwo samej Marty Manowskiej. Tak, tak, nie pytajcie, dlaczego on, tylko co z Martą. Dobek i Manowska zawarli nawet zakład na małego palca, że nowy format zaskoczy Martę. Cóż, zobaczymy, czy ten odnaleziony kuzyn rzeczywiście wprowadzi coś nowego do rolnikowego świata. Izabella Krzan, nasza ulubiona gwiazda TVN-u, postanowiła uciec z polskiej jesieni w poszukiwaniu ciepła. W sieci chwali się swoją idealną figurą, wskakując do wody w skąpym bikini, które nie pozostawia wiele dla wyobraźni. Ta była Miss Polonia, która z powodzeniem przeszła z wybiegu na ekran, teraz błyszczy, jako prowadząca Azja Express i śniadaniówki. Wygląda na to, że Izabella nie tylko ucieka przed chłodem, ale i przed konkurencją, bo jej wysportowana sylwetka wciąż robi wrażenie. Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC, postanowiła zamienić Polskę na Las Vegas, by odciąć się od medialnego zgiełku. Teraz, zamiast nokautować przeciwników w oktagonie, tańczy na parkiecie tańca z gwiazdami, marząc o kryształowej kuli. Z pełnym przekonaniem twierdzi, że wygra, bo przecież kto, jak nie ona? Choć tęskni za rodziną, cieszy się nowym życiem, robiąc to, co naprawdę chce. Karol, uczestnik 13. edycji Rolnik szuka żony, zaskoczył wszystkich swoją szczerością i otwartością, ale nie spodziewał się, że jego kandydatki staną się celem hejtu. Mimo że sam otrzymał tylko 4 listy, nie traci nadziei na znalezienie miłości, choć przyznaje, że przeszłość mogła odstraszyć niektóre panie. Karol, który gra na trąbce i działa w straży pożarnej, nie zamierza milczeć i broni swoich kandydatek przed internetowymi trollami. Jak sam mówi, hejterzy to ludzie, którzy nie mają co robić ze swoim życiem.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Piotr Stramowski, niegdyś znany z serialowych ról, dziś obchodzi swoje 39. urodziny jako jedno z najgorętszych nazwisk polskiego kina. Od nieśmiałego aktora teatralnego do twardziela z Irokezem w Pitbullu. Jego metamorfozy są jak roller coaster w świecie show biznesu. Choć zdobył antynagrody za Botox, nie przeszkodziło mu to w zdobywaniu kolejnych sukcesów, jak rola w dramacie Agnieszki Holland. A w życiu prywatnym? Rozwód z Katarzyną Warnkę tylko podgrzał atmosferę wokół jego osoby.
2: Warszawski Teatr Kamienica rozpoczął nowy sezon z prawdziwym hukiem. Na premierze spektaklu Na boku pojawiła się cała plejada gwiazd, które błyszczały nie tylko talentem, ale i strojami. Justyna Sieńczyło, dyrektorka teatru, przyciągnęła uwagę krwisto-czerwonym garniturem, a Anna Popek i Beata Tadla postawiły na klasyczną elegancję. Nie zabrakło też modowych eksperymentów, jak choćby Oliwia Bieniuk w skórzanej kurtce. Cóż, teatr to nie tylko sztuka, ale i prawdziwy pokaz mody. Dave Grohl, perkusista Nirwany, zaskakuje chłodnym podejściem do kultowego Smells Like Teen Spirit. Choć utwór z 1991 roku stał się hymnem pokolenia i wywindował album Nevermind na szczyty, Grohl uważa, że to nie najlepszy singiel zespołu. W wywiadzie dla magazynu Mojo przyznał, że spodziewał się większego sukcesu In Bloom czy Lithium. Mimo że Smells Like Teen Spirit zyskało status legendy, Grohl twierdzi, że są lepsze piosenki w historii muzyki.
1: Dave Mustaine, lider Megadeth, w swojej nowej autobiografii In My Darkest Hour zdradza kulisy wyrzucenia basisty Davida Ellefsona po skandalu obyczajowym. Ellefson, uwikłany w aferę z 19-letnią fanką, stracił miejsce w zespole, co Mustaine komentuje jako nieuniknione przyspieszenie końca ich współpracy. Tymczasem Megadeth ogłasza pożegnalną trasę koncertową, która zawita do Polski 2 kwietnia przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Na scenie towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament, co zapowiada prawdziwe święto metalu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Def Leppard znowu zaskakuje. Brytyjski zespół ogłosił wydanie boksu Volume 4, który podsumowuje ich twórczość z lat od 2015 do 2023. Największą sensacją jest niepublikowany dotąd cover utworu Revolution The Beatles, który przeleżał w szufladzie ponad 3 dekady. A jakby tego było mało, muzycy pracują nad nowym albumem, który ma być mieszanką wszystkiego, co tylko można sobie wyobrazić. Od najszybszego utworu w ich historii po najbardziej bombastyczne dzieło. Cóż, Def Leppard nie przestaje zaskakiwać. Frank Zappa, mistrz ironii i nieufności, nie tylko gardził rockowymi bogami, ale i dziennikarzami, których uważał za niekompetentnych. W świecie, gdzie rockmani płynęli z prądem, on wolał być dyrygentem, a nie częścią chóru. Zappa kontrolował wszystko, od produkcji płyt po projektowanie okładek, by nie pozostawić miejsca dla tych, którzy nie potrafią pisać. Jego muzyka była jak elektryczna muzyka kameralna, a publiczność często nie potrafiła jej odczytać, co prowadziło do tragicznych nieporozumień. Kiss nie przestaje zaskakiwać. Z okazji 50-lecia albumu Rock and Roll Over zespół przygotował jubileuszowy boks, który trafi do sprzedaży 6 listopada. W zestawie znajdzie się aż 130 utworów, w tym 100 nigdy wcześniej nie publikowanych. A dla tych, którzy myśleli, że Kiss już się pożegnał, niespodzianka, zespół planuje powrót na scenę jako awatary. Jednak na ten futurystyczny show w Las Vegas trzeba będzie poczekać do 2028 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Sokolnikach Suchych doszło do tragicznej katastrofy kolejowej, w której zginęła 39-letnia Agata. Jej syn, 15-letni Wiktor, w poruszającym reportażu TVN Uwaga, opowiada o stracie i żalu, że nie zdążył wyrazić swojej miłości do mamy. Wypadek miał miejsce 9 września, gdy pociąg PKP Intercity zderzył się z ciężarówką, co doprowadziło do wykolejenia. Prokuratura wszczęła śledztwo, a władze zapowiadają zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
2: Na warszawskiej Białołęce doszło do tragedii. Śmierci noworodka. Główną podejrzaną jest 26-letnia matka, Paulina Rze, której postawiono zarzut zabójstwa. Sąd nie zgodził się na jej aresztowanie. Zastosowano jedynie dozór policyjny. Śledztwo trwa, a pełne wyniki sekcji zwłok będą znane za około miesiąc.
1: Dawne koszary twierdzy Modlin zostaną przekształcone w trzygwiazdkowy hotel. Inwestycja obejmie 123 pokoje, restaurację i strefę konferencyjną. Prace budowlane jeszcze się nie rozpoczęły, a otwarcie planowane jest na koniec 2027 roku. Projekt realizuje grupa Konkret, a nadzór nad nim sprawuje konserwator zabytków.
2: Warszawski Ratusz zainwestował ponad 7 milionów złotych w projekty i pozwolenia na budowę 2 stacji metra w centrum miasta. Mimo to przyszłość tych inwestycji jest niepewna, a koszty wzrosły do 800 milionów złotych. Stacje pod Placem Konstytucji i na Muranowie pozostają w sferze planów, a urzędnicy unikają jasnych deklaracji co do ich realizacji. Wiele wskazuje, że mogą one nigdy nie powstać, chyba że sytuacja zewnętrzna ulegnie poprawie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W najbliższy weekend mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się zmiennej pogody. Piątek będzie najcieplejszym dniem, choć pochmurnym, z temperaturą sięgającą 22 stopni. Sobota przyniesie słońce, ale będzie nieco chłodniej, około 21 stopni. W niedzielę nadejdzie pogorszenie pogody z deszczem i silniejszym wiatrem.
2: W warszawskiej szkole na Wilanowie doszło do fałszywego alarmu bombowego. 55-letni mężczyzna poinformował pracowników o rzekomym ładunku wybuchowym, co uruchomiło działania służb. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego, któremu grozi do 8 lat więzienia.
1: Warszawa przekazała Kijowowi 60 wagonów metra, które miały pomóc w trudnej sytuacji transportowej stolicy Ukrainy. Choć transport kosztował 16 milionów złotych, firma przewozowa otrzymała tylko 4,3 miliona. Reszta pieniędzy zniknęła, co wzbudziło zainteresowanie ukraińskich służb antykorupcyjnych. W związku z tym postawiono zarzuty 7 osobom, w tym byłemu szefowi kijowskiego metra. Mimo to wagony z Warszawy nadal służą pasażerom w Kijowie. Na drodze wojewódzkiej między Wieliczką a Dobczycami doszło do poważnego wypadku. W Dziekanowicach czołowo zderzyły się 2 samochody osobowe – Renault i Opel. 33-letni kierowca Renault zjechał na przeciwny pas, co doprowadziło do kolizji. Obaj kierowcy zostali przewiezieni do szpitala, a policja apeluje o ostrożność i robienie przerw w podróży w przypadku zmęczenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sąd zdecydował o umieszczeniu Cezarego B. w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. To efekt brutalnego ataku nożem, do którego doszło w październiku ubiegłego roku na parkingu sklepu w Rędzinach. 44-letni mężczyzna został wtedy poważnie ranny, ale szybka reakcja świadków uratowała mu życie. Biegli uznali, że napastnik był niepoczytalny w chwili zdarzenia, co wyklucza odpowiedzialność karną. Tragiczne wydarzenia na stacji benzynowej w Miedźnie. We wtorek znaleziono tam ciało 34-letniego strażnika więziennego z raną postrzałową. Prokuratura w Częstochowie wszczęła śledztwo, badając okoliczności jego śmierci. Na miejscu zabezpieczono monitoring i przesłuchano świadków.
1: W wieku 86 lat zmarł profesor Hubert Brąk, były rektor Uniwersytetu Szczecińskiego. Profesor Brąk kierował uczelnią w latach od 1993 do 1999, przyczyniając się do jej intensywnego rozwoju. Był inicjatorem nagrody imienia Huberta Brąka, która stała się ważnym elementem akademickiej tradycji. Społeczność uniwersytecka żegna go jako wybitnego naukowca i wzór do naśladowania. Trwają poszukiwania 15-letniej Marty Kuś z Bydgoszczy. Dziewczyna zaginęła po wyjściu z domu w środę rano i od tego czasu nie ma z nią kontaktu. Policja apeluje do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu Marty, której telefon jest wyłączony. W momencie zaginięcia miała na sobie czarną bluzę, szare spodnie i czarne buty sportowe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jagiellonia Białystok zadebiutowała w Lidze Europy, mierząc się z Olympiakosem Pireus. Mecz odbył się na stadionie w Pireusie, gdzie od pierwszych minut słychać było żywiołowy doping. Choć grecka drużyna częściej była przy piłce, nie stworzyła sobie klarownych sytuacji bramkowych. Jagiellonia dobrze spisywała się w defensywie, skutecznie odpierając ataki gospodarzy. W Złotoryi na Dolnym Śląsku doszło do groźnego pożaru w hali produkcyjnej zakładu wytwarzającego części samochodowe. Ewakuowano ponad 100 osób, zanim na miejsce dotarły służby. Obecnie z ogniem walczy 13 zastępów Straży Pożarnej. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a akcja gaśnicza wciąż trwa. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Najnowsze dane GUS wskazują na możliwe podwyżki emerytur i rent od marca przyszłego roku. Przy świadczeniu 3006 zł emerytura może wzrosnąć o 143 zł miesięcznie, a przy 4043 zł o 192 zł. Podwyżki obejmą także dodatki, takie jak pielęgnacyjny, który wzrośnie o około 17,5 zł. Inflacja w sierpniu wyniosła około 3,5%, a wynagrodzenia wzrosły o niecałe 7% w lipcu. Na tej podstawie wyliczono wskaźnik waloryzacji na poziomie niecałych 5%. Ostateczne kwoty poznamy na początku przyszłego roku.
2: Ekspert Instytutu Sobieskiego Bartosz Marczuk podkreśla konieczność zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz późniejszego przechodzenia na emeryturę. Obecny system emerytalny, oparty na modelu z XIX wieku, nie odpowiada dzisiejszym wyzwaniom demograficznym. W Polsce na jednego seniora przypada coraz mniej pracy.

0: Polska grozi kara do 10% rocznego obrotu. To kolejny krok w walce z greenwashingiem, czyli mylnym przedstawianiem produktów jako bardziej ekologicznych.
1: Nowe przepisy Unii Europejskiej mogą poważnie wpłynąć na polską gospodarkę. Zmiany w dyrektywie tytoniowej oraz systemie handlu emisjami mogą zmniejszyć polskie PKB o 43 miliardy złotych i zlikwidować blisko 140 tysięcy miejsc pracy do 2030 roku. Polska, z uwagi na większy udział przemysłu i emisyjną energetykę, jest szczególnie narażona na negatywne skutki tych regulacji. Badania wskazują, że restrykcyjne przepisy mogą paradoksalnie zwiększyć liczbę palaczy w Polsce. Naukowcy apelują o uwzględnienie krajowych realiów gospodarczych w unijnych przepisach.
2: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Rząd ujawnił projekt rozporządzenia dotyczący limitów powołań do wojska na 2027 rok. Plan zakłada wezwanie na ćwiczenia wojskowe nawet do 200 tysięcy rezerwistów. Jednocześnie Ministerstwo Obrony Narodowej chce zwiększyć liczbę żołnierzy zawodowych o 6,5 tysiąca do 20 tysięcy osób. Zmniejszone zostaną limity dla aktywnej rezerwy i dobrowolnej służby zasadniczej. Limit dla Wojsk Obrony Terytorialnej pozostaje bez zmian, wynosząc 40 tysięcy ochotników. To wyraźny sygnał, że resort obrony stawia na profesjonalizację armii. Fundusz Kościelny w 2027 roku ma kosztować państwo rekordowe 284 miliony złotych. Lewica przygotowała projekt ustawy, który ma na celu jego likwidację. Projekt ten omija rządowy impas, który trwa od 2024 roku. Wcześniejsze próby reformy nie przyniosły rezultatów, a obecny system pozostaje bez zmian. Kluczowe będzie stanowisko PSL, które może wpłynąć na losy projektu. Na razie w budżecie na przyszły rok przewidziano rekordowe wydatki na Fundusz Kościelny. Polska wykorzystuje jedynie 55% swojego potencjału, jak wynika z indeksu racji stanu opracowanego przez Centrum Strategii Rozwojowych. Najlepiej oceniono obszar bezpieczeństwa, natomiast największe wyzwania stoją przed demografią. Kryzys demograficzny wpływa na rynek pracy i rozwój gospodarczy, a jego rozwiązanie nie jest proste. Wysoki deficyt finansów publicznych oraz niepewność geopolityczna również stanowią wyzwania dla inwestycji. Mimo to Polska utrzymuje wysoką ocenę w zakresie zdolności obronnych, co jest wynikiem konsekwentnych działań zbrojeniowych. Na targach MSPO 2026 roku w Kielcach doszło do ważnego wydarzenia dla polskiego przemysłu obronnego. Huta Stalowa, Wola Spółka Akcyjna i Northrop Grumman Corporation podpisały wstępną umowę o transferze technologii. Porozumienie dotyczy montażu i testów armat Bushmaster MK-44S, które będą używane w pojazdach Rosomak i Borsuk. Finalizacja umowy planowana jest jeszcze w tym roku, co ma zwiększyć zdolności produkcyjne Polski. Dzięki temu Polska zyska większą niezależność w produkcji uzbrojenia. To krok w stronę uniezależnienia się od zagranicznych dostaw.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polska Grupa Zbrojeniowa i amerykańska firma Viasat podpisały list intencyjny, otwierając nowe możliwości w dziedzinie bezpieczeństwa. Współpraca ma dotyczyć zaawansowanej łączności satelitarnej i technologii kosmicznych. Choć to jeszcze nie umowa, stanowi ważny krok w kierunku przyszłych projektów. Wiceminister Konrad Gołota podkreślił, że to szansa na wzmocnienie bezpieczeństwa Polski i Europy. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz zaznaczył, że rozwój w obszarze kosmicznym to priorytet dla spółki. Viasat jest znanym liderem w komunikacji satelitarnej, co może przynieść korzyści dla polskiego przemysłu obronnego.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1014 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 17 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. To jeden z tych dni, które zatrzymują lato choćby na chwilę dłużej.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1941 odcinku M jak miłość Artur wraca z Berlina, gdzie miał uczestniczyć w sympozjum. Jednak jego córka, Agnes, szybko odkrywa, że nie wszystko jest tak, jak powinno być. Artur obiecał zerwać kontakt z Joanną, ale dowody na zdradę są niepodważalne. Agnes pokazuje ojcu zdjęcie, na którym widać go z Joanną, co prowadzi do ostrej kłótni przed domem mostowiaków w Grabinie. Artur próbuje się bronić, twierdząc, że to tylko przypadkowe spotkanie na kongresie. Jednak Agnes nie daje się zwieść i naciska na ojca, by przyznał się do prawdy. Atmosfera gęstnieje, a pytanie, kiedy Marysia dowie się o romansie męża, pozostaje otwarte.
2: W nadchodzącym 1945 odcinku M jak miłość Marysia Rogowska stanie przed trudnym wyzwaniem ratowania swojego małżeństwa z Arturem. Nieświadoma romansu męża z Joanną zauważy, że ich relacja się pogarsza. Proponuje terapię dla par, by zrozumieć, co dzieje się z Arturem. Jednak Artur, ukrywając swój romans, nie jest zainteresowany wspólnym szukaniem rozwiązania. Marysia mimo wszystko nie podda się i postanawia porozmawiać z mężem o ich związku. Czy odkrycie zdrady zmieni jej podejście? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 20.50 TVP 2. W 3401 odcinku Barw Szczęścia Hubert i Asia zmierzą się z prawdziwą lawiną problemów. Ich dom, niegdyś bezpieczny azyl, staje się finansową pułapką. Zalanie, pożar i awaria pieca sprawiają, że oszczędności Pyrków topnieją w zastraszającym tempie. Dodatkowo Hubert decyduje się pokryć koszty luksusowego pobytu Lucyny w hotelu, co jeszcze bardziej obciąża ich budżet. Na szczęście na ratunek przybywa Mariusz, który własnoręcznie naprawia piec, ratując rodzinę przed kolejnym wydatkiem. Czy Pyrkowie zdołają wyjść z tej opresji? Odpowiedź już w najnowszym odcinku.
1: W 3401 odcinku Barw Szczęścia Mariusz, grany przez Rafała Cieszyńskiego, niespodziewanie ratuje Pyrków z finansowych tarapatów. Gdy na Zacisznej dochodzi do awarii pieca, Mariusz oferuje kluczową część do naprawy, ratując rodzinę przed zimnem. Agata jest zaskoczona jego bezinteresowną pomocą i zastanawia się, jak się odwdzięczyć. Tymczasem Lucyna nie jest zadowolona z szybkiego rozwiązania problemu, ponieważ miała własne plany związane z awarią. Mariusz, jako człowiek praktyczny, nie zamierzał bezczynnie przyglądać się kłopotom Pyrków. Dzięki jego zaradności. Ciepło szybko wraca do domu na Zacisznej. Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Już wkrótce na ekranach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do 485 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 25 września, o godzinie 15.05 na TVP 2. Manuel stanie przed trudnym zadaniem ukrycia nieobecności Kura, co może wywołać podejrzenia. Alonso pragnie zakończyć napiętą sytuację z Marią Antonią, a Vera zdecyduje się na szczere wyznanie przed Santosem. W pałacu atmosfera gęstnieje, a tajemnicze zaproszenie wciąż pozostaje zagadką. Serial przenosi nas do początku XX wieku w Hiszpanii, gdzie losy arystokracji i służby splatają się w miłosnych intrygach i rodzinnych tajemnicach. W obsadzie między innymi Ana Garcés, Eva Martín i Manuel Regueiro. Czy Manuelowi uda się utrzymać wszystko w tajemnicy?
2: W 999 odcinku Na dobre i na złe emocje sięgają zenitu. Blanka i Mario, zrozpaczeni rodzice, postanawiają nagłośnić zaginięcie córki Niny, mimo ostrzeżeń policji. Wkrótce kontaktuje się z nimi rzekomy porywacz, żądając okupu, ale okazuje się, że to tylko oszust. Prawdziwa porywaczka, dawna pacjentka Blanki, nadal pozostaje na wolności. Blanka i Mario, mimo trudności, decydują się działać razem, wierząc, że to jedyna szansa na odnalezienie córki. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany w środę, 30 września, o godzinie 20.50 na TVP 2. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 49 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o godzinie 14 na TVP 1. Ramsey zasieje wątpliwości w sercu Minerve, sugerując, że Halil może ukrywać przed nią więcej niż się wydaje. Spotkanie Ramsey'ego z Halilem przyniesie napięcie, gdyż Ramsey zażąda pieniędzy, grożąc ujawnieniem sekretów związanych z Tahsinem. W tle tych dramatycznych wydarzeń Ayfer wyzna Pinar swoje obawy dotyczące związku Buraka i Yasemin oraz możliwej utraty domu. Serial wciąga widzów w sieć rodzinnych tajemnic, które mogą zmienić życie bohaterów na zawsze. W obsadzie zobaczymy m.in. Nilgün Kasabbasiolu jako Minever i Emir Gülsever jako Burak. To opowieść o miłości, sekretach i odpowiedzialności za bliskich, która nie przestaje zaskakiwać.
1: 149. odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Zespół Wojtka zostanie wezwany do Squatu, gdzie dziewczyna po zażyciu opioidów zaatakuje ratowników, a Artur będzie potrzebował szycia. Natalia spróbuje wykorzystać kompromitujące zdjęcia Kai i Wiktora, ale jej plan nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Tymczasem na SOR trafi nieprzytomny nastolatek z poważnymi urazami, co zmusi lekarzy do natychmiastowej operacji. Kaja będzie zaskoczona decyzją Wiktora o zmianie szpitala. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 25 września, o godzinie 16:50 na TVN. Serial Szpital Świętej Anny to pełna emocji opowieść o życiu lekarzy i ratowników w krakowskim szpitalu, gdzie codziennie muszą stawiać czoła trudnym decyzjom i zawodowym wyzwaniom.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jacek Sasin w programie Poranny Ring zasugerował możliwy polityczny deal między Mateuszem Morawieckim a Donaldem Tuskiem. Chodzi o ewentualne poparcie koalicji Tuska dla Marcina Horały w głosowaniu na wicemarszałka Sejmu. Sasin kategorycznie zaprzeczył, że Prawo i Sprawiedliwość planuje wspólny start z Rozwojem Plus przed wyborami. Podkreślił, że w polityce nic nie dzieje się za darmo i jeśli doniesienia się potwierdzą, wyciągnie z tego polityczne wnioski. Rosyjska agentura jest obecna w Polsce, a prób działań sabotażowo-dywersyjnych jest sporo, jak potwierdził Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego. W rozmowie w Porannym Ringu wskazał na incydenty w okolicach Dorochuska oraz rosyjskiego drona znalezionego na plaży w Jarosławcu. Prezydent Karol Nawrocki planuje spotkanie z kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, aby omówić te zagrożenia. Tragiczny finał poszukiwań 3-letniego Noaha z Brantham w hrabstwie Suffolk. Chłopiec zniknął we wtorek z placu zabaw, co zapoczątkowało masowe poszukiwania z udziałem 1300 osób. Po 2 dniach nurkowie znaleźli ciało dziecka w stawie, 300 metrów od miejsca zaginięcia. Policja nie traktuje śmierci jako podejrzanej, a rodzina została już powiadomiona o tragedii.
0: Donald Trump wyraził niezadowolenie z planów zbliżenia Kanady z Unią Europejską. Amerykański prezydent zagroził nałożeniem wysokich ceł na unijne towary, jeśli uzna, że działania Brukseli mają złe intencje. Z kolei szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, zadeklarowała chęć współpracy z Kanadą nad przyznaniem jej statusu członka stowarzyszonego z Unią Europejską. Negocjacje w tej sprawie mają być kontynuowane przed szczytem liderów Kanady i Unii Europejskiej pod koniec października.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Brat księżnej Diany, Earl Spencer, w swojej nowej książce twierdzi, że król Karol po śmierci Diany miał powiedzieć, że zostanie ona szybko zapomniana. Pałac Buckingham, co rzadkie, zareagował na te oskarżenia, podważając wiarygodność wspomnień Spencera. Pałac wskazał, że emocje związane z tragedią mogły wpłynąć na jego ocenę sytuacji. Książka jeszcze nie została oficjalnie wydana, a już wywołuje kontrowersje.
0: Na Sycylii, w okolicy Noto, znaleziono nagie zwłoki 35-letniego turysty z Wielkiej Brytanii. W pobliżu ciała odkryto głowę kozła, sznur i leki psychotropowe, co sugeruje możliwy związek z ezoterycznymi rytuałami. Mężczyzna przebywał w odizolowanej społeczności, a śledztwo w tej sprawie jest w toku. Na razie nie dokonano żadnych aresztowań. Szerszenie azjatyckie coraz bardziej rozprzestrzeniają się w Europie, a w Portugalii odnotowano już ponad 205 tysięcy interwencji związanych z tym inwazyjnym gatunkiem. We wrześniu użądlenie przez szerszenia doprowadziło do śmierci 69-letniego rolnika. Owad ten, po raz pierwszy zauważony w Portugalii w 2011 roku, dotarł już nawet na Azory. Służby ostrzegają, by nie zbliżać się do gniazd i nie próbować ich samodzielnie niszczyć. Zacieki z tłuszczu na szybie piekarnika można łatwo usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować mieszankę octu i płynu do naczyń, namoczyć w niej papierowy ręcznik i położyć na zabrudzonej powierzchni. Po 1 godzinie wystarczy przetrzeć szybę miękką gąbką. Warto też sprawdzić, czy piekarnik ma ukryty przycisk do demontażu szyby, co ułatwi jej dokładne umycie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Funkcjonariusze CBŚP i Krajowej Administracji Skarbowej prowadzą śledztwo w sprawie grupy przestępczej, która od 2017 roku wprowadziła do obrotu co najmniej 1,7 tony metali szlachetnych, omijając system podatkowy. W lipcu tego roku zabezpieczono 11 kg złota, 6,5 kg srebra oraz gotówkę o wartości ponad 80 tysięcy złotych. Zatrzymano 2 osoby, którym postawiono zarzuty prania pieniędzy i przestępstw skarbowych. Śledztwo jest w toku, a służby dążą do ustalenia kolejnych osób związanych z tą działalnością.
0: Policja w Łodzi zatrzymała 2 mężczyzn podejrzanych o wyłudzanie funduszy unijnych. Działali oni w firmie szkoleniowej z Pabianic, prowadzając w błąd instytucje finansujące. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia za oszustwa i próby wyłudzenia ponad 1 000 000 zł. Zatrzymania przeprowadzono na polecenie Prokuratury Europejskiej. Proste ćwiczenie, które można wykonać podczas zmywania naczyń, może pomóc w uzyskaniu płaskiego brzucha. Wystarczy kilka minut dziennie, by wzmocnić mięśnie głębokie i zredukować niechciane fałdki. Kluczowe jest utrzymanie wyprostowanej sylwetki i napinanie mięśni brzucha. Eksperci podkreślają, że takie podejście w połączeniu z odpowiednią dietą przynosi szybkie efekty. Drewniane meble mogą odzyskać swój blask dzięki prostemu trikowi z użyciem orzecha włoskiego. Naturalne oleje zawarte w orzechu skutecznie maskują drobne rysy i zadrapania na drewnie. Wystarczy delikatnie pocierać uszkodzone miejsce wnętrzem orzecha, aby zatuszować niedoskonałości. To ekologiczna i tania alternatywa dla drogich środków chemicznych.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Policjanci z Opola zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który przez blisko 3 lata ukrywał się w Holandii, unikając kary za kradzieże. Zatrzymanie miało miejsce dzień przed jego planowanym weselem na Podlasiu. Mężczyzna próbował uciec, ale został szybko schwytany. W efekcie uroczystość na 160 osób została odwołana, a poszukiwany trafił do więzienia na ponad 3 lata.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni w Krakowie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Fitkał-Perepeczko, niekwestionowana królowa polskiego show biznesu, wciąż zaskakuje. W wieku 84 lat pokazała zdjęcie z młodości, na którym wystąpiła jako pantera na balu kostiumowym w Melbourne. Panterkowe body, czarne kabaretki i kocie wąsy. To stylizacja, której nie powstydziłaby się żadna współczesna celebrytka. Agnieszka nie tylko zachwyca na ekranie, ale i w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się swoimi przemyśleniami i wspomnieniami z bogatej kariery. Ida Nowakowska w programie Twoja twarz brzmi znajomo postanowiła zmierzyć się z legendą i wcieliła się w Cher, wykonując Welcome to Burlesque. Jej występ był tak poruszający, że Piotr Gąsowski, juror programu, nie mógł powstrzymać wzruszenia i dosłownie rozłożyło go to na łopatki. Nowe zasady programu, takie jak opcja Masz wybór, dodały emocji, a Ida, choć marzyła o Shakirze, wybrała większe wyzwanie. Efekt piorunujący.
2: Andziax i Luka, królowie polskiego internetu. Znów na ustach wszystkich. Luka zdradził, że jego żona w 2024 roku zarobiła niemal 2 miliony złotych tylko na wyświetleniach na YouTubie. A to tylko czubek góry lodowej, bo jej firma świeczkowa przyniosła kolejne 3 miliony zysku. Cóż, niektórzy zarabiają na ciężkiej pracy, a inni na pokazywaniu codzienności bez filtrów. Netflix zaskakuje nową wersją Lalki Bolesława Prusa, która właśnie zadebiutowała na platformie. W rolach głównych Sandra Drzymalska jako Izabela Łęcka i Tomasz Szuchart jako Stanisław Wokulski, a towarzyszy im plejada gwiazd. Reżyser Paweł Maślona postawił na odważne uwspółcześnienie, które nie tylko odświeża klasykę, ale i wprowadza znaczące zmiany fabularne. Serial jest bezczelny, śmiały i na pewno nie pozostawi nikogo obojętnym, choć do najlepszych polskich produkcji Netflixa jeszcze mu daleko.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Piotr Gąsowski, znany z programu Twoja twarz brzmi znajomo, postanowił przetestować swoje umiejętności rajdowe na ulicach Warszawy. Aktor, pędząc na swojej eleganckiej wespie, zapomniał, że droga dla rowerzystów to nie tor wyścigowy. Wszystko po to, by odebrać dwie pary okularów. Może teraz lepiej dostrzeże znaki drogowe. Na szczęście dla niego policja nie była w pobliżu, więc uniknął mandatu i punktów karnych. Ciekawe, czy nowe okulary pomogą mu w przyszłości unikać takich przygód.
1: Monika Richardson, niegdyś twarz Europy da się lubić, nie kryje rozczarowania z powodu reaktywacji programu bez jej udziału. Dziennikarka w swoim podcaście z ironią wspomina, że nie otrzymała nawet zaproszenia na premierowy odcinek. Katarzyna Zielińska, nowa prowadząca, stała się obiektem kąśliwych uwag Richardson, która jednak nie zamierza rozpoczynać publicznej krytyki. Czyżby TVP zapomniała, kto przez lata był twarzą ich hitu? Sandra Drzymalska, gwiazda polskiego kina, nie przestaje zaskakiwać. Wkrótce zobaczymy ją jako Izabelę Łęcką w nowej wersji Lalki od Netflixa, a na horyzoncie już majaczy rola Violetty Villas. W życiu prywatnym aktorka również nie narzeka na nudę, choć o swoim tajemniczym partnerze, Piotrze, mówi niewiele. W świecie, gdzie celebryci dzielą się każdą chwilą na Instagramie, Drzymalska wybiera dyskrecję, co w dzisiejszych czasach jest niemalże aktem buntu. Świat japońskiego kina pogrążony w smutku. Yuri Nakamura, znana z produkcji Netflixa, zmarła w wieku 44 lat. Przez 13 lat walczyła z rakiem, ale dopiero po jej śmierci dowiedzieliśmy się o tej heroicznej walce. Mimo choroby, do końca była aktywna zawodowo, a jej determinacja i uśmiech pozostaną w pamięci fanów na zawsze.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W 15. edycji Top Model zaskoczenie goni zaskoczenie. Jurorzy postanowili wyeliminować niemal połowę uczestników już na starcie, co jest absolutnym rekordem w historii programu. Michał Piruk, który przez lata był mentorem, pożegnał się z show, a jego miejsce zajęła Klaudia El Dursi. Nowa jurorka, Ewelina Gralak, znana na całym świecie stylistka, dołączyła do składu, by jeszcze bardziej podkręcić emocje. Hugon Jamrus, najlepszy model odcinka, już teraz podzielił jurorów, a to dopiero początek tej emocjonującej edycji.
2: Dead Poets Society idzie na całość. Lider zespołu, Jack Underkoffler, obiecuje najbardziej emocjonujący materiał w historii grupy. Nowy singiel Miami for the Weekend to ostatnia zapowiedź przed premierą albumu Monarch, który trafi do fanów już 2 października. A dla tych, którzy lubią zagadki, zespół przygotował interaktywny świat, inspirowany okładką płyty. Na deser, koncert w Polsce, już 19 lutego przyszłego roku w warszawskiej Proximie. Bilety już w sprzedaży.
1: Zespół Frontside z Sosnowca znów zaskakuje. Ich utwór Chaosu nastał czas, napisany ponad rok temu. Brzmi dziś jak przepowiednia naszych czasów. Wojna, kryzys migracyjny i informacyjny chaos. Wszystko to w rytmie trash i death metalu, który nie daje chwili wytchnienia. Bez moralizowania, ale z brutalną szczerością. Frontside stawia nas twarzą w twarz z rzeczywistością, której nie sposób zignorować. Muzyka country, ten nieodłączny element amerykańskiej kultury, zaskakuje swoją historią. Choć zaczynała jako prostolinijne brzmienie z południa Stanów Zjednoczonych, szybko zyskała rockowy pazur, a elektryczna gitara hawajska stała się jej znakiem rozpoznawczym. W latach 70. country rock przeżywał swoje złote czasy, a teraz jak Feniks z popiołów powraca na listy przebojów. Kto by pomyślał, że nawet Pantera i Kid Rock będą flirtować z metal country?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Toruniu małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 15 stopni. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Jarosław Iwańczuk, znany jako Iwan, od 2003 roku unika organów ścigania. Jest poszukiwany za zabójstwo z użyciem broni palnej, udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz handel narkotykami. Policja z Bielan opublikowała jego możliwy wygląd po latach ukrywania się. Za Iwańczukiem wydano 3 listy gończe oraz europejski nakaz aresztowania. Warszawa przekazała Kijowowi 60 wagonów metra, jednak koszty transportu wywołały kontrowersje. Ukraińskie śledztwo ujawniło, że z 16 milionów złotych, które miały pokryć transport, aż 11,6 miliona mogło zostać zdefraudowane. 7 osób, w tym były dyrektor kijowskiego metra, usłyszało zarzuty korupcyjne. Mimo skandalu, wagony z Warszawy nadal kursują w Kijowie. W Sokolnikach Suchych doszło do tragicznej katastrofy kolejowej, w której zginęła 39-letnia pani Agata. Jej syn, 15-letni Wiktor, opowiedział o swoim bólu w programie Uwaga TVN. Wypadek miał miejsce 9 września, gdy pociąg PKP Intercity zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym. Prokuratura prowadzi śledztwo, a rząd zapowiada surowsze kary dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. W dzielnicy Włochy doszło do poważnego wypadku. Tramwaj linii numer 1 potrącił pieszą, która wpadła pod jego koła. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Ruch tramwajów w okolicy skrzyżowania Alei Krakowskiej z ulicą Instalatorów został wstrzymany, co spowodowało utrudnienia dla pasażerów. Policja bada okoliczności zdarzenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskiej Białołęce trwa śledztwo w sprawie śmierci noworodka. Główną podejrzaną jest 26-letnia matka dziecka, Paulina Rze, której zarzuca się zabójstwo. Sąd nie zgodził się na jej aresztowanie, ale nałożono na nią dozór policyjny. Prokuratura planuje zaskarżenie tej decyzji. Wyniki wstępnej sekcji zwłok będą znane w ciągu miesiąca. W Szpitalu Południowym w Warszawie doszło do dramatycznej sytuacji. Kobieta w 22 tygodniu ciąży przez ponad 3 godziny czekała na badanie ginekologiczne, mimo że jej stan gwałtownie się pogarszał. Lekarze stwierdzili pęknięcie macicy i krwotok wewnętrzny, co wymagało natychmiastowej operacji. Niestety nie udało się uratować dziecka. Pacjentka zamierza zgłosić sprawę Rzecznikowi Praw Pacjenta.
1: Monumentalne koszary twierdzy Modlin, uznawane za najdłuższy budynek Europy, zostaną przekształcone w 3-gwiazdkowy hotel. W pierwszym etapie inwestycji przewidziano 123 pokoje, restauracje, bar oraz sale konferencyjne. Otwarcie planowane jest na 2027 rok, jednak prace są na etapie uzgodnień z konserwatorami zabytków. Za projekt odpowiada poznańska grupa Konkret, która chce zachować historyczny charakter budynku. W Nowym Dworze Mazowieckim 64-letnia kobieta padła ofiarą oszusta podającego się za policjanta. Seniorka przekazała mu 60 tysięcy złotych, ale gdy zażądał więcej, zgłosiła sprawę prawdziwej policji. Wspólnie zastawili pułapkę i zatrzymali 29-latka. Wkrótce aresztowano także dwóch jego wspólników, w tym jednego powiązanego z pseudokibicami. Policja bada, czy grupa ma na koncie inne oszustwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na drodze wojewódzkiej między Wieliczką a Dobczycami doszło do czołowego zderzenia Opla i Renault. Wypadek spowodował 33-letni kierowca Renault, który nagle zjechał na przeciwny pas. Obaj kierowcy, mimo że byli trzeźwi, trafili do szpitala z obrażeniami. Policja przypomina o konieczności odpoczynku podczas długich podróży, zwłaszcza w nocy. Policja z Myszkowa intensywnie poszukuje 34-letniego Przemysława Szymochy z Kotowic. Mężczyzna zaginął po tym, jak opuścił swój dom w niedzielę, 13 września. Funkcjonariusze apelują o pomoc i proszą o wszelkie informacje, które mogą pomóc w jego odnalezieniu. Każdy sygnał może być kluczowy dla ustalenia jego losów.
2: Od 16 marca przyszłego roku odcinek autostrady A4 między Katowicami a Krakowem będzie darmowy dla samochodów osobowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przejmie zarządzanie trasą, co oznacza likwidację bramek i planowaną budowę trzeciego pasa ruchu. To ważna zmiana dla tysięcy kierowców, którzy codziennie korzystają z tej trasy. Warto dodać, że inne odcinki autostrad w Polsce pozostaną płatne.
1: Zmarł profesor Hubert Brong, były rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, mający 86 lat. Był wybitnym naukowcem i cenionym nauczycielem, który przez dekady współtworzył historię uczelni. Władze uniwersytetu podkreślają jego ogromny wkład w rozwój placówki i składają kondolencje rodzinie. Profesor Brong był także fundatorem prestiżowej nagrody imienia Huberta Bronga.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jagiellonia Białystok zadebiutuje w Lidze Europy, a z tej okazji powstał film promujący Białystok. Woodstock. Produkcja, stworzona wspólnie przez miasto i klub, pokazuje najciekawsze miejsca, takie jak Pałac Branickich czy Opera. W filmie występują piłkarze Jagiellonii z różnych krajów, którzy prezentują miasto jako atrakcyjne miejsce dla turystów. Film będzie promował Białystok podczas europejskich występów drużyny. W Złotorii, w zakładzie produkującym części samochodowe, wybuchł pożar. Ogień pojawił się w hali produkcyjnej, co wymusiło ewakuację ponad 100 pracowników. Na miejscu działa 13 zastępów straży pożarnej, a akcja gaśnicza wciąż trwa. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Białymstoku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Olympiakos Pireus, wicemistrz Grecji, przechodzi kadrową rewolucję po nieudanym starcie sezonu. Klub zmienił trenera i przeprowadził liczne transfery, co wpłynęło na brak zgrania drużyny. Jagiellonia Białystok ma szansę na korzystny wynik w meczu Ligi Europy, jeśli przetrwa początkowy napór greckiego zespołu. Eksperci podkreślają, że chaos w Olympiakosie może być szansą dla polskiego klubu. Przed meczem Elche z Realem Madryt doszło do skandalu. Gwiazdy królewskich Kylian Mbappé i Vinicius Junior odmówiły pełnego udziału w akcji solidarnościowej z Ceutą, co wywołało oburzenie w Hiszpanii. Mimo kontrowersji Real Madryt wygrał dramatyczny mecz 3-2, zdobywając decydującego gola w doliczonym czasie gry. Klub stara się teraz załagodzić sytuację. Robert Lewandowski nie kończy jeszcze kariery w reprezentacji Polski, ale jego rola może się zmienić. Kapitan naszej kadry zasugerował, że może być rezerwowym, dając szansę młodszym zawodnikom. Lewandowski podkreślił, że decyzję o zakończeniu kariery podejmie sam, gdy poczuje, że to właściwy moment. Przed reprezentacją 4 mecze w Lidze Narodów, a jego występy będą zależały od decyzji selekcjonera.
2: Oskar Pietuszewski, młody piłkarz z Białegostoku, może wkrótce wrócić na boisko. Po kontuzji uda zawodnik FC Porto uczestniczył już w treningu i czeka na wyniki badań, które zdecydują o jego występie w meczu z Benficą 20 września. FC Porto, lider portugalskiej ekstraklasy, liczy na jego powrót do składu na to ważne spotkanie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Tymoteusz Puchacz wraca do reprezentacji Polski po prawie 2 latach przerwy. Selekcjoner Jan Urban powołał go na nadchodzące mecze kadry. Puchacz, który w tym sezonie błyszczy w Lidze Mistrzów z Sabah FK, ma za sobą udany czas w Azerbejdżanie, gdzie zdobył mistrzostwo i krajowy puchar. Przed Polakami 4 mecze, w tym najbliższy z Bośnią w Warszawie. Bułgarska reprezentacja siatkarzy przygotowuje się do starcia z Polską podczas Mistrzostw Europy. Lider zespołu, Aleksandar Nikołow, zapowiada pełne zaangażowanie i walkę całym sercem. Bułgarzy, podbudowani zwycięstwem nad Izraelem, liczą na pokazanie swojej prawdziwej formy przeciwko Mistrzom Europy. Czy determinacja i energia wystarczą, by stawić czoła faworytowi? Przekonamy się już wkrótce.
1: Michał Cieślak został pełnoprawnym mistrzem świata w kategorii junior ciężkiej federacji WBC. Stało się to po tym, jak Noel Mikaelian stracił tytuł, decydując się na walkę bez zgody federacji. Cieślak, który w czerwcu pokonał Jeana Pascala, teraz przygotowuje się do obrony tytułu. Jego rywalem będzie David Benavides, a walka planowana jest na 12 grudnia. Anastazja Kuś, 19-letnia polska biegaczka, została nominowana do prestiżowej nagrody Wschodząca Gwiazda przez European Athletics. To wyróżnienie jest efektem jej znakomitego sezonu, w którym zdobyła tytuł mistrzyni świata U20 w biegu na 400 metrów z czasem 51,06 sekundy. Wynik ten jest nowym rekordem Polski w tej kategorii wiekowej. Ostateczne wyniki plebiscytu poznamy 24 października podczas gali Golden Tracks w Lozannie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bartłomiej Bołądź przeżywa najlepszy sezon w swojej karierze, stając się kluczową postacią polskiej reprezentacji siatkarskiej. Podczas Ligi Narodów 2026

0: pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. W związku z tym Kmita zdecydował się na bezpłatny urlop w Polsacie, gdzie dotychczas kierował sportem. Jego obowiązki w stacji przejmie Piotr Pykel. Kmita będzie pełnił funkcję prezesa PKOL do kwietnia przyszłego roku.
1: Polski Związek Piłki Nożnej podpisał nowy kontrakt z firmą STS, która zastąpi InPost jako strategiczny sponsor reprezentacji Polski. Umowa obowiązuje do 2030 roku, a STS od 12 lat wspiera polski futbol. To ważny krok po serii rozstań z dotychczasowymi partnerami biznesowymi.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas zawodów High Rocks w Pekinie australijska rekordzistka Joanna Wietrzyk zwyciężyła, mimo że zmagała się z biegunką. Jej wyczyn wywołał kontrowersje, łącząc podziw dla determinacji z krytyką dotyczącą higieny. Organizatorzy zapewnili, że sprzęt został zdezynfekowany, ale debata w świecie sportu trwa.
0: Reprezentacja Polski awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Europy Siatkarzy, zajmując pierwsze miejsce w grupie. W sobotę, 19 września o godzinie 15, biało-czerwoni zmierzą się z Łotwą. Jeśli wygrają, kolejny mecz rozegrają we wtorek, 22 września w ćwierćfinale. Faza pucharowa odbywa się w Bułgarii i we Włoszech.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Kodurem. Marcin ostro zaatakuje Dominikę, oskarżając ją o to, że przyczyniła się do nawrotu uzależnienia Renaty. Twierdzi, że presja związana z Feel Good i spór o udziały doprowadziły Renatę do ponownego sięgnięcia po używki. Dominika usłyszy od Marcina gorzkie słowa, które niemal doprowadzą ją do łez. Konflikt między przyjaciółkami zaostrzy się, gdy Renata odrzuci propozycję Dominiki dotyczącą leczenia i zażąda gotówki za swoje udziały. Marcin nie odpuści i będzie przekonany, że Dominika powinna była postąpić inaczej, co tylko pogłębi napięcia. Ten emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany już wkrótce.
1: W 4263 odcinku Pierwszej Miłości Julka stanie w obliczu niepokojącej sytuacji. Przed jej szkołą pojawi się podejrzany mężczyzna, który regularnie fotografuje uczennice. Marysia, zaniepokojona o bezpieczeństwo córki, nie zamierza czekać na reakcję szkoły. Wraz z Kingą opracują plan, by przyłapać mężczyznę na gorącym uczynku. Ich celem jest odkrycie, co naprawdę robi przed szkołą i dlaczego fotografuje dziewczynki. Sytuacja nabiera poważnego charakteru, a Marysia nie chce ryzykować, że tajemniczy mężczyzna nadal będzie kręcił się w pobliżu. Wspólnie z Kingą spróbują doprowadzić do jego zatrzymania na własną rękę. W 3406 odcinku Barw Szczęścia Hubert odkryje coś, co sprawi, że przestanie ufać Lucynie. Kasia będzie desperacko szukać pomocy dla zbuntowanego Xawerego, ale napotka trudności w systemie ochrony zdrowia. Oliwka, choć cieszy się z unijnej dotacji, szybko zmierzy się z problemami finansowymi z Kępskim. Zwierzchowska zaskoczy Agatę i Ignacego, sugerując sprzedaż mieszkania i emigrację. Tymczasem Bruno i Karolina nieświadomie wplątani są w śledztwo dotyczące handlu narkotykami w ich hotelu. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek, 25 września o godzinie 20:05 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi zawiłymi wątkami i życiowymi dylematami. W 4741 odcinku Klanu Ula w końcu nawiąże kontakt z Kornelem, co wzbudzi emocje u Grażyny. Kornel zaoferuje pomoc w sprawie opiekunki, ale postawi warunek. Chce regularnie widywać się z dziećmi. Tola będzie przeżywać decyzję Pawełka o rezygnacji z wyjazdu do Sztokholmu, ale młody Lubicz zapewni ją, że jest pewny swojej decyzji. Monika w Rosso ogłosi nowe jesienne menu, w którym dominować będą propozycje Bazylego. Jerzy spróbuje namówić Antka i Renatę na wyjazd na winobranie do winnicy Oskara. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 18:05 na TVP1.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do 485 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 15:05 na TVP2. Manuel stanie przed trudnym zadaniem ukrycia nieobecności Kura, co może wywołać podejrzenia. Alonso pragnie zakończyć napiętą sytuację z Marią Antonią, a Vera zdecyduje się na szczere wyznanie przed Santosem. W pałacu atmosfera gęstnieje, a tajemnicze zaproszenie wciąż pozostaje zagadką. Serial przenosi nas do początku XX wieku w Hiszpanii, gdzie losy arystokracji i służby splatają się w miłosnych intrygach i rodzinnych tajemnicach. W obsadzie między innymi Ana Garcés, Eva Martín i Manuel Regueiro. Czy Manuelowi uda się utrzymać wszystko w tajemnicy?
1: W 999 odcinku Na dobre i na złe emocje sięgają zenitu. Blanka i Mario, zrozpaczeni rodzice, postanawiają nagłośnić zaginięcie córki Niny, mimo ostrzeżeń policji. Wkrótce kontaktuje się z nimi rzekomy porywacz, żądając okupu, ale okazuje się, że to tylko oszust. Prawdziwa porywaczka, dawna pacjentka Blanki, nadal pozostaje na wolności. Blanka i Mario, mimo trudności, decydują się działać razem, wierząc, że to jedyna szansa na odnalezienie córki. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany w środę, 30 września, o godzinie 20:50 na TVP2. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 207 odcinek. Jonca i jej dziecko znikają bez śladu, co wywołuje burzę w rezydencji. Cichan podejrzewa Bejzę, ale Mukader oskarża Nusreta. Hanser jako pierwsza zaczyna rozumieć, kto stoi za porwaniem. Policja rozpoczyna dochodzenie, a napięcie rośnie. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 25 września, o godzinie 17:20 na TVP2. Serial opowiada o Hanser, która zmaga się z trudnościami życia, opiekując się chorym bratem i wchodząc w aranżowane małżeństwo z Cichanem. W obsadzie m.in. Talia Celebi i Turkseve Cichan.
0: W 149 odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Zespół Wojtka zostanie wezwany do squatu, gdzie dziewczyna po zażyciu opioidów zaatakuje ratowników, a Artur będzie potrzebował szycia. Natalia spróbuje wykorzystać kompromitujące zdjęcia Kai i Wiktora, ale jej plan nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Tymczasem na SOR trafi nieprzytomny nastolatek z poważnymi urazami, co zmusi lekarzy do natychmiastowej operacji. Kaja będzie zaskoczona decyzją Wiktora o zmianie szpitala. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 16.50 na TVN. Serial Szpital Świętej Anny to pełna emocji opowieść o życiu lekarzy i ratowników w krakowskim szpitalu, gdzie codziennie muszą stawiać czoła trudnym decyzjom i zawodowym wyzwaniom.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister edukacji Barbara Nowacka ostro skrytykowała europosła Patryka Jakiego w porannej rozmowie RMF FM. Nowacka zarzuciła Jakiemu drwiny z choroby otyłości Katarzyny Lubnauer, używając określeń takich jak chamstwo i palant. Podkreśliła, że wygląd nie powinien podważać kompetencji polityka. Minister wyraziła również oburzenie wobec braku reakcji prawicy na poniżanie Lubnauer.
3: Koalicja Obywatelska umacnia swoją pozycję lidera na polskiej scenie politycznej, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość o około 5,5 punktu procentowego. Według najnowszego sondażu Koalicja Obywatelska zdobywa około 30,5% poparcia, a Prawo i Sprawiedliwość 25%. Do Sejmu weszłyby także Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej oraz Nowa Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 i ugrupowanie Mateusza Morawieckiego nie przekroczyłyby progu wyborczego. 76% ankietowanych deklaruje chęć udziału w wyborach.
2: Rosyjskie drony zaatakowały okolice polsko-ukraińskiej granicy, uszkadzając lokomotywę i stację paliw. W odpowiedzi rząd wzmocnił ochronę na przejściu granicznym w Dorohusku, wykorzystując system HESCO. Tymczasem aż 63% Polaków uważa, że kraj nie jest gotowy na zagrożenia z powietrza. Wzmożone działania na granicy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa w obliczu rosnącego zagrożenia. 3 osoby zginęły w katastrofie śmigłowca telewizyjnego w Los Angeles. Maszyna stacji NBC 4 i Telemundo 52 rozbiła się podczas relacjonowania wypadku autobusu. Na pokładzie znajdowali się reporterka Eliana Moreno i pilot George Marciniw, którzy zginęli na miejscu. Trzecią ofiarą był 29-letni Eddy Gutierrez Mejia z Gwatemali, który znajdował się na ziemi. Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana, a sprawę badają amerykańskie służby.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W stanie Indiana pies zagryzł tygodniowe niemowlę. Sąd skazał ojca dziecka na 16 lat więzienia, a pozostali krewni zasiądą na ławie oskarżonych. Do tragedii doszło w miejscowości Markle, gdzie pies rasy mieszanej zaatakował chłopca. Warunki w domu rodziny były szokujące, a pies został uśpiony po incydencie. W Stanach Zjednoczonych wybuchła sensacja po aresztowaniu 35-letniej Cyreny Ann Quast z Minnesoty. Kobieta, zatrzymana za kradzież akumulatorów, jest łudząco podobna do Jennifer Lopez, co zszokowało internautów. Quast, która ma na koncie liczne przestępstwa, została zwolniona z aresztu, ale czekają ją poważne konsekwencje. Jej zdjęcie z aresztu stało się wiralem, a fani żartują o potrzebie testu DNA.
3: Niemcy rozpoczęły największą od zakończenia zimnej wojny modernizację Bundeswehry. Celem jest stworzenie do roku 2035 technologicznie najsilniejszej konwencjonalnej armii w Europie. Kluczowe decyzje dotyczące finansowania i zwiększenia liczebności armii przesunięto na okres po wyborach parlamentarnych w roku 2029. Niemcy mają pełnić rolę głównego zaplecza logistycznego dla wschodniej flanki NATO, co wiąże się z wyzwaniami kadrowymi i przemysłowymi.
2: W Brzeźnie doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem ciężarówki na drodze krajowej numer 96. Kierowca tira, wykonując ryzykowne manewry, zmusił inny pojazd do zjechania na pobocze. Policja prowadzi działania w celu ustalenia tożsamości sprawcy, który może stanąć przed sądem. Funkcjonariusze apelują o zgłaszanie agresji drogowej i przypominają o konieczności zachowania rozsądku na drodze.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Policja w Katowicach zakończyła śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym składowaniem odpadów. Do sądu trafiły akty oskarżenia przeciwko 12 osobom, które miały utworzyć 26 nielegalnych składowisk niebezpiecznych substancji. 6 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Za ten proceder grozi im do 15 lat więzienia.
2: Jesienne spacery to nie tylko kolorowe liście, ale i kasztany, które dawniej uważano za talizmany przynoszące szczęście i chroniące przed złem. Wierzono, że noszenie kasztana w portfelu mogło przyciągnąć pieniądze i zapewnić pomyślność. Choć dziś traktujemy to z przymrużeniem oka, warto pamiętać o tych dawnych wierzeniach, które dodają magii jesiennym dniom. Wilgoć na oknach w sezonie jesienno-zimowym może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Nadmiar wilgoci sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów, co może powodować nieprzyjemny zapach i uszkodzenia w domu. Proste domowe metody, takie jak użycie roślin doniczkowych czy sody oczyszczonej, mogą skutecznie pomóc w walce z tym problemem. Ważne jest także, aby nie zasłaniać grzejników i zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń. Początek jesieni to idealny czas na kwitnienie storczyków, ale nie zawsze rośliny te wypuszczają pąki. Warto wtedy wypróbować skandynawski sposób hartowania, który polega na zmianach temperatury. W ciągu dnia storczyk powinien być w cieplejszym miejscu, a nocą w chłodniejszym. Po kilku tygodniach takiej pielęgnacji roślina powinna zacząć kwitnąć.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Białogardzie policja zatrzymała 34-letniego mężczyznę, u którego znaleziono ponad 0,5 kg narkotyków i 13 sztuk amunicji. Podczas przeszukania odkryto także sprzęt laboratoryjny oraz nośniki z dziecięcą pornografią. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu, a za te czyny grozi mu do 10 lat więzienia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. Wrześniowe powietrze ma dziś lekkość i chłód. Duet idealny do prostych przyjemności.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Kasprzyk, była jurorka Tańca z Gwiazdami, nie zamierza oceniać nowej edycji programu. Dlaczego? Bo jej telewizor postanowił się zbuntować. Aktorka z uśmiechem przyznaje, że nawet z działającym sprzętem nie znalazłaby czasu na oglądanie. Teraz skupia się na kampanii społecznej dla dzieci z niepełnosprawnościami i przygotowaniach do premiery filmu. Cóż, życie po tańcu toczy się dalej.
2: Grzegorz Dobę, znany z Pytania na śniadanie, dołączył do rolnikowej rodziny. Jako prowadzący nowego programu Rolnik szuka żony, odwiedziny. Ale zanim wyruszył na plan, musiał zdobyć błogosławieństwo samej Marty Manowskiej. Tak, tak, nie pytajcie, dlaczego on, tylko co z Martą. Dobek i Manowska zawarli nawet zakład na małego palca, że nowy format zaskoczy Martę. Cóż, zobaczymy, czy ten odnaleziony kuzyn rzeczywiście wprowadzi coś nowego do rolnikowego świata. Wielkie emocje w świecie filmu, bo oto nadchodzi Igrzyska Śmierci, Wschód Słońca w Dniu Dożynek. Premiera już 20 listopada, ale zwiastun, który miał podgrzać atmosferę, zdradził chyba zbyt wiele. Joseph Zada, młody talent, wciela się w rolę Haymitcha Abernathy'ego i już zdobywa uznanie. Choć Woody Harrelson błogosławił go dopiero po zakończeniu zdjęć. Fani nie mogą się doczekać, a my zastanawiamy się, czy tym razem Capitol nie przesadził z liczbą spoilerów. Izabella Krzan, nasza ulubiona gwiazda TVN-u, postanowiła uciec z polskiej jesieni w poszukiwaniu ciepła. W sieci chwali się swoją idealną figurą, wskakując do wody w skąpym bikini, które nie pozostawia wiele dla wyobraźni. Ta była Miss Polonia, która z powodzeniem przeszła z wybiegu na ekran, teraz błyszczy, jako prowadząca Asia Express i śniadaniówki. Wygląda na to, że Izabella nie tylko ucieka przed chłodem, ale i przed konkurencją, bo jej wysportowana sylwetka wciąż robi wrażenie.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC, postanowiła zamienić Polskę na Las Vegas, by odciąć się od medialnego zgiełku. Teraz, zamiast nokautować przeciwników w oktagonie, tańczy na parkiecie Tańca z Gwiazdami, marząc o kryształowej kuli. Z pełnym przekonaniem twierdzi, że wygra, bo przecież kto, jak nie ona? Choć tęskni za rodziną, cieszy się nowym życiem, robiąc to, co naprawdę chce. Warszawski koncert The Pussycat Dolls na Torwarze z pewnością przejdzie do historii, choć niekoniecznie z powodów, jakich oczekiwali fani. Nicole Scherzinger, główna gwiazda zespołu, postanowiła zrobić sobie małą przerwę podczas wykonywania hitu Buttons, zostawiając koleżanki na scenie. Publiczność przez chwilę mogła podziwiać jedynie muzyczny podkład, zanim Nicole wróciła, jak gdyby nigdy nic. Mimo tej wpadki, Scherzinger olśniła swoją formą i wyglądem, przypominając, że czas dla niej chyba stanął w miejscu. Piotr Stramowski, niegdyś znany z serialowych ról, dziś obchodzi swoje 39. urodziny jako jedno z najgorętszych nazwisk polskiego kina. Od nieśmiałego aktora teatralnego do twardziela z irokezem w Pitbullu. Jego metamorfozy są jak roller coaster w świecie show biznesu. Choć zdobył antynagrody za Botox, nie przeszkodziło mu to w zdobywaniu kolejnych sukcesów, jak rola w dramacie Agnieszki Holland. A w życiu prywatnym? Rozwód z Katarzyną Warnkę tylko podgrzał atmosferę wokół jego osoby. W świecie, gdzie kradzież gnoju staje się nową normą, Michał Nowacki, znany rolnik-influencer, przeżył szok na własnym polu. Ktoś bezczelnie podprowadził mu gnój, co wywołało burzę wśród internautów. Okazuje się, że to nie pierwszy taki przypadek, a rolnicy coraz częściej muszą bronić swoich nawozów jak skarbów. Może czas na zamki i alarmy na polach?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Fitkał-Perepeczko, nasza niezmordowana gwiazda, wciąż zaskakuje. W wieku 84 lat, zamiast spokojnie popijać herbatkę, publikuje archiwalne zdjęcia w panterkowym kostiumie, który więcej odkrywa niż zakrywa. Ta ikona polskiego show biznesu, znana z wyrazistego charakteru i niezapomnianej urody, nie przestaje zadziwiać swoją energią. Czyżby czas dla niej stanął w miejscu? Warszawski Teatr Kamienica rozpoczął nowy sezon z prawdziwym hukiem. Na premierze spektaklu Na boku pojawiła się cała plejada gwiazd, które błyszczały nie tylko talentem, ale i strojami. Justyna Sieńczyło, dyrektorka teatru, przyciągnęła uwagę krwisto-czerwonym garniturem, a Anna Popek i Beata Tadla postawiły na klasyczną elegancję. Nie zabrakło też modowych eksperymentów, jak choćby Oliwia Bieniuk w skórzanej kurtce. Cóż, teatr to nie tylko sztuka, ale i prawdziwy pokaz mody.
2: Frank Zappa, mistrz ironii i nieufności, nie tylko gardził rockowymi bogami, ale i dziennikarzami, których uważał za niekompetentnych. W świecie, gdzie rockmani płynęli z prądem, on wolał być dyrygentem, a nie częścią chóru. Zappa kontrolował wszystko, od produkcji płyt po projektowanie okładek, by nie pozostawić miejsca dla tych, którzy nie potrafią pisać. Jego muzyka była jak elektryczna muzyka kameralna, a publiczność często nie potrafiła jej odczytać, co prowadziło do tragicznych nieporozumień. Miles Kennedy, wokalista Alter Bridge, z pełnym przekonaniem odrzuca pomysł wykorzystania sztucznej inteligencji w tworzeniu muzyki. W najnowszym wywiadzie stwierdził, że sztuczna inteligencja odbiera całą radość z procesu twórczego, a on sam woli staromodne podejście, które graniczy z obsesją. Tymczasem nowy album Slasha i Kennedy'ego jest już gotowy, ale na jego premierę poczekamy do lutego przyszłego roku. Po wydaniu płyty muzycy planują roczną światową trasę koncertową.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 12 stopni w Toruniu, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 14 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Wrześniowe powietrze ma dziś lekkość i chłód. Duet idealny do prostych przyjemności.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Sokolnikach Suchych doszło do tragicznej katastrofy kolejowej, w której zginęła 39-letnia Agata. Jej syn, 15-letni Wiktor, w poruszającym reportażu TVN Uwaga, opowiada o stracie i żalu, że nie zdążył wyrazić swojej miłości do mamy. Wypadek miał miejsce 9 września, gdy pociąg PKP Intercity zderzył się z ciężarówką, co doprowadziło do wykolejenia. Prokuratura wszczęła śledztwo, a władze zapowiadają zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
2: W Przasnyszu doszło do przełomu w śledztwie dotyczącym śmierci 56-letniego mężczyzny. Policja zatrzymała dwóch bezdomnych mężczyzn, którym postawiono zarzuty morderstwa. Prokuratura podkreśla, że nie ma związku między tą zbrodnią, a wcześniejszym atakiem na ofiarę przez nastolatka. Zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani. Na warszawskiej Białołęce doszło do tragedii – śmierci noworodka. Główną podejrzaną jest 26-letnia matka, Paulina Rze, której postawiono zarzut zabójstwa. Sąd nie zgodził się na jej aresztowanie. Zastosowano jedynie dozór policyjny. Śledztwo trwa, a pełne wyniki sekcji zwłok będą znane za około miesiąc.
1: Dawne koszary twierdzy Modlin zostaną przekształcone w trzygwiazdkowy hotel. Inwestycja obejmie 123 pokoje, restaurację i strefę konferencyjną. Prace budowlane jeszcze się nie rozpoczęły, a otwarcie planowane jest na koniec 2027 roku. Projekt realizuje grupa Konkret, a nadzór nad nim sprawuje konserwator zabytków.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Żyrardowie zapadł wyrok w sprawie zabójstwa Norberta L. Sąd okręgowy w Płocku skazał Sebastiana S. na 25 lat, a Mateusza W. na 30 lat więzienia. Mężczyźni zostali uznani za winnych oddania dwóch strzałów, które zabiły 42-latka. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
1: W Ostrowie pod Celestynowem 75-letni kierowca Toyoty pędził aż 108 km na godzinę w pobliżu szkoły podstawowej. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy na 3 miesiące. Nałożyli mandat w wysokości 1500 zł i 13 punktów karnych. Otwocka drogówka zapowiada kolejne kontrole prędkości w rejonie szkół, aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci.
2: Warszawski ratusz zainwestował ponad 7 milionów złotych w projekty i pozwolenia na budowę dwóch stacji metra w centrum miasta. Mimo to przyszłość tych inwestycji jest niepewna, a koszty wzrosły do 800 milionów złotych. Stacje pod Placem Konstytucji i na Muranowie pozostają w sferze planów, a urzędnicy unikają jasnych deklaracji co do ich realizacji. Wiele wskazuje, że mogą one nigdy nie powstać, chyba że sytuacja zewnętrzna ulegnie poprawie.
1: Warszawa przekazała Kijowowi 60 wagonów metra, które miały pomóc w trudnej sytuacji transportowej stolicy Ukrainy. Choć transport kosztował 16 milionów złotych, firma przewozowa otrzymała tylko 4,3 miliona. Reszta pieniędzy zniknęła, co wzbudziło zainteresowanie ukraińskich służb antykorupcyjnych. W związku z tym postawiono zarzuty 7 osobom, tym byłemu szefowi kijowskiego metra. Mimo to wagony z Warszawy nadal służą pasażerom w Kijowie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na drodze wojewódzkiej między Wieliczką a Dobczycami doszło do poważnego wypadku. W Dziekanowicach czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe, Renault i Opel. 33-letni kierowca Renault zjechał na przeciwny pas, co doprowadziło do kolizji. Obaj kierowcy zostali przewiezieni do szpitala, a policja apeluje o ostrożność i robienie przerw w podróży w przypadku zmęczenia.
2: Sąd zdecydował o umieszczeniu Cezarego B. w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. To efekt brutalnego ataku nożem, do którego doszło w październiku ubiegłego roku na parkingu sklepu w Rędzinach. 44-letni mężczyzna został wtedy poważnie ranny, ale szybka reakcja świadków uratowała mu życie. Biegli uznali, że napastnik był niepoczytalny w chwili zdarzenia, co wyklucza odpowiedzialność karną.
1: Na Śląsku trwa śledztwo w sprawie dramatycznego pościgu, w którym 37-letni Marcin E. prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Mężczyzna usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz usiłowania sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Prokuratura bada również, czy w jego organizmie były obecne środki psychotropowe. Trwają poszukiwania 15-letniej Marty Kuś z Bydgoszczy. Dziewczyna zaginęła po wyjściu z domu w środę rano i od tego czasu nie ma z nią kontaktu. Policja apeluje do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu Marty, której telefon jest wyłączony. W momencie zaginięcia miała na sobie czarną bluzę, szare spodnie i czarne buty sportowe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jagiellonia Białystok zadebiutowała w Lidze Europy, mierząc się z Olympiakosem Pireus. Mecz odbył się na stadionie w Pireusie, gdzie od pierwszych minut słychać było żywiołowy doping. Choć grecka drużyna częściej była przy piłce, nie stworzyła sobie klarownych sytuacji bramkowych. Jagiellonia dobrze spisywała się w defensywie, skutecznie odpierając ataki gospodarzy. Dwa lata po tragicznym wypadku na szkolnym parkingu w Bielawie, 8-letnia Laura wciąż walczy o życie. Dziewczynka wymaga całodobowej opieki medycznej i intensywnej rehabilitacji. Nauczycielka, która potrąciła dziecko, została uznana za winną i skazana na rok więzienia w zawieszeniu oraz grzywnę. Rodzina Laury apeluje o wsparcie na jej leczenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: L'Oréal Polska stoi w obliczu poważnych zarzutów ze strony UOKiK. Firma stosowała na stronie Garnier system zielonych ocen kosmetyków, który mógł wprowadzać klientów w błąd. Oceny od A do E sugerowały proekologiczny charakter produktów, ale porównania dokonywano jedynie w ramach własnego portfolio, a nie całego rynku. Prezes UOKiK, Tomasz Chrustny, podkreśla, że takie praktyki mogą naruszać zbiorowe interesy konsumentów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, L'Oréal Polska grozi kara do 10% rocznego obrotu. To kolejny krok w walce z greenwashingiem, czyli mylnym przedstawianiem produktów jako bardziej ekologicznych.
2: W Polsce ruszyły testy Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. Nowa funkcja będzie dostępna w aplikacji EM Obywatel, umożliwiając potwierdzenie tożsamości bez fizycznych dokumentów. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło środowisko testowe, gdzie firmy mogą sprawdzać integrację swoich usług z tym systemem. To kluczowy krok dla branż takich jak finanse, telekomunikacja czy transport. Dzięki temu rozwiązaniu, zamiast pokazywać całe dokumenty, udostępnimy tylko niezbędne informacje. To ważny moment dla cyfryzacji w Polsce i całej Unii Europejskiej.
1: Rząd planuje wprowadzić obowiązkowe normy jakości dla biopaliw stałych, takich jak pelet, brykiet czy drewno. Sprzedawcy będą musieli badać paliwo w akredytowanych laboratoriach i wystawiać specjalne świadectwa jakości. Za sprzedaż opału niespełniającego norm przewidziane są kary. Nowe przepisy mają na celu wyeliminowanie z rynku biopaliw zanieczyszczonych odpadami. Kontrole jakości będą prowadzone przez Inspekcję Handlową oraz Krajową Administrację Skarbową. Projekt ustawy trafił już do dalszych prac parlamentarnych. Lider Nowej Nadziei, Sławomir Mentzen, zaproponował radykalne cięcia w wydatkach państwa. Chce zlikwidować 13. i 14. emeryturę, co miałoby przynieść oszczędności rzędu 30 miliardów złotych. Mentzen planuje także wprowadzenie kryterium dochodowego w programie 800+, oraz likwidację programów babciowe i Dobry Start. Proponuje również zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 65 lat. Te zmiany wpisują się w gospodarczy program Konfederacji mężczyzn do 65 lat.

0: jasny sygnał, że resort obrony stawia na profesjonalizację armii.
1: Zbliża się zima, a z nią rosnące koszty ogrzewania. W tym roku można ubiegać się o zasiłek na opał, który wynosi nawet 1600 zł. Kluczowe jest spełnienie kryterium dochodowego. 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie. Ostateczna kwota wsparcia zależy od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Istnieje też możliwość uzyskania specjalnego zasiłku celowego w wyjątkowych sytuacjach, takich jak nagła choroba czy pożar. Wnioski należy składać w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej.
0: Fundusz Kościelny w 2027 roku ma kosztować państwo rekordowe 284 miliony złotych. Lewica przygotowała projekt ustawy, który ma na celu jego likwidację. Projekt ten omija rządowy impas, który trwa od 2024 roku. Wcześniejsze próby reformy nie przyniosły rezultatów, a obecny system pozostaje bez zmian. Kluczowe będzie stanowisko PSL, które może wpłynąć na losy projektu. Na razie w budżecie na przyszły rok przewidziano rekordowe wydatki na Fundusz Kościelny. Zmiany w zarządzie Link 4 stały się faktem. Robert Tomaszewski zrezygnował z funkcji prezesa, a jego obowiązki przejął tymczasowo Michał Gomowski. Spółka zapewnia, że proces połączenia z PZU przebiega bez zakłóceń. Michał Gomowski, dotychczasowy wiceprezes, pełni teraz obowiązki prezesa. Zarząd Link 4 działa obecnie w trzyosobowym składzie. Zmiany nie wpływają na harmonogram fuzji z PZU.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Na targach MSPO 2026 roku w Kielcach doszło do ważnego wydarzenia dla polskiego przemysłu obronnego. Huta Stalowa, Wola Spółka Akcyjna i Northrop Grumman Corporation podpisały wstępną umowę o transferze technologii. Porozumienie dotyczy montażu i testów armat Bushmaster MK-44S, które będą używane w pojazdach Rosomak i Borsuk. Finalizacja umowy planowana jest jeszcze w tym roku, co ma zwiększyć zdolności produkcyjne Polski. Dzięki temu Polska zyska większą niezależność w produkcji uzbrojenia. To krok w stronę uniezależnienia się od zagranicznych dostaw.
1: Izraelska firma Rafael Advanced Defense Systems Ltd. integruje swoją amunicję Spice 1000 z myśliwcami F-35. To ważny krok, który umożliwi innym krajom korzystanie z tej zaawansowanej technologii. Spice 1000 zwiększa zasięg i precyzję uderzeń, rażąc cele z ponad 120 km. Integracja odbywa się we współpracy z Lockheed Martin w USA i ma zakończyć się w ciągu kilku miesięcy. Po zakończeniu prac amunicja będzie dostępna dla izraelskich F-35, a później dla operatorów na całym świecie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1014 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Podobnie. Dla Warszawy termometry ukażą 14 stopni i niewielkie zachmurzenie. Miasto pod lekkim chłodem staje się bardziej ciche, bardziej obecne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1942 odcinku M jak miłość. Marcin Chodakowski podejmie odważną decyzję o odejściu z firmy Elżbiety Domańskiej. Praca, która miała być spokojniejsza, stała się źródłem problemów, a zaskakująca propozycja szefowej przelała czarę goryczy. Domańska zaoferowała Marcinowi 1 000 000 złotych za zostanie ojcem jej dziecka, co Chodakowski stanowczo odrzucił. Po powrocie do domu Marcin podzieli się swoją decyzją z żoną Kamą, która zaskoczy go własną propozycją. Kama, mimo wcześniejszych obaw, zaproponuje Marcinowi powrót do pracy detektywa. To ogromna zmiana, bo jeszcze niedawno ta praca była źródłem napięć w ich związku. Marcin, zaskoczony, ale szczęśliwy, przyjmie tę ofertę, co otworzy nowy rozdział w jego życiu zawodowym.
2: W 3416 odcinku serialu Barwy Szczęścia Błażej Modrzycki przywozi do Warszawy swoją matkę. Zamiast ciepłego powitania, seniorka natychmiast zaczyna krytykować życie syna. Jej surowa ocena dotyka również Weroniki, partnerki Błażeja. Konflikt między kobietami może mieć poważne konsekwencje dla związku dziennikarza. Błażej staje przed trudnym wyborem między lojalnością wobec matki, a miłością do Weroniki. Powrót do stolicy okazuje się dla niego pełen napięć i wyzwań. Czy uda mu się pogodzić te dwa światy? Odpowiedź poznamy już w najnowszym odcinku. W 3406 odcinku Barw Szczęścia Hubert odkryje coś, co sprawi, że przestanie ufać Lucynie. Kasia będzie desperacko szukać pomocy dla zbuntowanego Xawerego, ale napotka trudności w systemie ochrony zdrowia. Oliwka, choć cieszy się z unijnej dotacji, szybko zmierzy się z problemami finansowymi z Kępskim. Zwierzchowska zaskoczy Agatę i Ignacego, sugerując sprzedaż mieszkania i emigrację. Tymczasem Bruno i Karolina nieświadomie wplątani są w śledztwo dotyczące handlu narkotykami w ich hotelu. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek 25 września o godzinie 20:05 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi zawiłymi wątkami i życiowymi dylematami. W 4741 odcinku Klanu Ula w końcu nawiąże kontakt z Kornelem, co wzbudzi emocje u Grażyny. Kornel zaoferuje pomoc w sprawie opiekunki, ale postawi warunek. Chce regularnie widywać się z dziećmi. Tola będzie przeżywać decyzję Pawełka o rezygnacji z wyjazdu do Sztokholmu, ale młody Lubicz zapewni ją, że jest pewny swojej decyzji. Monika Wrosso ogłosi nowe jesienne menu, w którym dominować będą propozycje Bazylego. Jerzy spróbuje namówić Antka i Renatę na wyjazd na winobranie do winnicy Oskara. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 18:05 na TVP1.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do 485 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 15:05 na TVP2. Manuel stanie przed trudnym zadaniem ukrycia nieobecności Kura, co może wywołać podejrzenia. Alonso pragnie zakończyć napiętą sytuację z Marią Antonią, a Vera zdecyduje się na szczere wyznanie przed Santosem. W pałacu atmosfera gęstnieje, a tajemnicze zaproszenie wciąż pozostaje zagadką. Serial przenosi nas do początku XX wieku w Hiszpanii, gdzie losy arystokracji i służby splatają się w miłosnych intrygach i rodzinnych tajemnicach. W obsadzie między innymi Ana Garcés, Eva Martín i Manuel Regueiro. Czy Manuelowi uda się utrzymać wszystko w tajemnicy?
2: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 207 odcinek. Jonca i jej dziecko znikają bez śladu, co wywołuje burzę w rezydencji. Cichan podejrzewa Bejzę, ale Mukader oskarża Nusreta. Hanser jako pierwsza zaczyna rozumieć, kto stoi za porwaniem. Policja rozpoczyna dochodzenie, a napięcie rośnie. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 25 września, o godzinie 17:20 na TVP2. Serial opowiada o Hanser, która zmaga się z trudnościami życia, opiekując się chorym bratem i wchodząc w aranżowane małżeństwo z Cichanem. W obsadzie między innymi Talia Celebi i Turkseve Cichan. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 49 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o godzinie 14 na TVP1. Remzi zasieje wątpliwości w sercu Minewer, sugerując, że Halil może ukrywać przed nią więcej niż się wydaje. Spotkanie Remziego z Halilem przyniesie napięcie, gdyż Remzi zażąda pieniędzy, grożąc ujawnieniem sekretów związanych z Tahsinem. W tle tych dramatycznych wydarzeń Ajfer wyzna Pinar swoje obawy dotyczące związku Buraka i Yasemin oraz możliwej utraty domu. Serial wciąga widzów w sieć rodzinnych tajemnic, które mogą zmienić życie bohaterów na zawsze. W obsadzie zobaczymy m.in. Nilgün Kasabbasiolu jako Minever i Emir Gülsever jako Burak. To opowieść o miłości, sekretach i odpowiedzialności za bliskich, która nie przestaje zaskakiwać. Lalka w nowej odsłonie zadebiutowała na Netflixie, przynosząc świeże spojrzenie na klasyczną powieść Bolesława Prusa. W rolach głównych zobaczymy Sandrę Drzymalską jako Izabelę Łęcką oraz Tomasza Szucharta jako Stanisława Wokulskiego. Reżyser Paweł Maślona odważnie zmienia fabułę, nadając jej współczesny charakter. Serial nie narzuca interpretacji. lecz zachęca do samodzielnego wyrobienia sobie opinii o bohaterach. Choć nie jest to najlepszy polski serial Netflixa, oferuje więcej niż tylko tanią sensację. Obsada pełna jest znanych nazwisk, takich jak Jacek Braciak czy Magdalena Cielecka. Lalka z pewnością wzbudzi emocje i nie pozostawi nikogo obojętnym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 17 stopni i niewielkie zachmurzenie. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jacek Sasin w programie Poranny Ring zasugerował możliwy polityczny deal między Mateuszem Morawieckim a Donaldem Tuskiem. Chodzi o ewentualne poparcie koalicji Tuska dla Marcina Horały w głosowaniu na wicemarszałka Sejmu. Sasin kategorycznie zaprzeczył, że Prawo i Sprawiedliwość planuje wspólny start z Rozwojem Plus przed wyborami. Podkreślił, że w polityce nic nie dzieje się za darmo i jeśli doniesienia się potwierdzą, wyciągnie z tego polityczne wnioski.
0: Rafał Leśkiewicz w programie Poranny Ring ostro skrytykował marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, używając określenia WC. Leśkiewicz stwierdził, że wybór Czarzastego na tę funkcję to obraza dla polskiej demokracji. Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego również nie szczędził krytyki, nazywając sytuację kompromitującą dla Polski. Kancelaria Sejmu w pierwszym półroczu 2026 roku wypłaciła na nagrody już prawie 5 milionów złotych. W sumie w ciągu ostatnich 2,5 roku przeznaczono na ten cel prawie 25 milionów złotych. Co ciekawe, pracownicy niższego szczebla otrzymują średnio 5 razy wyższe premie niż kierownictwo. Na ten rok zaplanowano na nagrody około 7,5 miliona złotych, co stanowi 3% budżetu wynagrodzeń.
2: Tragiczny finał poszukiwań 3-letniego Noaha z Brantham w hrabstwie Suffolk. Chłopiec zniknął we wtorek z placu zabaw, co zapoczątkowało masowe poszukiwania z udziałem 1300 osób. Po 2 dniach nurkowie znaleźli ciało dziecka w stawie, 300 metrów od miejsca zaginięcia. Policja nie traktuje śmierci jako podejrzanej, a rodzina została już powiadomiona o tragedii.
0: Donald Trump wyraził niezadowolenie z planów zbliżenia Kanady z Unią Europejską. Amerykański prezydent zagroził nałożeniem wysokich ceł na unijne towary, jeśli uzna, że działania Brukseli mają złe intencje. Z kolei szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, zadeklarowała chęć współpracy z Kanadą nad przyznaniem jej statusu członka stowarzyszonego z Unią Europejską. Negocjacje w tej sprawie mają być kontynuowane przed szczytem liderów Kanady i Unii Europejskiej pod koniec października.
2: Brat księżnej Diany, Earl Spencer, w swojej nowej książce twierdzi, że król Karol po śmierci Diany miał powiedzieć, że zostanie ona szybko zapomniana. Pałac Buckingham, co rzadkie, zareagował na te oskarżenia, podważając wiarygodność wspomnień Spencera. Pałac wskazał, że emocje związane z tragedią mogły wpłynąć na jego ocenę sytuacji. Książka jeszcze nie została oficjalnie wydana, a już wywołuje kontrowersje.
0: Szerszenie azjatyckie coraz bardziej rozprzestrzeniają się w Europie, a w Portugalii odnotowano już ponad 205 tysięcy interwencji związanych z tym inwazyjnym gatunkiem. We wrześniu użądlenie przez szerszenia doprowadziło do śmierci 69-letniego rolnika. Owad ten, po raz pierwszy zauważony w Portugalii w 2011 roku, dotarł już nawet na Azory. Służby ostrzegają, by nie zbliżać się do gniazd i nie próbować ich samodzielnie niszczyć. Ministerstwo Obrony Narodowej zdementowało doniesienia o redukcji etatów w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej i 6. Brygadzie Powietrzno-Desantowej. Resort podkreśla, że planuje wzmocnienie i rozbudowę tych jednostek w ramach modernizacji Sił Zbrojnych RP. Szef Sztabu Generalnego, generał Wiesław Kukuła, potwierdził, że obie formacje będą rozwijane, a ich potencjał bojowy zwiększany. Czy wiesz, że dodanie szczypty pieprzu do herbaty może wzbogacić jej smak i wspomóc trawienie? Choć to nietypowe połączenie, pieprz nadaje naparowi delikatną ostrość i może korzystnie wpływać na metabolizm. Piperyna, naturalny związek w pieprzu, wspiera procesy trawienne i może pomóc w walce z uczuciem ciężkości. To prosty sposób na urozmaicenie codziennej herbaty. Toaleta w domu nie wymaga codziennego gruntownego czyszczenia. Eksperci zalecają dokładne mycie raz w tygodniu, o ile na bieżąco usuwamy widoczne zabrudzenia. W przypadku większej liczby domowników lub choroby w domu, częstotliwość sprzątania powinna być zwiększona. Regularne przecieranie powierzchni pomaga utrzymać higienę i zapobiega nagromadzeniu brudu. Pojawienie się pierwszych siwych włosów nie musi oznaczać wizyty u fryzjera. Istnieje domowy sposób na ich delikatne przyciemnienie. Płukanka z kory dębu, dostępna w aptekach i sklepach zielarskich, może pomóc w tonowaniu siwizny. Warto jednak pamiętać, że nie zastąpi ona farby i nie cofnie procesu siwienia. Proste ćwiczenie, które można wykonać podczas zmywania naczyń, może pomóc w uzyskaniu płaskiego brzucha. Wystarczy kilka minut dziennie, by wzmocnić mięśnie głębokie i zredukować niechciane fałdki. Kluczowe jest utrzymanie wyprostowanej sylwetki i napinanie mięśni brzucha. Eksperci podkreślają, że takie podejście w połączeniu z odpowiednią dietą przynosi szybkie efekty.
2: Mole odzieżowe mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieje prosty sposób na ich odstraszenie. Świeże kasztany, dzięki zawartości saponin, wydzielają zapach nie do zniesienia dla tych szkodników. Wystarczy rozłożyć je w szafie, by stworzyć naturalną barierę zapachową. Pamiętajmy, by co roku wymieniać kasztany na świeże, aby zachować ich skuteczność.
0: Drewniane meble mogą odzyskać swój blask dzięki prostemu trikowi z użyciem orzecha włoskiego. Naturalne oleje zawarte w orzechu skutecznie maskują drobne rysy i zadrapania na drewnie. Wystarczy delikatnie pocierać uszkodzone miejsce wnętrzem orzecha, aby zatuszować niedoskonałości. To ekologiczna i tania alternatywa dla drogich środków chemicznych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 13 stopni w Krakowie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Nie trzeba się dziś chronić przed upałem. Płód otacza świat miękko i dyskretnie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Ida Nowakowska w programie Twoja twarz brzmi znajomo postanowiła zmierzyć się z legendą i wcieliła się w Cher, wykonując Welcome to Burlesque. Jej występ był tak poruszający, że Piotr Gąsowski, juror programu, nie mógł powstrzymać wzruszenia i dosłownie rozłożyło go to na łopatki. Nowe zasady programu, takie jak opcja Masz wybór, dodały emocji, a Ida, choć marzyła o Shakirze, wybrała większe wyzwanie. Efekt piorunujący.
3: Andziaks i Luka, królowie polskiego internetu. Znów na ustach wszystkich. Luka zdradził, że jego żona w 2024 roku zarobiła niemal 2 miliony złotych tylko na wyświetleniach na YouTubie. A to tylko czubek góry lodowej, bo jej firma świeczkowa przyniosła kolejne 3 miliony zysku. Cóż, niektórzy zarabiają na ciężkiej pracy, a inni na pokazywaniu codzienności bez filtrów. Netflix zaskakuje nową wersją Lalki Bolesława Prusa, która właśnie zadebiutowała na platformie. W rolach głównych Sandra Drzymalska jako Izabela Łęcka i Tomasz Szuchart jako Stanisław Wokulski, a towarzyszy im plejada gwiazd. Reżyser Paweł Maślona postawił na odważne uwspółcześnienie, które nie tylko odświeża klasykę, ale i wprowadza znaczące zmiany fabularne. Serial jest bezczelny, śmiały i na pewno nie pozostawi nikogo obojętnym, choć do najlepszych polskich produkcji Netflixa jeszcze mu daleko.
2: Monika Richardson, niegdyś twarz Europy Da Się Lubić, nie kryje rozczarowania z powodu reaktywacji programu bez jej udziału. Dziennikarka w swoim podcaście z ironią wspomina, że nie otrzymała nawet zaproszenia na premierowy odcinek. Katarzyna Zielińska, nowa prowadząca, stała się obiektem kąśliwych uwag Richardson, która jednak nie zamierza rozpoczynać publicznej krytyki. Czyżby TVP zapomniała, kto przez lata był twarzą ich hitu?
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Roxana Węgiel, nasza niegdyś dziecięca gwiazda, teraz bryluje na nowojorskim tygodniu mody, przyciągając uwagę samej Karoliny Herrery. Oczywiście nie mogło zabraknąć zdjęć na Instagramie, gdzie Roxy prezentuje swoje długie nogi w wężowej marynarce i króciutkiej spódniczce. Ale to nie koniec jej amerykańskiej przygody. Razem z mężem, Kevinem, pracują nad nowym teledyskiem. Bo przecież kto by się przejmował odpoczynkiem, gdy można podbijać świat? Sandra Drzymalska, gwiazda polskiego kina, nie przestaje zaskakiwać. Wkrótce zobaczymy ją jako Izabelę Łęcką w nowej wersji Lalki od Netflixa, a na horyzoncie już majaczy rola Violetty Villas. W życiu prywatnym aktorka również nie narzeka na nudę, choć o swoim tajemniczym partnerze, Piotrze, mówi niewiele. W świecie, gdzie celebryci dzielą się każdą chwilą na Instagramie, Drzymalska wybiera dyskrecję, co w dzisiejszych czasach jest niemalże aktem buntu. Świat japońskiego kina pogrążony w smutku. Yuri Nakamura, znana z produkcji Netflixa, zmarła w wieku 44 lat. Przez 13 lat walczyła z rakiem, ale dopiero po jej śmierci dowiedzieliśmy się o tej heroicznej walce. Mimo choroby, do końca była aktywna zawodowo, a jej determinacja i uśmiech pozostaną w pamięci fanów na zawsze. Def Leppard znowu zaskakuje. Brytyjski zespół ogłosił wydanie boksu Volume 4, który podsumowuje ich twórczość z lat od 2015 do 2023. Największą sensacją jest niepublikowany dotąd cover utworu Revolution The Beatles, który przeleżał w szufladzie ponad 3 dekady. A jakby tego było mało, muzycy pracują nad nowym albumem, który ma być mieszanką wszystkiego, co tylko można sobie wyobrazić. Od najszybszego utworu w ich historii po najbardziej bombastyczne dzieło. Cóż, Def Leppard nie przestaje zaskakiwać.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Zespół Frontside z Sosnowca znów zaskakuje. Ich utwór Chaosu Nastał Czas, napisany ponad rok temu, brzmi dziś jak przepowiednia naszych czasów. Wojna, kryzys migracyjny i informacyjny chaos. Wszystko to w rytmie trash i death metalu, który nie daje chwili wytchnienia. Bez moralizowania, ale z brutalną szczerością. Frontside stawia nas twarzą w twarz z rzeczywistością, której nie sposób zignorować. Muzyka country, ten nieodłączny element amerykańskiej kultury, zaskakuje swoją historią. Choć zaczynała jako prostolinijne brzmienie z południa Stanów Zjednoczonych, szybko zyskała rockowy pazur, a elektryczna gitara hawajska stała się jej znakiem rozpoznawczym. W latach 70. country rock przeżywał swoje złote czasy, a teraz jak Feniks z popiołów powraca na listy przebojów. Kto by pomyślał, że nawet Pantera i Kid Rock będą flirtować z metal country?
3: Perkusista Linkin Park, Colin Britton, podjął się nie lada wyzwania, grając utwór Iron Maiden, którego wcześniej nie znał. W ramach popularnego programu Drumeo musiał stworzyć własną aranżację do Hallowed Be Thy Name. Britton przyznał, że długość i złożoność utworu były dla niego sporym zaskoczeniem. Tymczasem Iron Maiden, mimo że nie pojawią się osobiście, dołączą do Rock and Roll Hall of Fame podczas ceremonii w Los Angeles w listopadzie. Tuomas Holopainen z Nightwish przyznał, że zespół zasłużył na krytykę za sposób, w jaki rozstał się z Tarją Turunen. Wyrzucenie wokalistki w 2005 roku za pomocą otwartego listu porównano do działań złych neandertalczyków. Mimo burzliwej przeszłości, Holopainen nie traci zapału i już ma 6 nowych utworów dla zespołu. Nightwish planuje powrót do studia w 2027 roku, ale na koncerty fani będą musieli jeszcze poczekać. Reunion z Tarją. Zapomnijcie, to był rozwód i to w dodatku brzydki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 12 stopni w Toruniu, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 14 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Wrześniowe powietrze ma dziś lekkość i chłód. Duet idealny do prostych przyjemności.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Jarosław Iwańczuk, znany jako Iwan, od 2003 roku unika organów ścigania. Jest poszukiwany za zabójstwo z użyciem broni palnej, udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz handel narkotykami. Policja z Bielan opublikowała jego możliwy wygląd po latach ukrywania się. Za Iwańczukiem wydano 3 listy gończe oraz europejski nakaz aresztowania. W Sokolnikach Suchych doszło do tragicznej katastrofy kolejowej, w której zginęła 39-letnia pani Agata. Jej syn, 15-letni Wiktor, opowiedział o swoim bólu w programie Uwaga TVN. Wypadek miał miejsce 9 września, gdy pociąg PKP Intercity zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym. Prokuratura prowadzi śledztwo, a rząd zapowiada surowsze kary dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Na warszawskim Mokotowie doszło do groźnego wypadku. Mazda zderzyła się z kiją, a następnie uderzyła w budynek i zaparkowanego jeepa. 3 osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Policja bada przyczyny nagłego pogorszenia samopoczucia kierowcy Mazdy.
2: Na warszawskiej Białołęce trwa śledztwo w sprawie śmierci noworodka. Główną podejrzaną jest 26-letnia matka dziecka, Paulina Rze, której zarzuca się zabójstwo. Sąd nie zgodził się na jej aresztowanie, ale nałożono na nią dozór policyjny. Prokuratura planuje zaskarżenie tej decyzji. Wyniki wstępnej sekcji zwłok będą znane w ciągu miesiąca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W szpitalu południowym w Warszawie doszło do dramatycznej sytuacji. Kobieta w 22 tygodniu ciąży przez ponad 3 godziny czekała na badanie ginekologiczne, mimo że jej stan gwałtownie się pogarszał. Lekarze stwierdzili pęknięcie macicy i krwotok wewnętrzny, co wymagało natychmiastowej operacji. Niestety, nie udało się uratować dziecka. Pacjentka zamierza zgłosić sprawę Rzecznikowi Praw Pacjenta.
1: Monumentalne koszary twierdzy Modlin, uznawane za najdłuższy budynek Europy, zostaną przekształcone w 3-gwiazdkowy hotel. W pierwszym etapie inwestycji przewidziano 123 pokoje, restauracje, bar oraz sale konferencyjne. Otwarcie planowane jest na 2027 rok, jednak prace są na etapie uzgodnień z konserwatorami zabytków. Za projekt odpowiada poznańska grupa Konkret, która chce zachować historyczny charakter budynku. Sąd okręgowy w Płocku skazał Sebastiana S. na 25 lat, a Mateusza W. na 30 lat więzienia za zabójstwo Norberta L. w Żyrardowie. Do tragedii doszło w czerwcu, kiedy to mężczyzna został postrzelony na ulicy Kilińskiego. Śledztwo trwało ponad rok i opierało się na poszlakach, w tym analizie monitoringu i danych telekomunikacyjnych. Wyrok nie jest prawomocny. W Przasnyszu doszło do przełomu w sprawie zabójstwa 56-latka. Policja zatrzymała 2 mężczyzn w wieku 31 i 60 lat, którzy usłyszeli zarzuty zabójstwa. Ciało ofiary znaleziono w pustostanie, a śledczy podkreślają, że to zdarzenie nie jest powiązane z lutowym pobiciem przez 13-latka. Prokuratura na razie nie ujawnia motywu zbrodni.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na drodze wojewódzkiej między Wieliczką a Dobczycami doszło do czołowego zderzenia Opla i Renault. Wypadek spowodował 33-letni kierowca Renault, który nagle zjechał na przeciwny pas. Obaj kierowcy, mimo że byli trzeźwi, trafili do szpitala z obrażeniami. Policja przypomina o konieczności odpoczynku podczas długich podróży, zwłaszcza w nocy. Wczoraj wieczorem w Krakowie doszło do dramatycznej sytuacji nad Wisłą. Pijany mężczyzna groził skokiem do rzeki, jednak dzięki szybkiej i profesjonalnej interwencji policji udało się zapobiec tragedii. Funkcjonariusze uspokoili desperata, a następnie przekazali go pod opiekę pogotowia ratunkowego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Policja z Myszkowa intensywnie poszukuje 34-letniego Przemysława Szymochy z Kotowic. Mężczyzna zaginął po tym, jak opuścił swój dom w niedzielę, 13 września. Funkcjonariusze apelują o pomoc i proszą o wszelkie informacje, które mogą pomóc w jego odnalezieniu. Każdy sygnał może być kluczowy dla ustalenia jego losów.
2: Dziś mija 29 lat od tragicznej śmierci 2 polskich policjantów. Sierżant Dariusz Konarzewski z Białegostoku zmarł po zasłabnięciu podczas sprawdzianu sprawności fizycznej. Podkomisarz Andrzej Buller zginął w katastrofie helikoptera ONZ w Bośni i Hercegowinie. Koledzy z Komendy Głównej Policji podkreślają, że pamięć o nich wciąż jest żywa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Jaworze doszło do poważnego wypadku. Ciężarówka wbiła się w budynek mieszkalny na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Myśliborskiej. Na miejscu trwa skomplikowana akcja ratunkowa z udziałem wszystkich służb. Burmistrz miasta, Emilian Bera, zaapelował o ostrożność i nieutrudnianie pracy ratownikom.
1: 2 lata po tragicznym wypadku na szkolnym parkingu w Bielawie, 10-letnia Laura wciąż walczy o życie. Dziewczynka, potrącona przez nauczycielkę, wymaga całodobowej opieki medycznej i intensywnej rehabilitacji. Sąd uznał nauczycielkę za winną, skazując ją na rok więzienia w zawieszeniu oraz grzywnę. Rodzina Laury apeluje o wsparcie finansowe na kosztowne leczenie i sprzęt medyczny. Nadchodzący weekend we Wrocławiu przyniesie zmienną pogodę. Piątek i sobota będą ciepłe i słoneczne, idealne na aktywności na świeżym powietrzu. W niedzielę nastąpi ochłodzenie i pojawią się opady deszczu, co może wpłynąć na plany mieszkańców. To dobry dzień na spędzenie czasu pod dachem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu niewielkie zachmurzenie i temperatura 16 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Olympiakos Pireus, wicemistrz Grecji, przechodzi kadrową rewolucję po nieudanym starcie sezonu. Klub zmienił trenera i przeprowadził liczne transfery, co wpłynęło na brak zgrania drużyny. Jagiellonia Białystok ma szansę na korzystny wynik w meczu Ligi Europy, jeśli przetrwa początkowy napór greckiego zespołu. Eksperci podkreślają, że chaos w Olympiakosie może być szansą dla polskiego klubu. Przed meczem Elche z Realem Madryt doszło do skandalu. Gwiazdy królewskich Kylian Mbappé i Vinicius Junior odmówiły pełnego udziału w akcji solidarnościowej z Ceutą, co wywołało oburzenie w Hiszpanii. Mimo kontrowersji Real Madryt wygrał dramatyczny mecz 3-2, zdobywając decydującego gola w doliczonym czasie gry. Klub stara się teraz załagodzić sytuację. Robert Lewandowski nie kończy jeszcze kariery w reprezentacji Polski, ale jego rola może się zmienić. Kapitan naszej kadry zasugerował, że może być rezerwowym, dając szansę młodszym zawodnikom. Lewandowski podkreślił, że decyzję o zakończeniu kariery podejmie sam, gdy poczuje, że to właściwy moment. Przed reprezentacją 4 mecze w Lidze Narodów, a jego występy będą zależały od decyzji selekcjonera.
2: Oskar Pietuszewski, młody piłkarz z Białegostoku, może wkrótce wrócić na boisko. Po kontuzji uda zawodnik FC Porto uczestniczył już w treningu i czeka na wyniki badań, które zdecydują o jego występie w meczu z Benfiką 20 września. FC Porto, lider portugalskiej ekstraklasy, liczy na jego powrót do składu na to ważne spotkanie. Tymoteusz Puchacz wraca do reprezentacji Polski po prawie 2 latach przerwy. Selekcjoner Jan Urban powołał go na nadchodzące mecze kadry. Puchacz, który w tym sezonie błyszczy w Lidze Mistrzów z Sabah FK, ma za sobą udany czas w Azerbejdżanie, gdzie zdobył mistrzostwo i krajowy puchar. Przed Polakami 4 mecze, w tym najbliższy z Bośnią w Warszawie. Bułgarska reprezentacja siatkarzy przygotowuje się do starcia z Polską podczas Mistrzostw Europy. Lider zespołu, Aleksandar Nikołow, zapowiada pełne zaangażowanie i walkę całym sercem. Bułgarzy, podbudowani zwycięstwem nad Izraelem, liczą na pokazanie swojej prawdziwej formy przeciwko Mistrzom Europy. Czy determinacja i energia wystarczą, by stawić czoła faworytowi? Przekonamy się już wkrótce.
1: Michał Cieślak został pełnoprawnym mistrzem świata w kategorii junior ciężkiej federacji WBC. Stało się to po tym, jak Noel Mikaelian stracił tytuł, decydując się na walkę bez zgody federacji. Cieślak, który w czerwcu pokonał Jeana Pascala, teraz przygotowuje się do obrony tytułu. Jego rywalem będzie David Benavides, a walka planowana jest na 12 grudnia. Anastazja Kuś, 19-letnia polska biegaczka, została nominowana do prestiżowej nagrody Wschodząca Gwiazda przez European Athletics. To wyróżnienie jest efektem jej znakomitego sezonu, w którym zdobyła tytuł Mistrzyni Świata U20 w biegu na 400 metrów z czasem 51,06 sekundy. Wynik ten jest nowym rekordem Polski w tej kategorii wiekowej. Ostateczne wyniki plebiscytu poznamy 24 października podczas gali Golden Tracks w Lozannie. Anna Lewandowska wróciła do Barcelony po udziale w nowojorskim Tygodniu Mody. Trenerka fitness cieszy się z powrotu do Hiszpanii, gdzie spędza czas w swoim studio Edan i spotyka się z przyjaciółmi. Lewandowska podkreśla, że w Barcelonie czuje się jak w domu.

0: Polsce dwa miejsca na podium klasyfikacji generalnej.
1: Marian Kmita objął funkcję pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. W związku z tym Kmita zdecydował się na bezpłatny urlop w Polsacie, gdzie dotychczas kierował sportem. Jego obowiązki w stacji przejmie Piotr Pykel. Kmita będzie pełnił funkcję prezesa PKOL do kwietnia przyszłego roku.
0: Polski Związek Piłki Nożnej podpisał nowy kontrakt z firmą STS, która zastąpi InPost jako strategiczny sponsor reprezentacji Polski. Umowa obowiązuje do 2030 roku, a STS od 12 lat wspiera polski futbol. To ważny krok po serii rozstań z dotychczasowymi partnerami biznesowymi. Podczas zawodów High Rocks w Pekinie australijska rekordzistka Joanna Wietrzyk zwyciężyła, mimo że zmagała się z biegunką. Jej wyczyn wywołał kontrowersje, łącząc podziw dla determinacji z krytyką dotyczącą higieny. Organizatorzy zapewnili, że sprzęt został zdezynfekowany, ale debata w świecie sportu trwa.
1: Reprezentacja Polski siatkarzy rozpoczyna fazę pucharową Mistrzostw Europy. Po niespodziewanej porażce z Bułgarią, biało-czerwoni zmierzą się w 1/8 finału z Łotwą. Mimo że Polacy są faworytami, Łotysze już pokazali, że potrafią zaskoczyć. Mecz odbędzie się w sobotę o 15:00 w Sofii.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1014 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Także dla Warszawy termometry ukażą 14 stopni i niewielkie zachmurzenie. Chłód dziś to nie przeszkoda, a zaproszenie do zatrzymania się na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1942 odcinku M jak miłość. Marcin Chodakowski podejmie odważną decyzję o odejściu z firmy Elżbiety Domańskiej. Praca, która miała być spokojniejsza, stała się źródłem problemów, a zaskakująca propozycja szefowej przelała czarę goryczy. Domańska zaoferowała Marcinowi 1 000 000 złotych za zostanie ojcem jej dziecka, co Chodakowski stanowczo odrzucił. Po powrocie do domu Marcin podzieli się swoją decyzją z żoną Kamą, która zaskoczy go własną propozycją. Kama, mimo wcześniejszych obaw, zaproponuje Marcinowi powrót do pracy detektywa. To ogromna zmiana, bo jeszcze niedawno ta praca była źródłem napięć w ich związku. Marcin, zaskoczony, ale szczęśliwy, przyjmie tę ofertę, co otworzy nowy rozdział w jego życiu zawodowym.
2: W 3401 odcinku Barw Szczęścia Hubert i Asia zmierzą się z prawdziwą lawiną problemów. Ich dom, niegdyś bezpieczny azyl, staje się finansową pułapką. Zalanie, pożar i awaria pieca sprawiają, że oszczędności Pyrków topnieją w zastraszającym tempie. Dodatkowo Hubert decyduje się pokryć koszty luksusowego pobytu Lucyny w hotelu, co jeszcze bardziej obciąża ich budżet. Na szczęście na ratunek przybywa Mariusz, który własnoręcznie naprawia piec, ratując rodzinę przed kolejnym wydatkiem. Czy Pyrkowie zdołają wyjść z tej opresji? Odpowiedź już w najnowszym odcinku. W 3406 odcinku Barw Szczęścia Hubert odkryje coś, co sprawi, że przestanie ufać Lucynie. Kasia będzie desperacko szukać pomocy dla zbuntowanego Xawerego, ale napotka trudności w systemie ochrony zdrowia. Oliwka, choć cieszy się z unijnej dotacji, szybko zmierzy się z problemami finansowymi z Kępskim. Zwierzchowska zaskoczy Agatę i Ignacego, sugerując sprzedaż mieszkania i emigrację. Tymczasem Bruno i Karolina nieświadomie wplątani są w śledztwo dotyczące handlu narkotykami w ich hotelu. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek 25 września o godzinie 25 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi zawiłymi wątkami i życiowymi dylematami. W 999 odcinku Na dobre i na złe emocje sięgają zenitu. Blanka i Mario, zrozpaczeni rodzice, postanawiają nagłośnić zaginięcie córki Niny, mimo ostrzeżeń policji. Wkrótce kontaktuje się z nimi rzekomy porywacz, żądając okupu, ale okazuje się, że to tylko oszust. Prawdziwa porywaczka, dawna pacjentka Blanki, nadal pozostaje na wolności. Blanka i Mario, mimo trudności, decydują się działać razem, wierząc, że to jedyna szansa na odnalezienie córki. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany w środę, 30 września, o godzinie 20:50 na TVP2.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 207 odcinek. Jonca i jej dziecko znikają bez śladu, co wywołuje burzę w rezydencji. Cichan podejrzewa Bejzę, ale Mukader oskarża Nusreta. Hanser jako pierwsza zaczyna rozumieć, kto stoi za porwaniem. Policja rozpoczyna dochodzenie, a napięcie rośnie. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 25 września, o godzinie 17:20 na TVP2. Serial opowiada o Hanser, która zmaga się z trudnościami życia, opiekując się chorym bratem i wchodząc w aranżowane małżeństwo z Cichanem. W obsadzie m.in. Talia Celebi i Turkseve Cichan. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 49 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o godzinie 14 na TVP1. Remzi zasieje wątpliwości w sercu Minewer, sugerując, że Halil może ukrywać przed nią więcej niż się wydaje. Spotkanie Remziego z Halilem przyniesie napięcie, gdyż Remzi zażąda pieniędzy, grożąc ujawnieniem sekretów związanych z Tahsinem. W tle tych dramatycznych wydarzeń Ajfer wyzna Pinar swoje obawy dotyczące związku Buraka i Jasemin oraz możliwej utraty domu. Serial wciąga widzów w sieć rodzinnych tajemnic, które mogą zmienić życie bohaterów na zawsze. W obsadzie zobaczymy m.in. Nilgün Kasabbasiolu jako Minever i Emir Gülsever jako Burak. To opowieść o miłości, sekretach i odpowiedzialności za bliskich, która nie przestaje zaskakiwać.
1: W 149 odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Zespół Wojtka zostanie wezwany do Skłotu, gdzie dziewczyna po zażyciu opioidów zaatakuje ratowników, a Artur będzie potrzebował szycia. Natalia spróbuje wykorzystać kompromitujące zdjęcia Kai i Wiktora, ale jej plan nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Tymczasem na SOR trafi nieprzytomny nastolatek z poważnymi urazami, co zmusi lekarzy do natychmiastowej operacji. Kaja będzie zaskoczona decyzją Wiktora o zmianie szpitala. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 16:50 na TVN. Serial Szpital Świętej Anny to pełna emocji opowieść o życiu lekarzy i ratowników w krakowskim szpitalu, gdzie codziennie muszą stawiać czoła trudnym decyzjom i zawodowym wyzwaniom.
2: Lalka w nowej odsłonie zadebiutowała na Netflixie, przynosząc świeże spojrzenie na klasyczną powieść Bolesława Prusa. W rolach głównych zobaczymy Sandrę Drzymalską jako Izabelę Łęcką oraz Tomasza Szucharta jako Stanisława Wokulskiego. Reżyser Paweł Maślona odważnie zmienia fabułę, nadając jej współczesny charakter. Serial nie narzuca interpretacji, lecz zachęca do samodzielnego wyrobienia sobie opinii o bohaterach. Choć nie jest to najlepszy polski serial Netflixa, oferuje więcej niż tylko tanią sensację. Obsada pełna jest znanych nazwisk, takich jak Jacek Braciak czy Magdalena Cielecka. Lalka z pewnością wzbudzi emocje i nie pozostawi nikogo obojętnym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 17 stopni i niewielkie zachmurzenie. Ciepły dzień z jesiennym światłem. Połączenie, które trudno przegapić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister edukacji Barbara Nowacka ostro skrytykowała europosła Patryka Jakiego w porannej rozmowie RMF FM. Nowacka zarzuciła Jakiemu drwiny z choroby otyłości Katarzyny Lubnauer, używając określeń takich jak chamstwo i palant. Podkreśliła, że wygląd nie powinien podważać kompetencji polityka. Minister wyraziła również oburzenie wobec braku reakcji prawicy na poniżanie Lubnauer.
3: Koalicja Obywatelska umacnia swoją pozycję lidera na polskiej scenie politycznej, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość o około 5,5 punktu procentowego. Według najnowszego sondażu Koalicja Obywatelska zdobywa około 30,5% poparcia, a Prawo i Sprawiedliwość 25%. Do Sejmu weszłyby także Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej oraz Nowa Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 i ugrupowanie Mateusza Morawieckiego nie przekroczyłyby progu wyborczego. 76% ankietowanych deklaruje chęć udziału w wyborach.
2: Krzysztof Rutkowski ujawnił, że były poseł Marcin Romanowski, poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości, może ukrywać się na Słowacji, w okolicach Bańskiej Bystrzycy. Detektyw podkreślił, że Romanowski ma ograniczone możliwości finansowe i płaci wyłącznie gotówką, by unikać śladów transakcji. Rutkowski zapowiedział konferencję prasową w Bratysławie, gdzie przedstawi szczegóły dotyczące Romanowskiego i osób, które mogą mu pomagać. Przypomnijmy, że za Romanowskim wydano europejski nakaz zatrzymania. Rosyjskie drony zaatakowały okolice polsko-ukraińskiej granicy, uszkadzając lokomotywę i stację paliw. W odpowiedzi rząd wzmocnił ochronę na przejściu granicznym w Dorohusku, wykorzystując system HESCO. Tymczasem aż 63% Polaków uważa, że kraj nie jest gotowy na zagrożenia z powietrza. Wzmożone działania na granicy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa w obliczu rosnącego zagrożenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Niemczech rozpoczął się proces Mai S., byłej policjantki, oskarżonej o gwałt na 15-letniej córce swojej koleżanki. 55-latka przyznała się do zarzucanych czynów. W jej domu znaleziono także pornografię dziecięcą i broń. Sąd może skazać ją na 3,5 roku więzienia.
2: Trzy osoby zginęły w katastrofie śmigłowca telewizyjnego w Los Angeles. Maszyna stacji NBC 4 i Telemundo 52 rozbiła się podczas relacjonowania wypadku autobusu. Na pokładzie znajdowali się reporterka Eliana Moreno i pilot George Marciniw, którzy zginęli na miejscu. Trzecią ofiarą był 29-letni Eddy Gutierrez Mejia z Gwatemali, który znajdował się na ziemi. Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana, a sprawę badają amerykańskie służby. W stanie Indiana pies zagryzł tygodniowe niemowlę. Sąd skazał ojca dziecka na 16 lat więzienia, a pozostali krewni zasiądą na ławie oskarżonych. Do tragedii doszło w miejscowości Markle, gdzie pies rasy mieszanej zaatakował chłopca. Warunki w domu rodziny były szokujące, a pies został uśpiony po incydencie. W Stanach Zjednoczonych wybuchła sensacja po aresztowaniu 35-letniej Cyreny Ann Quast z Minnesoty. Kobieta, zatrzymana za kradzież akumulatorów, jest łudząco podobna do Jennifer Lopez, co zszokowało internautów. Quast, która ma na koncie liczne przestępstwa, została zwolniona z aresztu, ale czekają ją poważne konsekwencje. Jej zdjęcie z aresztu stało się wiralem, a fani żartują o potrzebie testu DNA.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Tucker Carlson, były dziennikarz Fox News, oskarża Donalda Trumpa o bezpośrednie tuszowanie sprawy Jeffreya Epsteina. Carlson twierdzi, że prezydent Stanów Zjednoczonych osobiście zdecydował o ograniczeniu ujawniania dokumentów związanych z Epsteinem. Biały Dom zaprzecza tym oskarżeniom, podkreślając, że Trump został oczyszczony z zarzutów. Sprawa wciąż budzi kontrowersje w Stanach Zjednoczonych.
3: Niemcy rozpoczęły największą od zakończenia zimnej wojny modernizację Bundeswehry. Celem jest stworzenie do roku 2035 technologicznie najsilniejszej konwencjonalnej armii w Europie. Kluczowe decyzje dotyczące finansowania i zwiększenia liczebności armii przesunięto na okres po wyborach parlamentarnych w roku 2029. Niemcy mają pełnić rolę głównego zaplecza logistycznego dla wschodniej flanki NATO, co wiąże się z wyzwaniami kadrowymi i przemysłowymi.
2: Jesienne spacery to nie tylko kolorowe liście, ale i kasztany, które dawniej uważano za talizmany przynoszące szczęście i chroniące przed złem. Wierzono, że noszenie kasztana w portfelu mogło przyciągnąć pieniądze i zapewnić pomyślność. Choć dziś traktujemy to z przymrużeniem oka, warto pamiętać o tych dawnych wierzeniach, które dodają magii jesiennym dniom. Wilgoć na oknach w sezonie jesienno-zimowym może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Nadmiar wilgoci sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów, co może powodować nieprzyjemny zapach i uszkodzenia w domu. Proste domowe metody, takie jak użycie roślin doniczkowych czy sody oczyszczonej, mogą skutecznie pomóc w walce z tym problemem. Ważne jest także, aby nie zasłaniać grzejników i zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Początek jesieni to idealny czas na kwitnienie storczyków, ale nie zawsze rośliny te wypuszczają pąki. Warto wtedy wypróbować skandynawski sposób hartowania, który polega na zmianach temperatury. W ciągu dnia storczyk powinien być w cieplejszym miejscu, a nocą w chłodniejszym. Po kilku tygodniach takiej pielęgnacji roślina powinna zacząć kwitnąć.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielkie emocje w świecie filmu, bo oto nadchodzi Igrzyska Śmierci, wschód słońca w dniu dożynek. Premiera już 20 listopada, ale zwiastun, który miał podgrzać atmosferę, zdradził chyba zbyt wiele. Joseph Zada, młody talent, wciela się w rolę Haymitcha Abernathy'ego i już zdobywa uznanie, choć Woody Harrelson błogosławił go dopiero po zakończeniu zdjęć. Fani nie mogą się doczekać, a my zastanawiamy się, czy tym razem Capitol nie przesadził z liczbą spoilerów. Izabella Krzan, nasza ulubiona gwiazda TVN-u, postanowiła uciec z polskiej jesieni w poszukiwaniu ciepła. W sieci chwali się swoją idealną figurą, wskakując do wody w skąpym bikini, które nie pozostawia wiele dla wyobraźni. Ta była Miss Polonia, która z powodzeniem przeszła z wybiegu na ekran, teraz błyszczy, jako prowadząca Asia Express i śniadaniówki. Wygląda na to, że Izabella nie tylko ucieka przed chłodem, ale i przed konkurencją, bo jej wysportowana sylwetka wciąż robi wrażenie. Madonna znowu na szczycie. Królowa popu zgarnęła aż 11 nominacji na tegorocznej gali MTV Video Music Awards. Kto by pomyślał, że występ w sukni ślubnej na pierwszej edycji VMA w 1984 roku, który miał być jej końcem, stanie się początkiem legendy? Confessions 2 i towarzyszący mu film pokazują, że Madonna wciąż potrafi zaskakiwać i prowokować. Cóż, nie ma to jak być ikoną popkultury przez dekady. Nicole Scherzinger i The Pussycat Dolls w końcu zawitały do Polski, a to dopiero ich pierwszy koncert nad Wisłą. Okazuje się, że Nicole ma polskie korzenie, co z dumą ogłosiła na scenie. Fani byli w szoku, że tak długo musieli czekać na występ zespołu, który od lat króluje na polskich playlistach. A jakby tego było mało, Nicole odwiedziła lokal Magdy Gessler i zjadła pierogi na cześć swojej prababci Stelli.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Piotr Stramowski, niegdyś znany z serialowych ról, dziś obchodzi swoje 39. urodziny jako jedno z najgorętszych nazwisk polskiego kina. Od nieśmiałego aktora teatralnego do twardziela z irokezem w Pitbullu. Jego metamorfozy są jak roller coaster w świecie show biznesu. Choć zdobył antynagrody za Botox, nie przeszkodziło mu to w zdobywaniu kolejnych sukcesów, jak rola w dramacie Agnieszki Holland. A w życiu prywatnym? Rozwód z Katarzyną Warnkę tylko podgrzał atmosferę wokół jego osoby.
2: Piotr Gąsowski, znany z programu Twoja twarz brzmi znajomo, postanowił przetestować swoje umiejętności rajdowe na ulicach Warszawy. Aktor, pędząc na swojej eleganckiej Wespie, zapomniał, że droga dla rowerzystów to nie tor wyścigowy. Wszystko po to, by odebrać dwie pary okularów. Może teraz lepiej dostrzeże znaki drogowe. Na szczęście dla niego policja nie była w pobliżu, więc uniknął mandatu i punktów karnych. Ciekawe, czy nowe okulary pomogą mu w przyszłości unikać takich przygód.
1: W 15. edycji Top Model zaskoczenie goni zaskoczenie. Jurorzy postanowili wyeliminować niemal połowę uczestników już na starcie, co jest absolutnym rekordem w historii programu. Michał Piruk, który przez lata był mentorem, pożegnał się z show, a jego miejsce zajęła Klaudia El Dursi. Nowa jurorka, Ewelina Gralak, znana na całym świecie stylistka, dołączyła do składu, by jeszcze bardziej podkręcić emocje. Hugon Jamrus, najlepszy model odcinka, już teraz podzielił jurorów, a to dopiero początek tej emocjonującej edycji. Danny Filth, niekwestionowany król mroku i lider Cradle of Filth, postanowił podzielić się swoimi diabelskimi przygodami w autobiografii The Filth – My Life in Devilry and Debauchery. Książka, pełna szalonych opowieści z życia wokalisty, trafi na półki w czerwcu przyszłego roku. Tymczasem zespół nie zwalnia tempa i kończy pracę nad nowym albumem, który ma być kolejnym krokiem w ich muzycznej ewolucji. Cóż, wygląda na to, że Danny Filth nie zamierza przestać nas zaskakiwać.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Anthrax wraca po dekadzie z nowym albumem Cursum Perficio, który zaskakuje świeżością i energią, jakby czas stanął w miejscu. Fani thrash metalu mogą odetchnąć z ulgą, bo zespół nie tylko sprostał oczekiwaniom, ale i przypomniał, dlaczego jest częścią Wielkiej Czwórki. Zamiast odcinać kupony, Anthrax serwuje potężne uderzenie, które łączy klasyczne brzmienia z nowoczesnym ciężarem. A czy to ich ostatni album? Cóż, Scott Ian pozostawia nas w niepewności, sugerując, że przyszłość zespołu może być równie nieprzewidywalna jak ich muzyka.
2: Wolf Hoffmann, gitarzysta niemieckiej formacji Accept, ogłosił, że jego najlepszy riff to ten z Balls to the Wall. Twierdzi, że jest to ikoniczny motyw, który pojawia się tylko raz na początku utworu, ale zostaje w pamięci na zawsze. Accept świętuje swoje 50-lecie i z tej okazji zagrają w Polsce 9 grudnia 2026 roku w Gliwicach. Przy okazji wydali album Teutonic Titans 1976-2026, gdzie klasyki zyskały nowe, świeże aranżacje.
1: Ozzy Osbourne i Black Sabbath po raz ostatni na scenie, a teraz na dużym ekranie. Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginning to film, który przeniesie nas do lipca zeszłego roku, kiedy to na stadionie Villa Park w Birmingham odbył się ich pożegnalny koncert. Wydarzenie, które przeszło do historii, teraz trafi do kin na całym świecie 28 października. To nie tylko muzyka, to zamknięcie pewnego rozdziału, a w tle legendarne zespoły, takie jak Metallica czy Guns N' Roses. Czas na ostatnie dziękuję od Księcia Ciemności.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Przasnyszu doszło do przełomu w śledztwie dotyczącym śmierci 56-letniego mężczyzny. Policja zatrzymała dwóch bezdomnych mężczyzn, którym postawiono zarzuty morderstwa. Prokuratura podkreśla, że nie ma związku między tą zbrodnią, a wcześniejszym atakiem na ofiarę przez nastolatka. Zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani. Na warszawskiej Białołęce doszło do tragedii. Śmierci noworodka. Główną podejrzaną jest 26-letnia matka, Paulina Rze, której postawiono zarzut zabójstwa. Sąd nie zgodził się na jej aresztowanie. Zastosowano jedynie dozór policyjny. Śledztwo trwa, a pełne wyniki sekcji zwłok będą znane za około miesiąc. W Żyrardowie zapadł wyrok w sprawie zabójstwa Norberta L. Sąd okręgowy w Płocku skazał Sebastiana S. na 25 lat, a Mateusza W. na 30 lat więzienia. Mężczyźni zostali uznani za winnych oddania dwóch strzałów, które zabiły 42-latka. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
2: Na warszawskim Mokotowie doszło do tragicznego zdarzenia. 22-letni obywatel Słowacji ugodził nożem swoją 26-letnią partnerkę, która zmarła mimo reanimacji. Mężczyzna został zatrzymany przez policję, a za zabójstwo grozi mu dożywocie. Śledczy zabezpieczyli dowody i prowadzą dalsze czynności w tej sprawie. W najbliższy weekend mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się zmiennej pogody. Piątek będzie najcieplejszym dniem, choć pochmurnym, z temperaturą sięgającą 22 stopni. Sobota przyniesie słońce, ale będzie nieco chłodniej, około 21 stopni. W niedzielę nadejdzie pogorszenie pogody z deszczem i silniejszym wiatrem. W Krakowie trwa śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginęło małżeństwo, a ich dziecko zostało ciężko ranne. 26-letni Hubert B., kierowca Volkswagena, zaprzecza, że to jego wina, obwiniając zły stan drogi. Ekspertyzy wskazują jednak na nadmierną prędkość. Kluczowe mogą być dane z samochodowej czarnej skrzynki, które prokuratura spodziewa się otrzymać wkrótce.
1: W Krakowie zablokowano projekt wprowadzenia opłaty turystycznej w wysokości do 40 zł za dobę. Radni Koalicji Obywatelskiej i Lewicy odrzucili możliwość dyskusji nad propozycją Klubu Kraków dla mieszkańców. Inicjatywa miała na celu ograniczenie turystyfikacji i zasilenie miejskiego budżetu. Projekt rezolucji trafił teraz do najwyższych władz państwowych.
2: W Gliwicach trwa budowa gigantycznego kompleksu rozrywkowego Episodia, który ma stać się jedną z głównych atrakcji Śląska. Prace przekroczyły już pół metek, a otwarcie planowane jest na lato 2027 roku. Inwestycja o wartości ponad 50 milionów euro zaoferuje około 30 różnorodnych atrakcji, w tym strefy tematyczne inspirowane popularnymi animacjami jak Psy Patrol czy Smurfy. Park będzie działał przez cały rok, a jego główną grupą docelową będą rodziny z dziećmi. Na Śląsku trwa śledztwo w sprawie dramatycznego pościgu, w którym 37-letni Marcin E. prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Mężczyzna usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz usiłowania sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Prokuratura bada również, czy w jego organizmie były obecne środki psychotropowe.
1: Od 16 marca przyszłego roku odcinek autostrady A4 między Katowicami a Krakowem będzie darmowy dla samochodów osobowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przejmie zarządzanie trasą, co oznacza likwidację bramek i planowaną budowę trzeciego pasa ruchu. To ważna zmiana dla tysięcy kierowców, którzy codziennie korzystają z tej trasy. Warto dodać, że inne odcinki autostrad w Polsce pozostaną płatne.
2: Dziś wieczorem w losowaniu lotto do wygrania jest aż 40 milionów złotych. To jedna z największych kumulacji w historii, która może zmienić życie zwycięzcy w mgnieniu oka. Losowanie odbędzie się o godzinie 22, a kupony można nabyć w kolekturach, przez internet lub aplikację mobilną. Cena jednego zakładu to 5 zł. Trwają poszukiwania 15-letniej Marty Kuś z Bydgoszczy. Dziewczyna zaginęła po wyjściu z domu w środę rano i od tego czasu nie ma z nią kontaktu. Policja apeluje do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu Marty, której telefon jest wyłączony. W momencie zaginięcia miała na sobie czarną bluzę, szare spodnie i czarne buty sportowe. Jagiellonia Białystok zadebiutowała w Lidze Europy, mierząc się z Olympiakosem Pireus. Mecz odbył się na stadionie w Pireusie, gdzie od pierwszych minut słychać było żywiołowy doping. Choć grecka drużyna częściej była przy piłce, nie stworzyła sobie klarownych sytuacji bramkowych. Jagiellonia dobrze spisywała się w defensywie, skutecznie odpierając ataki gospodarzy. W Jaworze na Dolnym Śląsku doszło do poważnego wypadku. Rozpędzona ciężarówka wjechała w budynek mieszkalny na skrzyżowaniu ulic Myśliborskiej i Mickiewicza. Na miejscu trwa skomplikowana akcja ratunkowa, w której uczestniczą służby ratunkowe, policja i straż pożarna. Burmistrz Jawora apeluje do mieszkańców o omijanie rejonu wypadku i współpracę z ratownikami. Dwa lata po tragicznym wypadku na szkolnym parkingu w Bielawie, 8-letnia Laura wciąż walczy o życie. Dziewczynka wymaga całodobowej opieki medycznej i intensywnej rehabilitacji. Nauczycielka, która potrąciła dziecko, została uznana za winną i skazana na rok więzienia w zawieszeniu oraz grzywnę. Rodzina Laury apeluje o wsparcie na jej leczenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Maciej Szymczyk, 19-letni Polak, rzucił studia na Berkeley, by założyć startup Sales Patriot. Jego firma, automatyzująca dostawy części zamiennych dla wojska, zdobyła ponad 10 milionów dolarów finansowania. Wśród inwestorów znalazł się m.in. Rafał Brzoska. Sales Patriot działa na globalnym rynku wartym miliardy dolarów, oferując pensje od 30 tysięcy złotych miesięcznie. Firma ma siedzibę w Warszawie, gdzie pracuje w stylu hacker house'u. Dzięki innowacyjnemu podejściu Sales Patriot dynamicznie rozwija się także w sektorze komercyjnym. Najnowsze dane GUS wskazują na możliwe podwyżki emerytur i rent od marca przyszłego roku. Przy świadczeniu 3006 zł emerytura może wzrosnąć o 143 zł miesięcznie, a przy 4043 zł o 192 zł. Podwyżki obejmą także dodatki, takie jak pielęgnacyjny, który wzrośnie o około 17,5 zł. Inflacja w sierpniu wyniosła około 3,5%, a wynagrodzenia wzrosły o niecałe 7% w lipcu. Na tej podstawie wyliczono wskaźnik waloryzacji na poziomie niecałych 5%. Ostateczne kwoty poznamy na początku przyszłego roku.
2: Ekspert Instytutu Sobieskiego, Bartosz Marczuk, podkreśla konieczność zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz późniejszego przechodzenia na emeryturę. Obecny system emerytalny, oparty na modelu z XIX wieku, nie odpowiada dzisiejszym wyzwaniom demograficznym. W Polsce na jednego seniora przypada coraz mniej pracujących, co zagraża stabilności systemu. Marczuk wraz z Pawłem Borysem proponuje w swojej książce konkretne rozwiązania, takie jak dłuższa aktywność zawodowa i dodatkowe oszczędzanie. Eksperci apelują także o rozpoczęcie dyskusji na temat zrównania wieku emerytalnego i wprowadzenia premii dla rodziców. We wrześniu nastroje konsumenckie w Polsce były podzielone. Główny Urząd Statystyczny informuje, że poprawiła się ocena bieżącej sytuacji, ale pogorszyły się oczekiwania dotyczące przyszłości. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł o 0,5 punktu, osiągając minus 10,8. Konsumenci lepiej oceniają możliwość dokonywania ważnych zakupów oraz sytuację ekonomiczną kraju. Jednak obawy dotyczące przyszłej sytuacji finansowej gospodarstw domowych i rynku pracy wpłynęły na spadek wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej o 0,3 punktu do poziomu minus 7,9.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Nowe przepisy Unii Europejskiej mogą poważnie wpłynąć na polską gospodarkę. Zmiany w dyrektywie tytoniowej oraz systemie handlu emisjami mogą zmniejszyć polskie PKB o 43 miliardy złotych i zlikwidować blisko 140 tysięcy miejsc pracy do 2030 roku. Polska, z uwagi na większy udział przemysłu i emisyjną energetykę, jest szczególnie narażona na negatywne skutki tych regulacji. Badania wskazują, że restrykcyjne przepisy mogą paradoksalnie zwiększyć liczbę palaczy w Polsce. Naukowcy apelują o uwzględnienie krajowych realiów gospodarczych w unijnych przepisach. Rząd planuje wprowadzenie nowej opłaty za opakowania, która ma przynieść 5 miliardów złotych rocznie. Branża ostrzega, że to ukryty podatek, który może podnieść ceny żywności nawet o 20%. Producenci będą musieli płacić do państwowego funduszu, co według rządu ma obniżyć rachunki za śmieci. Jednak przedsiębiorcy obawiają się, że koszty zostaną przerzucone na konsumentów. Projekt krytykują także inne ministerstwa, w tym Ministerstwo Rolnictwa i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spór między rządem a przedsiębiorcami trwa, a przyszłość systemu pozostaje niepewna. Polska wykorzystuje jedynie 55% swojego potencjału, jak wynika z indeksu racji stanu opracowanego przez Centrum Strategii Rozwojowych. Najlepiej oceniono obszar bezpieczeństwa, natomiast największe wyzwania stoją przed demografią. Kryzys demograficzny wpływa na rynek pracy i rozwój gospodarczy, a jego rozwiązanie nie jest proste. Wysoki deficyt finansów publicznych oraz niepewność geopolityczna również stanowią wyzwania dla inwestycji. Mimo to Polska utrzymuje oraz niepewność geopolityczna

0: Viasat jest znanym liderem w komunikacji satelitarnej, co może przynieść korzyści dla polskiego przemysłu obronnego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach grupa WB podpisała 4 porozumienia z kanadyjskimi firmami. Współpraca obejmuje systemy bezzałogowe, szkolenia, systemy optoelektroniczne oraz rozwiązania morskie. Kanada, jako kraj wiodący tegorocznego salonu, wysłała do Kielc największą w historii misję biznesową. Umowy z firmami K, Westcam, Robotics Center i Rosborough Boats mają na celu wprowadzenie polskich rozwiązań na rynek kanadyjski oraz wspólne projekty dla sojuszników. To kolejny krok w zacieśnianiu współpracy obronnej między Polską a Kanadą.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1014 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą też 14 stopni i niewielkie zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1941 odcinku M jak miłość Joanna wręczy Arturowi niezwykły dowód miłości. Podaruje mu płytę, którą jej matka otrzymała od ojca, ujawniając przy tym historię ich miłości. Artur, poruszony dedykacją, nie będzie chciał przyjąć prezentu, obawiając się reakcji Marysi. Joanna jednak sprytnie zaplanuje, jak ukryć ten romantyczny gest przed żoną Artura. Wspólny weekend w Berlinie sprawi, że Joanna nie będzie chciała zaakceptować powrotu Artura do rodziny. Odcinek pełen emocji i intryg będzie można obejrzeć w poniedziałek 21 września o 20.50 w TVP2. Czy Artur zdoła ukryć prawdę przed Marysią? W 1942 odcinku M jak miłość dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Mariusz, opętany zazdrością, zabije Sowińskiego, dyrektora kliniki. Wszystko zacznie się od telefonu, który odbierze Kasia, żona Mariusza. Mariusz podejrzewa, że Kasia coś przed nim ukrywa i zaczyna śledzić jej kroki. W parku zobaczy Kasię z Sowińskim, co tylko podsyci jego podejrzenia. Wściekły Mariusz postanowi skonfrontować się z Sowińskim w jego mieszkaniu. Spotkanie przerodzi się w brutalny atak, który zakończy się śmiercią dyrektora. To tragiczne wydarzenie na zawsze zmieni życie Mariusza.
0: W 1940

0: 42. odcinku M jak miłość. Marcin Chodakowski podejmie odważną decyzję o odejściu z firmy Elżbiety Domańskiej. Praca, która miała być spokojniejsza, stała się źródłem problemów, a zaskakująca propozycja szefowej przelała czarę goryczy. Domańska zaoferowała Marcinowi 1 000 000 złotych za zostanie ojcem jej dziecka, co Chodakowski stanowczo odrzucił. Po powrocie do domu Marcin podzieli się swoją decyzją z żoną Kamą, która zaskoczy go własną propozycją. Kama, mimo wcześniejszych obaw, zaproponuje Marcinowi powrót do pracy detektywa. To ogromna zmiana, bo jeszcze niedawno ta praca była źródłem napięć w ich związku. Marcin, zaskoczony, ale szczęśliwy, przyjmie tę ofertę, co otworzy nowy rozdział w jego życiu zawodowym. W 1942 odcinku M jak miłość Jakub Karski znajdzie się w emocjonalnym wirze. Po 2 miesiącach od rozstania z Martyną odwiedzi ją w szpitalu, by wyjaśnić, dlaczego przestała się do niego odzywać. Tymczasem w jego życiu pojawi się nowa kobieta, rehabilitantka Iga, z którą Jakub zacznie się spotykać. Ich randkę we włoskiej restauracji przerwie jednak telefon od Martyny, która poprosi go o pilne spotkanie. W Campinosie Martyna wyzna Jakubowi, że się w nim zakochała, co wprawi go w osłupienie. Jakub, choć zaskoczony, nie będzie wiedział, jak zareagować. Zwłaszcza, że jego relacja z Igą dopiero się rozwija. Odcinek 1942 M jak miłość będzie miał premierę we wtorek, 22 września 2026 roku o godzinie 20.50 w TVP 2.
1: W 4741 odcinku Klanu Ula w końcu nawiąże kontakt z Kornelem, co wzbudzi emocje u Grażyny. Kornel zaoferuje pomoc w sprawie opiekunki, ale postawi warunek. Chce regularnie widywać się z dziećmi. Tola będzie przeżywać decyzję Pawełka o rezygnacji z wyjazdu do Sztokholmu, ale młody Lubicz zapewni ją, że jest pewny swojej decyzji. Monika Wrosso ogłosi nowe jesienne menu, w którym dominować będą propozycje Bazylego. Jerzy spróbuje namówić Antka i Renatę na wyjazd na winobranie do winnicy Oskara. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 18.05 na TVP1.
0: W najnowszym 1941 odcinku M jak miłość Artur wraca z Berlina i od razu wpada w kłopoty. Jego córka, Agnes, odkrywa, że ojciec nie zerwał kontaktów z kochanką Joanną, mimo wcześniejszych obietnic. Poirytowana Agnes konfrontuje Artura, pokazując mu dowód zdrady na telefonie. Artur, zamiast przyznać się do winy, bezczelnie kłamie, co prowadzi do gwałtownej awantury przed domem. Agnes nie daje się zwieść i szybko łączy fakty, odrzucając wersję o przypadkowym spotkaniu na sympozjum. Artur, mimo dowodów, nadal zaprzecza, ale prawda o jego romansie z Joanną wisi w powietrzu. Czy Marysia dowie się o niewierności męża? Odpowiedzi w dzisiejszym odcinku.
1: W 999 odcinku Na dobre i na złe emocje sięgają zenitu. Blanka i Mario, zrozpaczeni rodzice, postanawiają nagłośnić zaginięcie córki Niny, mimo ostrzeżeń policji. Wkrótce kontaktuje się z nimi rzekomy porywacz, żądając okupu, ale okazuje się, że to tylko oszust. Prawdziwa porywaczka, dawna pacjentka Blanki, nadal pozostaje na wolności. Blanka i Mario, mimo trudności, decydują się działać razem, wierząc, że to jedyna szansa na odnalezienie córki. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany w środę, 30 września, o godzinie 20.50 na TVP2. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 49. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o godzinie 14 na TVP1. Remzi zasieje wątpliwości w sercu Minewel, sugerując, że Halil może ukrywać przed nią więcej niż się wydaje. Spotkanie Remziego z Halilem przyniesie napięcie, gdyż Remzi zażąda pieniędzy, grożąc ujawnieniem sekretów związanych z Tahsinem. W tle tych dramatycznych wydarzeń Ajfer wyzna Pinar swoje obawy dotyczące związku Buraka i Yasemin oraz możliwej utraty domu. Serial wciąga widzów w sieć rodzinnych tajemnic, które mogą zmienić życie bohaterów na zawsze. W obsadzie zobaczymy m.in. Nilgün Kasabbaşoğlu jako Minever i Emir Gülsever jako Burak. To opowieść o miłości, sekretach i odpowiedzialności za bliskich, która nie przestaje zaskakiwać.
2: Radio Summer Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 17 stopni i niewielkie zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony.
1: Radio Super Express. Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Warszawa pożegnała dziś księdza Stanisława Małkowskiego, wybitnego kapłana i działacza opozycji demokratycznej. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Świątyni Opatrzności Bożej z udziałem licznych wiernych, przedstawicieli władz i środowisk solidarnościowych. Mszy przewodniczył arcybiskup Adrian Galbas, a ciało księdza Małkowskiego spoczęło na Powązkach Wojskowych. W liście odczytanym podczas ceremonii prezydent Andrzej Duda podkreślił jego zasługi dla Polski i niezłomność w walce o wolność. Jacek Sasin w programie Poranny Ring zasugerował możliwy polityczny deal między Mateuszem Morawieckim a Donaldem Tuskiem. Chodzi o ewentualne poparcie koalicji Tuska dla Marcina Horały w głosowaniu na wicemarszałka Sejmu. Sasin kategorycznie zaprzeczył, że Prawo i Sprawiedliwość planuje wspólny start z Rozwojem Plus przed wyborami. Podkreślił, że w polityce nic nie dzieje się za darmo i jeśli doniesienia się potwierdzą, wyciągnie z tego polityczne wnioski.
0: Policja wkroczyła na posesję Barbary Mróz-Gorgoń na Dolnym Śląsku w związku z kontrowersyjnym raportem Polaków – portret własny. Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie dotyczy wyłudzenia dotacji publicznej i przekroczenia uprawnień przy jej rozliczeniu. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty i nośniki danych, co może być kluczowe dla dalszego postępowania. Kwota, o którą toczy się sprawa, to niemal 180 tysięcy złotych. Rafał Leśkiewicz w programie Poranny Ring ostro skrytykował marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, używając określenia WC. Leśkiewicz stwierdził, że wybór Czarzastego na tę funkcję to obraza dla polskiej demokracji. Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego również nie szczędził krytyki, nazywając sytuację kompromitującą dla Polski.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragiczny finał poszukiwań 3-letniego Noaha z Brantham w hrabstwie Suffolk. Chłopiec zniknął we wtorek z placu zabaw, co zapoczątkowało masowe poszukiwania z udziałem 1300 osób. Po dwóch dniach nurkowie znaleźli ciało dziecka w stawie, 300 metrów od miejsca zaginięcia. Policja nie traktuje śmierci jako podejrzanej, a rodzina została już powiadomiona o tragedii.
0: Donald Trump wyraził niezadowolenie z planów zbliżenia Kanady z Unią Europejską. Amerykański prezydent zagroził nałożeniem wysokich ceł na unijne towary, jeśli uzna, że działania Brukseli mają złe intencje. Z kolei szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, zadeklarowała chęć współpracy z Kanadą nad przyznaniem jej statusu członka stowarzyszonego z Unią Europejską. Negocjacje w tej sprawie mają być kontynuowane przed szczytem liderów Kanady i Unii Europejskiej pod koniec października. Szerszenie azjatyckie coraz bardziej rozprzestrzeniają się w Europie, a w Portugalii odnotowano już ponad 205 tysięcy interwencji związanych z tym inwazyjnym gatunkiem. We wrześniu użądlenie przez szerszenia doprowadziło do śmierci 69-letniego rolnika. Owad ten, po raz pierwszy zauważony w Portugalii w 2011 roku, dotarł już nawet na Azory. Służby ostrzegają, by nie zbliżać się do gniazd i nie próbować ich samodzielnie niszczyć.
2: Estonia wprowadziła obowiązek budowy schronów w nowych budynkach, wzorując się na fińskim modelu. Nowe przepisy, które weszły w życie 1 lipca, mają zapewnić bezpieczeństwo połowie populacji do 2034 roku. Koszt budowy schronów zwiększa inwestycje jedynie o 1%. Polska, planując inwestycje w infrastrukturę ochronną, powinna przyjrzeć się estońskim rozwiązaniom, aby uniknąć marnotrawstwa funduszy na nieskuteczne projekty.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Ministerstwo Obrony Narodowej zdementowało doniesienia o redukcji etatów w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej i 6. Brygadzie Powietrzno-Desantowej. Resort podkreśla, że planuje wzmocnienie i rozbudowę tych jednostek w ramach modernizacji Sił Zbrojnych RP. Szef Sztabu Generalnego, generał Wiesław Kukuła, potwierdził, że obie formacje będą rozwijane, a ich potencjał bojowy zwiększany. Czy wiesz, że dodanie szczypty pieprzu do herbaty może wzbogacić jej smak i wspomóc trawienie? Choć to nietypowe połączenie, pieprz nadaje naparowi delikatną ostrość i może korzystnie wpływać na metabolizm. Pajperyna, naturalny związek w pieprzu, wspiera procesy trawienne i może pomóc w walce z uczuciem ciężkości. To prosty sposób na urozmaicenie codziennej herbaty. Toaleta w domu nie wymaga codziennego, gruntownego czyszczenia. Eksperci zalecają dokładne mycie raz w tygodniu, o ile na bieżąco usuwamy widoczne zabrudzenia. W przypadku większej liczby domowników lub choroby w domu, częstotliwość sprzątania powinna być zwiększona. Regularne przecieranie powierzchni pomaga utrzymać higienę i zapobiega nagromadzeniu brudu. Proste ćwiczenie, które można wykonać podczas zmywania naczyń, może pomóc w uzyskaniu płaskiego brzucha. Wystarczy kilka minut dziennie, by wzmocnić mięśnie głębokie i zredukować niechciane fałdki. Kluczowe jest utrzymanie wyprostowanej sylwetki i napinanie mięśni brzucha. Eksperci podkreślają, że takie podejście w połączeniu z odpowiednią dietą przynosi szybkie efekty.
1: Słuchacie Radia Super Express. Mole odzieżowe mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieje prosty sposób na ich odstraszenie. Świeże kasztany, dzięki zawartości saponin, wydzielają zapach nie do zniesienia dla tych szkodników. Wystarczy rozłożyć je w szafie, by stworzyć naturalną barierę zapachową. Pamiętajmy, by co roku wymieniać kasztany na świeże, aby zachować ich skuteczność. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1016 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą 15 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Irlandia postanowiła zbojkotować Eurowizję 2027, dołączając do Holandii w proteście przeciwko udziałowi Izraela. Powód? Trwająca wojna na Bliskim Wschodzie i ignorowanie głosów sprzeciwu. Organizatorzy obiecują zmiany, ale najwyraźniej nie są one wystarczające, by przekonać wszystkich. Tymczasem Kanada szykuje się na swój debiut, a Bułgaria czeka na gości w Burgas.
2: Monika Richardson, niegdyś twarz Europy da się lubić, nie kryje rozczarowania z powodu reaktywacji programu bez jej udziału. Dziennikarka w swoim podcaście z ironią wspomina, że nie otrzymała nawet zaproszenia na premierowy odcinek. Katarzyna Zielińska, nowa prowadząca, stała się obiektem kąśliwych uwag Richardson, która jednak nie zamierza rozpoczynać publicznej krytyki. Czyżby TVP zapomniała, kto przez lata był twarzą ich hitu? Roxana Węgiel, nasza niegdyś dziecięca gwiazda, teraz bryluje na nowojorskim tygodniu mody, przyciągając uwagę samej Karoliny Herrery. Oczywiście nie mogło zabraknąć zdjęć na Instagramie, gdzie Roxy prezentuje swoje długie nogi w wężowej marynarce i króciutkiej spódniczce. Ale to nie koniec jej amerykańskiej przygody. Razem z mężem, Kevinem, pracują nad nowym teledyskiem. Bo przecież kto by się przejmował odpoczynkiem, gdy można podbijać świat? Sandra Drzymalska, gwiazda polskiego kina, nie przestaje zaskakiwać. Wkrótce zobaczymy ją jako Izabelę Łęcką w nowej wersji Lalki od Netflixa, a na horyzoncie już majaczy rola Violetty Villas. W życiu prywatnym aktorka również nie narzeka na nudę, choć o swoim tajemniczym partnerze, Piotrze, mówi niewiele. W świecie, gdzie celebryci dzielą się każdą chwilą na Instagramie, Drzymalska wybiera dyskrecję, co w dzisiejszych czasach jest niemalże aktem buntu.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Agnieszka Fitkał-Perepeczko, nasza niezmordowana gwiazda, wciąż zaskakuje. W wieku 84 lat, zamiast spokojnie popijać herbatkę, publikuje archiwalne zdjęcia w panterkowym kostiumie, który więcej odkrywa niż zakrywa. Ta ikona polskiego show biznesu, znana z wyrazistego charakteru i niezapomnianej urody, nie przestaje zadziwiać swoją energią. Czyżby czas dla niej stanął w miejscu? Behemoth znowu na szczycie. Ich nowy album E, Steve Elptor, wbił się na pierwsze miejsce listy OIS, zostawiając konkurencję daleko w tyle. Zespół nie tylko przypomniał o swoich korzeniach, ale i złożył hołd legendom metalu, w tym Venom i Bathory. A już niedługo ruszają w trasę po Europie, z przystankiem w katowickim Spodku. Czyżby szykowała się metalowa uczta dekady?
2: Def Leppard znowu zaskakuje. Brytyjski zespół ogłosił wydanie boksu Volume 4, który podsumowuje ich twórczość z lat od 2015 do 2023. Największą sensacją jest niepublikowany dotąd cover utworu Revolution The Beatles, który przeleżał w szufladzie ponad 3 dekady. A jakby tego było mało, muzycy pracują nad nowym albumem, który ma być mieszanką wszystkiego, co tylko można sobie wyobrazić. Od najszybszego utworu w ich historii po najbardziej bombastyczne dzieło. Cóż, Def Leppard nie przestaje zaskakiwać. Frank Zappa, mistrz ironii i nieufności, nie tylko gardził rockowymi bogami, ale i dziennikarzami, których uważał za niekompetentnych. W świecie, gdzie rockmani płynęli z prądem, on wolał być dyrygentem, a nie częścią chóru. Zappa kontrolował wszystko, od produkcji płyt po projektowanie okładek, by nie pozostawić miejsca dla tych, którzy nie potrafią pisać. Jego muzyka była jak elektryczna muzyka kameralna, a publiczność często nie potrafiła jej odczytać, co prowadziło do tragicznych nieporozumień.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zespół Frontside z Sosnowca znów zaskakuje. Ich utwór Chaosu nastał czas, napisany ponad rok temu, brzmi dziś jak przepowiednia naszych czasów. Wojna, kryzys migracyjny i informacyjny chaos. Wszystko to w rytmie trash i death metalu, który nie daje chwili wytchnienia. Bez moralizowania, ale z brutalną szczerością. Frontside stawia nas twarzą w twarz z rzeczywistością, której nie sposób zignorować. Muzyka country, ten nieodłączny element amerykańskiej kultury, zaskakuje swoją historią. Choć zaczynała jako prostolinijne brzmienie z południa Stanów Zjednoczonych, szybko zyskała rockowy pazur, a elektryczna gitara hawajska stała się jej znakiem rozpoznawczym. W latach 70. country rock przeżywał swoje złote czasy, a teraz jak Feniks z popiołów powraca na listy przebojów. Kto by pomyślał, że nawet Pantera i Kid Rock będą flirtować z metal country?
1: Perkusista Linkin Park, Colin Britton, podjął się nie lada wyzwania, grając utwór Iron Maiden, którego wcześniej nie znał. W ramach popularnego programu Dumeo musiał stworzyć własną aranżację do Hallowed Be Thy Name. Britton przyznał, że długość i złożoność utworu były dla niego sporym zaskoczeniem. Tymczasem Iron Maiden, mimo że nie pojawią się osobiście, dołączą do Rock and Roll Hall of Fame podczas ceremonii w Los Angeles w listopadzie. Tuomas Holopainen z Nightwish przyznał, że zespół zasłużył na krytykę za sposób, w jaki rozstał się z Tarją Turunen. Wyrzucenie wokalistki w 2005 roku za pomocą otwartego listu porównano do działań złych neandertalczyków. Mimo burzliwej przeszłości, Holopainen nie traci zapału i już ma 6 nowych utworów dla zespołu. Nightwish planuje powrót do studia w 2027 roku, ale na koncerty fani będą musieli jeszcze poczekać. Reunion z Tarią. Zapomnijcie, to był rozwód i to w dodatku brzydki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 13 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry podobnie pokażą 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Jarosław Iwańczuk, znany jako Iwan, od 2003 roku unika organów ścigania. Jest poszukiwany za zabójstwo z użyciem broni palnej, udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz handel narkotykami. Policja z Bielan opublikowała jego możliwy wygląd po latach ukrywania się. Za Iwańczukiem wydano 3 listy gończe oraz europejski nakaz aresztowania.
2: W warszawskim Wilanowie doszło do fałszywego alarmu bombowego w jednej ze szkół. 55-letni mężczyzna wszedł do budynku i poinformował o rzekomym ładunku wybuchowym. Służby szybko przeszukały teren, nie znajdując żadnego zagrożenia. Sprawca został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Na warszawskim Mokotowie doszło do tragicznego zdarzenia. 22-letni obywatel Słowacji zadzwonił na numer alarmowy, informując, że zaatakował nożem swoją partnerkę. Policja znalazła ciężko ranną kobietę, której życia nie udało się uratować. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut zabójstwa. Na warszawskim Mokotowie doszło do groźnego wypadku. Mazda zderzyła się z kiją, a następnie uderzyła w budynek i zaparkowanego jeepa. 3 osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Policja bada przyczyny nagłego pogorszenia samopoczucia kierowcy Mazdy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Już 26 września Teatr Muzyczny Roma rozpocznie sezon 2026 ostatnim pokazem musicalu Wicked. To ostatnia szansa, by zobaczyć ten światowy hit na warszawskiej scenie. Polska inscenizacja cieszy się ogromną popularnością, przyciągając ponad 259 tysięcy widzów. Wicked to opowieść o czarownicach z krainy Oz, która porusza tematy przyjaźni, akceptacji i odwagi. W Szpitalu Południowym w Warszawie doszło do dramatycznej sytuacji. Kobieta w 22 tygodniu ciąży przez ponad 3 godziny czekała na badanie ginekologiczne, mimo że jej stan gwałtownie się pogarszał. Lekarze stwierdzili pęknięcie macicy i krwotok wewnętrzny, co wymagało natychmiastowej operacji. Niestety nie udało się uratować dziecka. Pacjentka zamierza zgłosić sprawę Rzecznikowi Praw Pacjenta.
1: Sąd okręgowy w Płocku skazał Sebastiana S. na 25 lat, a Mateusza W. na 30 lat więzienia za zabójstwo Norberta L. w Żyrardowie. Do tragedii doszło w czerwcu, kiedy to mężczyzna został postrzelony na ulicy Kilińskiego. Śledztwo trwało ponad rok i opierało się na poszlakach, w tym analizie monitoringu i danych telekomunikacyjnych. Wyrok nie jest prawomocny. Wczoraj wieczorem w Krakowie doszło do dramatycznej sytuacji nad Wisłą. Pijany mężczyzna groził skokiem do rzeki, jednak dzięki szybkiej i profesjonalnej interwencji policji udało się zapobiec tragedii. Funkcjonariusze uspokoili desperata, a następnie przekazali go pod opiekę pogotowia ratunkowego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hubert B. nie przyznał się do winy w sprawie śmiertelnego wypadku w Krakowie, twierdząc, że przyczyną była zła nawierzchnia. Jednak wstępna opinia biegłych wskazuje na przekroczenie prędkości jako główną przyczynę tragedii. Kluczowe mogą okazać się dane z czarnej skrzynki samochodu, które są obecnie analizowane. Prokuratura spodziewa się przełomu w sprawie jeszcze w tym tygodniu. Policja z Myszkowa intensywnie poszukuje 34-letniego Przemysława Szymochy z Kotowic. Mężczyzna zaginął po tym, jak opuścił swój dom w niedzielę, 13 września. Funkcjonariusze apelują o pomoc i proszą o wszelkie informacje, które mogą pomóc w jego odnalezieniu. Każdy sygnał może być kluczowy dla ustalenia jego losów.
2: Dziś mija 29 lat od tragicznej śmierci 2 polskich policjantów. Sierżant Dariusz Konarzewski z Białegostoku zmarł po zasłabnięciu podczas sprawdzianu sprawności fizycznej. Podkomisarz Andrzej Buller zginął w katastrofie helikoptera ONZ w Bośni i Hercegowinie. Koledzy z Komendy Głównej Policji podkreślają, że pamięć o nich wciąż jest żywa.
1: We Wrocławiu na wzgórzu Andersa doszło do brutalnego napadu na młodzież, świętującą rozpoczęcie roku szkolnego. 5-osobowa grupa zaatakowała uczniów, grożąc im i zabierając buty oraz zegarki. 2 najstarsi napastnicy w wieku 17 i 18 lat trafili do aresztu na 2 miesiące. Młodszymi sprawcami zajmie się sąd rodzinny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Jaworze doszło do poważnego wypadku. Ciężarówka wbiła się w budynek mieszkalny na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Myśliborskiej. Na miejscu trwa skomplikowana akcja ratunkowa z udziałem wszystkich służb. Burmistrz miasta, Emilian Bera, zaapelował o ostrożność i nieutrudnianie pracy ratownikom.
1: 2 lata po tragicznym wypadku na szkolnym parkingu w Bielawie, 10-letnia Laura wciąż walczy o życie. Dziewczynka, potrącona przez nauczycielkę, wymaga całodobowej opieki medycznej i intensywnej rehabilitacji. Sąd uznał nauczycielkę za winną, skazując ją na rok więzienia w zawieszeniu oraz grzywnę. Rodzina Laury apeluje o wsparcie finansowe na kosztowne leczenie i sprzęt medyczny. Nadchodzący weekend we Wrocławiu przyniesie zmienną pogodę. Piątek i sobota będą ciepłe i słoneczne, idealne na aktywności na świeżym powietrzu. W niedzielę nastąpi ochłodzenie i pojawią się opady deszczu, co może wpłynąć na plany mieszkańców. To dobry dzień na spędzenie czasu pod dachem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 13 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 14 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsca i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Olympiakos Pireus, wicemistrz Grecji, przechodzi kadrową rewolucję po nieudanym starcie sezonu. Klub zmienił trenera i przeprowadził liczne transfery, co wpłynęło na brak zgrania drużyny. Jagiellonia Białystok ma szansę na korzystny wynik w meczu Ligi Europy, jeśli przetrwa początkowy napór greckiego zespołu. Eksperci podkreślają, że chaos w Olympiakosie może być szansą dla polskiego klubu. Przed meczem Elche z Realem Madryt doszło do skandalu. Gwiazdy królewskich Kylian Mbappé i Vinicius Junior odmówiły pełnego udziału w akcji solidarnościowej z Ceutą, co wywołało oburzenie w Hiszpanii. Mimo kontrowersji Real Madryt wygrał dramatyczny mecz 3-2, zdobywając decydującego gola w doliczonym czasie gry. Klub stara się teraz załagodzić sytuację. Dziś poznaliśmy pary 1/6 finału STS Pucharu Polski 2026-27. Wśród emocjonujących spotkań zobaczymy m.in. derby Śląska, gdzie Piast Gliwice zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Motor Lublin po wyeliminowaniu Legii Warszawa podejmie Raków Częstochowa. W grze pozostają także dwa zespoły z trzeciej ligi. Siarka Tarnobrzeg zagra z Lechem Poznań, a Polonia Środa Wielkopolska zmierzy się ze Śląskiem II Wrocław. Mecze odbędą się pod koniec października. Robert Lewandowski nie kończy jeszcze kariery w reprezentacji Polski, ale jego rola może się zmienić. Kapitan naszej kadry zasugerował, że może być rezerwowym, dając szansę młodszym zawodnikom. Lewandowski podkreślił, że decyzję o zakończeniu kariery podejmie sam, gdy poczuje, że to właściwy moment. Przed reprezentacją 4 mecze w Lidze Narodów, a jego występy będą zależały od decyzji selekcjonera.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Oskar Pietuszewski, młody piłkarz z Białegostoku, może wkrótce wrócić na boisko. Po kontuzji uda zawodnik FC Porto uczestniczył już w treningu i czeka na wyniki badań, które zdecydują o jego występie w meczu z Benfiką 20 września. FC Porto, lider portugalskiej ekstraklasy, liczy na jego powrót do składu na to ważne spotkanie. Tymoteusz Puchacz wraca do reprezentacji Polski po prawie 2 latach przerwy. Selekcjoner Jan Urban powołał go na nadchodzące mecze kadry. Puchacz, który w tym sezonie błyszczy w Lidze Mistrzów z Sabah FK, ma za sobą udany czas w Azerbejdżanie, gdzie zdobył mistrzostwo i krajowy puchar. Przed Polakami 4 mecze, w tym najbliższy z Bośnią w Warszawie. Bułgarska reprezentacja siatkarzy przygotowuje się do starcia z Polską podczas Mistrzostw Europy. Lider zespołu, Aleksandar Nikołow, zapowiada pełne zaangażowanie i walkę całym sercem. Bułgarzy, podbudowani zwycięstwem nad Izraelem, liczą na pokazanie swojej prawdziwej formy przeciwko Mistrzom Europy. Czy determinacja i energia wystarczą, by stawić czoła faworytowi? Przekonamy się już wkrótce.
1: Michał Cieślak został pełnoprawnym mistrzem świata w kategorii junior ciężkiej federacji WBC. Stało się to po tym, jak Noel Mikaelian stracił tytuł, decydując się na walkę bez zgody federacji. Cieślak, który w czerwcu pokonał Jeana Pascala, teraz przy

0: Lozannie.
1: Bartłomiej Bołądź przeżywa najlepszy sezon w swojej karierze, stając się kluczową postacią polskiej reprezentacji siatkarskiej. Podczas Ligi Narodów 2026 roku i trwających Mistrzostw Europy jego forma nie zawodzi. W wygranym meczu z Ukrainą, który zapewnił Polsce zwycięstwo w grupie, Bołądź ponownie pokazał swoją klasę. Siatkarz podkreśla, że jego sukcesy to efekt braku kontuzji i wsparcia ze strony żony Joanny.
0: Reprezentacja Polski w siatkówce przegrała z Bułgarią 2-3 w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. To pierwsza porażka biało-czerwonych w tym turnieju, która kończy ich imponującą serię 21 zwycięstw z rzędu. Mimo przegranej, Polacy awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca w grupie. Marian Kmita objął funkcję pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. W związku z tym Kmita zdecydował się na bezpłatny urlop w Polsacie, gdzie dotychczas kierował sportem. Jego obowiązki w stacji przejmie Piotr Pykel. Kmita będzie pełnił funkcję prezesa PKOL do kwietnia przyszłego roku.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Polski Związek Piłki Nożnej podpisał nowy kontrakt z firmą STS, która zastąpi InPost jako strategiczny sponsor reprezentacji Polski. Umowa obowiązuje do 2030 roku, a STS od 12 lat wspiera polski futbol. To ważny krok po serii rozstań z dotychczasowymi partnerami biznesowymi. Podczas zawodów High Rocks w Pekinie australijska rekordzistka Joanna Wietrzyk zwyciężyła, mimo że zmagała się z biegunką. Jej wyczyn wywołał kontrowersje, łącząc podziw dla determinacji z krytyką dotyczącą higieny. Organizatorzy zapewnili, że sprzęt został zdezynfekowany, ale debata w świecie sportu trwa.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 13 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 14 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecki serial, który zdobył serca polskich widzów. Już 29 września na antenie TVP2 zadebiutuje 210 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym epizodzie czeka nas wiele napięć, gdy zostanie przeprowadzone badanie DNA dziecka i Bejzy. Sila zaczyna podejrzewać mukadder o nieczyste zagrania, a Deria jest przerażona.

0: sytuacją. Relacje między Bejzą a Nusretem stają się coraz bardziej skomplikowane. Cihan będzie musiał zmierzyć się z trudną rozmową ze swoją matką. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, wciąż przyciąga uwagę swoją złożoną fabułą i znakomitą obsadą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Turk Seve, a towarzyszy im plejada utalentowanych aktorów. W 1942 odcinku M jak Miłość dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Mariusz, opętany zazdrością, zabije Sowińskiego, dyrektora kliniki. Wszystko zacznie się od telefonu, który odbierze Kasia, żona Mariusza. Mariusz podejrzewa, że Kasia coś przed nim ukrywa i zaczyna śledzić jej kroki. W parku zobaczy Kasię z Sowińskim, co tylko podsyci jego podejrzenia. Wściekły Mariusz postanowi skonfrontować się z Sowińskim w jego mieszkaniu. Spotkanie przerodzi się w brutalny atak, który zakończy się śmiercią dyrektora. To tragiczne wydarzenie na zawsze zmieni życie Mariusza.
1: W 1942 odcinku M jak Miłość Marcin Chodakowski podejmie odważną decyzję o odejściu z firmy Elżbiety Domańskiej. Praca, która miała być spokojniejsza, stała się źródłem problemów, a zaskakująca propozycja szefowej przelała czarę goryczy. Domańska zaoferowała Marcinowi 1 000 000 złotych za zostanie ojcem jej dziecka, co Chodakowski stanowczo odrzucił. Po powrocie do domu Marcin podzieli się swoją decyzją z żoną Kamą, która zaskoczy go własną propozycją. Kama, mimo wcześniejszych obaw, zaproponuje Marcinowi powrót do pracy detektywa. To ogromna zmiana, bo jeszcze niedawno ta praca była źródłem napięć w ich związku. Marcin, zaskoczony, ale szczęśliwy, przyjmie tę ofertę, co otworzy nowy rozdział w jego życiu zawodowym.
0: W 3406 odcinku Barw Szczęścia Hubert odkryje coś, co sprawi, że przestanie ufać Lucynie. Kasia będzie desperacko szukać pomocy dla zbuntowanego Xawerego, ale napotka trudności w systemie ochrony zdrowia. Oliwka, choć cieszy się z unijnej dotacji, szybko zmierzy się z problemami finansowymi z Kępskim. Zwierzchowska zaskoczy Agatę i Ignacego, sugerując sprzedaż mieszkania i emigrację. Tymczasem Bruno i Karolina nieświadomie wplątani są w śledztwo dotyczące handlu narkotykami w ich hotelu. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek, 25 września o godzinie 25 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi zawiłymi wątkami i życiowymi dylematami.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: W 4741 odcinku Klanu Ula w końcu nawiąże kontakt z Kornelem, co wzbudzi emocje u Grażyny. Kornel zaoferuje pomoc w sprawie opiekunki, ale postawi warunek. Chce regularnie widywać się z dziećmi. Tola będzie przeżywać decyzję Pawełka o rezygnacji z wyjazdu do Sztokholmu, ale młody Lubicz zapewni ją, że jest pewny swojej decyzji. Monika Wrosso ogłosi nowe jesienne menu, którym dominować będą propozycje Bazylego. Jerzy spróbuje namówić Antka i Renatę na wyjazd na winobranie do winnicy Oskara. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 18:05 na TVP1.
1: W najnowszym 1941 odcinku M jak Miłość Artur wraca z Berlina i od razu wpada w kłopoty. Jego córka, Agnes, odkrywa, że ojciec nie zerwał kontaktów z kochanką Joanną, mimo wcześniejszych obietnic. Poirytowana Agnes konfrontuje Artura, pokazując mu dowód zdrady na telefonie. Artur, zamiast przyznać się do winy, bezczelnie kłamie, co prowadzi do gwałtownej awantury przed domem. Agnes nie daje się zwieść i szybko łączy fakty, odrzucając wersję o przypadkowym spotkaniu na sympozjum. Artur, mimo dowodów, nadal zaprzecza, ale prawda o jego romansie z Joanną wisi w powietrzu. Czy Marysia dowie się o niewierności męża? Odpowiedzi w dzisiejszym odcinku.
0: W 999 odcinku Na dobre i na złe emocje sięgają zenitu. Blanka i Mario, zrozpaczeni rodzice, postanawiają nagłośnić zaginięcie córki Niny, mimo ostrzeżeń policji. Wkrótce kontaktuje się z nimi rzekomy porywacz, żądając okupu, ale okazuje się, że to tylko oszust. Prawdziwa porywaczka, dawna pacjentka Blanki, nadal pozostaje na wolności. Blanka i Mario, mimo trudności, decydują się działać razem, wierząc, że to jedyna szansa na odnalezienie córki. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany w środę, 30 września, o godzinie 20:50 na TVP2.
1: W 149 odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Zespół Wojtka zostanie wezwany do squatu, gdzie dziewczyna po zażyciu opioidów zaatakuje ratowników, a Artur będzie potrzebował szycia. Natalia spróbuje wykorzystać kompromitujące zdjęcia Kai i Wiktora, ale jej plan nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Tymczasem na SOR trafi nieprzytomny nastolatek z poważnymi urazami, co zmusi lekarzy do natychmiastowej operacji. Kaja będzie zaskoczona decyzją Wiktora o zmianie szpitala. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 16:50 na TVN. Serial Szpital Świętej Anny to pełna emocji opowieść o życiu lekarzy i ratowników w krakowskim szpitalu, gdzie codziennie muszą stawiać czoła trudnym decyzjom i zawodowym wyzwaniom.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 13 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Poznania termometry ukażą 14 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister edukacji Barbara Nowacka ostro skrytykowała europosła Patryka Jakiego w porannej rozmowie RMF FM. Nowacka zarzuciła Jakiemu drwiny z choroby otyłości Katarzyny Lubnauer, używając określeń takich jak chamstwo i palant. Podkreśliła, że wygląd nie powinien podważać kompetencji polityka. Minister wyraziła również oburzenie wobec braku reakcji prawicy na poniżanie Lubnauer. Leszek Miller, były premier Polski, opowiedział o trudnym okresie po utracie stanowiska premiera i mandatu poselskiego. Bez stałych dochodów szukał pracy, która zapewniłaby mu opłacanie składek ZUS. Sytuację poprawiła oferta pisania felietonów dla tygodnika Wprost. Miller zwrócił uwagę na różnice w traktowaniu byłych prezydentów i premierów, podkreślając brak ustawowych świadczeń dla byłych szefów rządu. Rosyjskie drony zaatakowały okolice polsko-ukraińskiej granicy, uszkadzając lokomotywę i stację paliw. W odpowiedzi rząd wzmocnił ochronę na przejściu granicznym w Dorohusku, wykorzystując system HESCO. Tymczasem aż 63% Polaków uważa, że kraj nie jest gotowy na zagrożenia z powietrza. Wzmożone działania na granicy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa w obliczu rosnącego zagrożenia.
3: W Niemczech rozpoczął się proces Mai S., byłej policjantki, oskarżonej o gwałt na 15-letniej córce swojej koleżanki. 55-latka przyznała się do zarzucanych czynów. W jej domu znaleziono także pornografię dziecięcą i broń. Sąd może skazać ją na 3,5 roku więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Brat księżnej Diany, Earl Spencer, w swojej nowej książce twierdzi, że król Karol po śmierci Diany miał powiedzieć, że zostanie ona szybko zapomniana. Pałac Buckingham, co rzadkie, zareagował na te oskarżenia, podważając wiarygodność wspomnień Spencera. Pałac wskazał, że emocje związane z tragedią mogły wpłynąć na jego ocenę sytuacji. Książka jeszcze nie została oficjalnie wydana, a już wywołuje kontrowersje.
2: Trzy osoby zginęły w katastrofie śmigłowca telewizyjnego w Los Angeles. Maszyna stacji NBC 4 i Telemundo 52 rozbiła się podczas relacjonowania wypadku autobusu. Na pokładzie znajdowali się reporterka Eliana Moreno i pilot George Marciniw, którzy zginęli na miejscu. Trzecią ofiarą był 29-letni Eddy Gutierrez Mejia z Gwatemali, który znajdował się na ziemi. Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana, a sprawę badają amerykańskie służby. W stanie Indiana pies zagryzł tygodniowe niemowlę. Sąd skazał ojca dziecka na 16 lat więzienia, a pozostali krewni zasiądą na ławie oskarżonych. Do tragedii doszło w miejscowości Markle, gdzie pies rasy mieszanej zaatakował chłopca. Warunki w domu rodziny były szokujące, a pies został uśpiony po incydencie. W Stanach Zjednoczonych wybuchła sensacja po aresztowaniu 35-letniej Cyreny Ann Quast z Minnesoty. Kobieta, zatrzymana za kradzież akumulatorów, jest łudząco podobna do Jennifer Lopez, co zszokowało internautów. Quast, która ma na koncie liczne przestępstwa, została zwolniona z aresztu, ale czekają ją poważne konsekwencje. Jej zdjęcie z aresztu stało się wiralem, a fani żartują o potrzebie testu DNA.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tucker Carlson, były dziennikarz Fox News, oskarża Donalda Trumpa o bezpośrednie tuszowanie sprawy Jeffreya Epsteina. Carlson twierdzi, że prezydent Stanów Zjednoczonych osobiście zdecydował o ograniczeniu ujawniania dokumentów związanych z Epsteinem. Biały Dom zaprzecza tym oskarżeniom, podkreślając, że Trump został oczyszczony z zarzutów. Sprawa wciąż budzi kontrowersje w Stanach Zjednoczonych. Wilgoć na oknach w sezonie jesienno-zimowym może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Nadmiar wilgoci sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów, co może powodować nieprzyjemny zapach i uszkodzenia w domu. Proste domowe metody, takie jak użycie roślin doniczkowych czy sody oczyszczonej, mogą skutecznie pomóc w walce z tym problemem. Ważne jest także, aby nie zasłaniać grzejników i zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń. Watykan ogłosił nowy grzech ekologiczny, który obejmuje niszczenie środowiska i zaniedbania względem Bożego planu. Katolicy muszą teraz spowiadać się z marnotrawstwa i nieekologicznych nawyków. Kościół promuje duchowość ekologiczną, sprzeciwiając się konsumpcjonizmowi i działaniom szkodliwym dla planety. To zmiana, która ma wpłynąć na codzienne życie wiernych.
3: Zamiokulkas, popularna roślina doniczkowa, może przestać rosnąć, jeśli brakuje mu azotu. Prosty sposób na pobudzenie jego wzrostu to użycie żelatyny spożywczej, która jest bogata w ten pierwiastek. Wystarczy rozpuścić łyżeczkę żelatyny w gorącej wodzie, a następnie dodać zimną wodę i podlewać roślinę co 2 do 4 tygodni. Dzięki temu zamiokulkas odzyska intensywnie zielony kolor i zacznie wypuszczać nowe liście.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Drewniane meble mogą odzyskać swój blask dzięki prostemu trikowi z użyciem orzecha w włoskiego. Naturalne oleje zawarte w orzechu skutecznie maskują drobne rysy i zadrapania na drewnie. Wystarczy delikatnie pocierać uszkodzone miejsce wnętrzem orzecha, aby zatuszować niedoskonałości. To ekologiczna i tania alternatywa dla drogich środków chemicznych. Przed nadchodzącym sezonem grzewczym warto zadbać o czystość kaloryferów. Usunięcie kurzu z grzejników nie tylko poprawi ich wydajność, ale także obniży rachunki za ogrzewanie. Prosty sposób to użycie suszarki do włosów, która skutecznie usunie kurz z trudno dostępnych miejsc. Dzięki temu ciepło będzie równomiernie rozprowadzane po całym domu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1016 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą 15 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: słuchacie Radia Super Express. Radia Super Express.
1: Marzena Cichocka z Sochaczewa miała tylko 22 lata, gdy ślad po niej zaginął. Młoda kobieta miała tego dnia wybrać się ze swoim chłopakiem na dyskotekę. Podwózkę do domu zaproponował jej kolega, Tomasz M. To właśnie z jego zeznań wynika, że kobieta została później zamordowana. W jaki sposób? Zdaniem mężczyzny sprawcami są jej chłopak Remigiusz oraz przestępca znany w sochaczewskim półświatku. Ale ciała Marzeny Cichockiej nigdy nie odnaleziono. Nikomu nie postawiono też zarzutów. Cień kładzie się natomiast na samego Tomasza. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Spokój Zbrodni.
2: Spokój Zbrodni.
1: 28 maja 1999 roku Marzena Cichocka miała 22 lata. Pracowała na co dzień w żyrardowskiej fabryce telewizorów i miała pozytywną opinię wśród współpracowników, rodziny czy znajomych. Tego dnia miała wybrać się ze swoim chłopakiem Remigiuszem na dyskotekę, więc planowała wcześniej wyjść z zakładu pracy. Ucieszyła się, kiedy jej kolega, Tomasz M., zaproponował podwózkę. Bez wahania wsiadła z nim do samochodu, bo wiedziała, że ma niewiele czasu, a chciała się jeszcze przebrać i pomalować. Zrobić nabóstwo przed wyjściem na imprezę, jak zwykła mawiać. Zarówno ona, jak i Tomasz mieszkali w Sochaczewie, więc mężczyzna nie musiał specjalnie nadrabiać drogi. Zresztą znali się, dlatego Marzena nie miała powodu, by mu nie ufać. To zniknięcie od początku wiązałem z osobami z kręgu znajomych dziewczyny. Wsiadła do auta z kimś, komu ufała. I to był jej błąd. Mówił po latach Krzysztof Rutkowski, który wśród wielu osób, fundacji i organizacji zajmował się tą sprawą. Marzena Cichocka niespodziewanie bowiem zniknęła. Gdy nieobecność się przedłużała, a chłopak Remigiusz zapukał do drzwi rodzinnego domu, pytając jej mamę Mariannę o to, czy jego dziewczyna już wstała, w głowie rodziców pojawił się strach o własne dziecko. Przecież to on miał się z nią bawić na imprezie i zadbać o bezpieczeństwo 22-latki. Myśleli, że na koniec została z nim albo poszła spać do koleżanki, co prawdopodobnie zdarzało się w przeszłości. Ale Remek twierdził, że po dyskotece Tomasz także obiecał ją odwieźć do domu. Tak się nie stało. Bliscy, chcąc odnaleźć Marzenę, często jeździli po Sochaczewie i okolicznych miejscowościach, pokazując zdjęcia córki i pytając każdą napotkaną osobę, czy przypadkiem jej nie widziała. Każdy jednak kiwał głową ze zrezygnowaniem. Co się z nią stało? Do dziś śledczy rozkładają ręce i twierdzą, że na 100% nie wiadomo. W toku różnych działań udało im się ustalić, że kobieta po pracy faktycznie wsiadła do samochodu Tomasza. Tego wieczoru pojawiła się też w barze Basieńka w Młodzieszynie, niedaleko Sochaczewa, w towarzystwie wspomnianego mężczyzny. Ten został zatrzymany i przesłuchany na tę okoliczność. Wówczas przyznał się, że podróżował z 22-latką, ale jednocześnie zarzekał się również, że nic złego jej nie zrobił. Wskazał nawet innych, konkretnych winnych. Jak opisywał świętej pamięci dziennikarz Janusz Szostak w książce pod tytułem Ukryte ślady, według Tomasza M. wraz z nim i Marzeną był tego wieczoru jej chłopak, Remigiusz. W trójkę mieli podjechać pod market mieszczący się przy ulicy Pokoju w Sochaczewie. Tam po raz ostatni mężczyzna miał widzieć kobietę żywą. Podczas przesłuchania zeznał, że po Marzenę i Remigiusza przyjechał ciemnym Audi tajemniczy przestępca, znany w sochaczewskim półświatku. Remek powiedział, że pojedzie z nim i Marzeną i wrócą za 30-40 minut, ale przyjechali późno w nocy, a ja czekałem cały czas w samochodzie pod sklepem. Wyszedł tylko Remigiusz. Opowiadał mi, jak się z nią zabawiali. Gdy go zapytałem, gdzie teraz jest Marzena, powiedział, że wrzucili ją do jakiegoś rowu w lesie. Cytował zeznania mężczyzny Janusz Szostak w swojej publikacji. Tomasz początkowo myślał, że jego rozmówca sobie żartuje, więc ten w odpowiedzi zaproponował mu pokazanie miejsca, w którym zostawili kobietę. Pojechali do lasu w Młodzieszynie, a tam, jak wynika z relacji świadka, 22-latka leżała nago w dole. Widziałem to wszystko w światłach samochodu. Remek wszedł do dołu i powiedział: ona nie żyje. Zaraz zadzwonił po bandziora, a ten przyjechał Mercedesem ojca. Z bagażnika wyjął szpadle i we dwóch ją zasypywali. Nie mogłem na to patrzeć. Poszedłem na drogę. Potem razem wróciliśmy do Sochaczewa. Po drodze Remigiusz wyrzucił jeszcze z samochodu torebkę Marzeny, twierdził Tomasz M. Mężczyzna bardzo szczegółowo opisał przebieg zdarzenia oraz wymienił wszystkich innych uczestników, którym przypisał zbrodnię. Ale nie od razu złożył takie zeznania. Początkowo kręcił, zmieniał wersję wydarzeń. Bałem się ich zemsty, dlatego wcześniej o tym nie mówiłem. Oni są niebezpieczni, każdy w Sochaczewie o tym wie. Wiedzieli nawet, kiedy będę wzywany na policję. Uprzedzali mnie o tym i pouczali, jak mam zeznawać. Bronił się. Sumienie nie dawało mu jednak spokoju, więc postanowił przerwać milczenie, mimo ryzyka. Tak twierdził. Dziennikarz śledczy Janusz Szostak nie wierzył w jego prawdomówność. Opisywał, że w międzyczasie Tomasz M. wydzwaniał do matki zaginionej Marzeny z propozycją, by dała mu 5000 zł za wskazanie miejsca ukrycia ciała jej córki. Potem twierdził, że do spotkania doszło, choć kobieta temu zaprzecza. Nie pojechała, bo bała się zrobić to sama, mimo że za wszelką cenę chciała odnaleźć ukochaną Marzenę. Tymczasem brak jest dowodów na to, by w dalszym spotkaniu z 22-latką uczestniczył jej partner Remigiusz, tajemniczy przestępca czy jakiekolwiek inne osoby wymienione przez Tomasza. Policjanci nie znaleźli żadnych poszlak, które mogłyby wskazywać na ich udział w ewentualnym morderstwie. Szostak pisze natomiast wprost, że w jego ocenie wiele wskazuje na sprawstwo samego Tomasza M. To, co stało się 28 maja 1999 roku, pozostaje wciąż tajemnicą. Tego wieczoru Tomasz został zatrzymany do kontroli dokumentów na jednej ze stacji paliw, jednak nie było z nim Marzeny, chyba że leżała już w bagażniku, ale tego nikt nie sprawdził. Była to rutynowa kontrola dokumentów, mówił Ireneusz Kisiołek, sochaczewski policjant, który w tamtym okresie zajmował się sprawą. Ta sama kontrola skończyła się później problemami dla funkcjonariuszy, ponieważ Tomasz oskarżył jednego z nich o rzekome przyjęcie łapówki. W przeszłości często miał udowadniać, że potrafi być przekonujący. Dzwonił na przykład z zakładu karnego w Sztumie do centralnej ewidencji pojazdów i kierowców, a następnie przedstawiał się jako policjant. W ten sposób zdobył m.in. dane adresowe jednej z funkcjonariuszek więziennych, która wpadła mu w oko. Za kraty trafiał zresztą regularnie, odbywając wiele lat kary za różne przewinienia. Szostak wylicza, że skazano go na przykład za ograbienie nauczycielki, którą listownie poznał w czasie odsiadywania wcześniejszego wyroku. Po wyjściu na wolność odwiedził kobietę i nawiązał z nią romans, po czym okradł ją i zniknął. Na początku lat 90. dopuścił się jednego z pierwszych przestępstw i to od razu grubego kalibru, brutalnego usiłowania zabójstwa nastolatki, nieopodal własnego domu. Dziewczyna, która była jego sąsiadką, doznała licznych obrażeń wewnętrznych oraz rozległych urazów głowy, w tym pocięto ostrym narzędziem jej twarz. Znaleziono ją zakrwawioną w sadzie. Szczęśliwie nastolatkę udało się uratować, lecz dotychczasowe życie dziewczyny zostało zrujnowane. Musiała przejść kilka skomplikowanych operacji plastycznych twarzy, którą zmasakrował jej oprawca. Tomasz M. był wówczas nieletni i trafił do izby dziecka, gdzie spędził jednak zaledwie kilka miesięcy. Z pomocą rodziców wyszedł na wolność, a niedługo później dotkliwie pobił starszą kobietę. To psychopata, który czerpie satysfakcję z zadawania innym cierpienia, górowania nad nimi, mówił w mediach jeden z jego sąsiadów, ale zawsze schodził z drogi silniejszym od siebie. Tu, gdzie mieszkał, traktowany jest jak popychadło, wszyscy śmiali się z niego, on to pewnie odreagowuje na swoich ofiarach. Dodawał kolejny. Zabójstwa Marzeny nigdy mu nie udowodniono, choć mundurowi w kuluarowych rozmowach przyznają, że sporo poszlak wskazuje na jego sprawstwo. Twardych dowodów jednak brakuje. Może byśmy go dopadli, ale w tamtym czasie były inne priorytety. Kazali nam ścigać gangusów z Pruszkowa i Ożarowa. Ta sprawa zeszła na dalszy plan, twierdził jeden z policjantów. Tomasz M. w 2011 roku zeznawał, że zwłoki 22-latki znajdują się w lesie w Mistrzewicach, nieopodal Żwirowisk, gdzie obecnie jest zbiornik wodny. Nigdy ich tam nie odnaleziono. Z rozkopanego dołu wydobyto jedynie bluzkę i rajstopy, ale nie udało się potwierdzić, czy elementy garderoby należały do Marzeny. Czynności poszukiwawcze prowadzono w ramach Archiwum X, ale to też nie przyniosło rezultatu. Jakby 22-latka rozpłynęła się w powietrzu. W 2014 roku Tomasz M. po raz kolejny zmienił wersję wydarzeń. Tym razem twierdził, że ciało zostało zakopane w pobliżu Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. Teren przeczesywano przy użyciu georadaru. Bezskutecznie. Tomasz M. znany jest z wyjątkowej skłonności do konfabulacji. Wiele o tym wiedzą śledczy, a także personel kolejnych aresztów i zakładów karnych, do których trafia. Niejednokrotnie zgłaszał się do śledczych, rodzin ofiar, a także i do mnie z rewelacjami w głośnych sprawach kryminalnych, m.in. Krzysztofa Olewnika, Iwony Wieczorek czy Jarosława Ziętary. Przy zabójstwie tego ostatniego rzekomo miał być obecny, mówił świętej pamięci Janusz Szostak. Pułkownik Jan Mrozowski, dyrektor zakładu karnego w Sztumie, gdzie przez pewien czas przebywał Tomasz M., oceniał, że mężczyzna szuka rozgłosu i sławy. Ma też w tym jakieś swoje kalkulacje, przypuszczał ekspert. Tomasz M. miał być rzekomym świadkiem co najmniej kilku zbrodni. Opowiadał o niewyjaśnionych morderstwach z okolic Sochaczewa i wskazywał zwykle, że sprawcami są znani miejscowi przestępcy. Relacjonował m.in. zabójstwo i zakopanie ciała nastoletniej uciekinierki z placówki wychowawczej w Kielcach, która miała być wcześniej jego zdaniem przetrzymywana i wykorzystywana w agencji towarzyskiej w Skierniewicach. Do Janusza Szostaka pisał wielokrotnie. Niemal co tydzień telefonował z więzienia, wysyłał listy, aranżował spotkania. Ostatecznie się na nich nie pojawiał. Nie będę pisał szczegółów, ale proszę mi wierzyć, że gdybym spotkał się z panem tu w zakładzie, to byłbym skończony. Napisał w jednej z wiadomości do dziennikarza. Nagrał się też na sekretarkę redakcyjną, z drżącym głosem żegnając się z reporterem. W jednym z ostatnich listów prosił, by Janusz Szostak o nim nie pisał. Poniosłem już w życiu karę za swe czyny i rozgłos medialny nie jest mi potrzebny. Mogę panu obiecać, że nie straci pan na tym. Podkreślał. Wkrótce kontakt się urwał. 24 sierpnia 2016 roku Fundacja Na Tropie rozpoczęła poszukiwania w nowym rejonie, który razem z Szostakiem wytypowano na możliwe miejsce ukrycia zwłok Marzeny Cichockiej. Znajdowało się ono na skraju Puszczy Kampinoskiej, na obrzeżach Sochaczewa. Ostatecznie ciała nie odnaleziono, ale dziennikarz zapewniał, że teren jest ogromny i być może gdzieś tam się ono jeszcze kryje. Bliscy Tomasza M. uważają natomiast, że padł on ofiarą pomówień. Wierzą, że nie ma nic wspólnego z zaginięciem lub ewentualną śmiercią Marzeny Cichockiej. On także podtrzymuje swoją niewinność. Do Sochaczewa wrócił w grudniu 2018 roku, po opuszczeniu więziennych murów, lecz za kratki wrócił w 2019 roku, zatrzymany w związku z próbą oszustwa oraz zmuszania pokrzywdzonego do określonego zachowania. 44-letni wówczas Tomasz M. dopuścił się przestępstwa w ramach recydywy, więc groziła mu wyższa kara. Janusz Szostak ustalił, że też chodziło o sprawę z zaginięciem w tle. Miał wydzwaniać do przedsiębiorcy z Lubania i ostrzegać, że ktoś chce porwać jego 29-letnią córkę. Obiecywał, że jest w stanie nakłonić rzekomych porywaczy do porzucenia tych planów, ale potrzebuje pieniędzy, by ich przekonać. Środki, jak wskazywał, miał też przeznaczyć na jakieś chore dziecko. Ale tuż przed spotkaniem biznesmen zadzwonił na policję, która przygotowała zasadzkę i zatrzymała Tomasza M. Dowodem stały się nagrania rozmów telefonicznych. I choć wiele wskazuje na to, że Marzena Cichocka została zamordowana, to oficjalnie wciąż uznawana jest za osobę zaginioną. Jej ciała nie odnaleziono. Nikomu też nie postawiono zarzutów. Jeśli masz jakiekolwiek informacje na temat tego, gdzie może znajdować się kobieta lub co jej się przytrafiło, niezwłocznie skontaktuj się z najbliższą jednostką policji.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Krzan, nasza ulubiona gwiazda TVN-u, postanowiła uciec z polskiej jesieni w poszukiwaniu ciepła. W sieci chwali się swoją idealną figurą, wskakując do wody w skąpym bikini, które nie pozostawia wiele dla wyobraźni. Ta była Miss Polonia, która z powodzeniem przeszła z wybiegu na ekran, teraz błyszczy, jako prowadząca Azja Express i śniadaniówki. Wygląda na to, że Izabela nie tylko ucieka przed chłodem, ale i przed konkurencją, bo jej wysportowana sylwetka wciąż robi wrażenie. Madonna znowu na szczycie. Królowa popu zgarnęła aż 11 nominacji na tegorocznej gali MTV Video Music Awards. Kto by pomyślał, że występ w sukni ślubnej na pierwszej edycji VMA w 1984 roku, który miał być jej końcem, stanie się początkiem legendy? Confessions 2 i towarzyszący mu film pokazują, że Madonna wciąż potrafi zaskakiwać i prowokować. Cóż, nie ma to jak być ikoną popkultury przez dekady.
2: Andziax i Luka, królowie polskiego internetu. Znów na ustach wszystkich. Luka zdradził, że jego żona w 2024 roku zarobiła niemal 2 miliony złotych tylko na wyświetleniach na YouTubie. A to tylko czubek góry lodowej, bo jej firma świeczkowa przyniosła kolejne 3 miliony zysku. Cóż, niektórzy zarabiają na ciężkiej pracy, a inni na pokazywaniu codzienności bez filtrów.
1: Nicole Scherzinger i The Pussycat Dolls w końcu zawitały do Polski, a to dopiero ich pierwszy koncert nad Wisłą. Okazuje się, że Nicole ma polskie korzenie, co z dumą ogłosiła na scenie. Fani byli w szoku, że tak długo musieli czekać na występ zespołu, który od lat króluje na polskich playlistach. A jakby tego było mało, Nicole odwiedziła lokal Magdy Gessler i zjadła pierogi na cześć swojej prababci Stelli.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Piotr Stramowski, niegdyś znany z serialowych ról, dziś obchodzi swoje 39. urodziny jako jedno z najgorętszych nazwisk polskiego kina. Od nieśmiałego aktora teatralnego do twardziela z irokezem w Pitbullu. Jego metamorfozy są jak roller coaster w świecie show biznesu. Choć zdobył antynagrody za Botox, nie przeszkodziło mu to w zdobywaniu kolejnych sukcesów, jak rola w dramacie Agnieszki Holland. A w życiu prywatnym? Rozwód z Katarzyną Warnkę tylko podgrzał atmosferę wokół jego osoby.
2: Piotr Gąsowski, znany z programu Twoja twarz brzmi znajomo, postanowił przetestować swoje umiejętności rajdowe na ulicach Warszawy. Aktor, pędząc na swojej eleganckiej wespie, zapomniał, że droga dla rowerzystów to nie tor wyścigowy. Wszystko po to, by odebrać dwie pary okularów. Może teraz lepiej dostrzeże znaki drogowe. Na szczęście dla niego policja nie była w pobliżu, więc uniknął mandatu i punktów karnych. Ciekawe, czy nowe okulary pomogą mu w przyszłości unikać takich przygód.
1: W świecie, gdzie kradzież gnoju staje się nową normą, Michał Nowacki, znany rolnik-influencer, przeżył szok na własnym polu. Ktoś bezczelnie podprowadził mu gnój, co wywołało burzę wśród internautów. Okazuje się, że to nie pierwszy taki przypadek, a rolnicy coraz częściej muszą bronić swoich nawozów jak skarbów. Może czas na zamki i alarmy na polach? Katarzyna Groniec i Tomasz Organek zaskoczyli wszystkich swoim nowym singlem Halo. To nie jest typowy radiowy duet, ale spotkanie dwóch niepowtarzalnych głosów, które wprowadza słuchaczy w nocną, niepokojącą atmosferę. Groniec, znana z teatralnych interpretacji, i Organek, z rockowym zacięciem, stworzyli utwór pełen niedopowiedzeń i pytań. Halo to dopiero początek nowego rozdziału w twórczości Groniec, który obiecuje więcej tajemnic niż odpowiedzi.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W programie Nasz Nowy Dom nie tylko remontują domy, ale i spełniają marzenia. Tym razem 16-letnia Zuzia z Podlasia, wielka fanka rapera Szpaka, dostała od niego specjalne nagranie. Szpaku, znany z mocnych kawałków, pokazał swoją łagodniejszą stronę, nagrywając dla niej osobiste pozdrowienia. Choć nie było fajerwerków, to właśnie ta prostota sprawiła, że gest stał się wyjątkowy. Ach, Światowy Dzień Kierownika. Dzień, w którym zamiast kolejnego wszystkiego najlepszego, można zaszaleć z życzeniami, które naprawdę rozbawią szefa. Może coś w stylu, niech twoja cierpliwość będzie jak chmura Google, a każdy mail od zarządu zaczyna się od słów, świetna robota. W końcu, kto by nie chciał, żeby poniedziałki zaczynały się dopiero we wtorek po południu? To święto to idealna okazja, by pokazać, że doceniamy naszego lidera, nawet jeśli czasem marzymy o dniu bez ASAP-ów. Danny Filth, niekwestionowany król mroku i lider Cradle of Filth, postanowił podzielić się swoimi diabelskimi przygodami w autobiografii The Filth – My Life in Devilry and Debauchery. Książka, pełna szalonych opowieści z życia wokalisty, trafi na półki w czerwcu przyszłego roku. Tymczasem zespół nie zwalnia tempa i kończy pracę nad nowym albumem, który ma być kolejnym krokiem w ich muzycznej ewolucji. Cóż, wygląda na to, że Danny Filth nie zamierza przestać nas zaskakiwać. Anthrax wraca po dekadzie z nowym albumem Cursum Perficio, który zaskakuje świeżością i energią, jakby czas stanął w miejscu. Fani thrash metalu mogą odetchnąć z ulgą, bo zespół nie tylko sprostał oczekiwaniom, ale i przypomniał, dlaczego jest częścią Wielkiej Czwórki. Zamiast odcinać kupony, Anthrax serwuje potężne uderzenie, które łączy klasyczne brzmienia z nowoczesnym ciężarem. A czy to ich ostatni album? Cóż, Scott Ian pozostawia nas w niepewności, sugerując, że przyszłość zespołu może być równie nieprzewidywalna jak ich muzyka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 13 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to także 13 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Mokotowie doszło do tragicznego zdarzenia. 22-letni obywatel Słowacji ugodził nożem swoją 26-letnią partnerkę, która zmarła mimo reanimacji. Mężczyzna został zatrzymany przez policję, a za zabójstwo grozi mu dożywocie. Śledczy zabezpieczyli dowody i prowadzą dalsze czynności w tej sprawie. W najbliższy weekend mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się zmiennej pogody. Piątek będzie najcieplejszym dniem, choć pochmurnym, z temperaturą sięgającą 22 stopni. Sobota przyniesie słońce, ale będzie nieco chłodniej, około 21 stopni. W niedzielę nadejdzie pogorszenie pogody z deszczem i silniejszym wiatrem.
2: W warszawskiej szkole na Wilanowie doszło do fałszywego alarmu bombowego. 55-letni mężczyzna poinformował pracowników o rzekomym ładunku wybuchowym, co uruchomiło działania służb. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego, któremu grozi do 8 lat więzienia.
1: W Krakowie trwa śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginęło małżeństwo, a ich dziecko zostało ciężko ranne. 26-letni Hubert B., kierowca Volkswagena, zaprzecza, że to jego wina, obwiniając zły stan drogi. Ekspertyzy wskazują jednak na nadmierną prędkość. Kluczowe mogą być dane z samochodowej czarnej skrzynki, które prokuratura spodziewa się otrzymać wkrótce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Krakowie zablokowano projekt wprowadzenia opłaty turystycznej w wysokości do 40 zł za dobę. Radni Koalicji Obywatelskiej i Lewicy odrzucili możliwość dyskusji nad propozycją Klubu Kraków dla mieszkańców. Inicjatywa miała na celu ograniczenie turystyfikacji i zasilenie miejskiego budżetu. Projekt rezolucji trafił teraz do najwyższych władz państwowych. Sąd zdecydował o umieszczeniu Cezarego B. w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. To efekt brutalnego ataku nożem, do którego doszło w październiku ubiegłego roku na parkingu sklepu w Rędzinach. 44-letni mężczyzna został wtedy poważnie ranny, ale szybka reakcja świadków uratowała mu życie. Biegli uznali, że napastnik był niepoczytalny w chwili zdarzenia, co wyklucza odpowiedzialność karną. W województwie śląskim doszło do poważnej awarii systemu sterowania ruchem kolejowym, co sparaliżowało transport na kilka godzin. Śledczy badają, czy był to zamach na infrastrukturę, a w związku z tym zatrzymano dwóch 50-latków. Obaj mężczyźni byli wcześniej karani za przestępstwa przeciwko mieniu. W wyniku awarii 649 pociągów zanotowało opóźnienia, a 44 kursy zostały odwołane.
1: W Gliwicach trwa budowa gigantycznego kompleksu rozrywkowego Episodia, który ma stać się jedną z głównych atrakcji Śląska. Prace przekroczyły już pół metek, a otwarcie planowane jest na lato 2027 roku. Inwestycja o wartości ponad 50 milionów euro zaoferuje około 30 różnorodnych atrakcji, w tym strefy tematyczne inspirowane popularnymi animacjami jak Psy Patrol czy Smurfy. Park będzie działał przez cały rok, a jego główną grupą docelową będą rodziny z dziećmi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Śląsku trwa śledztwo w sprawie dramatycznego pościgu, w którym 37-letni Marcin E. prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Mężczyzna usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz usiłowania sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Prokuratura bada również, czy w jego organizmie były obecne środki psychotropowe.
2: Od 16 marca przyszłego roku odcinek autostrady A4 między Katowicami a Krakowem będzie darmowy dla samochodów osobowych. Generalna Dyrekcja

0: letniej Marty Kuś z Bydgoszczy. Dziewczyna zaginęła po wyjściu z domu w środę rano i od tego czasu nie ma z nią kontaktu. Policja apeluje do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu Marty, której telefon jest wyłączony. W momencie zaginięcia miała na sobie czarną bluzę, szare spodnie i czarne buty sportowe.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Jaworze na Dolnym Śląsku doszło do poważnego wypadku. Rozpędzona ciężarówka wjechała w budynek mieszkalny na skrzyżowaniu ulic Myśliborskiej i Mickiewicza. Na miejscu trwa skomplikowana akcja ratunkowa, w której uczestniczą służby ratunkowe, policja i straż pożarna. Burmistrz Jawora apeluje do mieszkańców o omijanie rejonu wypadku i współpracę z ratownikami. 2 lata po tragicznym wypadku na szkolnym parkingu w Bielawie, 8-letnia Laura wciąż walczy o życie. Dziewczynka wymaga całodobowej opieki medycznej i intensywnej rehabilitacji. Nauczycielka, która potrąciła dziecko, została uznana za winną i skazana na rok więzienia w zawieszeniu oraz grzywnę. Rodzina Laury apeluje o wsparcie na jej leczenie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1014 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 13 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Wrocławia termometry ukażą 14 stopni i zachmurzenie całkowite. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: L'Oréal Polska stoi w obliczu poważnych zarzutów ze strony UOKiK. Firma stosowała na stronie Garnier system zielonych ocen kosmetyków, który mógł wprowadzać klientów w błąd. Oceny od A do E sugerowały proekologiczny charakter produktów, ale porównania dokonywano jedynie w ramach własnego portfolio, a nie całego rynku. Prezes UOKiK, Tomasz Chrustny, podkreśla, że takie praktyki mogą naruszać zbiorowe interesy konsumentów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, L'Oréal Polska grozi kara do 10% rocznego obrotu. To kolejny krok w walce z greenwashingiem, czyli mylnym przedstawianiem produktów jako bardziej ekologicznych.
2: W Polsce ruszyły testy Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. Nowa funkcja będzie dostępna w aplikacji EM Obywatel, umożliwiając potwierdzenie tożsamości bez fizycznych dokumentów. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło środowisko testowe, gdzie firmy mogą sprawdzać integrację swoich usług z tym systemem. To kluczowy krok dla branż takich jak finanse, telekomunikacja czy transport. Dzięki temu rozwiązaniu, zamiast pokazywać całe dokumenty, udostępnimy tylko niezbędne informacje. To ważny moment dla cyfryzacji w Polsce i całej Unii Europejskiej.
1: Na krajowym rynku paliwowym obserwujemy dziś znaczące zmiany. Ceny hurtowe benzyny spadły, co jest dobrą wiadomością dla kierowców. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę PB95 i PB98, obniżając ceny o 101 zł na metrze sześciennym. Niestety olej napędowy nadal drożeje, a jego cena przekracza już 7560 zł za metr sześcienny. Aramco podniosło ceny diesla o 86 zł, a Orlen i BP Europa o 74 zł. Wzrosty te mogą wkrótce przełożyć się na wyższe ceny na stacjach, szczególnie dla oleju napędowego. Lider Nowej Nadziei, Sławomir Mentzen, zaproponował radykalne cięcia w wydatkach państwa. Chce zlikwidować 13. i 14. emeryturę, co miałoby przynieść oszczędności rzędu 30 miliardów złotych. Mentzen planuje także wprowadzenie kryterium dochodowego w programie 800+, oraz likwidację programów babciowe i Dobry Start. Proponuje również zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 65 lat. Te zmiany wpisują się w gospodarczy program Konfederacji, który zakłada ograniczenie wydatków socjalnych. Ceny ropy na światowych rynkach osiągnęły rekordowe poziomy, co może wpłynąć na ceny biletów lotniczych. Szef Ryanaira, Michael O'Leary, ostrzega przed możliwym wzrostem cen biletów, jeśli sytuacja się nie poprawi. Ryanair planuje także cięcia w siatce połączeń na jesień i zimę. Tymczasem Wizz Air, jeden z kluczowych przewoźników w Polsce, nie zamierza podnosić cen biletów, ani wprowadzać dopłat paliwowych. Przewoźnik zabezpieczył większość zapotrzebowania na paliwo, co pozwala mu uniknąć krótkoterminowych podwyżek. Wizz Air będzie zarządzać swoją siatką połączeń w zależności od popytu, a nie cen paliwa. Zbliża się zima, a z nią rosnące koszty ogrzewania. W tym roku można ubiegać się o zasiłek na opał, który wynosi nawet 1600 zł. Kluczowe jest spełnienie kryterium dochodowego. 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie. Ostateczna kwota wsparcia zależy od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Istnieje też możliwość uzyskania specjalnego zasiłku celowego w wyjątkowych sytuacjach, takich jak nagła choroba czy pożar. Wnioski należy składać w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej. Andrzej Gajewski został odwołany z funkcji prezesa Orlen Termika. Decyzja zapadła dzień po jego ostrzeżeniu o możliwym niedoborze węgla w nadchodzącym sezonie grzewczym. Gajewski podczas konferencji stwierdził, że tej zimy może zabraknąć surowca, co miało przesądzić o jego dymisji. Orlen Termika, którą kierował, dostarcza energię i ciepło między innymi dla Warszawy. Mimo zabezpieczonych dostaw dla swojej spółki, Gajewski prognozował trudności na rynku węgla. Jego słowa wywołały kontrowersje w branży energetycznej. Polskie magazyny gazu są niemal w pełni napełnione, osiągając poziom 98%. To oznacza, że mamy zapewnione bezpieczeństwo energetyczne na nadchodzącą zimę. Gas Storage Poland potwierdza, że rezerwy gazu wynoszą około 3,3 miliarda metrów sześciennych. Zapasy dzielą się na strategiczne, obowiązkowe oraz handlowe, co gwarantuje stabilność dostaw. Jednak rosnące zapotrzebowanie na gaz wymaga rozbudowy magazynów w przyszłości. Przygotowania do inwestycji już trwają, aby sprostać przyszłym wyzwaniom.
2: Zmiany w zarządzie Link 4 stały się faktem. Robert Tomaszewski zrezygnował z funkcji prezesa, a jego obowiązki przejął tymczasowo Michał Gomowski. Spółka zapewnia, że proces połączenia z PZU przebiega bez zakłóceń. Michał Gomowski, dotychczasowy wiceprezes, pełni teraz obowiązki prezesa. Zarząd Link 4 działa obecnie w trzyosobowym składzie. Zmiany nie wpływają na harmonogram fuzji z PZU. Na targach MSPO 2026 roku w Kielcach doszło do ważnego wydarzenia dla polskiego przemysłu obronnego. Huta Stalowa, Wola Spółka Akcyjna i Northrop Grumman Corporation podpisały wstępną umowę o transferze technologii. Porozumienie dotyczy montażu i testów armat Bushmaster MK-44S, które będą używane w pojazdach Rosomak i Borsuk. Finalizacja umowy planowana jest jeszcze w tym roku, co ma zwiększyć zdolności produkcyjne Polski. Dzięki temu Polska zyska większą niezależność w produkcji uzbrojenia. To krok w stronę uniezależnienia się od zagranicznych dostaw.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1014 hektopaskali. Dla Warszawy prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Bydgoszczy termometry pokażą 16 stopni i małe zachmurzenie. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Białoruś wysłała swoje zmechanizowane i pancerne bataliony na ćwiczenia w pobliżu przesmyku suwalskiego, co zwiększa napięcie w regionie. Generał Stanisław Koziej podkreśla, że to celowe działanie mające na celu zastraszenie Zachodu i osłabienie wsparcia dla Ukrainy. Rosja, według generała, stara się przetestować gotowość i solidarność krajów NATO, a kluczowym pytaniem pozostaje, czy Zachód da się zastraszyć. Koziej zauważa, że choć politycy są świadomi zagrożenia, społeczeństwa mogą być bardziej podatne na rosyjską propagandę.
3: Warszawa pożegnała dziś księdza Stanisława Małkowskiego, wybitnego kapłana i działacza opozycji demokratycznej. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Świątyni Opatrzności Bożej z udziałem licznych wiernych, przedstawicieli władz i środowisk solidarnościowych. Mszy przewodniczył arcybiskup Adrian Galbas, a ciało księdza Małkowskiego spoczęło na powązkach wojskowych. W liście odczytanym podczas ceremonii prezydent Andrzej Duda podkreślił jego zasługi dla Polski i niezłomność w walce o wolność.
2: Krzysztof Rutkowski ujawnił, że były poseł Marcin Romanowski, poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości, może ukrywać się na Słowacji, w okolicach Bańskiej Bystrzycy. Detektyw podkreślił, że Romanowski ma ograniczone możliwości finansowe i płaci wyłącznie gotówką, by unikać śladów transakcji. Rutkowski zapowiedział konferencję prasową w Bratysławie, gdzie przedstawi szczegóły dotyczące Romanowskiego i osób, które mogą mu pomagać. Przypomnijmy, że za Romanowskim wydano europejski nakaz zatrzymania.
3: Jacek Sasin w programie Poranny Ring zasugerował możliwy polityczny deal między Mateuszem Morawieckim a Donaldem Tuskiem. Chodzi o ewentualne poparcie koalicji Tuska dla Marcina Horały w głosowaniu na wicemarszałka Sejmu. Sasin kategorycznie zaprzeczył, że Prawo i Sprawiedliwość planuje wspólny start z Rozwojem Plus przed wyborami. Podkreślił, że w polityce nic nie dzieje się za darmo i jeśli doniesienia się potwierdzą, wyciągnie z tego polityczne wnioski.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Policja wkroczyła na posesję Barbary Mruzgo na Dolnym Śląsku w związku z kontrowersyjnym raportem Polaków portret własny. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę okręgową w Warszawie dotyczy wyłudzenia dotacji publicznej i przekroczenia uprawnień przy jej rozliczeniu. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty i nośniki danych, co może być kluczowe dla dalszego postępowania. Kwota, o którą toczy się sprawa, to niemal 180 tysięcy złotych. Rafał Leśkiewicz w programie Poranny Ring ostro skrytykował marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, używając określenia WC. Leśkiewicz stwierdził, że wybór Czarzastego na tę funkcję to obraza dla polskiej demokracji. Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego również nie szczędził krytyki, nazywając sytuację kompromitującą dla Polski.
3: Tragiczny finał poszukiwań 3-letniego Noaha z Brantham w hrabstwie Suffolk. Chłopiec zniknął we wtorek z placu zabaw, co zapoczątkowało masowe poszukiwania z udziałem 1300 osób. Po dwóch dniach nurkowie znaleźli ciało dziecka w stawie, 300 metrów od miejsca zaginięcia. Policja nie traktuje śmierci jako podejrzanej, a rodzina została już powiadomiona o tragedii. Niemcy rozpoczęły największą od zakończenia zimnej wojny modernizację Bundeswehry. Celem jest stworzenie do roku 2035 technologicznie najsilniejszej konwencjonalnej armii w Europie. Kluczowe decyzje dotyczące finansowania i zwiększenia liczebności armii przesunięto na okres po wyborach parlamentarnych w roku 2029. Niemcy mają pełnić rolę głównego zaplecza logistycznego dla wschodniej flanki NATO, co wiąże się z wyzwaniami kadrowymi i przemysłowymi.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ministerstwo Obrony Narodowej zdementowało doniesienia o redukcji etatów w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej i 6. Brygadzie Powietrzno-Desantowej. Resort podkreśla, że planuje wzmocnienie i rozbudowę tych jednostek w ramach modernizacji Sił Zbrojnych RP. Szef Sztabu Generalnego, generał Wiesław Kukuła, potwierdził, że obie formacje będą rozwijane, a ich potencjał bojowy zwiększany. Czy wiesz, że dodanie szczypty pieprzu do herbaty może wzbogacić jej smak i wspomóc trawienie? Choć to nietypowe połączenie, pieprz nadaje naparowi delikatną ostrość i może korzystnie wpływać na metabolizm. Pajperyna, naturalny związek w pieprzu, wspiera procesy trawienne i może pomóc w walce z uczuciem ciężkości. To prosty sposób na urozmaicenie codziennej herbaty. Toaleta w domu nie wymaga codziennego, gruntownego czyszczenia. Eksperci zalecają dokładne mycie raz w tygodniu, o ile na bieżąco usuwamy widoczne zabrudzenia. W przypadku większej liczby domowników lub choroby w domu, częstotliwość sprzątania powinna być zwiększona. Regularne przecieranie powierzchni pomaga utrzymać higienę i zapobiega nagromadzeniu brudu. Początek jesieni to idealny czas na kwitnienie storczyków, ale nie zawsze rośliny te wypuszczają pąki. Warto wtedy wypróbować skandynawski sposób hartowania, który polega na zmianach temperatury. W ciągu dnia storczyk powinien być w cieplejszym miejscu, a nocą w chłodniejszym. Po kilku tygodniach takiej pielęgnacji roślina powinna zacząć kwitnąć.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
3: Coraz więcej osób w Polsce sięga po ludowe wierzenia, aby poprawić swoją sytuację finansową. Popularnym amuletem stał się liść laurowy, który według tradycji ma przyciągać pieniądze i chronić przed ich roztrwonieniem. Aby działał skutecznie, powinien być w idealnym stanie i przechowywany w portfelu.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1016 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą 15 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W serialu Na Wspólnej szykuje się prawdziwa rewolucja. Kamil Hofer, grany przez Kazimierza Mazura, stanie się centralną postacią, a szpitalny wątek zyska nowe, znane twarze. Do obsady dołączą takie gwiazdy jak Tamara Arciuch, Edyta Jungowska i Stefan Pawłowski. A sam Mazur, choć w netflixowym hicie 1670 pokazał swój komediowy talent, twierdzi, że wciąż pozostaje nierozpoznawalny na ulicy. Cóż, może to właśnie jego supermoc. Irlandia postanowiła zbojkotować Eurowizję 2027, dołączając do Holandii w proteście przeciwko udziałowi Izraela. Powód? Trwająca wojna na Bliskim Wschodzie i ignorowanie głosów sprzeciwu. Organizatorzy obiecują zmiany, ale najwyraźniej nie są one wystarczające, by przekonać wszystkich. Tymczasem Kanada szykuje się na swój debiut, a Bułgaria czeka na gości w Burgas.
2: Monika Richardson, niegdyś twarz Europy Da Się Lubić, nie kryje rozczarowania z powodu reaktywacji programu bez jej udziału. Dziennikarka w swoim podcaście z ironią wspomina, że nie otrzymała nawet zaproszenia na premierowy odcinek. Katarzyna Zielińska, nowa prowadząca, stała się obiektem kąśliwych uwag Richardson, która jednak nie zamierza rozpoczynać publicznej krytyki. Czyżby TVP zapomniała, kto przez lata był twarzą ich hitu? Roxana Węgiel, nasza niegdyś dziecięca gwiazda, teraz bryluje na nowojorskim tygodniu mody, przyciągając uwagę samej Karoliny Herrery. Oczywiście nie mogło zabraknąć zdjęć na Instagramie, gdzie Roxy prezentuje swoje długie nogi w wężowej marynarce i króciutkiej spódniczce. Ale to nie koniec jej amerykańskiej przygody. Razem z mężem, Kevinem, pracują nad nowym teledyskiem. Bo przecież kto by się przejmował odpoczynkiem, gdy można podbijać świat?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Sandra Drzymalska, gwiazda polskiego kina, nie przestaje zaskakiwać. Wkrótce zobaczymy ją jako Izabelę Łęcką w nowej wersji Lalki od Netflixa, a na horyzoncie już majaczy rola Violetty Villas. W życiu prywatnym aktorka również nie narzeka na nudę, choć o swoim tajemniczym partnerze, Piotrze, mówi niewiele. W świecie, gdzie celebryci dzielą się każdą chwilą na Instagramie, Drzymalska wybiera dyskrecję, co w dzisiejszych czasach jest niemalże aktem buntu. W 15. edycji Top Model zaskoczenie goni zaskoczenie. Jurorzy postanowili wyeliminować niemal połowę uczestników już na starcie, co jest absolutnym rekordem w historii programu. Michał Piruk, który przez lata był mentorem, pożegnał się z show, a jego miejsce zajęła Klaudia El Dursi. Nowa jurorka, Ewelina Gralak, znana na całym świecie stylistka, dołączyła do składu, by jeszcze bardziej podkręcić emocje. Hugon Jamrus, najlepszy model odcinka, już teraz podzielił jurorów, a to dopiero początek tej emocjonującej edycji.
1: Behemoth znowu na szczycie. Ich nowy album E, Steve Elptor, wbił się na pierwsze miejsce listy Oli's, zostawiając konkurencję daleko w tyle. Zespół nie tylko przypomniał o swoich korzeniach, ale i złożył hołd legendom metalu, w tym Venom i Bathory. A już niedługo ruszają w trasę po Europie, z przystankiem w katowickim Spodku. Czyżby szykowała się metalowa uczta dekady?
2: Frank Zappa, mistrz ironii i nieufności, nie tylko gardził rockowymi bogami, ale i dziennikarzami, których uważał za niekompetentnych. W świecie, gdzie rockmani płynęli z prądem, on wolał być dyrygentem, a nie częścią chóru. Zappa kontrolował wszystko, od produkcji płyt po projektowanie okładek, by nie pozostawić miejsca dla tych, którzy nie potrafią pisać. Jego muzyka była jak elektryczna muzyka kameralna, a publiczność często nie potrafiła jej odczytać, co prowadziło do tragicznych nieporozumień.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zespół Frontside z Sosnowca znów zaskakuje. Ich utwór Chaosu nastał czas, napisany ponad rok temu. Brzmi dziś jak przepowiednia naszych czasów. Wojna, kryzys migracyjny i informacyjny chaos. Wszystko to w rytmie trash i death metalu, który nie daje chwili wytchnienia. Bez moralizowania, ale z brutalną szczerością. Frontside stawia nas twarzą w twarz z rzeczywistością, której nie sposób zignorować. Muzyka country, ten nieodłączny element amerykańskiej kultury, zaskakuje swoją historią. Choć zaczynała jako prostolinijne brzmienie z południa Stanów Zjednoczonych, szybko zyskała rockowy pazur, a elektryczna gitara hawajska stała się jej znakiem rozpoznawczym. W latach 70. country rock przeżywał swoje złote czasy, a teraz jak Feniks z popiołów powraca na listy przebojów. Kto by pomyślał, że nawet Pantera i Kid Rock będą flirtować z metal country?
1: Perkusista Linkin Park, Colin Britton, podjął się nie lada wyzwania, grając utwór Iron Maiden, którego wcześniej nie znał. W ramach popularnego programu Dumeo musiał stworzyć własną aranżację do Hallowed Be Thy Name. Britton przyznał, że długość i złożoność utworu były dla niego sporym zaskoczeniem. Tymczasem Iron Maiden, mimo że nie pojawią się osobiście, dołączą do Rock and Roll Hall of Fame podczas ceremonii w Los Angeles w listopadzie.
2: Ozzy Osbourne i Black Sabbath po raz ostatni na scenie, a teraz na dużym ekranie. Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginning to film, który przeniesie nas do lipca zeszłego roku, kiedy to na stadionie Villa Park w Birmingham odbył się ich pożegnalny koncert. Wydarzenie, które przeszło do historii, teraz trafi do kin na całym świecie 28 października. To nie tylko muzyka, to zamknięcie pewnego rozdziału, a w tle legendarne zespoły, takie jak Metallica czy Guns N' Roses. Czas na ostatnie dziękuję od Księcia Ciemności.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą także 13 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Jarosław Iwańczuk, znany jako Iwan, od 2003 roku unika organów ścigania. Jest poszukiwany za zabójstwo z użyciem broni palnej, udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz handel narkotykami. Policja z Bielan opublikowała jego możliwy wygląd po latach ukrywania się. Za Iwańczukiem wydano 3 listy gończe oraz europejski nakaz aresztowania.
2: W warszawskim Wilanowie doszło do fałszywego alarmu bombowego w jednej ze szkół. 55-letni mężczyzna wszedł do budynku i poinformował o rzekomym ładunku wybuchowym. Służby szybko przeszukały teren, nie znajdując żadnego zagrożenia. Sprawca został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia. W Jarzębiej Łące pod Wołominem doszło do tragicznego wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. 14-letni Sebastian zginął, a jego 13-letnia siostra Wiktoria została ciężko ranna, gdy ich skuter zderzył się z pociągiem. Rodzina i mieszkańcy wskazują na brak zabezpieczeń na przejeździe, co mogło przyczynić się do tragedii. Dziś grób Sebastiana pokrywają białe kwiaty i znicze, a wśród nich zdjęcie chłopca i mały, pluszowy miś. W Żyrardowie zapadł wyrok w sprawie zabójstwa Norberta L. Sąd okręgowy w Płocku skazał Sebastiana S. na 25 lat, a Mateusza W. na 30 lat więzienia. Mężczyźni zostali uznani za winnych oddania 2 strzałów, które zabiły 42-latka. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Serial Rancho powraca na ekrany z nowym, 11. sezonem. Premiera zaplanowana jest na 6 grudnia tego roku o godzinie 20:20 na TVP1. Produkcja, mimo upływu lat, wciąż cieszy się ogromną popularnością. Warto przypomnieć sobie wcześniejsze odcinki, które pełne są drobnych wpadek i niespodzianek.
1: Na warszawskim Mokotowie doszło do groźnego wypadku. Mazda zderzyła się z kiją, a następnie uderzyła w budynek i zaparkowanego jeepa. 3 osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Policja bada przyczyny nagłego pogorszenia samopoczucia kierowcy Mazdy.
2: W Szpitalu Południowym w Warszawie doszło do dramatycznej sytuacji. Kobieta w 22 tygodniu ciąży przez ponad 3 godziny czekała na badanie ginekologiczne, mimo że jej stan gwałtownie się pogarszał. Lekarze stwierdzili pęknięcie macicy i krwotok wewnętrzny, co wymagało natychmiastowej operacji. Niestety nie udało się uratować dziecka. Pacjentka zamierza zgłosić sprawę Rzecznikowi Praw Pacjenta.
1: Na drodze wojewódzkiej między Wieliczką a Dobczycami doszło do czołowego zderzenia Opla i Renault. Wypadek spowodował 33-letni kierowca Renault, który nagle zjechał na przeciwny pas. Obaj kierowcy, mimo że byli trzeźwi, trafili do szpitala z obrażeniami. Policja przypomina o konieczności odpoczynku podczas długich podróży, zwłaszcza w nocy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wczoraj wieczorem w Krakowie doszło do dramatycznej sytuacji nad Wisłą. Pijany mężczyzna groził skokiem do rzeki, jednak dzięki szybkiej i profesjonalnej interwencji policji udało się zapobiec tragedii. Funkcjonariusze uspokoili desperata, a następnie przekazali go pod opiekę pogotowia ratunkowego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Hubert B. nie przyznał się do winy w sprawie śmiertelnego wypadku w Krakowie, twierdząc, że przyczyną była zła nawierzchnia. Jednak wstępna opinia biegłych wskazuje na przekroczenie prędkości jako główną przyczynę tragedii. Kluczowe mogą okazać się dane z czarnej skrzynki samochodu, które są obecnie analizowane. Prokuratura spodziewa się przełomu w sprawie jeszcze w tym tygodniu. Policja z Myszkowa intensywnie poszukuje 34-letniego Przemysława Szymochy z Kotowic. Mężczyzna zaginął po tym, jak opuścił swój dom w niedzielę, 13 września. Funkcjonariusze apelują o pomoc i proszą o wszelkie informacje, które mogą pomóc w jego odnalezieniu. Każdy sygnał może być kluczowy dla ustalenia jego losów.
2: Dziś mija 29 lat od tragicznej śmierci 2 polskich policjantów. Sierżant Dariusz Konarzewski z Białegostoku zmarł po zasłabnięciu podczas sprawdzianu sprawności fizycznej. Podkomisarz Andrzej Buller zginął w katastrofie helikoptera ONZ w Bośni i Hercegowinie. Koledzy z Komendy Głównej Policji podkreślają, że pamięć o nich wciąż jest żywa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Jaworze doszło do poważnego wypadku. Ciężarówka wbiła się w budynek mieszkalny na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Myśliborskiej. Na miejscu trwa skomplikowana akcja ratunkowa z udziałem wszystkich służb. Burmistrz miasta, Emilian Bera, zaapelował o ostrożność i nieutrudnianie pracy ratownikom.
1: 2 lata po tragicznym wypadku na szkolnym parkingu w Bielawie, 10-letnia Laura wciąż walczy o życie. Dziewczynka, potrącona przez nauczycielkę, wymaga całodobowej opieki medycznej i intensywnej rehabilitacji. Sąd uznał nauczycielkę za winną, skazując ją na rok więzienia w zawieszeniu oraz grzywnę. Rodzina Laury apeluje o wsparcie finansowe na kosztowne leczenie i sprzęt medyczny. Nadchodzący weekend we Wrocławiu przyniesie zmienną pogodę. Piątek i sobota będą ciepłe i słoneczne, idealne na aktywności na świeżym powietrzu. W niedzielę nastąpi ochłodzenie i pojawią się opady deszczu, co może wpłynąć na plany mieszkańców. To dobry dzień na spędzenie czasu pod dachem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1014 hektopaskali. Dla Wrocławia prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Białymstoku termometry pokażą 15 stopni i niewielkie zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Olympiakos Pireus, wicemistrz Grecji, przechodzi kadrową rewolucję po nieudanym starcie sezonu. Klub zmienił trenera i przeprowadził liczne transfery, co wpłynęło na brak zgrania drużyny. Jagiellonia Białystok ma szansę na korzystny wynik w meczu Ligi Europy, jeśli przetrwa początkowy napór greckiego zespołu. Eksperci podkreślają, że chaos w Olympiakosie może być szansą dla polskiego klubu. Przed meczem Elche z Realem Madryt doszło do skandalu. Gwiazdy królewskich Kylian Mbappé i Vinicius Junior odmówiły pełnego udziału w akcji solidarnościowej z Ceutą, co wywołało oburzenie w Hiszpanii. Mimo kontrowersji Real Madryt wygrał dramatyczny mecz 3-2, zdobywając decydującego gola w doliczonym czasie gry. Klub stara się teraz załagodzić sytuację.
0: Wojciech Szczęsny nie będzie dobrze wspominał swojego pierwszego występu w tym sezonie. W meczu Barcelony z Racingiem Santander, zakończonym wynikiem 7-2, polski bramkarz popełnił błąd, który kosztował drużynę stratę bramki. Szczęsny wszedł na boisko po przerwie, zastępując kontuzjowanego Joana Garcię. Hiszpańskie media ostro skrytykowały Polaka za tę pomyłkę, mimo że później zrehabilitował się udaną interwencją.
1: Dziś poznaliśmy pary 1/6 finału STS Pucharu Polski 2026-27. Wśród emocjonujących spotkań zobaczymy m.in. derby Śląska, gdzie Piast Gliwice zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Motor Lublin po wyeliminowaniu Legii Warszawa podejmie Raków Częstochowa. W grze pozostają także dwa zespoły z trzeciej ligi. Siarka Tarnobrzeg zagra z Lechem Poznań, a Polonia Środa Wielkopolska zmierzy się ze Śląskiem II Wrocław. Mecze odbędą się pod koniec października.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski nie kończy jeszcze kariery w reprezentacji Polski, ale jego rola może się zmienić. Kapitan naszej kadry zasugerował, że może być rezerwowym, dając szansę młodszym zawodnikom. Lewandowski podkreślił, że decyzję o zakończeniu kariery podejmie sam, gdy poczuje, że to właściwy moment. Przed reprezentacją 4 mecze w Lidze Narodów, a jego występy będą zależały od decyzji selekcjonera. Julian Zakrzewski-Hall, 18-letni napastnik, może zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Mauricio Pochettino planuje powołać go na najbliższe zgrupowanie. To ważna informacja dla Polski, która również stara się o młodego zawodnika. Zakrzewski-Hall, urodzony w Nowym Jorku, ma polskie korzenie i występował już w młodzieżowych drużynach USA.
0: Tymoteusz Puchacz wraca do reprezentacji Polski po prawie 2 latach przerwy. Selekcjoner Jan Urban powołał go na nadchodzące mecze kadry. Puchacz, który w tym sezonie błyszczy w Lidze Mistrzów z Sabah FK, ma za sobą udany czas w Azerbejdżanie, gdzie zdobył mistrzostwo i krajowy puchar. Przed Polakami 4 mecze, w tym najbliższy z Bośnią w Warszawie. Bułgarska reprezentacja siatkarzy przygotowuje się do starcia z Polską podczas Mistrzostw Europy. Lider zespołu, Aleksander Nikołow, zapowiada pełne zaangażowanie i walkę całym sercem. Bułgarzy, podbudowani zwycięstwem nad Izraelem, liczą na pokazanie swojej prawdziwej formy przeciwko Mistrzom Europy. Czy determinacja i energia wystarczą, by stawić czoła faworytowi? Przekonamy się już wkrótce.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Anastazja Kuś, młoda gwiazda polskiej lekkoatletyki, przyciąga uwagę nie tylko swoimi sukcesami sportowymi, ale także życiem prywatnym. Podczas wywiadu na kanale Warszawski Cox zapytano ją o życie uczuciowe. Anastazja rozwiała wszelkie wątpliwości, odpowiadając na pytanie o randki. Anastazja Kuś, 19-letnia polska biegaczka, została nominowana do prestiżowej nagrody Wschodząca Gwiazda przez European Athletics. To wyróżnienie jest efektem jej znakomitego sezonu, w którym zdobyła tytuł Mistrzyni Świata U20 w biegu na 400 metrów z czasem 51,06 sekundy. Wynik ten jest nowym rekordem Polski w tej kategorii wiekowej. Ostateczne wyniki plebiscytu poznamy 24 października podczas gali Golden Tracks w Lozannie. Anna Lewandowska wróciła do Barcelony po udziale w nowojorskim Tygodniu Mody. Trenerka fitness cieszy się z powrotu do Hiszpanii, gdzie spędza czas w swoim studio Edan i spotyka się z przyjaciółmi. Lewandowska podkreśla, że w Barcelonie czuje się jak w domu.
0: Bartłomiej Bołądź przeżywa najlepszy sezon w swojej karierze, stając się kluczową postacią polskiej reprezentacji siatkarskiej. Podczas Ligi Narodów 2026 roku i trwających Mistrzostw Europy jego forma nie zawodzi. W wygranym meczu z Ukrainą, który zapewnił Polsce zwycięstwo w grupie, Bołądź ponownie pokazał swoją klasę. Siatkarz podkreśla, że jego sukcesy to efekt braku kontuzji i wsparcia ze strony żony Joanny.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Marian Kmita objął funkcję pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. W związku z tym Kmita zdecydował się na bezpłatny urlop w Polsacie, gdzie dotychczas kierował sportem. Jego obowiązki w stacji przejmie Piotr Pykel. Kmita będzie pełnił funkcję prezesa PKOL do kwietnia przyszłego roku.
0: Polski Związek Piłki Nożnej podpisał nowy kontrakt z firmą STS, która zastąpi InPost jako strategiczny sponsor reprezentacji Polski. Umowa obowiązuje do 2030 roku, a STS od 12 lat wspiera polski futbol. To ważny krok po serii rozstań z dotychczasowymi partnerami biznesowymi.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1014 hektopascali.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3401 odcinku Barw Szczęścia Lucyna Zwierzchowska poczuje się jak królowa, korzystając z luksusów hotelu Bruna. Pobyt w hotelu przedłuży się, gdyż awaria pieca w domu Pyrków nie zostanie szybko naprawiona. Rodzina Pyrków zamarza w zimnym domu, podczas gdy Lucyna bawi się na koszt Huberta, korzystając z masaży i wykwintnych dań. Koszty hotelu mogą sięgnąć nawet 2000 zł, a naprawa pieca to kolejne 4000. Hubert i Asia są zaniepokojeni wydatkami, a Lucyna niechętnie rozważa powrót do domu. Na szczęście Mariusz niespodziewanie przychodzi z pomocą, naprawiając piec, co pozwala Pyrkom cieszyć się ciepłem. Lucyna jednak musi opuścić hotel wcześniej, a Hubert zaczyna podejrzewać, że to ona sprowadza na nich pecha. Emisja tego odcinka już wkrótce na antenie TVP 2.
2: Serial Akacjowa 38 przynosi kolejną dawkę emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 21 września, nowy lokator Higinio wprowadza się do kamienicy, a Trini ukrywa swoją ciążę przed Ramonem. We wtorek, 22 września, odkrycie tajemnicy krzyża Lucji wprowadza zamieszanie, a Servando marzy o sławie. Środa, 23 września, przynosi triumf Servando jako twarzy napoju Kolos, co zaskakuje Elpenę. W czwartek, 24 września, Trini w gniewie ujawnia Ramonowi swoją ciążę, a Ursula staje się ofiarą ataku. Piątek, 25 września, to dzień, w którym Trini dzieli się radosną nowiną z przyjaciółkami, a Antonito z niecierpliwością czeka na powrót Lolity. Serial emitowany jest od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1.
1: W 1942 odcinku M jak miłość Marcin Chodakowski podejmie odważną decyzję o odejściu z firmy Elżbiety Domańskiej. Praca, która miała być spokojniejsza, stała się źródłem problemów, a zaskakująca propozycja szefowej przelała czarę goryczy. Domańska zaoferowała Marcinowi 1 000 000 zł za zostanie ojcem jej dziecka, co Chodakowski stanowczo odrzucił. Po powrocie do domu Marcin podzieli się swoją decyzją z żoną Kamą, która zaskoczy go własną propozycją. Kama, mimo wcześniejszych obaw, zaproponuje Marcinowi powrót do pracy detektywa. To ogromna zmiana, bo jeszcze niedawno ta praca była źródłem napięć w ich związku. Marcin, zaskoczony, ale szczęśliwy, przyjmie tę ofertę, co otworzy nowy rozdział w jego życiu zawodowym. W 1942 odcinku M jak miłość Jakub Karski znajdzie się w emocjonalnym wirze. Po 2 miesiącach od rozstania z Martyną odwiedzi ją w szpitalu, by wyjaśnić, dlaczego przestała się do niego odzywać. Tymczasem w jego życiu pojawi się nowa kobieta, rehabilitantka Iga, z którą Jakub zacznie się spotykać. Ich randkę we włoskiej restauracji przerwie jednak telefon od Martyny, która poprosi go o pilne spotkanie. W Campinosie Martyna wyzna Jakubowi, że się w nim zakochała, co wprawi go w osłupienie. Jakub, choć zaskoczony, nie będzie wiedział, jak zareagować. Zwłaszcza, że jego relacja z Igą dopiero się rozwija. Odcinek 1942 M jak miłość będzie miał premierę we wtorek, 22 września 2026 roku o godzinie 20.50 w TVP 2.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do 485 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 15.05 na TVP 2. Manuel stanie przed trudnym zadaniem ukrycia nieobecności Kura, co może wywołać podejrzenia. Alonso pragnie zakończyć napiętą sytuację z Marią Antonią, a Vera zdecyduje się na szczere wyznanie przed Santosem. W pałacu atmosfera gęstnieje, a tajemnicze zaproszenie wciąż pozostaje zagadką. Serial przenosi nas do początku XX wieku w Hiszpanii, gdzie losy arystokracji i służby splatają się w miłosnych intrygach i rodzinnych tajemnicach. W obsadzie między innymi Ana Garcés, Eva Martín i Manuel Regueiro. Czy Manuelowi uda się utrzymać wszystko w tajemnicy?
2: W nadchodzącym 1941 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Mateusz zmierzy się z bolesną prawdą o swoim związku z Bogną, która zostawiła mu poruszające nagranie wideo. Chłopak zrozumie, że jego serce wciąż bije dla Majki, mimo że ona ponownie wybiera Tomka. W Grabinie Mateusz podzieli się swoimi uczuciowymi dylematami z babcią Barbarą, która jak zawsze przenikliwie oceni sytuację. Dramatyczne wydarzenia zmuszą Mateusza i Majkę do przewiezienia poszkodowanego Janka do warszawskiego szpitala. To właśnie tam Mateusz odsłucha pożegnalne słowa Bogny, które uświadomią mu, jak bardzo ją zranił. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20.50 na antenie TVP 2.
1: 149. odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Zespół Wojtka zostanie wezwany do Skłotu, gdzie dziewczyna po zażyciu opioidów zaatakuje ratowników, a Artur będzie potrzebował szycia. Natalia spróbuje wykorzystać kompromitujące zdjęcia Kai i Wiktora, ale jej plan nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Tymczasem na SOR trafi nieprzytomny nastolatek z poważnymi urazami, co zmusi lekarzy do natychmiastowej operacji. Kaja będzie zaskoczona decyzją Wiktora o zmianie szpitala. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 25 września, o godzinie 16:50 na TVN. Serial Szpital Świętej Anny to pełna emocji opowieść o życiu lekarzy i ratowników w krakowskim szpitalu, gdzie codziennie muszą stawiać czoła trudnym decyzjom i zawodowym wyzwaniom.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Tak samo, dla Poznania termometry ukażą 14 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister edukacji Barbara Nowacka ostro skrytykowała europosła Patryka Jakiego w porannej rozmowie RMF FM. Nowacka zarzuciła Jakiemu drwiny z choroby otyłości Katarzyny Lubnauer, używając określeń takich jak chamstwo i palant. Podkreśliła, że wygląd nie powinien podważać kompetencji polityka. Minister wyraziła również oburzenie wobec braku reakcji prawicy na poniżanie Lubnauer.
3: Koalicja Obywatelska umacnia swoją pozycję lidera na polskiej scenie politycznej, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość o około 5,5 punktu procentowego. Według najnowszego sondażu Koalicja Obywatelska zdobywa około 30,5% poparcia, a Prawo i Sprawiedliwość 25%. Do Sejmu weszłyby także Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej oraz Nowa Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 i ugrupowanie Mateusza Morawieckiego nie przekroczyłyby progu wyborczego. 76% ankietowanych deklaruje chęć udziału w wyborach.
2: Leszek Miller, były premier Polski, opowiedział o trudnym okresie po utracie stanowiska premiera i mandatu poselskiego. Bez stałych dochodów szukał pracy, która zapewniłaby mu opłacanie składek ZUS. Sytuację poprawiła oferta pisania felietonów dla tygodnika Wprost. Miller zwrócił uwagę na różnice w traktowaniu byłych prezydentów i premierów, podkreślając brak ustawowych świadczeń dla byłych szefów rządu.
3: Brat księżnej Diany, Earl Spencer, w swojej nowej książce twierdzi, że król Karol po śmierci Diany miał powiedzieć, że zostanie ona szybko zapomniana. Pałac Buckingham, co rzadkie, zareagował na te oskarżenia, podważając wiarygodność wspomnień Spencera. Pałac wskazał, że emocje związane z tragedią mogły wpłynąć na jego ocenę sytuacji. Książka jeszcze nie została oficjalnie wydana, a już wywołuje kontrowersje.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Szerszenie azjatyckie coraz bardziej rozprzestrzeniają się w Europie, a w Portugalii odnotowano już ponad 205 tysięcy interwencji związanych z tym inwazyjnym gatunkiem. We wrześniu użądlenie przez szerszenia doprowadziło do śmierci 69-letniego rolnika. Owad ten, po raz pierwszy zauważony w Portugalii w 2011 roku, dotarł już nawet na Azory. Służby ostrzegają, by nie zbliżać się do gniazd i nie próbować ich samodzielnie niszczyć. 3 osoby zginęły w katastrofie śmigłowca telewizyjnego w Los Angeles. Maszyna stacji NBC 4 i Telemundo 52 rozbiła się podczas relacjonowania wypadku autobusu. Na pokładzie znajdowali się reporterka Eliana Moreno i pilot George Marciniw, którzy zginęli na miejscu. Trzecią ofiarą był 29-letni Eddy Gutierrez Mejia z Gwatemali, który znajdował się na ziemi. Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana, a sprawę badają amerykańskie służby. W stanie Indiana pies zagryzł tygodniowe niemowlę. Sąd skazał ojca dziecka na 16 lat więzienia, a pozostali krewni zasiądą na ławie oskarżonych. Do tragedii doszło w miejscowości Markle, gdzie pies rasy mieszanej zaatakował chłopca. Warunki w domu rodziny były szokujące, a pies został uśpiony po incydencie. W Stanach Zjednoczonych wybuchła sensacja po aresztowaniu 35-letniej Cyreny Ann Quast z Minnesoty. Kobieta, zatrzymana za kradzież akumulatorów, jest łudząco podobna do Jennifer Lopez, co zszokowało internautów. Quast, która ma na koncie liczne przestępstwa, została zwolniona z aresztu, ale czekają ją poważne konsekwencje. Jej zdjęcie z aresztu stało się wiralem, a fani żartują o potrzebie testu DNA.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Tucker Carlson, były dziennikarz Fox News, oskarża Donalda Trumpa o bezpośrednie tuszowanie sprawy Jeffreya Epsteina. Carlson twierdzi, że prezydent Stanów Zjednoczonych osobiście zdecydował o ograniczeniu ujawniania dokumentów związanych z Epsteinem. Biały Dom zaprzecza tym oskarżeniom, podkreślając, że Trump został oczyszczony z zarzutów. Sprawa wciąż budzi kontrowersje w Stanach Zjednoczonych. Wilgoć na oknach w sezonie jesienno-zimowym może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Nadmiar wilgoci sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów, co może powodować nieprzyjemny zapach i uszkodzenia w domu. Proste domowe metody, takie jak użycie roślin doniczkowych czy sody oczyszczonej, mogą skutecznie pomóc w walce z tym problemem. Ważne jest także, aby nie zasłaniać grzejników i zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń. Watykan ogłosił nowy grzech ekologiczny, który obejmuje niszczenie środowiska i zaniedbania względem Bożego planu. Katolicy muszą teraz spowiadać się z marnotrawstwa i nieekologicznych nawyków. Kościół promuje duchowość ekologiczną, sprzeciwiając się konsumpcjonizmowi i działaniom szkodliwym dla planety. To zmiana, która ma wpłynąć na codzienne życie wiernych.
3: Zamio kulkas, popularna roślina doniczkowa, może przestać rosnąć, jeśli brakuje mu azotu. Prosty sposób na pobudzenie jego wzrostu to użycie żelatyny spożywczej, która jest bogata w ten pierwiastek. Wystarczy rozpuścić łyżeczkę żelatyny w gorącej wodzie, a następnie dodać zimną wodę i podlewać roślinę co 2 do 4 tygodni. Dzięki temu zamio kulkas odzyska intensywnie zielony kolor i zacznie wypuszczać nowe liście.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Przed nadchodzącym sezonem grzewczym warto zadbać o czystość kaloryferów. Usunięcie kurzu z grzejników nie tylko poprawi ich wydajność, ale także obniży rachunki za ogrzewanie. Prosty sposób to użycie suszarki do włosów, która skutecznie usunie kurz z trudno dostępnych miejsc. Dzięki temu ciepło będzie równomiernie rozprowadzane po całym domu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 13 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury 15 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabella Krzan, nasza ulubiona gwiazda TVN-u, postanowiła uciec z polskiej jesieni w poszukiwaniu ciepła. W sieci chwali się swoją idealną figurą, wskakując do wody w skąpym bikini, które nie pozostawia wiele dla wyobraźni. Ta była Miss Polonia, która z powodzeniem przeszła z wybiegu na ekran, teraz błyszczy, jako prowadząca Azja Express i śniadaniówki. Wygląda na to, że Izabella nie tylko ucieka przed chłodem, ale i przed konkurencją, bo jej wysportowana sylwetka wciąż robi wrażenie. Madonna znowu na szczycie. Królowa popu zgarnęła aż 11 nominacji na tegorocznej gali MTV Video Music Awards. Kto by pomyślał, że występ w sukni ślubnej na pierwszej edycji VMA w 1984 roku, który miał być jej końcem, stanie się początkiem legendy? Confessions 2 i towarzyszący mu film pokazują, że Madonna wciąż potrafi zaskakiwać i prowokować. Cóż, nie ma to jak być ikoną popkultury przez dekady. Nicole Scherzinger i The Pussycat Dolls w końcu zawitały do Polski, a to dopiero ich pierwszy koncert nad Wisłą. Okazuje się, że Nicole ma polskie korzenie, co z dumą ogłosiła na scenie. Fani byli w szoku, że tak długo musieli czekać na występ zespołu, który od lat króluje na polskich playlistach. A jakby tego było mało, Nicole odwiedziła lokal Magdy Gessler i zjadła pierogi na cześć swojej prababci Stelli. Piotr Stramowski, niegdyś znany z serialowych ról, dziś obchodzi swoje 39. urodziny jako jedno z najgorętszych nazwisk polskiego kina. Od nieśmiałego aktora teatralnego do twardziela z Irokezem w Pitbullu. Jego metamorfozy są jak roller coaster w świecie show biznesu. Choć zdobył antynagrody za Botox, nie przeszkodziło mu to w zdobywaniu kolejnych sukcesów, jak rola w dramacie Agnieszki Holland. A w życiu prywatnym? Rozwód z Katarzyną Warnkę tylko podgrzał atmosferę wokół jego osoby.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Piotr Gąsowski, znany z programu Twoja twarz brzmi znajomo, postanowił przetestować swoje umiejętności rajdowe na ulicach Warszawy. Aktor, pędząc na swojej eleganckiej wespie, zapomniał, że droga dla rowerzystów to nie tor wyścigowy. Wszystko po to, by odebrać dwie pary okularów. Może teraz lepiej dostrzeże znaki drogowe. Na szczęście dla niego policja nie była w pobliżu, więc uniknął mandatu i punktów karnych. Ciekawe, czy nowe okulary pomogą mu w przyszłości unikać takich przygód.
1: W świecie, gdzie kradzież gnoju staje się nową normą, Michał Nowacki, znany rolnik-influencer, przeżył szok na własnym polu. Ktoś bezczelnie podprowadził mu gnój, co wywołało burzę wśród internautów. Okazuje się, że to nie pierwszy taki przypadek, a rolnicy coraz częściej muszą bronić swoich nawozów jak skarbów. Może czas na zamki i alarmy na polach? Michał Wiśniewski znowu zaskakuje. W 2026 roku wrócił do swojej drugiej żony, Mandaryny, co wywołało niemałe poruszenie w całej Polsce. Czy to prawdziwa miłość? Czy może sprytne zagranie PR-owe przed występem Mandaryny w telewizji? Eksperci zastanawiają się, czy emocje fanów nie są przypadkiem częścią większej strategii. Cóż, w świecie show biznesu wszystko jest możliwe, a Michał Wiśniewski zdaje się być mistrzem w zaskakiwaniu.
2: Agnieszka Fitkał-Perepeczko, nasza niezmordowana gwiazda, wciąż zaskakuje. W wieku 84 lat, zamiast spokojnie popijać herbatkę, publikuje archiwalne zdjęcia w panterkowym kostiumie, który więcej odkrywa niż zakrywa. Ta ikona polskiego show biznesu, znana z wyrazistego charakteru i niezapomnianej urody, nie przestaje zadziwiać swoją energią. Czyżby czas dla niej stanął w miejscu?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Groniec i Tomasz Organek zaskoczyli wszystkich swoim nowym singlem Halo. To nie jest typowy radiowy duet, ale spotkanie dwóch niepowtarzalnych głosów, które wprowadza słuchaczy w nocną, niepokojącą atmosferę. Groniec, znana z teatralnych interpretacji, i Organek z rockowym zacięciem stworzyli utwór pełen niedopowiedzeń i pytań. Halo to dopiero początek nowego rozdziału w twórczości Groniec, który obiecuje więcej tajemnic niż odpowiedzi. W programie Nasz Nowy Dom nie tylko remontują domy, ale i spełniają marzenia. Tym razem 16-letnia Zuzia z Podlasia, wielka fanka rapera Szpaka, dostała od niego specjalne nagranie. Szpaku, znany z mocnych kawałków, pokazał swoją łagodniejszą stronę, nagrywając dla niej osobiste pozdrowienia. Choć nie było fajerwerków, to właśnie ta prostota sprawiła, że gest stał się wyjątkowy. Ach, Światowy Dzień Kierownika. Dzień, w którym zamiast kolejnego wszystkiego najlepszego, można zaszaleć z życzeniami, które naprawdę rozbawią szefa. Może coś w stylu, niech twoja cierpliwość będzie jak chmura Google, a każdy mail od zarządu zaczyna się od słów, świetna robota. W końcu, kto by nie chciał, żeby poniedziałki zaczynały się dopiero we wtorek po południu? To święto to idealna okazja, by pokazać, że doceniamy naszego lidera, nawet jeśli czasem marzymy o dniu bez ASAP-ów.
2: Tuomas Holopainen z Nightwish przyznał, że zespół zasłużył na krytykę za sposób, w jaki rozstał się z Tarją Turunen. Wyrzucenie wokalistki w 2005 roku za pomocą otwartego listu porównano do działań złych neandertalczyków. Mimo burzliwej przeszłości, Holopainen nie traci zapału i już ma 6 nowych utworów dla zespołu. Nightwish planuje powrót do studia w 2027 roku, ale na koncerty fani będą musieli jeszcze poczekać. Reunion z Tarią. Zapomnijcie, to był rozwód i to w dodatku brzydki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1015 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą również 13 stopni i małe zachmurzenie. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Jarzębiej Łące doszło do tragicznego wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym, którym zginął 14-letni Sebastian. Chłopiec podróżował skuterem z młodszą siostrą, gdy uderzył w nich pociąg. Wiktoria, 13-letnia siostra Sebastiana, przeżyła, ale odniosła poważne obrażenia. Rodzina i mieszkańcy apelują o poprawę bezpieczeństwa na przejeździe. Sąd okręgowy w Płocku skazał Sebastiana S. na 25 lat, a Mateusza W. na 30 lat więzienia za zabójstwo Norberta L. w Żyrardowie. Do tragedii doszło w czerwcu, kiedy to mężczyzna został postrzelony na ulicy Kilińskiego. Śledztwo trwało ponad rok i opierało się na poszlakach, w tym analizie monitoringu i danych telekomunikacyjnych. Wyrok nie jest prawomocny. W najbliższy weekend mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się zmiennej pogody. Piątek będzie najcieplejszym dniem, choć pochmurnym, z temperaturą sięgającą 22 stopni. Sobota przyniesie słońce, ale będzie nieco chłodniej, około 21 stopni. W niedzielę nadejdzie pogorszenie pogody z deszczem i silniejszym wiatrem.
2: W warszawskiej szkole na Wilanowie doszło do fałszywego alarmu bombowego. 55-letni mężczyzna poinformował pracowników o rzekomym ładunku wybuchowym, co uruchomiło działania służb. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego, któremu grozi do 8 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie trwa śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginęło małżeństwo, a ich dziecko zostało ciężko ranne. 26-letni Hubert B., kierowca Volkswagena, zaprzecza, że to jego wina, obwiniając zły stan drogi. Ekspertyzy wskazują jednak na nadmierną prędkość. Kluczowe mogą być dane z samochodowej czarnej skrzynki, które prokuratura spodziewa się otrzymać wkrótce.
2: W Krakowie zablokowano projekt wprowadzenia opłaty turystycznej w wysokości do 40 zł za dobę. Radni Koalicji Obywatelskiej i Lewicy odrzucili możliwość dyskusji nad propozycją Klubu Kraków dla mieszkańców. Inicjatywa miała na celu ograniczenie turystyfikacji i zasilenie miejskiego budżetu. Projekt rezolucji trafił teraz do najwyższych władz państwowych.
1: Na drodze wojewódzkiej między Wieliczką a Dobczycami doszło do poważnego wypadku. W Dziekanowicach czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe – Renault i Opel. 33-letni kierowca Renault zjechał na przeciwny pas, co doprowadziło do kolizji. Obaj kierowcy zostali przewiezieni do szpitala, a policja apeluje o ostrożność i robienie przerw w podróży w przypadku zmęczenia.
2: W województwie śląskim doszło do poważnej awarii systemu sterowania ruchem kolejowym, co sparaliżowało transport na kilka godzin. Śledczy badają, czy był to zamach na infrastrukturę, a w związku z tym zatrzymano dwóch 50-latków. Obaj mężczyźni byli wcześniej karani za przestępstwa przeciwko mieniu. W wyniku awarii 649 pociągów zanotowało opóźnienia, a 44 kursy zostały odwołane.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Gliwicach trwa budowa gigantycznego kompleksu rozrywkowego Episodia, który ma stać się jedną z głównych atrakcji Śląska. Prace przekroczyły już pół metek, a otwarcie planowane jest na lato 2027 roku. Inwestycja o wartości ponad 50 milionów euro zaoferuje około 30 różnorodnych atrakcji, w tym strefy tematyczne inspirowane popularnymi animacjami jak Psa i Patrol czy Smurfy. Park będzie działał przez cały rok, a jego główną grupą docelową będą rodziny z dziećmi. Na Śląsku trwa śledztwo w sprawie dramatycznego pościgu, w którym 37-letni Marcin E. prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Mężczyzna usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz usiłowania sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Prokuratura bada również, czy w jego organizmie były obecne środki psychotropowe.
2: Od 16 marca przyszłego roku odcinek autostrady A4 między Katowicami a Krakowem będzie darmowy dla samochodów osobowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przejmie zarządzanie trasą, co oznacza likwidację bramek i planowaną budowę trzeciego pasa ruchu. To ważna zmiana dla tysięcy kierowców, którzy codziennie korzystają z tej trasy. Warto dodać, że inne odcinki autostrad w Polsce pozostaną płatne.
1: Trwają poszukiwania 15-letniej Marty Kuś z Bydgoszczy. Dziewczyna zaginęła po wyjściu z domu w środę rano i od tego czasu nie ma z nią kontaktu. Policja apeluje do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu Marty, której telefon jest wyłączony. W momencie zaginięcia miała na sobie czarną bluzę, szare spodnie i czarne buty sportowe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Jaworze na Dolnym Śląsku doszło do poważnego wypadku. Rozpędzona ciężarówka wjechała w budynek mieszkalny na skrzyżowaniu ulic Myśliborskiej i Mickiewicza. Na miejscu trwa skomplikowana akcja ratunkowa, w której uczestniczą służby ratunkowe, policja i straż pożarna. Burmistrz Jawora apeluje do mieszkańców o omijanie rejonu wypadku i współpracę z ratownikami. Dwa lata po tragicznym wypadku na szkolnym parkingu w Bielawie, 8-letnia Laura wciąż walczy o życie. Dziewczynka wymaga całodobowej opieki medycznej i intensywnej rehabilitacji. Nauczycielka, która potrąciła dziecko, została uznana za winną i skazana na rok więzienia w zawieszeniu oraz grzywnę. Rodzina Laury apeluje o wsparcie na jej leczenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1014 hektopaskali. Temperatura dla Wrocławia wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Białegostoku termometry ukażą 15 stopni i niewielkie zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Maciej Szymczyk, 19-letni Polak, rzucił studia na Berkeley, by założyć startup Sales Patriot. Jego firma, automatyzująca dostawy części zamiennych dla wojska, zdobyła ponad 10 milionów dolarów finansowania. Wśród inwestorów znalazł się m.in. Rafał Brzoska. Sales Patriot działa na globalnym rynku wartym miliardy dolarów, oferując pensje od 30 tysięcy złotych miesięcznie. Firma ma siedzibę w Warszawie, gdzie pracuje w stylu hacker house'u. Dzięki innowacyjnemu podejściu Sales Patriot dynamicznie rozwija się także w sektorze komercyjnym. Najnowsze dane GUS wskazują na możliwe podwyżki emerytur i rent od marca przyszłego roku. Przy świadczeniu 3006 zł emerytura może wzrosnąć o 143 zł miesięcznie, a przy 4043 zł o 192 zł. Podwyżki obejmą także dodatki, takie jak pielęgnacyjny, który wzrośnie o około 17,5 zł. Inflacja w sierpniu wyniosła około 3,5%, a wynagrodzenia wzrosły o niecałe 7% w lipcu. Na tej podstawie wyliczono wskaźnik waloryzacji na poziomie niecałych 5%. Ostateczne kwoty poznamy na początku przyszłego roku.
2: We wrześniu nastroje konsumenckie w Polsce były podzielone. Główny Urząd Statystyczny informuje, że poprawiła się ocena bieżącej sytuacji, ale pogorszyły się oczekiwania dotyczące przyszłości. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł o 0,5 punktu, osiągając minus 10,8. Konsumenci lepiej oceniają możliwość dokonywania ważnych zakupów oraz sytuację ekonomiczną kraju. Jednak obawy dotyczące przyszłej sytuacji finansowej gospodarstw domowych i rynku pracy wpłynęły na spadek wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej o 0,3 punktu do poziomu minus 7,9.
1: Nowe przepisy Unii Europejskiej mogą poważnie wpłynąć na polską gospodarkę. Zmiany w dyrektywie tytoniowej oraz systemie handlu emisjami mogą zmniejszyć polskie PKB o 43 miliardy złotych i zlikwidować blisko 140 tysięcy miejsc pracy do 2030 roku. Polska, z uwagi na większy udział przemysłu i emisyjną energetykę, jest szczególnie narażona na negatywne skutki tych regulacji. Badania wskazują, że restrykcyjne przepisy mogą paradoksalnie zwiększyć liczbę palaczy w Polsce. Naukowcy apelują o uwzględnienie krajowych realiów gospodarczych w unijnych przepisach.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Rząd ujawnił projekt rozporządzenia dotyczący limitów powołań do wojska na 2027 rok. Plan zakłada wezwanie na ćwiczenia wojskowe nawet do 200 tysięcy rezerwistów. Jednocześnie Ministerstwo Obrony Narodowej chce zwiększyć liczbę żołnierzy zawodowych o 6,5 tysiąca do 20 tysięcy osób. Zmniejszone zostaną limity dla aktywnej rezerwy i dobrowolnej służby zasadniczej. Limit dla Wojsk Obrony Terytorialnej pozostaje bez zmian, wynosząc 40 tysięcy ochotników. To wyraźny sygnał, że resort obrony stawia na profesjonalizację armii.
2: Polska cyfryzacja osiągnęła imponującą skalę. Aplikacja mObywatel ma już 13 milionów użytkowników, a każdego dnia loguje się do niej około 1,5 miliona osób. Przez Twój e-PIT złożono niemal 24 miliony deklaracji podatkowych, a BLIK obsłużył prawie 3 miliardy transakcji w 2025 roku. Polska zajmuje pierwsze miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby transakcji w bankowości mobilnej i internetowej. Eksperci wskazują, że te osiągnięcia mogą stać się polską wizytówką za granicą, zwłaszcza w krajach rozwijających cyfrową administrację. Jednak, aby utrzymać ten rozwój, Polska potrzebuje więcej specjalistów i lepszego dostępu do kapitału. Firma Leonardo zdobyła kontrakt od Europejskiej Agencji Kosmicznej na opracowanie architektury europejskiej rządowej usługi obserwacji Ziemi. To kluczowy krok w kierunku zwiększenia autonomii Europy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Projekt angażuje firmy z 7 krajów, w tym z Polski. Celem jest stworzenie systemu, który zapewni niezależny dostęp do danych kosmicznych. Współpraca obejmuje rozwój technologii i integrację z istniejącymi zasobami obserwacji Ziemi. Polska, jako jeden z partnerów, wzmacnia swoją pozycję w europejskim sektorze kosmicznym. Polska Grupa Zbrojeniowa i amerykańska firma Viasat podpisały list intencyjny, otwierając nowe możliwości w dziedzinie bezpieczeństwa. Współpraca ma dotyczyć zaawansowanej łączności satelitarnej i technologii kosmicznych. Choć to jeszcze nie umowa, stanowi ważny krok w kierunku przyszłych projektów. Wiceminister Konrad Gołota podkreślił, że to szansa na wzmocnienie bezpieczeństwa Polski i Europy. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz zaznaczył, że rozwój w obszarze kosmicznym to priorytet dla spółki. Viasat jest znanym liderem w komunikacji satelitarnej, co może przynieść przynieść korzyści dla polskiego przemysłu obronnego.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach Grupa WB podpisała 4 porozumienia z kanadyjskimi firmami. Współpraca obejmuje systemy bezzałogowe, szkolenia, systemy optoelektroniczne oraz rozwiązania morskie. Kanada, jako kraj wiodący tegorocznego salonu, wysłała do Kielc największą w historii misję biznesową. Umowy z firmami K, Westcam, Robotics Center i Rosborough Boats mają na celu wprowadzenie polskich rozwiązań na rynek kanadyjski oraz wspólne projekty dla sojuszników. To kolejny krok w zacieśnianiu współpracy obronnej między Polską a Kanadą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Warszawie odczujemy temperaturę 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. Z kolei mieszkańcy Bydgoszczy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Akacjowa 38 przynosi kolejną dawkę emocji w nadchodzących odcinkach. Poniedziałek, 21 września, nowy lokator Higinio wprowadza się do kamienicy, a Trini ukrywa swoją ciążę przed Ramonem. We wtorek, 22 września, odkrycie tajemnicy Krzyża Lucji wprowadza zamieszanie, a Servando marzy o sławie. Środa, 23 września, przynosi triumf Servando jako twarzy napoju Kolos, co zaskakuje Elpenę. W czwartek, 24 września, Trini w gniewie ujawnia Ramonowi swoją ciążę, a Ursula staje się ofiarą ataku. Piątek, 25 września, to dzień, w którym Trini dzieli się radosną nowiną z przyjaciółkami, a Antonito z niecierpliwością czeka na powrót Lolity. Serial emitowany jest od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. W 1942 odcinku M jak miłość dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Mariusz, opętany zazdrością, zabije Sowińskiego, dyrektora kliniki. Wszystko zacznie się od telefonu, który odbierze Kasia, żona Mariusza. Mariusz podejrzewa, że Kasia coś przed nim ukrywa i zaczyna śledzić jej kroki. W parku zobaczy Kasię z Sowińskim, co tylko podsyci jego podejrzenia. Wściekły Mariusz postanowi skonfrontować się z Sowińskim w jego mieszkaniu. Spotkanie przerodzi się w brutalny atak, który zakończy się śmiercią dyrektora. To tragiczne wydarzenie na zawsze zmieni życie Mariusza.
0: W 999 odcinku Na dobre i na złe, który zostanie wyemitowany 30 września o godzinie 20:50 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Blanka i Mario, zrozpaczeni po porwaniu córki Niny, postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce. Mimo braku postępów w śledztwie, para decyduje się nagłośnić sprawę w mediach, rozwieszając plakaty z wizerunkiem dziecka. Wkrótce Mario odbiera telefon od rzekomego porywacza, który żąda okupu. Jednak okazuje się, że to tylko oszust, a prawdziwa porywaczka wciąż jest na wolności. Blanka i Mario muszą połączyć siły, by odnaleźć córkę, a czas nieubłaganie ucieka. Czy uda im się odzyskać Ninę? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek serialu. Serial Zdrada w trzecim odcinku dostarczy widzom emocji na najwyższym poziomie. Julia odkryje nowe informacje o Pawle, ale ich romans wciąż będzie trwał. Patryk, prokurator i mąż Julii, zdeterminowany jest, by zamknąć w więzieniu teścia Pawła, Huberta Czarcińskiego. Czy uda mu się rozwiązać zagadkę śmierci Ludwika Karolczaka? Pogrzeb Ludwika przyniesie nowe zwroty akcji, a alibi Bartka Czarcińskiego zostanie podważone. Julia będzie coraz bardziej obawiać się, że jej mąż odkryje romans z Pawłem. Odcinek zostanie wyemitowany dziś o 21:40 na Polsacie.
1: W 4741 odcinku Klanu Ula w końcu nawiąże kontakt z Kornelem, co wzbudzi emocje u Grażyny. Kornel zaoferuje pomoc w sprawie opiekunki, ale postawi warunek. Chce regularnie widywać się z dziećmi. Tola będzie przeżywać decyzję Pawełka o rezygnacji z wyjazdu do Sztokholmu, ale młody Lubicz zapewni ją, że jest pewny swojej decyzji. Monika Wrosso ogłosi nowe jesienne menu, którym dominować będą propozycje Bazylego. Jerzy spróbuje namówić Antka i Renatę na wyjazd na winobranie do winnicy Oskara. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 18:05 na TVP1. W 1945 odcinku serialu M jak miłość życie Marysi i Artura Rogowskich zostanie wywrócone do góry nogami. Prawda o romansie Artura z Joanną wyjdzie na jaw w najmniej spodziewanym momencie. Marysia, odwiedzając klinikę, stanie pod drzwiami gabinetu męża, gdy ten będzie w objęciach kochanki. To dramatyczne odkrycie stanie się początkiem końca ich wieloletniego związku. Artur, uwikłany w płomienny romans, nie będzie w stanie wyplątać się z sieci kłamstw. Joanna, zdeterminowana, by walczyć o jego

0: Ględy nie odpuści. Marysia, zderzając się z brutalną prawdą, zobaczy, jak blisko jej mąż jest z inną kobietą. Ten emocjonujący odcinek przyniesie ogromne zmiany w życiu bohaterów. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 49. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o godzinie 14 na TVP1. Ramsey zasieje wątpliwości w sercu Minerve, sugerując, że Halil może ukrywać przed nią więcej niż się wydaje. Spotkanie Ramsey'ego z Halilem przyniesie napięcie, gdyż Ramsey zażąda pieniędzy, grożąc ujawnieniem sekretów związanych z Tahsinem. W tle tych dramatycznych wydarzeń Ayfer wyzna Pinar swoje obawy dotyczące związku Buraka i Yasemin oraz możliwej utraty domu. Serial wciąga widzów w sieć rodzinnych tajemnic, które mogą zmienić życie bohaterów na zawsze. W obsadzie zobaczymy m.in. Nilgün Kasabbasiolu jako Minerve i Emir Gülsever jako Burak. To opowieść o miłości, sekretach i odpowiedzialności za bliskich, która nie przestaje zaskakiwać. W serialu Na Wspólnej szykują się emocjonujące zmiany. Już wkrótce wątek Kamila Hoffera, granego przez Kazimierza Mazura, nabierze tempa. W szpitalu, gdzie pracuje Kamil, pojawią się nowe postacie, zarówno pacjenci, jak i personel medyczny. Do obsady dołączą znane twarze polskiego kina, takie jak Edyta Jungowska, Tamara Arciuch czy Stefan Pawłowski. Jesienna ramówka 2026 roku przyniesie wiele niespodzianek. Kazimierz Mazur, znany również z roli w serialu 1670, żartobliwie przyznaje, że na ulicy nie jest rozpoznawany. Aktor cieszy się z tego, traktując to jako komplement. Warto śledzić nowe odcinki, by zobaczyć, jak potoczą się losy Kamila.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1013 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 14 stopni z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to również 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Minister edukacji Barbara Nowacka ostro skrytykowała europosła Patryka Jakiego w porannej rozmowie RMF FM. Nowacka zarzuciła Jakiemu drwiny z choroby otyłości Katarzyny Lubnauer, używając określeń takich jak chamstwo i palant. Podkreśliła, że wygląd nie powinien podważać kompetencji polityka. Minister wyraziła również oburzenie wobec braku reakcji prawicy na poniżanie Lubnauer.
2: Koalicja Obywatelska umacnia swoją pozycję lidera na polskiej scenie politycznej, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość o około 5,5 punktu procentowego. Według najnowszego sondażu Koalicja Obywatelska zdobywa około 30,5% poparcia, a Prawo i Sprawiedliwość 25%. Do Sejmu weszłyby także Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej oraz Nowa Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 i ugrupowanie Mateusza Morawieckiego nie przekroczyłyby progu wyborczego. 76% ankietowanych deklaruje chęć udziału w wyborach.
0: Rosyjskie drony zaatakowały okolice polsko-ukraińskiej granicy, uszkadzając lokomotywę i stację paliw. W odpowiedzi rząd wzmocnił ochronę na przejściu granicznym w Dorohusku, wykorzystując system HESCO. Tymczasem aż 63% Polaków uważa, że kraj nie jest gotowy na zagrożenia z powietrza. Wzmożone działania na granicy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa w obliczu rosnącego zagrożenia. 3 osoby zginęły w katastrofie śmigłowca telewizyjnego w Los Angeles. Maszyna stacji NBC 4 i Telemundo 52 rozbiła się podczas relacjonowania wypadku autobusu. Na pokładzie znajdowali się reporterka Eliana Moreno i pilot George Marciniw, którzy zginęli na miejscu. Trzecią ofiarą był 29-letni Edy Gutierrez Mejia z Gwatemali, który znajdował się na ziemi. Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana, a sprawę badają amerykańskie służby.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W stanie Indiana pies zagryzł tygodniowe niemowlę. Sąd skazał ojca dziecka na 16 lat więzienia, a pozostali krewni zasiądą na ławie oskarżonych. Do tragedii doszło w miejscowości Markle, gdzie pies rasy mieszanej zaatakował chłopca. Warunki w domu rodziny były szokujące, a pies został uśpiony po incydencie. W Stanach Zjednoczonych wybuchła sensacja po aresztowaniu 35-letniej Cyreny Ann Quast z Minnesoty. Kobieta, zatrzymana za kradzież akumulatorów, jest łudząco podobna do Jennifer Lopez, co zszokowało internautów. Quast, która ma na koncie liczne przestępstwa, została zwolniona z aresztu, ale czekają ją poważne konsekwencje. Jej zdjęcie z aresztu stało się wiralem, a fani żartują o potrzebie testu DNA.
2: Niemcy rozpoczęły największą od zakończenia zimnej wojny modernizację Bundeswehry. Celem jest stworzenie do roku 2035 technologicznie najsilniejszej konwencjonalnej armii w Europie. Kluczowe decyzje dotyczące finansowania i zwiększenia liczebności armii przesunięto na okres po wyborach parlamentarnych w roku 2029. Niemcy mają pełnić rolę głównego zaplecza logistycznego dla wschodniej flanki NATO, co wiąże się z wyzwaniami kadrowymi i przemysłowymi.
0: W Brzeźnie doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem ciężarówki na drodze krajowej numer 96. Kierowca tira, wykonując ryzykowne manewry, zmusił inny pojazd do zjechania na pobocze. Policja prowadzi działania w celu ustalenia tożsamości sprawcy, który może stanąć przed sądem. Funkcjonariusze apelują o zgłaszanie agresji drogowej i przypominają o konieczności zachowania rozsądku na drodze.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja w Katowicach zakończyła śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym składowaniem odpadów. Do sądu trafiły akty oskarżenia przeciwko 12 osobom, które miały utworzyć 26 nielegalnych składowisk niebezpiecznych substancji. 6 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Za ten proceder grozi im do 15 lat więzienia.
0: Jesienne spacery to nie tylko kolorowe liście, ale i kasztany, które dawniej uważano za talizmany przynoszące szczęście i chroniące przed złem. Wierzono, że noszenie kasztana w portfelu mogło przyciągnąć pieniądze i zapewnić pomyślność. Choć dziś traktujemy to z przymrużeniem oka, warto pamiętać o tych dawnych wierzeniach, które dodają magii jesiennym dniom. Wilgoć na oknach w sezonie jesienno-zimowym może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Nadmiar wilgoci sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów, co może powodować nieprzyjemny zapach i uszkodzenia w domu. Proste domowe metody, takie jak użycie roślin doniczkowych czy sody oczyszczonej, mogą skutecznie pomóc w walce z tym problemem. Ważne jest także, aby nie zasłaniać grzejników i zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń. Początek jesieni to idealny czas na kwitnienie storczyków, ale nie zawsze rośliny te wypuszczają pąki. Warto wtedy wypróbować skandynawski sposób hartowania, który polega na zmianach temperatury. W ciągu dnia storczyk powinien być w cieplejszym miejscu, a nocą w chłodniejszym. Po kilku tygodniach takiej pielęgnacji roślina powinna zacząć kwitnąć.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Białogardzie policja zatrzymała 34-letniego mężczyznę, u którego znaleziono ponad 0,5 kg narkotyków i 13 sztuk amunicji. Podczas przeszukania odkryto także sprzęt laboratoryjny oraz nośniki z dziecięcą pornografią. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu, a za te czyny grozi mu do 10 lat więzienia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Krakowie odczujemy temperaturę 13 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości ledwie odczuwalną. Z kolei mieszkańcy Szczecina będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 15 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Ewa Kasprzyk, była jurorka Tańca z Gwiazdami, nie zamierza oceniać nowej edycji programu. Dlaczego? Bo jej telewizor postanowił się zbuntować. Aktorka z uśmiechem przyznaje, że nawet z działającym sprzętem nie znalazłaby czasu na oglądanie. Teraz skupia się na kampanii społecznej dla dzieci z niepełnosprawnościami i przygotowaniach do premiery filmu. Cóż, życie po tańcu toczy się dalej.
3: Grzegorz Dobek, znany z Pytania na śniadanie, dołączył do rolnikowej rodziny. Jako prowadzący nowego programu Rolnik szuka żony odwiedziny. Ale zanim wyruszył na plan, musiał zdobyć błogosławieństwo samej Marty Manowskiej. Tak, tak, nie pytajcie, dlaczego on, tylko co z Martą. Dobek i Manowska zawarli nawet zakład na małego palca, że nowy format zaskoczy Martę. Cóż, zobaczymy, czy ten odnaleziony kuzyn rzeczywiście wprowadzi coś nowego do rolnikowego świata. Wielkie emocje w świecie filmu, bo oto nadchodzi Igrzyska Śmierci, Wschód Słońca w Dniu Dożynek. Premiera już 20 listopada, ale zwiastun, który miał podgrzać atmosferę, zdradził chyba zbyt wiele. Joseph Zada, młody talent, wciela się w rolę Haymitcha Abernathy'ego i już zdobywa uznanie. Choć Woody Harrelson błogosławił go dopiero po zakończeniu zdjęć. Fani nie mogą się doczekać, a my zastanawiamy się, czy tym razem Capitol nie przesadził z liczbą spoilerów. Izabella Krzan, nasza ulubiona gwiazda TVN-u, postanowiła uciec z polskiej jesieni w poszukiwaniu ciepła. W sieci chwali się swoją idealną figurą, wskakując do wody w skąpym bikini, które nie pozostawia wiele dla wyobraźni. Ta była Miss Polonia, która z powodzeniem przeszła z wybiegu na ekran, teraz błyszczy, jako prowadząca Azja Express i śniadaniówki. Wygląda na to, że Izabella nie tylko ucieka przed chłodem, ale i przed konkurencją, bo jej wysportowana sylwetka wciąż robi wrażenie.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
3: Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC, postanowiła zamienić Polskę na Las Vegas, by odciąć się od medialnego zgiełku. Teraz, zamiast nokautować przeciwników w oktagonie, tańczy na parkiecie Tańca z Gwiazdami, marząc o kryształowej kuli. Z pełnym przekonaniem twierdzi, że wygra, bo przecież kto, jak nie ona? Choć tęskni za rodziną, cieszy się nowym życiem, robiąc to, co naprawdę chce. Warszawski koncert The Pussycat Dolls na Torwarze z pewnością przejdzie do historii, choć niekoniecznie z powodów, jakich oczekiwali fani. Nicole Scherzinger, główna gwiazda zespołu, postanowiła zrobić sobie małą przerwę podczas wykonywania hitu Buttons, zostawiając koleżanki na scenie. Publiczność przez chwilę mogła podziwiać jedynie muzyczny podkład, zanim Nicole wróciła, jak gdyby nigdy nic. Mimo tej wpadki, Scherzinger olśniła swoją formą i wyglądem, przypominając, że czas dla niej chyba stanął w miejscu. Piotr Stramowski, niegdyś znany z serialowych ról, dziś obchodzi swoje 39. urodziny jako jedno z najgorętszych nazwisk polskiego kina. Od nieśmiałego aktora teatralnego do twardziela z Irokezem w Pitbullu. Jego metamorfozy są jak roller coaster w świecie show biznesu. Choć zdobył antynagrody za Botox, nie przeszkodziło mu to w zdobywaniu kolejnych sukcesów, jak rola w dramacie Agnieszki Holan. A w życiu prywatnym? Rozwód z Katarzyną Warnkę tylko podgrzał atmosferę wokół jego osoby. W świecie, gdzie kradzież gnoju staje się nową normą, Michał Nowacki, znany rolnik-influencer, przeżył szok na własnym polu. Ktoś bezczelnie podprowadził mu gnój, co wywołało burzę wśród internautów. Okazuje się, że to nie pierwszy taki przypadek, a rolnicy coraz częściej muszą bronić swoich nawozów jak skarbów. Może czas na zamki i alarmy na polach?
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Agnieszka Fitkał-Perepeczko, nasza niezmordowana gwiazda, wciąż zaskakuje. W wieku 84 lat, zamiast spokojnie popijać herbatkę, publikuje archiwalne zdjęcia w panterkowym kostiumie, który więcej odkrywa niż zakrywa. Ta ikona polskiego show biznesu, znana z wyrazistego charakteru i niezapomnianej urody, nie przestaje zadziwiać swoją energią. Czyżby czas dla niej stanął w miejscu? Warszawski Teatr Kamienica rozpoczął nowy sezon z prawdziwym hukiem. Na premierze spektaklu Na boku pojawiła się cała plejada gwiazd, które błyszczały nie tylko talentem, ale i strojami. Justyna Sieńczyło, dyrektorka teatru, przyciągnęła uwagę krwisto-czerwonym garniturem, a Anna Popek i Beata Tadla postawiły na klasyczną elegancję. Nie zabrakło też modowych eksperymentów, jak choćby Oliwia Bieniuk w skórzanej kurtce. Cóż, teatr to nie tylko sztuka, ale i prawdziwy pokaz mody.
3: Frank Zappa, mistrz ironii i nieufności, nie tylko gardził rockowymi bogami, ale i dziennikarzami, których uważał za niekompetentnych. W świecie, gdzie rockmani płynęli z prądem, on wolał być dyrygentem, a nie częścią chóru. Zappa kontrolował wszystko, od produkcji płyt po projektowanie okładek, by nie pozostawić miejsca dla tych, którzy nie potrafią pisać. Jego muzyka była jak elektryczna muzyka kameralna, a publiczność często nie potrafiła jej odczytać, co prowadziło do tragicznych nieporozumień. Miles Kennedy, wokalista Alter Bridge, z pełnym przekonaniem odrzuca pomysł wykorzystania sztucznej inteligencji w tworzeniu muzyki. W najnowszym wywiadzie stwierdził, że sztuczna inteligencja odbiera całą radość z procesu twórczego, a on sam woli staromodne podejście, które graniczy z obsesją. Tymczasem nowy album Slasha i Kennedy'ego jest już gotowy, ale na jego premierę poczekamy do lutego przyszłego roku. Po wydaniu płyty muzycy planują roczną światową trasę koncertową.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 13 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury podobnie 13 stopni oraz małe zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwóch miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Sokolnikach Suchych doszło do tragicznej katastrofy kolejowej, w której zginęła 39-letnia Agata. Jej syn, 15-letni Wiktor, w poruszającym reportażu TVN Uwaga, opowiada o stracie i żalu, że nie zdążył wyrazić swojej miłości do mamy. Wypadek miał miejsce 9 września, gdy pociąg PKP Intercity zderzył się z ciężarówką, co doprowadziło do wykolejenia. Prokuratura wszczęła śledztwo, a władze zapowiadają zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
2: W Przasnyszu doszło do przełomu w śledztwie dotyczącym śmierci 56-letniego mężczyzny. Policja zatrzymała dwóch bezdomnych mężczyzn, którym postawiono zarzuty morderstwa. Prokuratura podkreśla, że nie ma związku między tą zbrodnią, a wcześniejszym atakiem na ofiarę przez nastolatka. Zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani. Na warszawskiej Białołęce doszło do tragedii. Śmierci noworodka. Główną podejrzaną jest 26-letnia matka, Paulina Rze, której postawiono zarzut zabójstwa. Sąd nie zgodził się na jej aresztowanie. Zastosowano jedynie dozór policyjny. Śledztwo trwa, a pełne wyniki sekcji zwłok będą znane za około miesiąc.
1: Dawne koszary twierdzy Modlin zostaną przekształcone w trzygwiazdkowy hotel. Inwestycja obejmie 123 pokoje, restaurację i strefę konferencyjną. Prace budowlane jeszcze się nie rozpoczęły, a otwarcie planowane jest na koniec 2027 roku. Projekt realizuje grupa Konkret, a nadzór nad nim sprawuje konserwator zabytków.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Żyrardowie zapadł wyrok w sprawie zabójstwa Norberta L. Sąd okręgowy w Płocku skazał Sebastiana S. na 25 lat, a Mateusza W. na 30 lat więzienia. Mężczyźni zostali uznani za winnych oddania dwóch strzałów, które zabiły 42-latka. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
1: W Ostrowie pod Celestynowem 75-letni kierowca Toyoty pędził aż 108 km na godzinę w pobliżu szkoły podstawowej. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy na 3 miesiące. Nałożyli mandat w wysokości 1500 zł i 13 punktów karnych. Otwocka drogówka zapowiada kolejne kontrole prędkości w rejonie szkół, aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci.
2: Warszawski Ratusz zainwestował ponad 7 milionów złotych w projekty i pozwolenia na budowę dwóch stacji metra w centrum miasta. Mimo to przyszłość tych inwestycji jest niepewna, a koszty wzrosły do 800 milionów złotych. Stacje pod Placem Konstytucji i na Muranowie pozostają w sferze planów, a urzędnicy unikają jasnych deklaracji co do ich realizacji. Wiele wskazuje, że mogą one nigdy nie powstać, chyba że sytuacja zewnętrzna ulegnie poprawie.
1: Warszawa przekazała Kijowowi 60 wagonów metra, które miały pomóc w trudnej sytuacji transportowej stolicy Ukrainy. Choć transport kosztował 16 milionów złotych, firma przewozowa otrzymała tylko 4,3 miliona. Reszta pieniędzy zniknęła, co wzbudziło zainteresowanie ukraińskich służb antykorupcyjnych. W związku z tym postawiono zarzuty 7 osobom, w tym byłemu szefowi kijowskiego metra. Mimo to wagony z Warszawy nadal służą pasażerom w Kijowie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na drodze wojewódzkiej między Wieliczką a Dobczycami doszło do poważnego wypadku. W Dziekanowicach czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe, Renault i Opel. 33-letni kierowca Renault zjechał na przeciwny pas, co doprowadziło do kolizji. Obaj kierowcy zostali przewiezieni do szpitala, a policja apeluje o ostrożność i robienie przerw w podróży w przypadku zmęczenia.
2: Sąd zdecydował o umieszczeniu Cezarego B. w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. To efekt brutalnego ataku nożem, do którego doszło w październiku ubiegłego roku na parkingu sklepu w Rędzinach. 44-letni mężczyzna został wtedy poważnie ranny, ale szybka reakcja świadków uratowała mu życie. Biegli uznali, że napastnik był niepoczytalny w chwili zdarzenia, co wyklucza odpowiedzialność karną.
1: Na Śląsku trwa śledztwo w sprawie dramatycznego pościgu, w którym 37-letni Marcin E. prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Mężczyzna usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz usiłowania sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Prokuratura bada również, czy w jego organizmie były obecne środki psychotropowe. Trwają poszukiwania 15-letniej Marty Kuś z Bydgoszczy. Dziewczyna zaginęła po wyjściu z domu w środę rano i od tego czasu nie ma z nią kontaktu. Policja apeluje do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu Marty, której telefon jest wyłączony. W momencie zaginięcia miała na sobie czarną bluzę, szare spodnie i czarne buty sportowe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jagiellonia Białystok zadebiutowała w Lidze Europy, mierząc się z Olympiakosem Pireus. Mecz odbył się na stadionie w Pireusie, gdzie od pierwszych minut słychać było żywiołowy doping. Choć grecka drużyna częściej była przy piłce, nie stworzyła sobie klarownych sytuacji bramkowych. Jagiellonia dobrze spisywała się w defensywie, skutecznie odpierając ataki gospodarzy. Dwa lata po tragicznym wypadku na szkolnym parkingu w Bielawie, 8-letnia Laura wciąż walczy o życie. Dziewczynka wymaga całodobowej opieki medycznej i intensywnej rehabilitacji. Nauczycielka, która potrąciła dziecko, została uznana za winną i skazana na rok więzienia w zawieszeniu oraz grzywnę. Rodzina Laury apeluje o wsparcie na jej leczenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 15 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury podobnie 15 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Obecnie w Białymstoku powietrze jest dobre, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: L'Oréal Polska stoi w obliczu poważnych zarzutów ze strony UOKiK. Firma stosowała na stronie Garnier system zielonych ocen kosmetyków, który mógł wprowadzać klientów w błąd. Oceny od A do E sugerowały proekologiczny charakter produktów, ale porównania dokonywano jedynie w ramach własnego portfolio, a nie całego rynku. Prezes UOKiK, Tomasz Chrustny, podkreśla, że takie praktyki mogą naruszać zbiorowe interesy konsumentów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, L'Oréal Polska grozi kara do 10% rocznego obrotu. To kolejny krok w walce z greenwashingiem, czyli mylnym przedstawianiem produktów jako bardziej ekologicznych.
2: W Polsce ruszyły testy Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. Nowa funkcja będzie dostępna w aplikacji EM Obywatel, umożliwiając potwierdzenie tożsamości bez fizycznych dokumentów. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło środowisko testowe, gdzie firmy mogą sprawdzać integrację swoich usług z tym systemem. To kluczowy krok dla branż takich jak finanse, telekomunikacja czy transport. Dzięki temu rozwiązaniu, zamiast pokazywać całe dokumenty, udostępnimy tylko niezbędne informacje. To ważny moment dla cyfryzacji w Polsce i całej Unii Europejskiej.
1: Rząd planuje wprowadzić obowiązkowe normy jakości dla biopaliw stałych, takich jak pelet, brykiet czy drewno. Sprzedawcy będą musieli badać paliwo w akredytowanych laboratoriach i wystawiać specjalne świadectwa jakości. Za sprzedaż opału niespełniającego norm przewidziane są kary. Nowe przepisy mają na celu wyeliminowanie z rynku biopaliw zanieczyszczonych odpadami. Kontrole jakości będą prowadzone przez Inspekcję Handlową oraz Krajową Administrację Skarbową. Projekt ustawy trafił już do dalszych prac parlamentarnych. Lider Nowej Nadziei, Sławomir Mentzen, zaproponował radykalne cięcia w wydatkach państwa. Chce zlikwidować 13. i 14. emeryturę, co miałoby przynieść oszczędności rzędu 30 miliardów złotych. Mentzen planuje także wprowadzenie kryterium dochodowego w programie 800+, oraz likwidację programów babciowe i Dobry Start. Proponuje również zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 65 lat. Te zmiany wpisują się w gospodarczy program Konfederacji, który zakłada ograniczenie wydatków socjalnych.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Rząd ujawnił projekt rozporządzenia dotyczący limitów powołań do wojska na 2027 rok. Plan zakłada wezwanie na ćwiczenia wojskowe nawet do 200 tysięcy rezerwistów. Jednocześnie Ministerstwo Obrony Narodowej chce zwiększyć liczbę żołnierzy zawodowych o 6,5 tysiąca do 20 tysięcy osób. Zmniejszone zostaną limity dla aktywnej rezerwy i dobrowolnej służby zasadniczej. Limit dla Wojsk Obrony Terytorialnej pozostaje bez zmian, wynosząc 40 tysięcy ochotników. To wyraźny sygnał, że resort obrony stawia na profesjonalizację armii.
1: Zbliża się zima, a z nią rosnące koszty ogrzewania. W tym roku można ubiegać się o zasiłek na opał, który wynosi nawet 1600 zł. Kluczowe jest spełnienie kryterium dochodowego. 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie. Ostateczna kwota wsparcia zależy od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Istnieje też możliwość uzyskania specjalnego zasiłku celowego w wyjątkowych sytuacjach, takich jak nagła choroba czy pożar. Wnioski należy składać w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej.
2: Fundusz Kościelny w 2027 roku ma kosztować państwo rekordowe 284 miliony złotych. Lewica przygotowała projekt ustawy, który ma na celu jego likwidację. Projekt ten omija rządowy impas, który trwa od 2024 roku. Wcześniejsze próby reformy nie przyniosły rezultatów, a obecny system pozostaje bez zmian. Kluczowe będzie stanowisko PSL, które może wpłynąć na losy projektu. Na razie w budżecie na przyszły rok przewidziano rekordowe wydatki na Fundusz Kościelny. Zmiany w zarządzie Link 4 stały się faktem. Robert Tomaszewski zrezygnował z funkcji prezesa, a jego obowiązki przejął tymczasowo Michał Gomowski. Spółka zapewnia, że proces połączenia z PZU przebiega bez zakłóceń. Michał Gomowski, dotychczasowy wiceprezes, pełni teraz obowiązki prezesa. Zarząd Link 4 działa obecnie w 3-osobowym składzie. Zmiany nie wpływają na harmonogram fuzji z PZU.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na targach MSPO 2026 roku w Kielcach doszło do ważnego wydarzenia dla polskiego przemysłu obronnego. Huta Stalowa, Wola Spółka Akcyjna i Northrop Grumman Corporation podpisały wstępną umowę o transferze technologii. Porozumienie dotyczy montażu i testów armat Bushmaster MK-44S, które będą używane w pojazdach Rosomak i Borsuk. Finalizacja umowy planowana jest jeszcze w tym roku, co ma zwiększyć zdolności produkcyjne Polski. Dzięki temu Polska zyska większą niezależność w produkcji uzbrojenia. To krok w stronę uniezależnienia się od zagranicznych dostaw.
1: Izraelska firma Rafael Advanced Defense Systems Ltd. integruje swoją amunicję Spice 1000 z myśliwcami F-35. To ważny krok, który umożliwi innym krajom korzystanie z tej zaawansowanej technologii. Spice 1000 zwiększa zasięg i precyzję uderzeń, rażąc cele z ponad 120 km. Integracja odbywa się we współpracy z Lockheed Martin w USA i ma zakończyć się w ciągu kilku miesięcy. Po zakończeniu prac amunicja będzie dostępna dla izraelskich F-35, a później dla operatorów na całym świecie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1942 odcinku M jak miłość Marcin Chodakowski podejmie odważną decyzję o odejściu z firmy Elżbiety Domańskiej. Praca, która miała być spokojniejsza, stała się źródłem problemów, a zaskakująca propozycja szefowej przelała czarę goryczy. Domańska zaoferowała Marcinowi 1 000 000 złotych za zostanie ojcem jej dziecka, co Chodakowski stanowczo odrzucił. Po powrocie do domu Marcin podzieli się swoją decyzją z żoną Kamą, która zaskoczy go własną propozycją. Kama, mimo wcześniejszych obaw, zaproponuje Marcinowi powrót do pracy detektywa. To ogromna zmiana, bo jeszcze niedawno ta praca była źródłem napięć w ich związku. Marcin, zaskoczony, ale szczęśliwy, przyjmie tę ofertę, co otworzy nowy rozdział w jego życiu zawodowym.
2: W 3416 odcinku serialu Barwy Szczęścia Błażej Modrzycki przywozi do Warszawy swoją matkę. Zamiast ciepłego powitania, seniorka natychmiast zaczyna krytykować życie syna. Jej surowa ocena dotyka również Weroniki, partnerki Błażeja. Konflikt między kobietami może mieć poważne konsekwencje dla związku dziennikarza. Błażej staje przed trudnym wyborem między lojalnością wobec matki, a miłością do Weroniki. Powrót do stolicy okazuje się dla niego pełen napięć i wyzwań. Czy uda mu się pogodzić te dwa światy? Odpowiedź poznamy już w najnowszym odcinku. W 3406 odcinku Barw Szczęścia Hubert odkryje coś, co sprawi, że przestanie ufać Lucynie. Kasia będzie desperacko szukać pomocy dla zbuntowanego Xawerego, ale napotka trudności w systemie ochrony zdrowia. Oliwka, choć cieszy się z unijnej dotacji, szybko zmierzy się z problemami finansowymi z Kępskim. Zwierzchowska zaskoczy Agatę i Ignacego, sugerując sprzedaż mieszkania i emigrację. Tymczasem Bruno i Karolina nieświadomie wplątani są w śledztwo dotyczące handlu narkotykami w ich hotelu. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek 25 września o godzinie 20:05 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi zawiłymi wątkami i życiowymi dylematami. W 4741 odcinku Klanu Ula w końcu nawiąże kontakt z Kornelem, co wzbudzi emocje u Grażyny. Kornel zaoferuje pomoc w sprawie opiekunki, ale postawi warunek. Chce regularnie widywać się z dziećmi. Tola będzie przeżywać decyzję Pawełka o rezygnacji z wyjazdu do Sztokholmu, ale młody Lubicz zapewni ją, że jest pewny swojej decyzji. Monika Wrosso ogłosi nowe jesienne menu, w którym dominować będą propozycje Bazylego. Jerzy spróbuje namówić Antka i Renatę na wyjazd na winobranie do winnicy Oskara. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 18:05 na TVP1.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do 485 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 15:05 na TVP2. Manuel stanie przed trudnym zadaniem ukrycia nieobecności Kura, co może wywołać podejrzenia. Alonso pragnie zakończyć napiętą sytuację z Marią Antonią, a Vera zdecyduje się na szczere wyznanie przed Santosem. W pałacu atmosfera gęstnieje, a tajemnicze zaproszenie wciąż pozostaje zagadką. Serial przenosi nas do początku XX wieku w Hiszpanii, gdzie losy arystokracji i służby splatają się w miłosnych intrygach i rodzinnych tajemnicach. W obsadzie między innymi Ana Garcés, Eva Martín i Manuel Regueiro. Czy Manuelowi uda się utrzymać wszystko w tajemnicy?
2: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 207 odcinek. Jonca i jej dziecko znikają bez śladu, co wywołuje burzę w rezydencji. Cichan podejrzewa Bejzę, ale Mukader oskarża Nusreta. Hanser jako pierwsza zaczyna rozumieć, kto stoi za porwaniem. Policja rozpoczyna dochodzenie, a napięcie rośnie. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 25 września, o godzinie 17:20 na TVP2. Serial opowiada o Hanser, która zmaga się z trudnościami życia, opiekując się chorym bratem i wchodząc w aranżowane małżeństwo z Cichanem. W obsadzie między innymi Talia Celebi i Turkseve Cichan. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 49 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o godzinie 14 na TVP1. Remzi zasieje wątpliwości w sercu Minewer, sugerując, że Halil może ukrywać przed nią więcej niż się wydaje. Spotkanie Remziego z Halilem przyniesie napięcie, gdyż Remzi zażąda pieniędzy, grożąc ujawnieniem sekretów związanych z Tahsinem. W tle tych dramatycznych wydarzeń Ajfer wyzna Pinar swoje obawy dotyczące związku Buraka i Yasemin oraz możliwej utraty domu. Serial wciąga widzów w sieć rodzinnych tajemnic, które mogą zmienić życie bohaterów na zawsze. W obsadzie zobaczymy m.in. Nilgün Kasabbasiolu jako Minever i Emir Gülsever jako Burak. To opowieść o miłości, sekretach i odpowiedzialności za bliskich, która nie przestaje zaskakiwać. Lalka w nowej odsłonie zadebiutowała na Netflixie, przynosząc świeże spojrzenie na klasyczną powieść Bolesława Prusa. W rolach głównych zobaczymy Sandrę Drzymalską jako Izabelę Łęcką oraz Tomasza Szucharta jako Stanisława Wokulskiego. Reżyser Paweł Maślona odważnie zmienia fabułę, nadając jej współczesny charakter. Serial nie narzuca interpretacji, lecz zachęca do samodzielnego wyrobienia sobie opinii o bohaterach. Choć nie jest to najlepszy polski serial Netflixa, oferuje więcej niż tylko tanią sensację. Obsada pełna jest znanych nazwisk, takich jak Jacek Braciak czy Magdalena Cielecka. Lalka z pewnością wzbudzi emocje i nie pozostawi nikogo obojętnym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą również 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jacek Sasin w programie Poranny Ring zasugerował możliwy polityczny deal między Mateuszem Morawieckim a Donaldem Tuskiem. Chodzi o ewentualne poparcie koalicji Tuska dla Marcina Horały w głosowaniu na wicemarszałka Sejmu. Sasin kategorycznie zaprzeczył, że Prawo i Sprawiedliwość planuje wspólny start z Rozwojem Plus przed wyborami. Podkreślił, że w polityce nic nie dzieje się za darmo i jeśli doniesienia się potwierdzą, wyciągnie z tego polityczne wnioski.
0: Rafał Leśkiewicz w programie Poranny Ring ostro skrytykował marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, używając określenia WC. Leśkiewicz stwierdził, że wybór Czarzastego na tę funkcję to obraza dla polskiej demokracji. Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego również nie szczędził krytyki, nazywając sytuację kompromitującą dla Polski. Kancelaria Sejmu w pierwszym półroczu 2026 roku wypłaciła na nagrody już prawie 5 milionów złotych. W sumie w ciągu ostatnich 2,5 roku przeznaczono na ten cel prawie 25 milionów złotych. Co ciekawe, pracownicy niższego szczebla otrzymują średnio 5 razy wyższe premie niż kierownictwo. Na ten rok zaplanowano na nagrody około 7,5 miliona złotych, co stanowi 3% budżetu wynagrodzeń.
2: Tragiczny finał poszukiwań 3-letniego Noaha z Brantham w hrabstwie Suffolk. Chłopiec zniknął we wtorek z placu zabaw, co zapoczątkowało masowe poszukiwania z udziałem 1300 osób. Po 2 dniach nurkowie znaleźli ciało dziecka w stawie, 300 metrów od miejsca zaginięcia. Policja nie traktuje śmierci jako podejrzanej, a rodzina została już powiadomiona o tragedii.
0: Donald Trump wyraził niezadowolenie z planów zbliżenia Kanady z Unią Europejską. Amerykański prezydent zagroził nałożeniem wysokich ceł na unijne towary, jeśli uzna, że działania Brukseli mają złe intencje. Z kolei szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, zadeklarowała chęć współpracy z Kanadą nad przyznaniem jej statusu członka stowarzyszonego z Unią Europejską. Negocjacje w tej sprawie mają być kontynuowane przed szczytem liderów Kanady i Unii Europejskiej pod koniec października.
2: Brat księżnej Diany, Earl Spencer, w swojej nowej książce twierdzi, że król Karol po śmierci Diany miał powiedzieć, że zostanie ona szybko zapomniana. Pałac Buckingham, co rzadkie, zareagował na te oskarżenia, podważając wiarygodność wspomnień Spencera. Pałac wskazał, że emocje związane z tragedią mogły wpłynąć na jego ocenę sytuacji. Książka jeszcze nie została oficjalnie wydana, a już wywołuje kontrowersje.
0: Szerszenie azjatyckie coraz bardziej rozprzestrzeniają się w Europie, a w Portugalii odnotowano już ponad 205 tysięcy interwencji związanych z tym inwazyjnym gatunkiem. We wrześniu użądlenie przez szerszenia doprowadziło do śmierci 69-letniego rolnika. Owad ten, po raz pierwszy zauważony w Portugalii w 2011 roku, dotarł już nawet na Azory. Służby ostrzegają, by nie zbliżać się do gniazd i nie próbować ich samodzielnie niszczyć. Ministerstwo Obrony Narodowej zdementowało doniesienia o redukcji etatów w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej i 6. Brygadzie Powietrzno-Desantowej. Resort podkreśla, że planuje wzmocnienie i rozbudowę tych jednostek w ramach modernizacji Sił Zbrojnych RP. Szef Sztabu Generalnego, generał Wiesław Kukuła, potwierdził, że obie formacje będą rozwijane, a ich potencjał bojowy zwiększany. Czy wiesz, że dodanie szczypty pieprzu do herbaty może wzbogacić jej smak i wspomóc trawienie? Choć to nietypowe połączenie, pieprz nadaje naparowi delikatną ostrość i może korzystnie wpływać na metabolizm. Pajperyna, naturalny związek w pieprzu, wspiera procesy trawienne i może pomóc w walce z uczuciem ciężkości. To prosty sposób na urozmaicenie codziennej herbaty. Toaleta w domu nie wymaga codziennego, gruntownego czyszczenia. Eksperci zalecają dokładne mycie raz w tygodniu, o ile na bieżąco usuwamy widoczne zabrudzenia. W przypadku większej liczby domowników lub choroby w domu, częstotliwość sprzątania powinna być zwiększona. Regularne przecieranie powierzchni pomaga utrzymać higienę i zapobiega nagromadzeniu brudu. Pojawienie się pierwszych siwych włosów nie musi oznaczać wizyty u fryzjera. Istnieje domowy sposób na ich delikatne przyciemnienie. Płukanka z kory dębu, dostępna w aptekach i sklepach zielarskich, może pomóc w tonowaniu siwizny. Warto jednak pamiętać, że nie zastąpi ona farby i nie cofnie procesu siwienia. Proste ćwiczenie, które można wykonać podczas zmywania naczyń, może pomóc w uzyskaniu płaskiego brzucha. Wystarczy kilka minut dziennie, by wzmocnić mięśnie głębokie i zredukować niechciane fałdki. Kluczowe jest utrzymanie wyprostowanej sylwetki i napinanie mięśni brzucha. Eksperci podkreślają, że takie podejście w połączeniu z odpowiednią dietą przynosi szybkie efekty.
2: Mole odzieżowe mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieje prosty sposób na ich odstraszenie. Świeże kasztany, dzięki zawartości saponin, wydzielają zapach nie do zniesienia dla tych szkodników. Wystarczy rozłożyć je w szafie, by stworzyć naturalną barierę zapachową. Pamiętajmy, by co roku wymieniać kasztany na świeże, aby zachować ich skuteczność.
0: Drewniane meble mogą odzyskać swój blask dzięki prostemu trikowi z użyciem orzecha włoskiego. Naturalne oleje zawarte w orzechu skutecznie maskują drobne rysy i zadrapania na drewnie. Wystarczy delikatnie pocierać uszkodzone miejsce wnętrzem orzecha, aby zatuszować niedoskonałości. To ekologiczna i tania alternatywa dla drogich środków chemicznych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ida Nowakowska w programie Twoja twarz brzmi znajomo postanowiła zmierzyć się z legendą i wcieliła się w Cher, wykonując Welcome to Burlesque. Jej występ był tak poruszający, że Piotr Gąsowski, juror programu, nie mógł powstrzymać wzruszenia i dosłownie rozłożyło go to na łopatki. Nowe zasady programu, takie jak opcja Masz wybór, dodały emocji, a Ida, choć marzyła o Shakirze, wybrała większe wyzwanie. Efekt piorunujący.
2: Andziaks i Luka, królowie polskiego internetu. Znów na ustach wszystkich. Luka zdradził, że jego żona w 2024 roku zarobiła niemal 2 miliony złotych tylko na wyświetleniach na YouTubie. A to tylko czubek góry lodowej, bo jej firma świeczkowa przyniosła kolejne 3 miliony zysku. Cóż, niektórzy zarabiają na ciężkiej pracy, a inni na pokazywaniu codzienności bez filtrów. Netflix zaskakuje nową wersją Lalki Bolesława Prusa, która właśnie zadebiutowała na platformie. W rolach głównych Sandra Drzymalska jako Izabela Łęcka i Tomasz Szuchart jako Stanisław Wokulski, a towarzyszy im plejada gwiazd. Reżyser Paweł Maślona postawił na odważne uwspółcześnienie, które nie tylko odświeża klasykę, ale i wprowadza znaczące zmiany fabularne. Serial jest bezczelny, śmiały i na pewno nie pozostawi nikogo obojętnym, choć do najlepszych polskich produkcji Netflixa jeszcze mu daleko.
1: Monika Richardson, niegdyś twarz Europy Da Się Lubić, nie kryje rozczarowania z powodu reaktywacji programu bez jej udziału. Dziennikarka w swoim podcaście z ironią wspomina, że nie otrzymała nawet zaproszenia na premierowy odcinek. Katarzyna Zielińska, nowa prowadząca, stała się obiektem kąśliwych uwag Richardson, która jednak nie zamierza rozpoczynać publicznej krytyki. Czyżby TVP zapomniała, kto przez lata był twarzą ich hitu?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Roxana Węgiel, nasza niegdyś dziecięca gwiazda, teraz bryluje na nowojorskim tygodniu mody, przyciągając uwagę samej Karoliny Herrery. Oczywiście nie mogło zabraknąć zdjęć na Instagramie, gdzie Roxy prezentuje swoje długie nogi w wężowej marynarce i króciutkiej spódniczce. Ale to nie koniec jej amerykańskiej przygody. Razem z mężem, Kevinem, pracują nad nowym teledyskiem. Bo przecież kto by się przejmował odpoczynkiem, gdy można podbijać świat? Sandra Drzymalska, gwiazda polskiego kina, nie przestaje zaskakiwać. Wkrótce zobaczymy ją jako Izabelę Łęcką w nowej wersji Lalki od Netflixa, a na horyzoncie już majaczy rola Violetty Villas. W życiu prywatnym aktorka również nie narzeka na nudę, choć o swoim tajemniczym partnerze, Piotrze, mówi niewiele. W świecie, gdzie celebryci dzielą się każdą chwilą na Instagramie, Drzymalska wybiera dyskrecję, co w dzisiejszych czasach jest niemalże aktem buntu. Świat japońskiego kina pogrążony w smutku. Yuri Nakamura, znana z produkcji Netflixa, zmarła w wieku 44 lat. Przez 13 lat walczyła z rakiem, ale dopiero po jej śmierci dowiedzieliśmy się o tej heroicznej walce. Mimo choroby, do końca była aktywna zawodowo, a jej determinacja i uśmiech pozostaną w pamięci fanów na zawsze. Def Leppard znowu zaskakuje. Brytyjski zespół ogłosił wydanie boksu Volume 4, który podsumowuje ich twórczość z lat od 2015 do 2023. Największą sensacją jest niepublikowany dotąd cover utworu Revolution The Beatles, który przeleżał w szufladzie ponad 3 dekady. A jakby tego było mało, muzycy pracują nad nowym albumem, który ma być mieszanką wszystkiego, co tylko można sobie wyobrazić. Od najszybszego utworu w ich historii po najbardziej bombastyczne dzieło. Cóż, Def Leppard nie przestaje zaskakiwać.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Zespół Frontside z Sosnowca znów zaskakuje. Ich utwór Chaosu Nastał Czas, napisany ponad rok temu, brzmi dziś jak przepowiednia naszych czasów. Wojna, kryzys migracyjny i informacyjny chaos. Wszystko to w rytmie trash i death metalu, który nie daje chwili wytchnienia. Bez moralizowania, ale z brutalną szczerością. Frontside stawia nas twarzą w twarz z rzeczywistością, której nie sposób zignorować. Muzyka country, ten nieodłączny element amerykańskiej kultury, zaskakuje swoją historią. Choć zaczynała jako prostolinijne brzmienie z południa Stanów Zjednoczonych, szybko zyskała rockowy pazur, a elektryczna gitara hawajska stała się jej znakiem rozpoznawczym. W latach 70. country rock przeżywał swoje złote czasy, a teraz jak Feniks z popiołów powraca na listy przebojów. Kto by pomyślał, że nawet Pantera i Kid Rock będą flirtować z metal country?
2: Perkusista Linkin Park, Colin Britton, podjął się nie lada wyzwania, grając utwór Iron Maiden, którego wcześniej nie znał. W ramach popularnego programu Drumeo musiał stworzyć własną aranżację do Hallowed Be Thy Name. Britton przyznał, że długość i złożoność utworu były dla niego sporym zaskoczeniem. Tymczasem Iron Maiden, mimo że nie pojawią się osobiście, dołączą do Rock and Roll Hall of Fame podczas ceremonii w Los Angeles w listopadzie. Tuomas Holopainen z Nightwish przyznał, że zespół zasłużył na krytykę za sposób, w jaki rozstał się z Tarją Turunen. Wyrzucenie wokalistki w 2005 roku za pomocą otwartego listu porównano do działań złych neandertalczyków. Mimo burzliwej przeszłości, Holopainen nie traci zapału i już ma 6 nowych utworów dla zespołu. Nightwish planuje powrót do studia w 2027 roku, ale na koncerty fani będą musieli jeszcze poczekać. Reunion z Tarią. Zapomnijcie, to był rozwód i to w dodatku brzydki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 12 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Torunia termometry ukażą 13 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Jarosław Iwańczuk, znany jako Iwan, od 2003 roku unika organów ścigania. Jest poszukiwany za zabójstwo z użyciem broni palnej, udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz handel narkotykami. Policja z Bielan opublikowała jego możliwy wygląd po latach ukrywania się. Za Iwańczukiem wydano 3 listy gończe oraz europejski nakaz aresztowania. W Sokolnikach Suchych doszło do tragicznej katastrofy kolejowej, w której zginęła 39-letnia pani Agata. Jej syn, 15-letni Wiktor, opowiedział o swoim bólu w programie Uwaga TVN. Wypadek miał miejsce 9 września, gdy pociąg PKP Intercity zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym. Prokuratura prowadzi śledztwo, a rząd zapowiada surowsze kary dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Na warszawskim Mokotowie doszło do groźnego wypadku. Mazda zderzyła się z kiją, a następnie uderzyła w budynek i zaparkowanego jeepa. 3 osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Policja bada przyczyny nagłego pogorszenia samopoczucia kierowcy Mazdy.
2: Na warszawskiej Białołęce trwa śledztwo w sprawie śmierci noworodka. Główną podejrzaną jest 26-letnia matka dziecka, Paulina Rze, której zarzuca się zabójstwo. Sąd nie zgodził się na jej aresztowanie, ale nałożono na nią dozór policyjny. Prokuratura planuje zaskarżenie tej decyzji. Wyniki wstępnej sekcji zwłok będą znane w ciągu miesiąca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W szpitalu południowym w Warszawie doszło do dramatycznej sytuacji. Kobieta w 22 tygodniu ciąży przez ponad 3 godziny czekała na badanie ginekologiczne, mimo że jej stan gwałtownie się pogarszał. Lekarze stwierdzili pęknięcie macicy i krwotok wewnętrzny, co wymagało natychmiastowej operacji. Niestety, nie udało się uratować dziecka. Pacjentka zamierza zgłosić sprawę Rzecznikowi Praw Pacjenta.
1: Monumentalne koszary twierdzy Modlin, uznawane za najdłuższy budynek Europy, zostaną przekształcone w 3-gwiazdkowy hotel. W pierwszym etapie inwestycji przewidziano 123 pokoje, restauracje, bar oraz sale konferencyjne. Otwarcie planowane jest na 2027 rok, jednak prace są na etapie uzgodnień z konserwatorami zabytków. Za projekt odpowiada poznańska grupa Konkret, która chce zachować historyczny charakter budynku. Sąd okręgowy w Płocku skazał Sebastiana S. na 25 lat, a Mateusza W. na 30 lat więzienia za zabójstwo Norberta L. w Żyrardowie. Do tragedii doszło w czerwcu, kiedy to mężczyzna został postrzelony na ulicy Kilińskiego. Śledztwo trwało ponad rok i opierało się na poszlakach, w tym analizie monitoringu i danych telekomunikacyjnych. Wyrok nie jest prawomocny. W Przasnyszu doszło do przełomu w sprawie zabójstwa 56-latka. Policja zatrzymała 2 mężczyzn w wieku 31 i 60 lat, którzy usłyszeli zarzuty zabójstwa. Ciało ofiary znaleziono w pustostanie, a śledczy podkreślają, że to zdarzenie nie jest powiązane z lutowym pobiciem przez 13-latka. Prokuratura na razie nie ujawnia motywu zbrodni.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na drodze wojewódzkiej między Wieliczką a Dobczycami doszło do czołowego zderzenia Opla i Renault. Wypadek spowodował 33-letni kierowca Renault, który nagle zjechał na przeciwny pas. Obaj kierowcy, mimo że byli trzeźwi, trafili do szpitala z obrażeniami. Policja przypomina o konieczności odpoczynku podczas długich podróży, zwłaszcza w nocy. Wczoraj wieczorem w Krakowie doszło do dramatycznej sytuacji nad Wisłą. Pijany mężczyzna groził skokiem do rzeki, jednak dzięki szybkiej i profesjonalnej interwencji policji udało się zapobiec tragedii. Funkcjonariusze uspokoili desperata, a następnie przekazali go pod opiekę pogotowia ratunkowego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Policja z Myszkowa intensywnie poszukuje 34-letniego Przemysława Szymochy z Kotowic. Mężczyzna zaginął po tym, jak opuścił swój dom w niedzielę, 13 września. Funkcjonariusze apelują o pomoc i proszą o wszelkie informacje, które mogą pomóc w jego odnalezieniu. Każdy sygnał może być kluczowy dla ustalenia jego losów.
2: Dziś mija 29 lat od tragicznej śmierci 2 polskich policjantów. Sierżant Dariusz Konarzewski z Białegostoku zmarł po zasłabnięciu podczas sprawdzianu sprawności fizycznej. Podkomisarz Andrzej Buller zginął w katastrofie helikoptera ONZ w Bośni i Hercegowinie. Koledzy z Komendy Głównej Policji podkreślają, że pamięć o nich wciąż jest żywa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Jaworze doszło do poważnego wypadku. Ciężarówka wbiła się w budynek mieszkalny na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Myśliborskiej. Na miejscu trwa skomplikowana akcja ratunkowa z udziałem wszystkich służb. Burmistrz miasta, Emilian Bera, zaapelował o ostrożność i nieutrudnianie pracy ratownikom.
1: 2 lata po tragicznym wypadku na szkolnym parkingu w Bielawie, 10-letnia Laura wciąż walczy o życie. Dziewczynka, potrącona przez nauczycielkę, wymaga całodobowej opieki medycznej i intensywnej rehabilitacji. Sąd uznał nauczycielkę za winną, skazując ją na rok więzienia w zawieszeniu oraz grzywnę. Rodzina Laury apeluje o wsparcie finansowe na kosztowne leczenie i sprzęt medyczny. Nadchodzący weekend we Wrocławiu przyniesie zmienną pogodę. Piątek i sobota będą ciepłe i słoneczne, idealne na aktywności na świeżym powietrzu. W niedzielę nastąpi ochłodzenie i pojawią się opady deszczu, co może wpłynąć na plany mieszkańców. To dobry dzień na spędzenie czasu pod dachem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1015 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 14 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Promocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Olympiakos Pireus, wicemistrz Grecji, przechodzi kadrową rewolucję po nieudanym starcie sezonu. Klub zmienił trenera i przeprowadził liczne transfery, co wpłynęło na brak zgrania drużyny. Jagiellonia Białystok ma szansę na korzystny wynik w meczu Ligi Europy, jeśli przetrwa początkowy napór greckiego zespołu. Eksperci podkreślają, że chaos w Olympiakosie może być szansą dla polskiego klubu. Przed meczem Elche z Realem Madryt doszło do skandalu. Gwiazdy królewskich Kylian Mbappé i Vinicius Junior odmówiły pełnego udziału w akcji solidarnościowej z Ceutą, co wywołało oburzenie w Hiszpanii. Mimo kontrowersji Real Madryt wygrał dramatyczny mecz 3-2, zdobywając decydującego gola w doliczonym czasie gry. Klub stara się teraz załagodzić sytuację. Robert Lewandowski nie kończy jeszcze kariery w reprezentacji Polski, ale jego rola może się zmienić. Kapitan naszej kadry zasugerował, że może być rezerwowym, dając szansę młodszym zawodnikom. Lewandowski podkreślił, że decyzję o zakończeniu kariery podejmie sam, gdy poczuje, że to właściwy moment. Przed reprezentacją 4 mecze w Lidze Narodów, a jego występy będą zależały od decyzji selekcjonera.
2: Oskar Pietuszewski, młody piłkarz z Białegostoku, może wkrótce wrócić na boisko. Po kontuzji uda zawodnik FC Porto uczestniczył już w treningu i czeka na wyniki badań, które zdecydują o jego występie w meczu z Benfiką 20 września. FC Porto, lider portugalskiej ekstraklasy, liczy na jego powrót do składu na to ważne spotkanie. Tymoteusz Puchacz wraca do reprezentacji Polski po prawie 2 latach przerwy. Selekcjoner Jan Urban powołał go na nadchodzące mecze kadry. Puchacz, który w tym sezonie błyszczy w Lidze Mistrzów z Sabah FK, ma za sobą udany czas w Azerbejdżanie, gdzie zdobył mistrzostwo i krajowy puchar. Przed Polakami 4 mecze, w tym najbliższy z Bośnią w Warszawie. Bułgarska reprezentacja siatkarzy przygotowuje się do starcia z Polską podczas Mistrzostw Europy. Lider zespołu, Aleksandar Nikołow, zapowiada pełne zaangażowanie i walkę całym sercem. Bułgarzy, podbudowani zwycięstwem nad Izraelem, liczą na pokazanie swojej prawdziwej formy przeciwko Mistrzom Europy. Czy determinacja i energia wystarczą, by stawić czoła faworytowi? Przekonamy się już wkrótce.
1: Michał Cieślak został pełnoprawnym mistrzem świata w kategorii junior ciężkiej federacji WBC. Stało się to po tym, jak Noel Mikaelian stracił tytuł, decydując się na walkę bez zgody federacji. Cieślak, który w czerwcu pokonał Jeana Pascala, teraz przygotowuje się do obrony tytułu. Jego rywalem będzie David Benavides, a walka planowana jest na 12 grudnia. Anastazja Kuś, 19-letnia polska biegaczka, została nominowana do prestiżowej nagrody Wschodząca Gwiazda przez European Athletics. To wyróżnienie jest efektem jej znakomitego sezonu, w którym zdobyła tytuł mistrzyni świata U20 w biegu na 400 metrów z czasem 51,06 sekundy. Wynik ten jest nowym rekordem Polski w tej kategorii wiekowej. Ostateczne wyniki plebiscytu poznamy 24 października podczas gali Golden Tracks w Lozannie. Anna Lewandowska wróciła do Barcelony po udziale w nowojorskim Tygodniu Mody. Trenerka fitness cieszy się z powrotu do Hiszpanii, gdzie spędza czas w swoim studio Edan i spotyka się z przyjaciółmi. Lewandowska podkreśla, że w Barcelonie czuje się jak w domu.
2: Bartłomiej Bołądź przeżywa najlepszy sezon w swojej karierze, stając się kluczową postacią polskiej reprezentacji siatkarskiej. Podczas Ligi Narodów 2026 roku i trwających Mistrzostw Europy jego forma nie zawodzi. W wygranym meczu z Ukrainą, który zapewnił Polsce zwycięstwo w grupie, Bołądź ponownie pokazał swoją klasę. Siatkarz podkreśla, że jego sukcesy to efekt braku kontuzji i wsparcia ze strony żony Joanny. Paweł Korpuliński zdobył tytuł mistrza Europy w driftingu podczas finału Drift Masters na PGE Narodowym w Warszawie. Polak wykorzystał błąd dotychczasowego lidera, Piotra Więcka, który zakończył sezon na 3. miejscu. W zawodach triumfował Irlandczyk Conor Shanahan, ale to Korpuliński i Więcek zapewnili Polsce 2 miejsca na podium klasyfikacji generalnej.
1: Marian Kmita objął funkcję pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. W związku z tym Kmita zdecydował się na bezpłatny urlop w Polsacie, gdzie dotychczas kierował sportem. Jego obowiązki w stacji przejmie Piotr Pykel. Kmita będzie pełnił funkcję prezesa PKOL do kwietnia przyszłego roku.
2: Polski Związek Piłki Nożnej podpisał nowy kontrakt z firmą STS, która zastąpi InPost jako strategiczny sponsor reprezentacji Polski. Umowa obowiązuje do 2030 roku, a STS od 12 lat wspiera polski futbol. To ważny krok po serii rozstań z dotychczasowymi partnerami biznesowymi. Podczas zawodów High Rocks w Pekinie australijska rekordzistka Joanna Wietrzyk zwyciężyła, mimo że zmagała się z biegunką. Jej wyczyn wywołał kontrowersje, łącząc podziw dla determinacji z krytyką dotyczącą higieny. Organizatorzy zapewnili, że sprzęt został zdezynfekowany, ale debata w świecie sportu trwa.
1: Reprezentacja Polski siatkarzy rozpoczyna fazę pucharową Mistrzostw Europy. Po niespodziewanej porażce z Bułgarią, biało-czerwoni zmierzą się w 1/8 finału z Łotwą. Mimo że Polacy są faworytami, Łotysze już pokazali, że potrafią zaskoczyć. Mecz odbędzie się w sobotę o 15:00 w Sofii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 14 stopni Celsjusza. W Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1942 odcinku M jak miłość Marcin Chodakowski podejmie odważną decyzję o odejściu z firmy Elżbiety Domańskiej. Praca, która miała być spokojniejsza, stała się źródłem problemów, a zaskakująca propozycja szefowej przelała czarę goryczy. Domańska zaoferowała Marcinowi 1 000 000 złotych za zostanie ojcem jej dziecka, co Chodakowski stanowczo odrzucił. Po powrocie do domu Marcin podzieli się swoją decyzją z żoną Kamą, która zaskoczy go własną propozycją. Kama, mimo wcześniejszych obaw, zaproponuje Marcinowi powrót do pracy detektywa. To ogromna zmiana, bo jeszcze niedawno ta praca była źródłem napięć w ich związku. Marcin, zaskoczony, ale szczęśliwy, przyjmie tę ofertę, co otworzy nowy rozdział w jego życiu zawodowym.

0: szczęścia, Hubert odkryje coś, co sprawi, że przestanie ufać Lucynie. Kasia będzie desperacko szukać pomocy dla zbuntowanego Xawerego, ale napotka trudności w systemie ochrony zdrowia. Oliwka, choć cieszy się z unijnej dotacji, szybko zmierzy się z problemami finansowymi z Kępskim. Zwierzchowska zaskoczy Agatę i Ignacego, sugerując sprzedaż mieszkania i emigrację. Tymczasem Bruno i Karolina nieświadomie wplątani są w śledztwo dotyczące handlu narkotykami w ich hotelu. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek, 25 września o godzinie 20:05 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi zawiłymi wątkami i życiowymi dylematami. W 999 odcinku Na dobre i na złe emocje sięgają zenitu. Blanka i Mario, zrozpaczeni rodzice, postanawiają nagłośnić zaginięcie córki Niny, mimo ostrzeżeń policji. Wkrótce kontaktuje się z nimi rzekomy porywacz, żądając okupu, ale okazuje się, że to tylko oszust. Prawdziwa porywaczka, dawna pacjentka Blanki, nadal pozostaje na wolności. Blanka i Mario, mimo trudności, decydują się działać razem, wierząc, że to jedyna szansa na odnalezienie córki. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany w środę, 30 września, o godzinie 20:50 na TVP2.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 207 odcinek. Jonca i jej dziecko znikają bez śladu, co wywołuje burzę w rezydencji. Cichan podejrzewa Bejzę, ale Mukader oskarża Nusreta. Hanser jako pierwsza zaczyna rozumieć, kto stoi za porwaniem. Policja rozpoczyna dochodzenie, a napięcie rośnie. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 25 września, o godzinie 17:20 na TVP2. Serial opowiada o Hanser, która zmaga się z trudnościami życia, opiekując się chorym bratem i wchodząc w aranżowane małżeństwo z Cichanem. W obsadzie m.in. Talia Celebi i Turkseve Cichan. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 49 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o godzinie 14 na TVP1. Remzi zasieje wątpliwości w sercu Minewer, sugerując, że Halil może ukrywać przed nią więcej niż się wydaje. Spotkanie Remziego z Halilem przyniesie napięcie, gdyż Remzi zażąda pieniędzy, grożąc ujawnieniem sekretów związanych z Tahsinem. W tle tych dramatycznych wydarzeń Ajfer wyzna Pinar swoje obawy dotyczące związku Buraka i Yasemin oraz możliwej utraty domu. Serial wciąga widzów w sieć rodzinnych tajemnic, które mogą zmienić życie bohaterów na zawsze. W obsadzie zobaczymy m.in. Nilgün Kasabbasiolu jako Minever i Emir Gülsever jako Burak. To opowieść o miłości, sekretach i odpowiedzialności za bliskich, która nie przestaje zaskakiwać.
1: W 149 odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Zespół Wojtka zostanie wezwany do Skłotu, gdzie dziewczyna po zażyciu opioidów zaatakuje ratowników, a Artur będzie potrzebował szycia. Natalia spróbuje wykorzystać kompromitujące zdjęcia Kai i Wiktora, ale jej plan nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Tymczasem na SOR trafi nieprzytomny nastolatek z poważnymi urazami, co zmusi lekarzy do natychmiastowej operacji. Kaja będzie zaskoczona decyzją Wiktora o zmianie szpitala. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 25 września, o godzinie 16:50 na TVN. Serial Szpital Świętej Anny to pełna emocji opowieść o życiu lekarzy i ratowników w krakowskim szpitalu, gdzie codziennie muszą stawiać czoła trudnym decyzjom i zawodowym wyzwaniom.
0: Lalka w nowej odsłonie zadebiutowała na Netflixie, przynosząc świeże spojrzenie na klasyczną powieść Bolesława Prusa. W rolach głównych zobaczymy Sandrę Drzymalską jako Izabelę Łęcką oraz Tomasza Szucharta jako Stanisława Wokulskiego. Reżyser Paweł Maślona odważnie zmienia fabułę, nadając jej współczesny charakter. Serial nie narzuca interpretacji, lecz zachęca do samodzielnego wyrobienia sobie opinii o bohaterach. Choć nie jest to najlepszy polski serial Netflixa, oferuje więcej niż tylko tanią sensację. Obsada pełna jest znanych nazwisk, takich jak Jacek Braciak czy Magdalena Cielecka. Lalka z pewnością wzbudzi emocje i nie pozostawi nikogo obojętnym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. W Poznaniu odnotujemy 13 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Gdańsku możemy spodziewać się temperatury 14 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami.

0: mitami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Minister edukacji Barbara Nowacka ostro skrytykowała europosła Patryka Jakiego w porannej rozmowie RMF FM. Nowacka zarzuciła Jakiemu drwiny z choroby otyłości Katarzyny Lubnauer, używając określeń takich jak chamstwo i palant. Podkreśliła, że wygląd nie powinien podważać kompetencji polityka. Minister wyraziła również oburzenie wobec braku reakcji prawicy na poniżanie Lubnauer.
2: Koalicja Obywatelska umacnia swoją pozycję lidera na polskiej scenie politycznej, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość o około 5,5 punktu procentowego. Według najnowszego sondażu Koalicja Obywatelska zdobywa około 30,5% poparcia, a Prawo i Sprawiedliwość 25%. Do Sejmu weszłyby także Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej oraz Nowa Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 i ugrupowanie Mateusza Morawieckiego nie przekroczyłyby progu wyborczego. 76% ankietowanych deklaruje chęć udziału w wyborach.
0: Krzysztof Rutkowski ujawnił, że były poseł Marcin Romanowski, poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości, może ukrywać się na Słowacji, w okolicach Bańskiej Bystrzycy. Detektyw podkreślił, że Romanowski ma ograniczone możliwości finansowe i płaci wyłącznie gotówką, by unikać śladów transakcji. Rutkowski zapowiedział konferencję prasową w Bratysławie, gdzie przedstawi szczegóły dotyczące Romanowskiego i osób, które mogą mu pomagać. Przypomnijmy, że za Romanowskim wydano europejski nakaz zatrzymania. Rosyjskie drony zaatakowały okolice polsko-ukraińskiej granicy, uszkadzając lokomotywę i stację paliw. W odpowiedzi rząd wzmocnił ochronę na przejściu granicznym w Dorohusku, wykorzystując system HESCO. Tymczasem aż 63% Polaków uważa, że kraj nie jest gotowy na zagrożenia z powietrza. Wzmożone działania na granicy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa w obliczu rosnącego zagrożenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Niemczech rozpoczął się proces Mai S., byłej policjantki, oskarżonej o gwałt na 15-letniej córce swojej koleżanki. 55-latka przyznała się do zarzucanych czynów. W jej domu znaleziono także pornografię dziecięcą i broń. Sąd może skazać ją na 3,5 roku więzienia.
0: Trzy osoby zginęły w katastrofie śmigłowca telewizyjnego w Los Angeles. Maszyna stacji NBC 4 i Telemundo 52 rozbiła się podczas relacjonowania wypadku autobusu. Na pokładzie znajdowali się reporterka Eliana Moreno i pilot George Marciniw, którzy zginęli na miejscu. Trzecią ofiarą był 29-letni Eddie Gutierrez Mejia z Gwatemali, który znajdował się na ziemi. Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana, a sprawę badają amerykańskie służby. W stanie Indiana pies zagryzł tygodniowe niemowlę. Sąd skazał ojca dziecka na 16 lat więzienia, a pozostali krewni zasiądą na ławie oskarżonych. Do tragedii doszło w miejscowości Markle, gdzie pies rasy mieszanej zaatakował chłopca. Warunki w domu rodziny były szokujące, a pies został uśpiony po incydencie. W Stanach Zjednoczonych wybuchła sensacja po aresztowaniu 35-letniej Cyreny Ann Quast z Minnesoty. Kobieta, zatrzymana za kradzież akumulatorów, jest łudząco podobna do Jennifer Lopez, co zszokowało internautów. Quast, która ma na koncie liczne przestępstwa, została zwolniona z aresztu, ale czekają ją poważne konsekwencje. Jej zdjęcie z aresztu stało się wiralem, a fani żartują o potrzebie testu DNA.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Tucker Carlson, były dziennikarz Fox News, oskarża Donalda Trumpa o bezpośrednie tuszowanie sprawy Jeffreya Epsteina. Carlson twierdzi, że prezydent Stanów Zjednoczonych osobiście zdecydował o ograniczeniu ujawniania dokumentów związanych z Epsteinem. Biały Dom zaprzecza tym oskarżeniom, podkreślając, że Trump został oczyszczony z zarzutów. Sprawa wciąż budzi kontrowersje w Stanach Zjednoczonych.
2: Niemcy rozpoczęły największą od zakończenia zimnej wojny modernizację Bundeswehry. Celem jest stworzenie do roku 2035 technologicznie najsilniejszej konwencjonalnej armii w Europie. Kluczowe decyzje dotyczące finansowania i zwiększenia liczebności armii przesunięto na okres po wyborach parlamentarnych w roku 2029. Niemcy mają pełnić rolę głównego zaplecza logistycznego dla wschodniej flanki NATO, co wiąże się z wyzwaniami kadrowymi i przemysłowymi.
0: Jesienne spacery to nie tylko kolorowe liście, ale i kasztany, które dawniej uważano za talizmany przynoszące szczęście i chroniące przed złem. Wierzono, że noszenie kasztana w portfelu mogło przyciągnąć pieniądze i zapewnić pomyślność. Choć dziś traktujemy to z przymrużeniem oka, warto pamiętać o tych dawnych wierzeniach, które dodają magii jesiennym dniom. Wilgoć na oknach w sezonie jesienno-zimowym może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Nadmiar wilgoci sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów, co może powodować nieprzyjemny zapach i uszkodzenia w domu. Proste domowe metody, takie jak użycie roślin doniczkowych czy sody oczyszczonej, mogą skutecznie pomóc w walce z tym problemem. Ważne jest także, aby nie zasłaniać grzejników i zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Początek jesieni to idealny czas na kwitnienie storczyków, ale nie zawsze rośliny te wypuszczają pąki. Warto wtedy wypróbować skandynawski sposób hartowania, który polega na zmianach temperatury. W ciągu dnia storczyk powinien być w cieplejszym miejscu, a nocą w chłodniejszym. Po kilku tygodniach takiej pielęgnacji roślina powinna zacząć kwitnąć.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Krakowie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju, w Szczecinie, na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielkie emocje w świecie filmu, bo oto nadchodzi Igrzyska Śmierci, wschód słońca w dniu dożynek. Premiera już 20 listopada, ale zwiastun, który miał podgrzać atmosferę, zdradził chyba zbyt wiele. Joseph Zada, młody talent, wciela się w rolę Haymitcha Abernathy'ego i już zdobywa uznanie, choć Woody Harrelson błogosławił go dopiero po zakończeniu zdjęć. Fani nie mogą się doczekać, a my zastanawiamy się, czy tym razem Capitol nie przesadził z liczbą spoilerów. Izabella Krzan, nasza ulubiona gwiazda TVN-u, postanowiła uciec z polskiej jesieni w poszukiwaniu ciepła. W sieci chwali się swoją idealną figurą, wskakując do wody w skąpym bikini, które nie pozostawia wiele dla wyobraźni. Ta była Miss Polonia, która z powodzeniem przeszła z wybiegu na ekran, teraz błyszczy, jako prowadząca Asia Express i śniadaniówki. Wygląda na to, że Izabella nie tylko ucieka przed chłodem, ale i przed konkurencją, bo jej wysportowana sylwetka wciąż robi wrażenie. Madonna znowu na szczycie. Królowa popu zgarnęła aż 11 nominacji na tegorocznej gali MTV Video Music Awards. Kto by pomyślał, że występ w sukni ślubnej na pierwszej edycji VMA w 1984 roku, który miał być jej końcem, stanie się początkiem legendy? Confessions 2 i towarzyszący mu film pokazują, że Madonna wciąż potrafi zaskakiwać i prowokować. Cóż, nie ma to jak być ikoną popkultury przez dekady. Nicole Scherzinger i The Pussycat Dolls w końcu zawitały do Polski, a to dopiero ich pierwszy koncert nad Wisłą. Okazuje się, że Nicole ma polskie korzenie, co z dumą ogłosiła na scenie. Fani byli w szoku, że tak długo musieli czekać na występ zespołu, który od lat króluje na polskich playlistach. A jakby tego było mało, Nicole odwiedziła lokal Magdy Gessler i zjadła pierogi na cześć swojej prababci Stelli.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Piotr Stramowski, niegdyś znany z serialowych ról, dziś obchodzi swoje 39. urodziny jako jedno z najgorętszych nazwisk polskiego kina. Od nieśmiałego aktora teatralnego do twardziela z irokezem w Pitbullu. Jego metamorfozy są jak roller coaster w świecie show biznesu. Choć zdobył antynagrody za Botox, nie przeszkodziło mu to w zdobywaniu kolejnych sukcesów, jak rola w dramacie Agnieszki Holland. A w życiu prywatnym? Rozwód z Katarzyną Warnkę tylko podgrzał atmosferę wokół jego osoby.
2: Piotr Gąsowski, znany z programu Twoja twarz brzmi znajomo, postanowił przetestować swoje umiejętności rajdowe na ulicach Warszawy. Aktor, pędząc na swojej eleganckiej Wespie, zapomniał, że droga dla rowerzystów to nie tor wyścigowy. Wszystko po to, by odebrać dwie pary okularów. Może teraz lepiej dostrzeże znaki drogowe. Na szczęście dla niego policja nie była w pobliżu, więc uniknął mandatu i punktów karnych. Ciekawe, czy nowe okulary pomogą mu w przyszłości unikać takich przygód.
1: W 15. edycji Top Model zaskoczenie goni zaskoczenie. Jurorzy postanowili wyeliminować niemal połowę uczestników już na starcie, co jest absolutnym rekordem w historii programu. Michał Piruk, który przez lata był mentorem, pożegnał się z show, a jego miejsce zajęła Klaudia El Dursi. Nowa jurorka, Ewelina Gralak, znana na całym świecie stylistka, dołączyła do składu, by jeszcze bardziej podkręcić emocje. Hugon Jamrus, najlepszy model odcinka, już teraz podzielił jurorów, a to dopiero początek tej emocjonującej edycji. Danny Filth, niekwestionowany król mroku i lider Cradle of Filth, postanowił podzielić się swoimi diabelskimi przygodami w autobiografii The Filth – My Life in Devilry and Debauchery. Książka, pełna szalonych opowieści z życia wokalisty, trafi na półki w czerwcu przyszłego roku. Tymczasem zespół nie zwalnia tempa i kończy pracę nad nowym albumem, który ma być kolejnym krokiem w ich muzycznej ewolucji. Cóż, wygląda na to, że Danny Filth nie zamierza przestać nas zaskakiwać.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Anthrax wraca po dekadzie z nowym albumem Cursum Perficio, który zaskakuje świeżością i energią, jakby czas stanął w miejscu. Fani thrash metalu mogą odetchnąć z ulgą, bo zespół nie tylko sprostał oczekiwaniom, ale i przypomniał, dlaczego jest częścią Wielkiej Czwórki. Zamiast odcinać kupony, Anthrax serwuje potężne uderzenie, które łączy klasyczne brzmienia z nowoczesnym ciężarem. A czy to ich ostatni album? Cóż, Scott Ian pozostawia nas w niepewności, sugerując, że przyszłość zespołu może być równie nieprzewidywalna jak ich muzyka.
2: Wolf Hoffmann, gitarzysta niemieckiej formacji Accept, ogłosił, że jego najlepszy riff to ten z Balls to the Wall. Twierdzi, że jest to ikoniczny motyw, który pojawia się tylko raz na początku utworu, ale zostaje w pamięci na zawsze. Accept świętuje swoje 50-lecie i z tej okazji zagrają w Polsce 9 grudnia 2026 roku w Gliwicach. Przy okazji wydali album Teutonic Titans 1976 do 2026, gdzie klasyki zyskały nowe, świeże aranżacje.
1: Ozzy Osbourne i Black Sabbath po raz ostatni na scenie, a teraz na dużym ekranie. Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginning to film, który przeniesie nas do lipca zeszłego roku, kiedy to na stadionie Villa Park w Birmingham odbył się ich pożegnalny koncert. Wydarzenie, które przeszło do historii, teraz trafi do kin na całym świecie 28 października. To nie tylko muzyka, to zamknięcie pewnego rozdziału, a w tle legendarne zespoły, takie jak Metallica czy Guns N' Roses. Czas na ostatnie dziękuję od Księcia Ciemności.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1015 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą 14 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Przasnyszu doszło do przełomu w śledztwie dotyczącym śmierci 56-letniego mężczyzny. Policja zatrzymała dwóch bezdomnych mężczyzn, którym postawiono zarzuty morderstwa. Prokuratura podkreśla, że nie ma związku między tą zbrodnią, a wcześniejszym atakiem na ofiarę przez nastolatka. Zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani. Na warszawskiej Białołęce doszło do tragedii. Śmierci noworodka. Główną podejrzaną jest 26-letnia matka, Paulina Rze, której postawiono zarzut zabójstwa. Sąd nie zgodził się na jej aresztowanie. Zastosowano jedynie dozór policyjny. Śledztwo trwa, a pełne wyniki sekcji zwłok będą znane za około miesiąc. W Żyrardowie zapadł wyrok w sprawie zabójstwa Norberta L. Sąd okręgowy w Płocku skazał Sebastiana S. na 25 lat, a Mateusza W. na 30 lat więzienia. Mężczyźni zostali uznani za winnych oddania dwóch strzałów, które zabiły 42-latka. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
2: Na warszawskim Mokotowie doszło do tragicznego zdarzenia. 22-letni obywatel Słowacji ugodził nożem swoją 26-letnią partnerkę, która zmarła mimo reanimacji. Mężczyzna został zatrzymany przez policję, a za zabójstwo grozi mu dożywocie. Śledczy zabezpieczyli dowody i prowadzą dalsze czynności w tej sprawie. W najbliższy weekend mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się zmiennej pogody. Piątek będzie najcieplejszym dniem, choć pochmurnym, z temperaturą sięgającą 22 stopni. Sobota przyniesie słońce, ale będzie nieco chłodniej, około 21 stopni. W niedzielę nadejdzie pogorszenie pogody z deszczem i silniejszym wiatrem. W Krakowie trwa śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginęło małżeństwo, a ich dziecko zostało ciężko ranne. 26-letni Hubert B., kierowca Volkswagena, zaprzecza, że to jego wina, obwiniając zły stan drogi. Ekspertyzy wskazują jednak na nadmierną prędkość. Kluczowe mogą być dane z samochodowej czarnej skrzynki, które prokuratura spodziewa się otrzymać wkrótce.
1: W Krakowie zablokowano projekt wprowadzenia opłaty turystycznej w wysokości do 40 zł za dobę. Radni Koalicji Obywatelskiej i Lewicy odrzucili możliwość dyskusji nad propozycją Klubu Kraków dla mieszkańców. Inicjatywa miała na celu ograniczenie turystyfikacji i zasilenie miejskiego budżetu. Projekt rezolucji trafił teraz do najwyższych władz państwowych.
2: W Gliwicach trwa budowa gigantycznego kompleksu rozrywkowego Episodia, który ma stać się jedną z głównych atrakcji Śląska. Prace przekroczyły już pół metek, a otwarcie planowane jest na lato 2027 roku. Inwestycja o wartości ponad 50 milionów euro zaoferuje około 30 różnorodnych atrakcji, w tym strefy tematyczne inspirowane popularnymi animacjami jak Psy Patrol czy Smurfy. Park będzie działał przez cały rok, a jego główną grupą docelową będą rodziny z dziećmi. Na Śląsku trwa śledztwo w sprawie dramatycznego pościgu, w którym 37-letni Marcin E. prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Mężczyzna usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz usiłowania sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Prokuratura bada również, czy w jego organizmie były obecne środki psychotropowe.
1: Od 16 marca przyszłego roku odcinek autostrady A4 między Katowicami a Krakowem będzie darmowy dla samochodów osobowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przejmie zarządzanie trasą, co oznacza likwidację bramek i planowaną budowę trzeciego pasa ruchu. To ważna zmiana dla tysięcy kierowców, którzy codziennie korzystają z tej trasy. Warto dodać, że inne odcinki autostrad w Polsce pozostaną płatne.
2: Dziś wieczorem w losowaniu Lotto do wygrania jest aż 40 milionów złotych. To jedna z największych kumulacji w historii, która może zmienić życie zwycięzcy w mgnieniu oka. Losowanie odbędzie się o godzinie 22, a kupony można nabyć w kolekturach, przez internet lub aplikację mobilną. Cena jednego zakładu to 5 zł. Trwają poszukiwania 15-letniej Marty Kuś z Bydgoszczy. Dziewczyna zaginęła po wyjściu z domu w środę rano i od tego czasu nie ma z nią kontaktu. Policja apeluje do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu Marty, której telefon jest wyłączony. W momencie zaginięcia miała na sobie czarną bluzę, szare spodnie i czarne buty sportowe. Jagiellonia Białystok zadebiutowała w Lidze Europy, mierząc się z Olympiakosem Pireus. Mecz odbył się na stadionie w Pireusie, gdzie od pierwszych minut słychać było żywiołowy doping. Choć grecka drużyna częściej była przy piłce, nie stworzyła sobie klarownych sytuacji bramkowych. Jagiellonia dobrze spisywała się w defensywie, skutecznie odpierając ataki gospodarzy. W Jaworze na Dolnym Śląsku doszło do poważnego wypadku. Rozpędzona ciężarówka wjechała w budynek mieszkalny na skrzyżowaniu ulic Myśliborskiej i Mickiewicza. Na miejscu trwa skomplikowana akcja ratunkowa, w której uczestniczą służby ratunkowe, policja i straż pożarna. Burmistrz Jawora apeluje do mieszkańców o omijanie rejonu wypadku i współpracę z ratownikami. Dwa lata po tragicznym wypadku na szkolnym parkingu w Bielawie, 8-letnia Laura wciąż walczy o życie. Dziewczynka wymaga całodobowej opieki medycznej i intensywnej rehabilitacji. Nauczycielka, która potrąciła dziecko, została uznana za winną i skazana na rok więzienia w zawieszeniu oraz grzywnę. Rodzina Laury apeluje o wsparcie na jej leczenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 12 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Wrocławia termometry ukażą 14 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Maciej Szymczyk, 19-letni Polak, rzucił studia na Berkeley, by założyć startup Sales Patriot. Jego firma, automatyzująca dostawy części zamiennych dla wojska, zdobyła ponad 10 milionów dolarów finansowania. Wśród inwestorów znalazł się m.in. Rafał Brzoska. Sales Patriot działa na globalnym rynku wartym miliardy dolarów, oferując pensje od 30 tysięcy złotych miesięcznie. Firma ma siedzibę w Warszawie, gdzie pracuje w stylu hacker house'u. Dzięki innowacyjnemu podejściu Sales Patriot dynamicznie rozwija się także w sektorze komercyjnym. Najnowsze dane GUS wskazują na możliwe podwyżki emerytur i rent od marca przyszłego roku. Przy świadczeniu 3006 zł emerytura może wzrosnąć o 143 zł miesięcznie, a przy 4043 zł o 192 zł. Podwyżki obejmą także dodatki, takie jak pielęgnacyjny, który wzrośnie o około 17,5 zł. Inflacja w sierpniu wyniosła około 3,5%, a wynagrodzenia wzrosły o niecałe 7% w lipcu. Na tej podstawie wyliczono wskaźnik waloryzacji na poziomie niecałych 5%. Ostateczne kwoty poznamy na początku przyszłego roku.
2: Ekspert Instytutu Sobieskiego, Bartosz Marczuk, podkreśla konieczność zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz późniejszego przechodzenia na emeryturę. Obecny system emerytalny, oparty na modelu z XIX wieku, nie odpowiada dzisiejszym wyzwaniom demograficznym. W Polsce na jednego seniora przypada coraz mniej pracujących, co zagraża stabilności systemu. Marczuk wraz z Pawłem Borysem proponuje w swojej książce konkretne rozwiązania, takie jak dłuższa aktywność zawodowa i dodatkowe oszczędzanie. Eksperci apelują także o rozpoczęcie dyskusji na temat zrównania wieku emerytalnego i wprowadzenia premii dla rodziców. We wrześniu nastroje konsumenckie w Polsce były podzielone. Główny Urząd Statystyczny informuje, że poprawiła się ocena bieżącej sytuacji, ale pogorszyły się oczekiwania dotyczące przyszłości. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł o 0,5 punktu, osiągając -10,8. Konsumenci lepiej oceniają możliwość dokonywania ważnych zakupów oraz sytuację ekonomiczną kraju. Jednak obawy dotyczące przyszłej sytuacji finansowej gospodarstw domowych i rynku pracy wpłynęły na spadek wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej o 0,3 punktu do poziomu -7,9.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Nowe przepisy Unii Europejskiej mogą poważnie wpłynąć na polską gospodarkę. Zmiany w dyrektywie tytoniowej oraz systemie handlu emisjami mogą zmniejszyć polskie PKB o 43 miliardy złotych i zlikwidować blisko 140 tysięcy miejsc pracy do 2030 roku. Polska, z uwagi na większy udział przemysłu i emisyjną energetykę, jest szczególnie narażona na negatywne skutki tych regulacji. Badania wskazują, że restrykcyjne przepisy mogą paradoksalnie zwiększyć liczbę palaczy w Polsce. Naukowcy apelują o uwzględnienie krajowych realiów gospodarczych w unijnych przepisach. Rząd planuje wprowadzenie nowej opłaty za opakowania, która ma przynieść 5 miliardów złotych rocznie. Branża ostrzega, że to ukryty podatek, który może podnieść ceny żywności nawet o 20%. Producenci będą musieli płacić do państwowego funduszu, co według rządu ma obniżyć rachunki za śmieci. Jednak przedsiębiorcy obawiają się, że koszty zostaną przerzucone na konsumentów. Projekt krytykują także inne ministerstwa, w tym Ministerstwo Rolnictwa i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spór między rządem a przedsiębiorcami trwa, a przyszłość systemu pozostaje niepewna. Polska wykorzystuje jedynie 55% swojego potencjału, jak wynika z indeksu racji stanu opracowanego przez Centrum Strategii Rozwojowych. Najlepiej oceniono obszar bezpieczeństwa, natomiast największe wyzwania stoją przed demografią. Kryzys demograficzny wpływa na rynek pracy i rozwój gospodarczy, a jego rozwiązanie nie jest proste. Wysoki deficyt finansów publicznych oraz niepewność geopolityczna również stanowią wyzwania dla inwestycji. Mimo to Polska utrzymuje wysoką ocenę w zakresie zdolności obronnych, co jest wynikiem konsekwentnych działań zbrojeniowych.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa i amerykańska firma Viasat podpisały list intencyjny, otwierając nowe możliwości w dziedzinie bezpieczeństwa. Współpraca ma dotyczyć zaawansowanej łączności satelitarnej i technologii kosmicznych. Choć to jeszcze nie umowa, stanowi ważny krok w kierunku przyszłych projektów. Wiceminister Konrad Gołota podkreślił, że to szansa na wzmocnienie bezpieczeństwa Polski i Europy. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz zaznaczył, że rozwój w obszarze kosmicznym to priorytet dla spółki. Viasat jest znanym liderem w komunikacji satelitarnej, co może przynieść przynieść korzyści dla polskiego przemysłu obronnego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach Grupa WB podpisała 4 porozumienia z kanadyjskimi firmami. Współpraca obejmuje systemy bezzałogowe, szkolenia, systemy optoelektroniczne oraz rozwiązania morskie. Kanada, jako kraj wiodący tegorocznego salonu, wysłała do Kielc największą w historii misję biznesową. Umowy z firmami K, Westcam, Robotics Center i Rosborough Boats mają na celu wprowadzenie polskich rozwiązań na rynek kanadyjski oraz wspólne projekty dla sojuszników. To kolejny krok w zacieśnianiu współpracy obronnej między Polską a Kanadą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą też 14 stopni, a wiatr południowy może osiągnąć 2 metry na sekundę. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest dobre, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1941 odcinku M jak miłość Joanna wręczy Arturowi niezwykły dowód miłości. Podaruje mu płytę, którą jej matka otrzymała od ojca, ujawniając przy tym historię ich miłości. Artur, poruszony dedykacją, nie będzie chciał przyjąć prezentu, obawiając się reakcji Marysi. Joanna jednak sprytnie zaplanuje, jak ukryć ten romantyczny gest przed żoną Artura. Wspólny weekend w Berlinie sprawi, że Joanna nie będzie chciała zaakceptować powrotu Artura do rodziny. Odcinek pełen emocji i intryg będzie można obejrzeć w poniedziałek 21 września o 20.50 w TVP2. Czy Artur zdoła ukryć prawdę przed Marysią? W 1942 odcinku M jak miłość dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Mariusz, opętany zazdrością, zabije Sowińskiego, dyrektora kliniki. Wszystko zacznie się od telefonu, który odbierze Kasia, żona Mariusza. Mariusz podejrzewa, że Kasia coś przed nim ukrywa i zaczyna śledzić jej kroki. W parku zobaczy Kasię z Sowińskim, co tylko podsyci jego podejrzenia. Wściekły Mariusz postanowi skonfrontować się z Sowińskim w jego mieszkaniu. Spotkanie przerodzi się w brutalny atak, który zakończy się śmiercią dyrektora. To tragiczne wydarzenie na zawsze zmieni życie Mariusza.
0: W 1942 odcinku M jak miłość Marcin Chodakowski podejmie odważną decyzję o odejściu z firmy Elżbiety Domańskiej. Praca, która miała być spokojniejsza, stała się źródłem problemów, a zaskakująca propozycja szefowej przelała czarę goryczy. Domańska zaoferowała Marcinowi 1 000 000 złotych za zostanie ojcem jej dziecka, co Chodakowski stanowczo odrzucił. Po powrocie do domu Marcin podzieli się swoją decyzją z żoną Kamą, która zaskoczy go własną propozycją. Kama, mimo wcześniejszych obaw, zaproponuje Marcinowi powrót do pracy detektywa. To ogromna zmiana, bo jeszcze niedawno ta praca była źródłem napięć w ich związku. Marcin, zaskoczony, ale szczęśliwy, przyjmie tę ofertę, co otworzy nowy rozdział w jego życiu zawodowym. W 1942 odcinku M jak miłość Jakub Karski znajdzie się w emocjonalnym wirze. Po 2 miesiącach od rozstania z Martyną odwiedzi ją w szpitalu, by wyjaśnić, dlaczego przestała się do niego odzywać. Tymczasem w jego życiu pojawi się nowa kobieta, rehabilitantka, z którą Jakub

0: 4741 odcinku Klanu Ula w końcu nawiąże kontakt z Kornelem, co wzbudzi emocje u Grażyny. Kornel zaoferuje pomoc w sprawie opiekunki, ale postawi warunek. Chce regularnie widywać się z dziećmi. Tola będzie przeżywać decyzję Pawełka o rezygnacji z wyjazdu do Sztokholmu, ale młody Lubicz zapewni ją, że jest pewny swojej decyzji. Monika Wrosso ogłosi nowe jesienne menu, którym dominować będą propozycje Bazylego. Jerzy spróbuje namówić Antka i Renatę na wyjazd na winobranie do winnicy Oskara. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 18:05 na TVP1.
1: W najnowszym 1941 odcinku M jak miłość Artur wraca z Berlina i od razu wpada w kłopoty. Jego córka Agnes odkrywa, że ojciec nie zerwał kontaktów z kochanką Joanną, mimo wcześniejszych obietnic. Poirytowana Agnes konfrontuje Artura, pokazując mu dowód zdrady na telefonie. Artur, zamiast przyznać się do winy, bezczelnie kłamie, co prowadzi do gwałtownej awantury przed domem. Agnes nie daje się zwieść i szybko łączy fakty, odrzucając wersję o przypadkowym spotkaniu na sympozjum. Artur, mimo dowodów, nadal zaprzecza, ale prawda o jego romansie z Joanną wisi w powietrzu. Czy Marysia dowie się o niewierności męża? Odpowiedzi w dzisiejszym odcinku.
0: W 999 odcinku Na dobre i na złe emocje sięgają zenitu. Blanka i Mario, zrozpaczeni rodzice, postanawiają nagłośnić zaginięcie córki Niny, mimo ostrzeżeń policji. Wkrótce kontaktuje się z nimi rzekomy porywacz, żądając okupu, ale okazuje się, że to tylko oszust. Prawdziwa porywaczka, dawna pacjentka Blanki, nadal pozostaje na wolności. Blanka i Mario, mimo trudności, decydują się działać razem, wierząc, że to jedyna szansa na odnalezienie córki. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany w środę, 30 września, o godzinie 20:50 na TVP2. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 49 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o godzinie 14 na TVP1. Ramsey zasieje wątpliwości w sercu Minerwy, sugerując, że Halil może ukrywać przed nią więcej niż się wydaje. Spotkanie Ramsey'ego z Halilem przyniesie napięcie, gdyż Ramsey zażąda pieniędzy, grożąc ujawnieniem sekretów związanych z Tahsinem. W tle tych dramatycznych wydarzeń Ayfer wyzna Pinar swoje obawy dotyczące związku Buraka i Yasemin oraz możliwej utraty domu. Serial wciąga widzów w sieć rodzinnych tajemnic, które mogą zmienić życie bohaterów na zawsze. W obsadzie zobaczymy m.in. Nilgün Kasabbasiolu jako Minever i Emir Gülsever jako Burak. To opowieść o miłości, sekretach i odpowiedzialności za bliskich, która nie przestaje zaskakiwać.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę, również wynoszącą 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Warszawa pożegnała dziś księdza Stanisława Małkowskiego, wybitnego kapłana i działacza opozycji demokratycznej. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Świątyni Opatrzności Bożej z udziałem licznych wiernych, przedstawicieli władz i środowisk solidarnościowych. Mszy przewodniczył arcybiskup Adrian Galbas, a ciało księdza Małkowskiego spoczęło na powązkach wojskowych. W liście odczytanym podczas ceremonii prezydent Andrzej Duda podkreślił jego zasługi dla Polski i niezłomność w walce o wolność. Jacek Sasin w programie Poranny Ring zasugerował możliwy polityczny deal między Mateuszem Morawieckim a Donaldem Tuskiem. Chodzi o ewentualne poparcie koalicji Tuska dla Marcina Horały w głosowaniu na wicemarszałka Sejmu. Sasin kategorycznie zaprzeczył, że Prawo i Sprawiedliwość planuje wspólny start z Rozwojem Plus przed wyborami. Podkreślił, że w polityce nic nie dzieje się za darmo i jeśli doniesienia się potwierdzą, wyciągnie z tego polityczne wnioski.
0: Policja wkroczyła na posesję Barbary Mróz-Gorgoń na Dolnym Śląsku w związku z kontrowersyjnym raportem Polaków – portret własny. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę okręgową w Warszawie dotyczy